But I'm allowed to dress it up. I was never sad.

kochana ma. To dłużej nie może już trwać. Zabiję was, a prochy niech zabierze wiatr. To jedno już tylko co mam.

0: Jest szósta, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. 5 przesłań liderów grupy E5 przed lipcowym szczytem NATO w Ankarze. Prezydent Francji oraz szefowie rządów Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch i Polski spotkali się w Berlinie. Premier Donald Tusk po spotkaniu mówił, że przyszłość będzie zależała od tego, na ile zachowamy jedność europejską i transatlantycką.
1: Będziemy robić wszystko, aby państwa bezpośrednio zagrożone rosyjską agresywną polityką, państwa flanki wschodniej były reprezentowane we wszystkich formatach. Bez Polski, bez państw skandynawskich, bez państw bałtyckich, bez Rumunii trudno będzie cokolwiek osiągnąć w tej konfrontacji, cywilizacyjnej konfrontacji z agresywnymi wschodnimi sąsiadami.
0: A dziś w Gdańsku rozpocznie się konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Nie będzie na niej prezydenta Wołodymyra Zełenskiego czy szefa MSZ Andrija Sybichy. Na czele ukraińskiej delegacji stanie premier Julia Sfirydenko. Po przesłuchaniu lekarza sygnalisty, chirurg, były ordynator Szpitala Południowego, informował w mediach o poważnych nieprawidłowościach w placówce. W prokuraturze dr Emil Jędrzejewski nie chciał jednak zeznawać bez pełnomocnika. Przedłożył notatkę zawierającą nazwiska dwóch osób pokrzywdzonych, przekazał rzecznik prokuratury okręgowej, prokurator Piotr Skiba.
2: Wraz z numerami PESEL tych osób i stwierdził, iż jego wiedza dotyczy tych dwóch osób, które zostały wskazane na przedłożonej do protokołu kartce. Następnie prokuratorzy zadali świadkowi kilkadziesiąt pytań dotyczących postępowania, które jest prowadzone w tutejszej prokuraturze. Świadek każde z pytań skwitował milczeniem.
0: Kolejne przesłuchanie w najbliższy poniedziałek o 9:00. Jak przekazał prokurator Skiba, pytania śledczych nie odbiegały od tych, które padły w studiu telewizyjnym. Świadek w celach dowodowych ma dostarczyć telefon, na którym znajdują się niezbędne informacje. Prokurator poinformował też, że w planach jest przesłuchanie kilkudziesięciu świadków, w tym prezydenta Warszawy. A Stołeczna Rada Miasta zdecyduje dzisiaj o absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego. Lewica już zdecydowała.
3: Będziemy głosować przeciwko udzieleniu absolutorium prezydentowi Rafałowi Trzaskowskiemu. Ta decyzja wynika oczywiście po części z kryzysu dotyczącego ochrony zdrowia, którego jesteśmy świadkami w Warszawie. Mamy poczucie, że zabrakło kontroli nadzorczej. Oczywiście absolutorium nigdy nie jest kwestią jednego tematu.
0: Mówiła radna Agata Diduszko-Zyglewska. Jak podkreślała Lewica oraz Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze, mają o wiele więcej zarzutów do prezydenta miasta. Na sesji Rady Miejskiej ma też paść wniosek o dymisję wiceprezydentki Renaty Kaznowskiej. A to był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda.
5: Poranek w całym kraju wita nas pięknym słońcem, a na południu niebo jest wręcz idealnie czyste i ta słoneczna sielanka będzie trwać w najlepsze. Jedynie na Podlasiu może zebrać się nieco więcej chmur i tam lokalnie może spaść symboliczny, przelotny deszcz. Co nie zmienia faktu, że od dziś czeka nas prawdziwa eksplozja letniego ciepła nad morzem, na Warmii i w górach. Bardzo przyjemne 25 do 27 stopni. Im dalej w głąb kraju, tym mocniej słońce zacznie podkręcać atmosferę. W centrum odnotujemy 29 stopni, a prawdziwym biegunem gorąca stanie się dziś zachód. Mieszkańcy ziemi lubuskiej Dolnego Śląska zobaczą na termometrach aż 34 stopnie w cieniu. Wiatr za to ma być słaby, północno-zachodni, więc ten żar naprawdę da się odczuć. Proszę więc szykować okulary przeciwsłoneczne, trudny wyraz o poranku i oczywiście proszę pamiętać o nawadnianiu. 4 minuty po godzinie 6:00.

0: Bonnie M i 8 minut po godzinie 6.
1: O! I wszystko się zgadza. Sunny, sunny day.
0: Zgadza się, zgadza. No dobrze, proszę państwa. Mikrofony gotowe, kawa mam nadzieję zaparzona, studio przygotowane, przegląd prasy zrobiony.
1: Jak to masz nadzieję, to albo jest, albo nie ma tej kawy. Jest?
0: U nas nie ma, ale u państwa mam nadzieję, że jest. No nie widzę, no to mogę mieć jedynie nadzieję.
1: No tak, ale mikrofony to chyba tylko u nas.
0: To prawda, ale przynajmniej mają państwo pewność, że już jesteśmy.
2: Nowy świt.
0: Choć dziś to nieco inny czwartek i inny skład. Jakub Jędras.
1: Ksenia Maćczek.
0: Połowa składu się zgadza,
1: bo,
0: a połowa...
1: Wiesz, dlaczego się zawahałem? Bo sobie od razu zwizualizowałem skrót od audycji nieco inny czwartek.
0: Aha, okej, okay, rozumiem. Ale to faktycznie no, trochę nieco inny siłą rzeczy, choć postaramy się oczywiście wszystkie składowe porannej audycji zachować. To my dziś z państwem do godziny 10 i mamy nadzieję, że państwo razem z nami.

0: A to Rungalo i 13 minut po godzinie 6. No i żeby nie było, to nie jesteśmy tutaj sami.
1: No oczywiście. Właśnie, miałem już powiedzieć.
0: No nie jesteśmy, nie jesteśmy.
1: Jest nas więcej, cała gromada.
0: Audycji by państwo nie słyszeli, gdyby nie Franek Wójcicki, który oczywiście poranek realizuje. Natalia Róża-Harkiewicz już odbiera od państwa telefony.
1: Jeżeli państwo oczywiście dzwonią już.
0: 224.
1: Chyba, że tak na sucho trenuję na razie.
0: Odbieranie? No to słuchaj, wszystko można. Ona może sobie zadzwonić sama do siebie.
1: No właśnie, bo to jest ten moment, żeby sprawdzić, czy wszystko działa.
0: No, właśnie, dokładnie. Właśnie. Może zadzwonimy do Natalii. Hej, Natalia, jesteś tam? 224-280-280. Można też pisać.
1: Można pisać na nowy.świt, małpanowyświat.online. No i trzeba z kolei słuchać naszej muzyki, no bo kto to dzisiaj przygotował?
0: No,
1: nasz
0: Patryk,
1: kierownik.
0: Patryk Rabiega, oczywiście jak co czwartek. A poza tym razem z nami Klaudia Kowalczyk, Klaudiusz Slezak, Kacper Badura, Jan Janczy i Paweł Orlikowski. To ta ekipa zadba o to.
1: Jeszcze będzie dzisiaj Kuba Ferlin.
0: Och, matko, zapomniałam. Ale wiesz co, bo to będzie chyba w czwartkowym poranku debiut, przynajmniej za naszych czasów.
1: No, bardzo to możliwe jest.

0: To były gitarowe brzmienia, tak żeby się obudzić, jeżeli ktoś musi wstać, a bardzo mu się nie chce. A teraz się chyba dobrze śpi, bo tak nawet chłodno.
1: A przy tym to takie urodzinowe brzmienia były, bo 70. urodziny Davida Page'a z Toto właśnie.
0: No a skoro oficjalne powitania mamy już za sobą i chyba wszystkie formalności dopełniliśmy ich, no to pora na konkrety, co tak naprawdę przygotowaliśmy. Mówiliśmy już o tym, że będzie coraz cieplej, a skoro na termometrach coraz wyższe wartości, no to zaczniemy od pytania, jak te wysokie temperatury wpływają na nasz organizm. No i przy okazji apetyt.
2: Na pewno nie jest tak, że możemy bezkarnie jeść lody. Znaczy wiadomo, wszystko z umiarem.
3: No i najprostszy, najtańszy obiad to ziemniaki z jajkiem, nawet jajkiem sadzonym, podawane z kefirem. Też bardzo fajnie się sprawdza. Botwinka, o której często zapominamy.
1: No właśnie, przyjrzymy się diecie na przetrwanie. Krótka ściągawka już była przed chwilą, co na śniadanko.
0: Botwinka?
1: Ale dowiemy się też, czego w upały absolutnie unikać. Oczywiście po to, żeby nie odciąć sobie energii na resztę dnia. Podpowiemy też, które potrawy działają jak kulinarny termofor i dlaczego ciężkostrawne, schabowe i inne hity lepiej odłożyć na chłodniejsze wieczory.
0: No, a przy okazji obalimy też parę mitów dotyczących nawadniania.

0: organizmu, a konkretnie zrobi to oczywiście Kacper Badura dosłownie za kilka minut.
1: Nasz pogromca mitów.
0: To prawda. Chociaż on chyba nie jest jeszcze świadomy, że tak go czasem nazywamy. Zanim jednak wrzucą Państwo do szklanki kostki lodu na przykład i plasterek cytryny, to tak dla ochłody proszę spojrzeć na swoje krany. Okazuje się bowiem, że przygotowanie, no właśnie, letniego chłodnika czy gaszenie pragnienia wkrótce może stać się wyzwaniem.
2: Może człowiek jechać po drodze, która jest nieoświetlona, może ona być dziurawa, natomiast wodę musi mieć.
3: Te zasoby wody na przeciętnego mieszkańca są naprawdę niskie.
1: No właśnie, problem z brakiem wody. Także w sieciach wodociągowych, proszę Państwa, dotyka coraz większej liczby polskich samorządów, no a tym samym wszystkich nas. Lokalne władze apelują o drastyczne ograniczanie zużycia wody. Jak zabezpieczyć się na wypadek suszy? O tym będzie kwadrans po godzinie 7 opowiadać niezawodna Klaudia Kowalczyk.
0: A o czym powie Klaudiusz Slezak, tego jeszcze dokładnie nie wiemy, ale o 7.30 wszystko stanie się jasne. Wiemy natomiast, że po godzinie 8 z profesor Małgorzatą Myśliwiec, politolożką z Uniwersytetu Śląskiego, porozmawiamy o tym, czy rozpoczynający się dziś w Gdańsku międzynarodowy szczyt bez ukraińskiego prezydenta nie skończy się wizerunkową i decyzyjną porażką oraz czy czysty, twardy biznes obroni się sam w cieniu politycznych animozji.
1: A z tej geopolitycznej szachownicy, a nawet z boiska, można powiedzieć. W sumie szachownica to takie boisko do szachów, prawda? O 8 przeniesiemy się oczywiście na sportowe areny. Tam zasady są jasne, a gra, choć równie ostra, toczy się w 100% w duchu fair play. O tym, co rozgrzewa dziś kibiców do czerwoności, dziś chyba po raz pierwszy w czwartek będzie opowiadał Kuba Ferlin, a my mówimy, sprawdzam, zobaczymy, czy oglądał wszystkie mecze.
0: No właśnie, właśnie. Chociaż oczywiście ostra gra o 8.30, Kuba, nie o 8.00. Po 8.00 pani profesor Myśliwiec, ale to jeszcze rano.
1: No tak, przepraszam, tutaj. 30 mi gdzieś wypadło, 30 w pamięci.
0: Z kolei Ruda Papuga, czyli mecenas Anita Spacha, otworzy przed nami kulisy spraw rozwodowych i opowie o niezwykle ważnej roli, jaką pełni w nich psycholog. Sprawdzimy, czy prywatne ekspertyzy mają dla sądu realne znaczenie i mogą przeważyć szale na korzyść. No i właśnie pytanie, którą korzyść? Zapytamy, wyjaśnimy wszystko przed 9:00.
1: Ocalić siebie w kryzysie to jedno, ale jak ocalić nasz globalny dom, naszą ziemię?
0: Pytanie.
1: No właśnie, od dramatów rodzinnych przejdziemy po 9:00 do problemu, który dotyczy nas wszystkich, a porozmawiamy o topniejących lodowcach. Brzmi dziwnie, że nas wszystkich? No nie do końca. Przez podnoszący się poziom wód zagrożone są już regiony w Polsce, a w Szwecji ten problem dotyka ponad 50 tysięcy gospodarstw. Co przerażające, to się dzieje tu i teraz.
0: Tak, tak, nie mówimy o odległej przyszłości, absolutnie.
1: A widząc za oknem słońce i czując ten upał, doskonale wiemy, co się dzieje w takiej temperaturze z lodowcami i górami lodowymi. Podobno szwedzka Saksemara, taka miejscowość, może stać się początkiem pierwszych migracji klimatycznych na północy. Dlatego też o analizach międzynarodowej grupy badawczej, która szuka ratunku dla świata, opowie nam dzisiaj Janek Janczy. Przypominam, po 9:00 jak zwykle.
0: Po 9:00, dokładnie, tutaj bez zmian. Mirka co prawda dziś z nami nie ma, ale zostawił specjalną przesyłkę dla Państwa, więc dla fanów Słodkiego Oczkosia będziemy mieć oczywiście małą niespodziankę. Dużą niespodzianką z kolei może nie być sama wizyta nadredaktor Magdy Jeton, ale to, co będzie chciała Państwu przekazać, jeszcze nie możemy z Kubą dokładnie zdradzić, o co chodzi, ale na pewno będą Państwo zaskoczeni. My też byliśmy już.
1: No i finanse osobiste na koniec. Jak zwykle w wykonaniu Pawła Orlikowskiego. Taki jest nasz plan do godziny 10:00. A teraz kolejna rocznica urodzin. Tym razem nieodżałowanego George'a Michaela. Urodził się 63 lata temu. Niestety nie ma go już z nami, ale muzyka pozostała.
0: Twórczość jest.

0: 6:29, a ja sobie zaglądam do naszej grupy patronackiej i piszą Państwo, że nie będzie łatwo w tym żarze. No tak, bo 40, 41 stopni. Takich wartości na naszych termometrach to nie wiem, czy kiedykolwiek widzieliśmy, szczerze mówiąc, a nie mówiąc, że dawno 41.
1: Może Państwo chyba mnie poprawią, ale 40,5 to jest chyba rekord temperatury w Polsce.
0: No, oczywiście 41 chyba nie mieliśmy.
1: Od kiedy mierzymy. Mm-hmm. Więc no, czyżby?
0: Wczoraj w popołudniowym programie pytałam Państwa, z jakimi wartościami mierzyli się Państwo na przestrzeni swojego życia i w jakich przebywali. Wyobraź sobie, że padł rekord, bo Tomek Ławnicki, który miał akurat serwisy, mówił o 46 w Andaluzji, że raz mu się zdarzyło, ale nasza patronka oczywiście napisała o Dolinie Śmierci 53 stopnie.
1: Moje ekstremum to minus 38 w Bieszczadach.
0: O, to tak dla ochłody. Gdyby się Państwo specjalnie przejmowali tym, co się w najbliższych dniach wydarzy, to Kuba, proszę bardzo, lekarstwo działa natychmiast. 6:30 na naszym zegarze. No dobrze, my tu gadło o tej temperaturze, 41 stopni ma być, no a nasze ciało jakoś reaguje na te temperatury. No wiadomo, jeść nam się za bardzo nie chce, chce nam się pić, ale to też pytanie oczywiście najpierw do Państwa, zanim Kaspar Badura wszystko wyjaśni, jak się nawadniamy, czym się nawadniamy, czy faktycznie szklanka wody wystarczy. O poranku pan Bartłomiej chyba pisał, że szklanka ciepłej wody i ja się przyznaję, że ja sama rozpoczynam tak właśnie dzień. Ciepłej, letniej może bardziej i to już naprawdę robi robotę.
1: A ja powiem Państwu, że od jakiegoś czasu, mniej więcej od miesiąca, codziennie rano tutaj do radia przynoszę sobie taką dużą butelkę litrową i w tej butelce jest nie tylko woda, ale też elektrolity, które podobno najlepiej nawadniają, oprócz mleka.
0: No właśnie, troszkę się tych poradników pojawiło w ostatnim czasie, bo pojawiła się też sól dodawana oczywiście do wody i parę jeszcze innych pomysłów na to, jak nawadniać organizm, co jeść, czego nie jeść podczas tych najbliższych dni. O tym za chwilę opowie Państwu Kacper Batura.
1: A ja teraz będę Państwu potakiwał. Tak, tak, Krzysztof Zalewski. Jeden z naszych singli tygodnia.

0: Bardzo lubię ten utwór, nie wiem jak ty, Kuba. Krzysztof Zalewski, tak, tak, 6.35. Pan Hubert do nas napisał, ale rekord temperatury, który widziałem na termometrze, to 300 stopni i to Celsjusza w piekarniku. Sorry za sucharka.
1: Mam nadzieję, że pan nie podchodził zbyt blisko drzwiczek.
0: Sugerujesz, że pisze o temperaturze wewnątrz z własnych doświadczeń. Myślę, że już pan Hubert by do nas nie napisał.
1: Nie, że po właściwej stronie. Tak.
0: No dobrze, ale skoro o ciepełku, tutaj o piekarniku, to właśnie słoneczna pogoda sprzyja grillowaniu, ale upał, pewnie to państwo wiedzą, no, odbiera nam też apetyt. Wiedzą o tym dobrze mieszkańcy ciepłych krajów, którzy w ciągu dnia jedzą skromnie, a wieczorami ucztują. Specjaliści radzą, by ograniczać posiłki tłuste i ciężko strawne. Najlepiej sięgać po te lżejsze. Reklamy kuszą nas słodkimi, gazowanymi napojami, ale bardziej orzeźwi nas najzwyklejsza woda. Jeśli pracujemy albo ćwiczymy na zewnątrz, wybierzmy elektrolity, nawet te domowe. Praktyczny letni jadłospis dla państwa na najbliższe dni przygotował Kacper Badura.
2: Latem mamy mniejszy apetyt. To nie przypadek, a prosta reakcja naszego ciała, wskazuje Aleksandra Dejewska-Wysokrocka, psycholog i psychodietetyk.
3: Jeżeli jest zimno, potrzebujemy więcej energii, aby podgrzać i utrzymać temperaturę ciała. W momencie, w którym jest gorąco, to ta potrzeba jest mniejsza. I zresztą nawet patrząc na kraje, w których jest ciągle ciepło, tak jak Hiszpania, czy Włochy, czy Meksyk, to tam posiłki są mimo wszystko przesunięte na wieczorne pory. W ciągu dnia są o wiele lżejsze.
2: I coś, o czym zapominamy, czyli nawodnienie.
3: Normalnie potrzebujemy około 2 litrów wody dziennie. Jeżeli natomiast pojawiają się upały, warto by dodać przynajmniej jeszcze 1 litr. Bardziej pobudza nam się wtedy też praca nerek. I myślę, że lepiej jest w ciągu dnia dbać na przykład o szklanki albo mieć 2-litrową butelkę wody i popijać sobie co jakiś czas, niż właśnie wieczorem na raz, no bo organizm potrzebuje w ciągu dnia. Też z taką obserwacją, jak nasze ciało reaguje, jaki jest na przykład kolor moczu. Jeżeli kolor moczu na przykład jest ciemny, jest intensywniejsza woń, no to znaczy, że odwodnienie. Jeżeli jest bardziej słomkowy, to jest w porządku.
2: Podczas upałów powinniśmy unikać posiłków tłustych i ciężkostrawnych, nie mówiąc już o alkoholu, który nigdy nie jest zalecany. A co z lodami? Zapytałem technolog żywności Martę Szumiatę, autorkę bloga Nauka na talerzu.
4: Na pewno tutaj rozprawiłabym się z tym mitem, że dzięki lodom się chudnie, bo to jest nieprawda. To nie jest tak, że musimy tyle energii zużyć, żeby je ogrzać czy tak dalej. Na pewno nie jest tak, że możemy bezkarnie jeść lody. Znaczy wiadomo, wszystko z umiarem. Możemy sobie gdzieś tam te lody zjeść, bo sama też po sobie widzę, że po prostu to przynosi jakąś taką ulgę, no bo jest to zimniejszy posiłek.
2: A gdy latem zgrzani wejdziemy do sklepu, zaraz obok lodów znajdziemy oszronione puszki i butelki z pysznymi napojami gazowanymi. Takie słodkie i takie dobre. Niestety, choć mają bąbelki, nawadniają dużo gorzej niż woda.
4: To jest niestety iluzja. Generalnie napoje z dużą ilością cukru są wręcz niezalecane, bo niestety one nas tak nie nawodnią, ale prawdą jest to zresztą, ja zauważyłam to na własnej skórze, że po prostu takie napoje są bardziej dla nas atrakcyjne, bo są też słodsze, więc ich wypijemy więcej.
2: Zamiast tego możemy sięgnąć po napoje z elektrolitami. Najlepiej te domowe. Wystarczą cytryna, miód i trochę soli. Ewentualnie gotowa mieszanka z apteki do rozpuszczenia w wodzie. Dobrym pomysłem będą też sok rozcieńczony wodą albo mleko, jeśli możemy po nie sięgać. Co w takim razie zjeść latem, wylicza dietetyk dr Justyna Bylinowska.
5: Za to można pomyśleć sobie o takich lokalnych przysmakach, jak na przykład chłodnik. Lekkie zupy, takie zupy na bazie samych warzyw, bez wywarów rosołowych. Można pomyśleć sobie o daniach na bazie makaronu z warzywami, jakieś sałatki, sałatki z dodatkiem jajek czy białego mięsa. Jest to lżejsze, jeżeli jest dobrze doprawione świeżymi ziołami, na przykład z ogródku. Jest to też taka ciekawa, fajna letnia alternatywa. No i najprostszy, najtańszy obiad to ziemniaki. ziemniaki z jajkiem, nawet jajkiem sadzonym, podawane z kefirem, też bardzo fajnie się sprawdza. Botwinka, o której często zapominamy, czyli te młode pędy z tych takich młodych buraczków, również tam wkrojone, trochę ziemniaka, kopru, troszeczkę jajko. Taka zupa byłaby bardzo fajnym takim letnim daniem.
2: Wreszcie nie zapominajmy o owocach i warzywach, bo te złożone są w większości z wody. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
0: No, szczególnie arbuz.
1: I całe szczęście.
0: Tak, na najbliższe dni, nie mam co do tego wątpliwości.
1: Ja ostatnio bardzo dużo arbuza spożywam.
0: Ja też w ogóle
1: melona.
0: Bardzo lubię.
1: Takie sałatki sobie robię, kroję w kwadraciki, w sześcianiki takie. Arbuza, melona i tam czasem dodaję jeszcze mniej wodniste, typu banan. Strasznie to lubię.
0: Ale przyznaję Państwu, że ostatni weekend to była taka ochota na chłodnik. Faktycznie coś w tym jest, że jak przychodzi ciepełko, takie już z pogranicza 30 stopni, to człowiek zaczyna szukać takich produktów, o których opowiadał Kacper.
1: Skutecznie gasi.
0: A co Państwu pozwala przetrwać upały? No właśnie, jajka z ziemniakami, z kefirem, chłodnik. A może arbuz, a no właśnie może coś, co pozwala połączyć jedzenie z piciem. No i pytanie, czy puszka coli ugasi pragnienie, czy tylko je spotęguje? Z jakim jedzeniem kojarzy się Państwu lato? 224-280-280, nowy.świt@nowyświatonline. Mnie z latem kojarzy się mizeria z ogórków.
1: O proszę, To taki troszkę chłodnikowy wybór, prawda?
0: Młode ziemniaki z koperkiem, jajko sadzone, proszę bardzo, letni obiad z czasów dzieciństwa.
1: A ziemniaki już obrałaś na dzisiaj?
0: Za dużo wymagasz, wiesz, 3:30 na zegarku, wczorajsza popołudniówka, która kończyła się o 19:00. Wiesz, człowiek potrzebuje też trochę snu, chociaż trochę.
1: Mam dla ciebie złotą radę. Gotuj w mundurkach.
0: A, uwielbiam.

0: Nasi, o, przepraszam.
1: A, proszę cię bardzo, ale żeśmy się zdarzyli tutaj. Ojej, The Blues Brothers, tylko tyle chciałam powiedzieć.
0: Tak, na szczęście tylko słownie się zderzyliśmy. Krzesła są w odpowiedniej odległości od siebie.
1: Tak. Że nie depczemy sobie po palcach.
0: I co, nasi słuchacze mają jakieś uwagi, opinie na temat
1: Młode ziemniaki
0: jedzenia?
1: Z koperkiem, jajko sadzone do tego kwaśne mleko. Ja bym dodała zsiadłe, o właśnie, bo tak przy okazji pan Tomasz mi podpowiedział. Z kolei pani Ela napisała, to tak w kontekście tego, co mówiłeś o arbuzach i melonie, że należą do owoców najmniej zanieczyszczonych pestycydami. Do tych najbardziej zanieczyszczonych z kolei należą niestety truskawki, borówki, maliny, jeżyny i jabłka, gruszki. Wiesz co, ja osobiście za truskawkami nie przepadam, ale borówki lubię. Natomiast coraz częściej słyszę, że wiele osób na truskawki ma uczulenie.
0: Naprawdę? Oj, to jest straszna przypadłość, jeżeli ktoś lubi te truskawki.
1: Jeżeli ktoś lubi, to faktycznie. Ojej, jakie tutaj jedzonko dobre nam.
0: Ale ja już mam taki trochę przesyt tych truskawek, bo strasznie wcześnie się zaczęły w tym roku.
1: To prawda. Wiesz co, ja za truskawkami specjalnie nie. Ja uwielbiam czereśnie. Tak, jeszcze z tych owoców, które tutaj...
0: Jesteś szpakiem.
1: Możemy tak uznać. Ale faktycznie kiedyś uśmiechnęłam się, nasz słuchacz napisał, już nie pamiętam, ale ten list był cudowny. To chyba dotyczyło pracy tymczasowej, takiej zarobkowej, że tam, gdzie by na pewno nie zarobił, to przy zbieraniu czereśni i jeszcze musiałby dopłacić. Myślę, że ja bym miała dokładnie ten sam problem.
0: Byś sobie siedziała na tej czereśni i po prostu nie zarabiała z ogromną przyjemnością.
1: Już nie mogę.
0: Ale pestki wypluwasz, prawda?
1: Oczywiście, ale bardzo kulturalnie.
0: No dobrze. Czekamy oczywiście na...
1: Wiesz,
0: na...
1: nie tak jak na filmie Daleko od szosy.
0: No tak.
1: I Bronka.
0: No tak, Bronka słynna, tak. Czekamy na wszelkie wiadomości od państwa w tej sprawie, ale nie tylko w tej. Proszę dzwonić do nas, proszę do nas pisać. A tymczasem sięgamy do kalendarza świąt nietypowych. Proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj jest Dzień Marynarza.
1: A wiesz, że nie sprawdziłam tego? Co mi się rzadko zdarza, bo jednak zaglądam do tego kalendarza, bo naprawdę można znaleźć tam różne inspiracje dotyczące tego, czym państwa zainteresujemy. Same się kiedyś z Olgą uśmiałyśmy, że o wielu świętach w ogóle nie miałyśmy pojęcia, ale też przy okazji naprawdę wiele ciekawych tematów, chociażby w popołudniowej audycji, ale też i w porannej od czasu do czasu się
0: dzień
1: pojawia.
0: Jest po to, żeby oczywiście zwrócić uwagę na marynarzy, na ich pracę, na ich los, także no to przecież jest też rozłąka z rodziną oczywiście. Na wiele miesięcy często. No i mam coś dla wszystkich państwa, którzy może kiedyś chcieli być marynarzem.

0: Ależ wybrzmiało.
1: Tak, ładnie. Krzysztof Krawczyk. Wiedzą państwo pewnie, że specjalnie dla niego tę piosenkę, tekst do tej piosenki napisał nasz radiowy kolega.
0: Maciej Maleńczuk.
1: Tak jest. Bardzo lubię tę piosenkę. No dobrze, to co?
0: Czas szeleścisz na troszkę?
1: Szeleszczenie. Mhm. Słuchaj, bo tutaj mieliśmy o upałach. Wyobraź sobie, że dzisiaj w Super Ekspresie no właśnie trochę mi zgrzyta, bo słyszeliśmy o tym, że lody to nie jest najlepszy sposób, tak? Na taką dietę nawet upalną.
0: No bo wiesz, o co chodzi? Chodzi o to, że żeby organizm się ogrzał, no to... No zresztą, dobra.
1: Tak, no a tutaj proszę, majdany na lodach. Mm. Gosia i Radosław zajadali się kręconymi rożkami. Lody dla ochłody. Proszę państwa, arbuz bardziej.
0: Melon,
1: nie lody. No ale jest gorąco, wybaczamy w takim razie państwu celebrytom, prawda?
0: Oczywiście. Ludziarnie wdzięczne.
1: Słuchaj, no też mówimy o tym i też będziemy o tym mówić, że jest sucho.
0: No, nawet bardzo.
1: Ale nie wszystkie rośliny o tym wiedzą. Przepraszam, ale błąd. Bo ja zajawiłem, że rośliny, a będzie o grzybach. A grzyby to nie rośliny. Żeby było jasne, tak precyzyjnie. Nie wszystkie dary naszego lasu, że tak powiem, o tym wiedzą.
0: I chcesz powiedzieć, że jesienią nie będzie grzybów?
1: Jesienią nie wiadomo, ale już są, słuchaj, kurki.
0: Co takiego?
1: Kurki są.
0: Gdzie?
1: To czytamy w Fakcie z kolei. No oczywiście tam, gdzie padało. Bo tam, gdzie nie padało, to kurek nie ma.
0: Spróbuj sobie przypomnieć, gdzie w ostatnich dniach padało i jak to możliwe. Skoro hydrolodzy mówią wprost, że te ulewne deszcze, które ostatnio przeszły przez nasz kraj, w ogóle nie pomogły.
1: No właśnie. Ale kurkom trochę pomogły. Mm. Na tyle wystarczyło. Kurki się zaczęły. One są grzybami odpornymi na okres suszy. Jak się już pojawią, to będą podobno do końca lata już nam rosnąć. Wszyscy znamy walory, także kulinarne kurek. Więc no jeżeli tylko będzie wolno wchodzić do lasu, to zachęcamy.
0: To dobrze, że podkreśliłeś ten fakt, bo właśnie chciałam o tym powiedzieć. Zresztą państwo się wczoraj martwili o pożary na południu Europy, no bo faktycznie tam, gdzie mamy 40 i powyżej 40 stopni, miejmy nadzieję, że to się nie wydarzy, ale jednak to ryzyko
1: proszę
0: jest
1: o tym pamiętać, kurki nie uciekną, proszę się nie pchać do lasu.
0: A jednak nasza obecność tam może spowodować, że...
1: Pieprznik jadalny, taka jest nazwa kurki, taka oficjalna. Wiesz, ile kosztują kurki w sklepach?
0: To obecnie? Zależy.
1: Za kilogram?
0: Takie. No nie będę strzelać.
1: 125 zł za kilogram, ale to są kurki bułgarskie, wyobraź sobie. Tak czytamy w Fakcie. Więc te
0: próbowałeś, nasze jak się mają do tych naszych?
1: No nie, właśnie nie. Ja, wiesz co, ja jestem z tego sortu, że tak powiem, grzybiarzy, że ja nie kupuję grzybów.
0: Jesz to,
1: ja
0: co w polskich lasach.
1: Ja tylko to, co sam zbiorę, więc...
0: Rozumiem.
1: Więc nie wiem, jak smakują bułgarskie kurki. Może ktoś z państwa...
0: A poza tym pytanie, próbował. Czy one są z lasów, czy one są takie hodowlane, bo coś czuję, że jeżeli bułgarskie, to pewnie...
1: No może być, może no, być. Właśnie. Może razem z arbuzami przyjeżdżają do nas na przykład, nie wiadomo. Tyle o kurkach, a z poważniejszych spraw, no oczywiście najważniejsze tematy obecnie to Ukraina, konferencja do spraw odbudowy, o tym wszystkie gazety piszą, no i szpital południowy, no i w ogóle ochrona zdrowia w Polsce, to jest rzecz oczywista, ale tego nie będę państwu już tutaj cytował, bo o tym będzie na pewno bardzo dużo w ciągu
0: całego
1: dnia.
0: Szczególnie, że do szczytu międzynarodowego w Gdańsku absolutnie wrócimy jeszcze w naszym programie po godzinie 8 w rozmowie z panią profesor Małgorzatą Myśliwiec.

Ta wiadomość dotyczy mapy i kalendarza, bo już teraz zapraszamy do wspólnego świętowania naszych 6 urodzin, które jak zawsze obchodzimy 10 lipca, w tym roku jest to piątek. Spotykamy się w leżących niemal w samym środku Polski Brzezinach, gdzie rozpoczniemy obchody o godzinie 16 specjalnym wydaniem audycji Nowy Świat po południu. Po godzinie 20 rozpocznie się koncert zatytułowany Koktajl Urodzinowy, w którym usłyszymy piosenki z repertuaru Zbigniewa Zamachowskiego, zaśpiewane przez niego samego, a towarzyszyć mu będą Zuzanna Iłęda i ja, Maria Zamachowska. Uwaga, koncert nie będzie transmitowany na antenie. Po koncercie zapraszamy na potańcówkę w świetle księżyca i to nie koniec urodzinowych atrakcji. Więcej informacji w kolejnych godzinach, choć i tak najważniejsze, że widzimy się 10 lipca w Brzezinach.

0: Minęła siódma, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. Zaczynamy od tragicznych doniesień z Wenezueli. Kraj ten nawiedziły dwa bardzo silne trzęsienia ziemi. Świadkowie mówią o zawalonych budynkach w stolicy kraju, ludziach uwięzionych pod gruzami. Zginęły dziesiątki tysięcy ludzi. W kraju ogłoszono stan wyjątkowy. Trwają akcje ratunkowe. Pomoc Wenezueli zapowiedziały już Stany Zjednoczone. Dziś w Gdańsku rozpocznie się konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. W związku z napięciami na linii Warszawa-Kijów do Polski nie wybiera się prezydent Wołodymyr Zełenski. Nie będzie też szefa MSZ Ukrainy. Władzę w Kijowie będzie reprezentować szefowa rządu Julia Sfirydenko. A premier Donald Tusk mówił, że liczy na ostudzenie emocji.
1: Niezależnie od różnych zdarzeń przeprowadzę konferencję odbudowy Ukrainy zgodnie z planem, z udziałem wielu przywódców, setek firm, dyplomatów i będzie to kolejny wkład i Polski, i Europy w pomoc Ukrainie dzisiaj i w odbudowę Ukrainy po wojnie.
0: A wczoraj w Berlinie premier Donald Tusk rozmawiał z liderami Włoch, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii w ramach grupy E5. Sformowali 5 przesłań przed szczytem Sojuszu Północnoatlantyckiego w Ankarze. Pierwsze przesłanie dotyczy NATO w kontekście bezpieczeństwa w przestrzeni transatlantyckiej, drugie odnowienia sojuszu i wzmocnienia w nim europejskiego filaru, trzecie przesłanie zacieśnienia współpracy na poziomie transatlantyckim, czwarte wspierania Ukrainy podczas szczytu NATO w Ankarze, a piąte negocjacji między USA a Iranem. Lekarz sygnalista po przesłuchaniu w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Były ordynator chirurgii w szpitalu południowym nie chciał odpowiadać na pytania. Przedłożył jedynie notatkę z kontaktem do dwóch pokrzywdzonych. W mediach, przypomnę, wystosował szereg zarzutów, m.in. dotyczących odpowiedzialności personelu medycznego za zgony pacjentów. Kolejny termin przesłuchania wyznaczono na najbliższy poniedziałek. Jak informował minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek, prokuratura obecnie prowadzi postępowania w 5 sprawach dotyczących zgonów.
2: Wtedy, gdy są zarzuty, przesłuchuje się osoby, które zgłaszają. Zawsze zabezpiecza się dokumentację. Takie postępowanie kończy się zazwyczaj opinią biegłych, którzy badają, czy do tego zgonu mógł się ktoś przyczynić. No i później, jeżeli prokuratura przesądzi, to wtedy albo kieruje akt oskarżenia do sądu, albo postępowanie umarza. Jeżeli chodzi o sprawy na SOR-ze, to tam było 5 spraw, które dotyczyły narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. W 4 przypadkach zostały już zakończone i jedna sprawa nadal jest na biegu.
0: Przypomnę, w sprawie nieprawidłowości w szpitalu południowym toczą się już 2 śledztwa. Jedno dotyczy lekarza i oszustwa, drugie pracowników szpitala i urzędników ratusza. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda.
4: Jeśli narzekali Państwo na dotychczasowe letnie dni, to radzę przygotować zimną, chłodną, nawet lodowatą wodę. Nad Polskę nieuchronnie nadciąga historyczna afrykańska czapa gorąca. Dzisiejszy czwartek, przepraszam, to w zasadzie ostatni moment na złapanie głębszego oddechu. Dzisiaj termometry lokalnie pokażą jeszcze poniżej 30 stopni, ale to, co się wydarzy w weekend, z pewnością przejdzie do historii. Synoptycy alarmują. W sobotę i w niedzielę czeka nas uderzenie potężnej kopuły ciepła. Temperatura w kraju może osiągnąć, a nawet przekroczyć 40 stopni Celsjusza. Słyszą to Państwo dobrze, 40 stopni. Jeśli te prognozy się sprawdzą, pobijemy absolutny rekord wszechczasów. To będą wartości, jakich nikt z żyjących w obecnych granicach Polski nigdy wcześniej nie doświadczył. No i proszę sobie wyobrazić, że w sobotę 30 stopni na termometrach zobaczą nawet mieszkańcy Suwałk, czyli naszego polskiego bieguna zimna. A w niedzielę w całym kraju na mapach synoptycznych zobaczymy niespotykane wcześniej 39 i 40 stopni. No i mimo tego ten afrykański skwar nie odpuści nam. Nawet po zmroku czekają nas ekstremalnie nocne, tropikalne noce właściwie można powiedzieć, z soboty na niedzielę oraz z niedzieli na poniedziałek. A to oznacza, że o jakimkolwiek przewietrzeniu mieszkania czy regenerującym śnie możemy zapomnieć. No chyba, że mają Państwo klimatyzatory w domach.

0: Lenny Kravitz na początek drugiej godziny czwartkowego porannego spotkania, jeszcze chyba w miarę chłodnego. Przynajmniej jak wyszłam z domu, to poranek był taki jeszcze rześki, bardzo przyjemny, chociaż...
1: Bardzo było rześki. A zdradzimy nasz porankowy sekret, Ksenio? Proszę sobie wyobrazić, że my z Ksenią zawsze się spotykamy w określonym miejscu, w sposób nieplanowany absolutnie, jadąc do pracy, na pustych jeszcze drogach spotykamy się na światłach, a dzisiaj się spóźniłem na te światła pół minuty i dopiero potem Ksenię dogoniłem.
0: Ale dogoniłaś.
1: Dogoniłem. Tak, poczekałaś na mnie, no tak to ujmijmy.
0: Tak, a no troszkę mnie też zatrzymały światła, to prawda. Ale wiesz co, dla mnie takim super momentem jest ten fragment i te ostatnie światła przed naszym radiem, kiedy dojeżdżamy. I tydzień temu tak ustawiliśmy się w takim rzędzie, czyli ja, ty i z naprzeciwka Mirek, a dzisiaj z kolei trzy samochody, tak? Pierwsza była Ada, ja druga i Kuba trzeci.
1: Po prostu
0: tak?
1: Ekipa miała mocny wjazd na parking radiowy.
0: Dokładnie. Także my się uśmiechamy oczywiście do Państwa i mamy nadzieję, że ten poranek też Państwu dobrze z uśmiechem na twarzach mija. Przypominamy nasz numer telefonu cały czas 224-280-280. Proszę nie pozwolić Natalii na spanie. Nie ma żadnego spania. Mamy nadzieję, że nie zasnęła na tym dyżurze telefonicznym, bo my absolutnie nie śpimy. Cały czas wczytujemy się w to, co Państwo piszą. nowy.świt@nowyświat.online i są Państwo bardzo aktywni w mediach społecznościowych, za co oczywiście dziękujemy, że są Państwo z nami, współtworzą ten poranny program, a poza tym dzielą się i swoimi doświadczeniami, i śniadaniami.
1: Też. Zaraz pewnie o tym troszkę powiemy. No to co, zaczynamy tę drugą godzinę Nowego Świtu czwartkowego.
0: No, tak się trochę rozgadaliśmy.
2: Nowy Świt.
0: I tak, Kuba, jeszcze a propos upałów, jeśli mogę, bo troszkę się zagadaliśmy też z Adą, ile stopni nas faktycznie czeka. Jeszcze pan Tomasz w kontekście tego, co przejdzie do historii, a co nie, napisał: z tego, co obserwujemy dzisiaj w pogodzie, nikt z żyjących nie pamięta, ale może powinniśmy się do tego przyzwyczaić, skoro nadal twierdzimy, że nie ma czegoś takiego jak zmiany klimatyczne, do których przyczynia się człowiek. Nie wiem, kto tak uważa, ale wiem, że są tacy.
1: We Francji rekordy ciepła bite są z dnia na dzień.
0: Tak, 44 stopnie. Wczoraj sporo przesyłek także mieliśmy w popołudniowym programie. Ale wyobraź sobie, że przez lata uważano, że granicą przetrwania człowieka jest, jak myślisz, ile stopni?
1: Nie wiem, tak intuicyjnie tyle, co organizm? 36,6?
0: Blisko. 35 przy 100% wilgotności powietrza. Powyżej tego progu pot przestaje parować, ciało traci zdolność chłodzenia, no i dochodzi do śmiertelnego udaru cieplnego. Jednak przełomowe badania przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu w Pensylwanii wykazały, że ta bezpieczna granica leży znacznie niżej. Badacze umieścili młodych, zdrowych ludzi w specjalnych komorach klimatycznych, no i okazało się, proszę Państwa, że organizm przestaje radzić sobie z termoregulacją już przy 31 stopniach. Przy 31 stopniach. Trudno sobie to wyobrazić. Przy wilgotności oczywiście wynoszącej 100%. A przy 38 stopniach, jeżeli wilgotność wynosi 60%. Także zbliżamy się w Polsce do tej niebezpiecznej granicy wytrzymałości organizmu człowieka. Szczególnie, że jeśli prognozy się sprawdzą, to te na najbliższe dni zakładają taki scenariusz, że ten afrykański żar zostanie zablokowany przez fronty burzowe. No i jeżeli pojawi się deszcz, a ta temperatura się utrzyma, to może nie będę kończyć.
1: No tak, bo na razie mamy wilgotność na poziomie, nie wiem, od 30 do 50 mniej więcej. W niektórych miejscach oczywiście.
0: Także naprawdę proszę na siebie uważać w tych najbliższych dniach. My absolutnie nie żartujemy, podpowiadamy i proszę sobie te porady wziąć naprawdę do
1: serca. A za chwilę powiemy o tym, czy są te kurki, czy nie ma. Bo są sygnały od państwa.
0: Że są? Naprawdę?
1: Mhm.

0: Plan jest taki. Wstanę sobie o 3:00 w sobotę. Latem to już widno. Prawda, panie Kubo? Zjem kolację z piątku. Wypiję kawę. Założę trykot i te 100-115 rowerem, jak człowiek, zrobię, nim 40 stopni dogoni mnie w okolicach godziny 11-12.
1: No, pan Piotr mnie...
2: Tak.
1: Pan Piotr mnie wywołał do tablicy, mówi, sprawdzam, a ja odpowiadam. No tak, pan Piotr zaczął oczywiście swoją wypowiedź tak jak... podobnie do Józefa Nalberczaka, podobnie jak postać grana przez Józefa Nalberczaka w Co mi zrobisz, jak nie złapiesz, w słynnym już wspaniałym... monologu, ale też troszkę dialogu. Dialogu z Marianem Łączem na dworcu kolejowym. Pamiętamy wszyscy. No tak, ale plan jest świetny. Plan jest świetny, rowerkiem, bez przesiadek, więc pójdzie gładziutko. Trzeba korzystać z możliwości uprawiania sportu i rekreacji.
2: O poranku na pewno lżej, chociaż
1: bo jest, troszkę. Bo to jest bardzo, bardzo przyjemne w tych porannych godzinach, nawet jeżeli będzie powyżej 20 stopni w nocy, prawda?
2: No właśnie, a ten upał to zdążymy odczuć po południu, zawsze gdzieś możemy się schować.
1: Meldunek kurkowy, bo obiecałem.
2: Bardzo cię proszę, szczególnie, że chciałam ci coś pokazać, przesyłka od pana Krzyśka, ale nie wiem, czy widziałeś.
1: Widziałem, po Jeziorze Drawskie.
2: Tak, dokładnie.
1: Pan Krzysiek rozbił bank.
2: Ja nie wierzę po prostu.
1: Tam jest kilkadziesiąt kurek, prawda?
2: Proszę zajrzeć na nasz radiowy fanpage, mogą się państwo przekonać, że kurki naprawdę są.
1: Nie wiem, co prawda, jak pan Krzysztof je znalazł. Być może był wcześniej, przed inną z naszych patronek. Już mówię przed panią Agnieszką, która napisała, że kurki już są, ale tylko kilka. I syn znalazł.
2: Ale chciałam ci powiedzieć, że może to jest tak, bo pan Krzysiek jednak zrobił zdjęcie stołu i kurek. A może to
1: te bułgarskie?
2: Kurki bułgarskie wylądowały na tym stole. No właśnie. Na razie kurką nazywają państwo te ceny wszystkie tych bułgarskich kurek. Ile, Kuba, to?
1: 125
2: złotych.
1: Mam nadzieję, że spada, skoro się pojawiła podaż nasza krajowa.
2: Oj, sprzedawcy nie będą ci wdzięczni za to tutaj, co pada w naszym radiowym studiu, ale co tam. No dobrze, 19 minut po godzinie 7, a wracając jeszcze na chwilę do upałów, to proszę sobie wyobrazić, że kiedy my szukamy zbawiennego ochłodzenia w klimatyzowanych pomieszczeniach, a szukają państwo i nawet się chwalą swoimi klimatyzatorami, dla wielu Polaków naprawdę takie prozaiczne odkręcenie kranu w domu staje się źródłem ogromnego stresu.
3: Może człowiek jechać po drodze, która jest nieoświetlona, może ona być dziurawa, natomiast wodę musi mieć.
4: Te zasoby wody na przeciętnego mieszkańca są naprawdę niskie.
2: Problem z brakiem wody w sieciach wodociągowych dotyka coraz większej liczby polskich samorządów. Lokalne władze apelują o drastyczne ograniczenie zużycia, a w niektórych miejscach proszę sobie wyobrazić, że już z kranów nie leci ani kropla. Eksperci ostrzegają, że te gwałtowne nawałnice, które czasem przechodzą przez nasz kraj, nie rozwiązują kryzysu, ale podpowiadają też, jak zabezpieczyć się na wypadek suszy. I o tym już za chwilę będzie państwu opowiadać Klaudia Kowalczyk.

0: Czekam na twój przyjazd i czerwone gitary. 7.23 na naszym zegarze. Wspominaliśmy państwu na początku audycji o topniejących lodowcach, którymi także oczywiście będziemy się dziś zajmować w programie, ale to po godzinie 9. No ale zanim spojrzymy na globalny ocean, to zobaczmy, co się dzieje na naszym własnym polskim podwórku, bo zaczyna brakować wody w kranach. Ten problem dotyka coraz większej liczby polskich samorządów. Lokalne władze apelują o drastyczne ograniczenia zużycia. W niektórych miejscach z rur już nie leci ani kropla. Co gorsza, eksperci ostrzegają, że te gwałtowne letnie nawałnice, o których też często państwu opowiadamy, wcale nie rozwiązują problemu suszy. O czym więcej już teraz opowie państwu Klaudia Kowalczyk.
1: Gdy kran milknie, pojawiają się kłopoty. Kolejne gminy z obwarzanków miast apelują o ograniczenie zużycia wody. W tym gronie są m.in. podlubelskie Niemce i Niedrzwica, a także Świdnica pod Zieloną Górą, Kotlin pod Jarocinem i wreszcie Wiązowna pod Warszawą. W niektórych okresowo wysychają krany. Włodarze starają się walczyć z żywiołem, jednak to trudny bój.
2: Jeżeli jest susza hydrologiczna, generalnie mieszkańcy mają problem, żeby nawet zagotować wodę. Woda to jest podstawowy czynnik, jeżeli chodzi o życie każdego człowieka. W związku z tym może człowiek jechać po drodze, która jest nieoświetlona, może ona być dziurawa, prawda? Może nie mieć kanalizacji, natomiast wodę musi mieć.
1: Mówi Bartosz Podolak, wójt gminy Rzekuń na Mazowszu.
2: Jak przychodzi susza, to przychodzi przede wszystkim telefon od mieszkańców, którzy dzwonią, że brakuje wody w kranach. Samorządy na całym Mazowszu borykają się, szczególnie w takim okresie wakacyjnym, z niedoborem wody, jeżeli chodzi o różnego rodzaju zbiorniki, akweny, ale przede wszystkim wody brakuje już w wodociągach. W związku z tym samorządy podejmują dość liczne działania, jeżeli chodzi o likwidację tego problemu. Na przykład w gminie Rzekuń wybudowaliśmy nową stację uzdatniania wody w 2025 roku, która została oddana do użytku, ale już widzimy, że ta stacja uzdatniania wody to jest jednak za mało.
1: Już ponad miesiąc temu profesor Tomasz Kałuża z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przewidywał obecną sytuację. Nie poprawiają jej nawalne opady deszczu, który nie ma szans wsiąknąć, zasilając także między innymi ujęcia wody.
3: Patrząc tak na sytuację troszeczkę głębiej i szerzej, to one niestety tutaj nam nie za wiele mogą pomóc. W związku z tym, mając w perspektywie kolejne fale tutaj wysokich temperatur, mówimy też tutaj o upałach, rozpoczął nam się tutaj okres letni, to my raczej będziemy prognozować, że tej wody jeszcze bardziej nam będzie brakować, jeszcze bardziej będzie ona poprzez proces parowania odprowadzana do atmosfery. Mamy sytuację w tych naszych jakichś tam takich płytkich strumieni cieków, które są czasami już prawie że na skraju jakiegokolwiek przepływu, także tutaj ta sytuacja nie wygląda różowo.
1: Choć i tu jest sposób, deszczówkę można magazynować. Jak wskazuje Izabela Sałamacha z Fundacji Czysta Rzeka, Polacy nie zdają sobie sprawy z tego, jak cennym zasobem jest woda, póki jej nie zabraknie.
4: Wciąż żyjemy w iluzji nieskończoności zasobów wodnych, bo wydaje nam się, że jak woda jest w kranie, właściwie zawsze, kiedy potrzebna jest nam ta woda, po prostu odkręcamy kran i ona tam jest. Woda nam kapie z kranu i ja zawsze mówię, że dopóki ta woda z kranu będzie kapać, to dopóty będziemy myśleć o tym, że ona jest w nieskończonej ilości zawsze dostępna na nasze zawołanie. Jak zapytam Polaka, czy ta woda nam się kurczy, albo dlaczego mamy suszę, to on gdzieś może to skojarzy ze zmianami klimatu, może z pogodą właśnie, że jest teraz cieplej, że mamy gdzieś zagrożenie pożarami, gdzieś coś takiego sobie w głowie ułoży. Natomiast nie będzie miał świadomości takiej, że rzeczywiście jako Polska jesteśmy krajem, w którym te zasoby wody na przeciętnego mieszkańca są naprawdę niskie, i poniżej poziomu, gdzie mówimy o bezpieczeństwie, czyli to już jest 1600 metrów kwadratowych na przeciętnego Polaka, gorzej jest tylko u Czechów, na Malcie i na Cyprze.
1: Ekspertka zaleca, by na moment, gdy wyschnie nam kran, po prostu się przygotować. Może do tego nie dojść i nie należy panikować, ale warto mieć w domu po 3 litry wody pitnej na osobę oraz zapas deszczówki. Klaudia Kowalczyk, Radio Nowy Świat.
0: A woda, którą państwo słyszeli, jest tak zwaną wodą stokową.
5: To znaczy, że Klaudia nie lała wody?
0: Nie lała, absolutnie. I nie zmarnowaliśmy ani kropli, by te relacje wyprodukować.
5: Także jeszcze raz podkreślamy, Klaudia ma taką wodę nagraną specjalnie, żeby nie marnować.
0: Myślę, że państwo wiedzą, co to woda stokowa. Myślisz, że nie?
5: Ja zdałem wodę sodową do tej pory.
0: Że tak, myślisz sobie. Jeszcze Wero, że w grupie patronackiej napisała, że u niej występuje dość specyficzny problem i przyznam szczerze, ja wiem, skąd pisze do nas Wero. Brak zimnej wody w kranie. Rury są tak nagrzane, że odkręcając kurek z zimną wodą, najpierw leci woda cieplejsza niż ta, w której się kąpie. I to jest pytanie, skąd ta woda na dolewkę, żeby się później wyrównała ta temperatura?
5: No właśnie, problem niestety jest taki, że to nie jest tak, że zimą ta woda też jest gorąca. Wtedy jest tylko zimna?
0: No, wtedy pewnie trzeba ją podgrzać, niestety.
5: Ojej, same problem z tą wodą.

0: Samantha Fish i 7.32. Pani Marta daje znać w liście elektronicznym, że kurki są. Rzucili do sklepów i wyobraź sobie, że wygląda na to, że tańsze niż te bułgarskie. 9 zł za 100 gramów. 92 kg. No wiem, no może różnica nie jest duża, ale jednak taniej. Tylko nie wiem skąd pochodzą, ale pięknie wyglądają na zdjęcia.
1: Ale może opakowanie jest wliczone w wagę?
0: No to jeszcze taniej by wyszło.
1: No, co same kurki, tak?
0: Co same kurki. Także tak, proszę Państwa, temat kurkowy nam się rozkręca. Podają Państwo regiony, gdzie można kupić, nawet sklepy padają, ale absolutnie nie będziemy reklamy robić. Kto będzie chciał kurki kupić, to z pewnością je znajdzie. Nie mam co do tego wątpliwości.
1: W związku z tym przechodzimy do polityki.
0: Od kurek do polityki. Jak to brzmi? Klaudiusz Slezak razem z nami. Cześć Klaudiuszu, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Kłaniam się Wam bardzo.
0: I mamy nadzieję, że nie będziesz o kurkach nam opowiadał.
2: Można zakręcać kurek na przykład w polityce. Można go odkręcać, tak wiem.
0: Chociaż przed chwilą Klaudia Kowalczyk apelowała o to, żeby te kurki kranowe zakręcać, przykręcać i starać się nie odkręcać do końca i tym samym oszczędzać wodę.
1: W polityce suszy nie ma, ale gorąco.
2: Chociaż niektórzy wodę leją jak mogą. To jak już tak próbujemy jakoś przejść od tych
0: płynnie
2: kurek przez kurki do polityki, to tak. Będzie dzisiaj o programie SAFE, który zaczyna działać, bo kolejne przedsiębiorstwa dostają pieniądze, umowy są podpisywane, więc te pieniądze zaczynają już powoli działać. Może jeszcze nie wszędzie i może jeszcze nie w każdym zakresie, jakbyśmy chcieli, ale już to się wszystko zaczyna. I to już jest. I musimy tutaj przypomnieć pewną historię, jak to z tym SAFE było, bo dostaliśmy propozycję wypracowaną też przez nas podczas naszej prezydencji, to zasługa tego rządu, tego, żeby cała Unia Europejska wzięła pożyczkę. Pożyczkę lepiej oprocentowaną niż mielibyśmy to robić sami. Przypomnijmy, to jest taki mechanizm. No, opiera się o ratingu. Cała Unia Europejska ma trochę wyższy, lepszy rating niż sama Polska. I dlatego może wziąć pożyczkę na lepszych warunkach, na rynkach, niż gdyby to nasz kraj robił. Oczywiście wszystko zależy od kraju, stąd była też dyskusja, że na przykład Niemcy do tego europejskiego SAFE nie dołączają, a oni faktycznie, no przez to jak wygląda ich gospodarka od lat, to ten rating mają wyższy i mogą sami wziąć pożyczkę na lepszych warunkach, więc dlatego do tego SAFE nie przystąpili. No i oczywiście zaczęła się cała duża dyskusja. Było to kilka miesięcy temu. Tu wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego z lutego tego roku, kiedy Jarosław Kaczyński mówił tak.
3: Cel, który dzisiaj stawiają sobie wszystkie Niemcy, Europa zjednoczona pod przywództwem niemieckim, ze wszystkimi tego konsekwencjami, bo tutaj pan premier mówił całkowicie słusznie, że taka Unia może powstać tylko wtedy, jeżeli będzie w dobrych stosunkach z Rosją, a to przede wszystkim jest sprawa Niemiec, stara niemiecka, taka bismarckowska tradycja, krótko mówiąc, to jest już najgorsza sytuacja, jaka może nas spotkać. My musimy być niezależni, możemy zaciągać kredyty, a powtarzam, polska niepodległość jest rzeczą w każdym wymiarze. Nawet jeżeli ktoś nie ma żadnych uczuć narodowych, niestety w Polsce takich ludzi jest sporo. Ale według badań tam zda się 19%. To mimo wszystko lepiej się będzie żyło w Polsce niepodległej niż w Polsce, która będzie po prostu eksploatowana przez Niemcy. Jak kto sądzi, że będzie inaczej, to proszę wybaczyć mi takie sformułowanie, jest po prostu idiotą.
2: No i tak, takie były argumenty przeciwko europejskiemu SAFE. Jeszcze dalej, choć na tę samą nutę, że SAFE to Niemcy i zagraża naszej niepodległości wzięcie tego zobowiązania, mówił Przemysław Czarnek, już wtedy kandydata na premiera.
4: Proszę Państwa, ta pożyczka SAFE, ta brukselsko-niemiecka, to jest po prostu oddanie kluczy od naszego domu w obce ręce. I nigdy już tych kluczy nie odzyskamy. Nigdy już tych kluczy nie odzyskamy. I powtórzę to, co mówi nieraz Tusk. Ile trzeba mieć w sobie złej woli? Ile trzeba w sobie mieć złej woli? Żeby mieć pieniądze, bo ma w Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, zostają mu każdego roku. W zeszłym roku zostało mu 20 kilka miliardów. Nie zainwestował tych 20 kilku miliardów choćby w Hutę Stalowa Wola. A jechał tam i mówił, że te pieniądze będą z pożyczki niemieckiej. Dlaczego z pożyczki niemieckiej? Jak zostało się Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych?
2: Na tę samą nutę też mówił prezydent Karol Nawrocki przy okazji ten, do którego trafiła ustawa o SAFE właśnie. Ustawa była istotna o tyle, że dzięki niej można było pieniądze przeznaczyć między innymi dla policji, bo na podstawie tych rozporządzeń, które przyjął rząd, można te pieniądze przeznaczyć tylko na wojsko. No więc prezydent ustawę zawetował, przy okazji zaproponował SAFE 0%, a wetując ustawę argumentował tak.
5: Inwestycje w obronność są konieczne, ale muszą być prowadzone mądrze, odpowiedzialnie i w sposób, który nie ogranicza suwerenności państwa. Przedstawiłem więc realną alternatywę dla eurokredytu SAFE. To polski SAFE 0%, czyli koncepcja Polskiego Funduszu Inwestycji Obronnych. Ten projekt ustawy jest już w Sejmie. Powinien on być jak najszybciej procedowany. Partyjna zapalczywość i przewlekanie debaty o tej dobrej propozycji szkodzi polskiej armii i polskiemu bezpieczeństwu. W ostatnim czasie Narodowy Bank Polski wypracował dla Polski ponad 185 miliardów złotych, między innymi dzięki zwiększeniu rezerw złota i trafnym decyzjom inwestycyjnym. To ogromny kapitał. Kapitał, który może pracować dla polskiego bezpieczeństwa. Dzięki temu nie musimy zaciągać niepewnych zagranicznych pożyczek na pokolenia.
2: No więc przypomnijmy to wszystko. SAFE to Niemcy, oddajemy niepodległość, klucze do naszego domu. Prezydent tego europejskiego SAFE nie chce i proponuje SAFE 0% u boku profesora Glapińskiego, prezesa Narodowego Banku Polskiego. To wszystko było. Jakież było moje zdziwienie, kiedy pan prezydent pojechał na kongres o przyszłości, tenże kongres. Zostawiam trochę dłuższą wypowiedź, bo rzecznik pana prezydenta twierdzi, że jak się zostawi tę krótszą, to się manipuluje, więc zostawiam odrobinę dłuższą, żeby też pokazać pewien kontekst, jasne. Natomiast słowa pana prezydenta, w kontekście tego właśnie, co mówili on, ale także przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości przez kilka miesięcy, nazywając tę pożyczkę Der Safe, jeżdżąc do zakładów, mówiąc jaka będzie zapaść, Przemysław Czarnek, którym chociażby w Łuczniku był kilka tygodni temu, tak, wracałem wtedy z Czaplinka, kiedy było, to był kwiecień. I mówił, że będzie zapaść, że nie dostaną żadnych pieniędzy. No więc chociażby wczoraj Władysław Kosiniak-Kamysz właśnie w tym samym Łuczniku był i pokazywał, że właśnie tam pieniądze płyną. No jakieś było moje zdziwienie, kiedy usłyszałem pana prezydenta, który teraz mówi tak.
6: Wciąż czekamy jeszcze na taki duży tlen, mocny tlen dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Dzisiaj ten przemysł zbrojeniowy będzie się rozwijał między innymi za sprawą kredytu, który trafił do Polski, kredytu z Unii Europejskiej, ale wierzę też głęboko, że większość parlamentarna przyjmie moje rozwiązania, które zamknięte są w ustawie Polskiego Stronnictwa Ludowego, a więc polski SAFE 0%. To genialny pomysł, szczególnie do gości z zagranicy kieruję te słowa, a więc wielka praca Narodowego Banku Polskiego w kumulowaniu złota daje możliwość za sprawą rewaluacji złota do tego, aby wykorzystać te środki finansowe na cele polskiego przemysłu zbrojeniowego. To przed nami i wierzę, że to się stanie.
2: Jak to będzie się rozwijał przemysł za sprawą kredytu?
1: No przecież każdy, kto sądził inaczej, to proszę wybaczyć idiotę.
2: No właśnie, więc... Macie jakiś pomysł na to?
0: No cóż, no prezydent dokonał rzadkiej sztuki w polityce, ale najpierw ogłosił unijne miliardy zamachem na suwerenność, a teraz osobiście przyszedł spić śmietankę z sukcesu, no i udaje, że to on trzymał krowę.
1: A w piłce ręcznej to się nazywa obrotowy. Pivot.
2: Ja nie mam nic więcej do dodania.
0: A resztę wniosków państwo wyciągną sami. Bardzo ci dziękuję.
2: Dziękuję.
1: Dzięki wielkie.

0: Surf Course i 7.46. Do polityki to jeszcze zdążymy wrócić po godzinie 8, ale jeszcze temat klimatyzatorów się rozwija w naszych social mediach i listownie też się rozwija, bo z jednej strony oczywiście chwalą się Państwo, że są przygotowani na te najbliższe dni, nawet takie klimatyzatory z tą taką, ja nie wiem, czy ta rura jest plastikowa, papierowa, wychodząca na zewnątrz?
1: Czy jakiś metalowy? Nie, nie wiem.
0: No właśnie nie wiem, bo nie spotkałam się z takim klimatyzatorem, ale proszę bardzo.
1: Taka srebrna, no.
0: No, takie coś. Generalnie nie wiem, dokładnie nie miałam do czynienia, przyznam szczerze, z takim klimatyzatorem, ale widzę, że są Państwo przygotowani, no bo skoro nie można, no bo wiesz, teraz, żeby wezwać firmę, która ci założy klimatyzację, obawiam się, że bez szans. Ale można sobie poradzić w zupełnie inny sposób, ale pan Tomek napisał, że klimatyzacja nie robi nic innego, jak tylko wzmacnia różnicę temperatur w mieszkaniu, schładzamy powietrze, ale tym samym podgrzewamy powietrze na zewnątrz. No i nie sposób się nie zgodzić z panem Tomaszem. Tutaj świadom tego mechanizmu staram się nie używać klimatyzacji, ale w mieszkaniu zainstalowałem wentylator podsufitowy. Genialny wynalazek, napisał pan Tomek i poleca każdemu.
1: My w studiu mamy klimatyzator, ale nie używamy teraz.
0: Nie, jest wystarczająco.
1: Jest jeszcze rano i
0: chłodno.
1: Jestem dobrze.
0: To prawda.
1: Ale Państwo też piszą o wodzie oczywiście. O tym, czy poradzimy sobie z tą wodą. Można gromadzić deszczówkę, rzecz jasna. To też.
0: Gromadzę.
1: Gromadzisz?
0: Mm-hmm. Tylko, że nie
1: ile już masz?
0: No, mam beczkę.
1: O, cała beczka. A wiesz, że taki 1000 litrów uzbiera się w ciągu jednego kilkugodzinnego opadu? Tak pisze do nas pan Chris.
0: Pod warunkiem, że będzie padać.
1: No tak, ale ta woda może się, wiesz, przydać do podlewania
0: ale
1: ogródka.
0: Absolutnie nie mam co do tego wątpliwości.
1: Do pralki, do toalety.
0: Nawet są, będą wdzięczne za taką wodę.
1: I co ciekawe, to, o ile te gwałtowne opady jak przyjdą, to ta woda nie wsiąka, tylko spływa, no to w beczce zostaje, prawda? No więc to jest akurat plus.
0: Bardzo dobre rozwiązanie, jeżeli mogą sobie Państwo tylko na to pozwolić, to absolutnie zachęcamy. 7.48 już.

0: O, przy okazji panu Bartłomiejowi bardzo dziękujemy za podpowiedź. Rura Spiro, widzisz, to się nazywa, także na przyszłość już będziemy wiedzieć. Wiesz co, sprawdziłam sobie troszeczkę te klimatyzacje, bo wczoraj, przyznaję, Tomek Ławnicki zaskoczył mnie pewną informacją dotyczącą właśnie klimatyzatorów, bo mnie się wydawało, że na południu Europy to właściwie standard. I zaskoczył mnie Francją. Jak zaczęłam sobie szukać, to jak myślisz, ile gospodarstw we Francji ma klimatyzatory? A mówimy teraz o temperaturach?
1: Wydaje mi się, że większość, no też biorę, weźmy też pod uwagę, no, że nie cała Francja jest tak tradycyjnie upalna, tak? No, oczywiście w ostatnich dniach cała. Natomiast, no nie wiem, 50-60%?
0: Przesadziłeś. Klimatyzacja posiada około 40% gospodarstw domowych. I tutaj naprawdę zaskoczenie. Troszeczkę lepiej to wygląda w Hiszpanii i we Włoszech. Oficjalnie ponad 50% domów je ma, ale w takich regionach jak Andaluzja czy Sycylia ten wskaźnik jest faktycznie wyższy, 70-80% domów. Choć oczywiście te średnią też zaniżają takie chłodniejsze północne rejony, a także górskie. No ale czasem to wiesz, i klimatyzacja nie pomoże, jak ostatnio w Brytanii, gdzie przez przeciążenie sieci i awarię transformatora prawie 70 tysięcy domów zostało bez prądu i bez klimatyzacji. A jak myślisz, ile w Polsce gospodarstw domowych ma klimatyzatory?
1: 15%?
0: 10%.
1: 10. Ale wiesz, jeszcze mi przyszło do głowy, że tam na południu też w określony sposób się budowało domy tradycyjnie, właśnie biorąc pod uwagę to, że żeby było chłodno.
0: Okiennice.
1: Tak, właśnie te wszystkie elementy, więc to też może troszkę obniża. Zwłaszcza, że na południu się buduje głównie z kamienia.
0: To prawda. Więc to troszeczkę inaczej wygląda niż u nas, chociaż przyznać trzeba, że ostatnio powinniśmy troszeczkę szerzej patrzeć na mapę, nie tylko na Polskę, ale także na Europę i to, co się dzieje, a prawdziwym ogniskiem kontynentu stała się Francja. Padł tam absolutny rekord wszechczasów. Średnia temperatura dla całego regionu średnia 30, prawie 30 stopni. No tak gorąco nie było od początku pomiaru, czyli od 1947 roku. A w miejscowości Pisos termometry oszalały i pokazały 44,5 stopnia. No i z tego, co słyszymy, Paryż też topnieje w słońcu. Z powodu skwaru zamknięto nawet wieżę Eiffla. No i słynne Muzeum Louvre też skróciło godziny otwarcia. Także tak sobie upały poszalały w tym roku.

0: urodzinową sobotę, 11 lipca po godzinie 10 ze sceny w Brzezinach rozpocznie się wyjątkowe wydanie koncertu życzeń, któremu przewodzić będzie tercet w składzie. Profesor Ryszard Koziołek, Wojciech Mann i Zbigniew Zamachowski. W tym samym czasie uruchomiona zostanie strefa sitodruku, gdzie będzie można wykonać nadruk z autorskim projektem Fisza. Obchody szóstych urodzin zakończymy jubileuszowymi spacerami po okolicy Brzezin, oczywiście z udziałem naszych redaktorek i redaktorów. Mapa i kalendarz, czyli Brzeziny 10 lipca. Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia.
1: Jest 8, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. W Wenezueli stan wyjątkowy po dwóch silnych trzęsieniach ziemi. Trwają akcje ratunkowe. Obecny tragiczny bilans to co najmniej 32 tysiące ofiar. Amerykańska Agencja Geologiczna informuje, że liczba ofiar może wzrosnąć do nawet 100 tysięcy. Pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez przekazała, że w nadchodzących dniach nie będą czynne szkoły, zawieszone zostaną inne aktywności za wyjątkiem usług podstawowych. Zaapelowała do społeczeństwa o jedność i zachowanie spokoju. Mieszkańcom zalecono wyjście z budynków z powodu ryzyka wstrząsów wtórnych. Na lotnisku w Caracas odwołane zostały wszystkie loty. Prezydent Donald Trump pozostaje zaangażowany w bezpieczeństwo Polski, ale szczegóły zapowiedzianego przez niego wysłania do Polski dodatkowych 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy nie zostały jeszcze ustalone, przekazał ambasador USA przy NATO. Rozmawiał z dziennikarzami po spotkaniu prezydenta USA z sekretarzem generalnym Sojuszu. Sekretarz obrony Pete Hegseth mówił o 6-miesięcznym przeglądzie. To wszystko jest częścią tego procesu. Nie mam dziś nic nowego do ogłoszenia. A gdybym wiedział, to bym wam nie powiedział. Prezydent wielokrotnie mówił, że co do tych, którzy inwestują we własną obronę, jak Polska, sojusznicy bałtyccy, Niemcy i inni, nie ma żadnych wątpliwości, gdzie on stoi, powiedział ambasador. W Gdańsku rozpoczyna się dzisiaj dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Organizatorami są rządy Polski i Ukrainy. Kijów będzie reprezentowany przez premier Julię Sfyrydenko. Inaugurację wydarzenia zaplanowano na 10.15. Kryzys w ochronie zdrowia. Naczelna Izba Lekarska apeluje do premiera o spotkanie i przedstawia trzy główne postulaty. Medycy żądają odpolitycznienia ochrony zdrowia, ujednolicenia maksymalnego czasu pracy, niezależnie od formy zatrudnienia i zmiany wycen procedur.
2: Ani razu nie doszło do spotkania z panem premierem. Wielokrotnie o takie spotkanie prosiliśmy. Pamiętacie państwo szczyty zdrowotne u prezydenta. Wtedy prosiliśmy o spotkanie z trzema najważniejszymi osobami w państwie. Spotkał się z nami pan prezydent, spotkał się pan marszałek Czarzasty. Pan premier takiego spotkania nie zaplanował w swoim grafiku. W trakcie tej afery, która teraz wybuchła, już dwukrotnie prosiłem pisemnie pana premiera o spotkanie w tej sprawie naprawienia ochrony zdrowia. Na razie bez efektu, ale liczę na to, że do takiego spotkania dojdzie. Dziś mamy poważny problem dialogu z Ministerstwem Zdrowia.
1: Mówił prezes Izby Łukasz Jankowski, a premier Donald Tusk odpowiadał tak.
3: Ja obserwuję aktywność samorządu lekarskiego i szefa tego samorządu i no nie ukrywam, że raczej była to zawsze presja na rzecz ochrony status quo, gotowości do współpracy, żeby sprawy wyczyścić, żeby wspólnie ze środowiskiem lekarskim naprawić ten system, a nie utrzymywać status quo. Nie miałem wrażenia, żeby po tamtej stronie była gotowość do poważnej rozmowy.
1: Wątków dotyczących nieprawidłowości jest wiele. W sprawie Szpitala Południowego w Warszawie toczą się obecnie 2 śledztwa, a o godzinie 10 warszawscy radni zdecydują o udzieleniu wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Wysłuchają też informacji o sytuacji w Szpitalu Południowym, a to był serwis Radia Nowy Świat.

0: Tak czy inaczej powiemy, jaka będzie pogoda.
1: Oczekiwałeś dżingla pogodowego.
0: Tak.
1: Bez dżingla, ale pogodę masz.
0: Pogoda jest. No i dzisiaj jedno dominujące zjawisko, czyli upały. Oczywiście nie będzie deszczu, wiatr też nie da się nam we znaki, no ale ten upał. Ostrzeżenie meteorologiczne, no to właściwie tylko wysokie temperatury. Ostrzeżenia drugiego stopnia na razie na sporym obszarze kraju, wydane, obowiązujące przez dwie najbliższe doby. No ale w prognozie tych ostrzeżeń mamy także ostrzeżenie trzeciego stopnia, więc należy się ich spodziewać w najbliższym czasie, a więc już ekstremalne temperatury jak na nasz kraj. Dość powiedzieć, że o godzinie 7 rano w Zielonej Górze zanotowano temperaturę 25,8.
1: No tak, bo to jest ten region, w którym dzisiaj ma być najgoręcej.
0: Od zachodu, tak, od zachodu idą te upały. W ciągu dnia w Zielonej Górze będą 34 stopnie, więc bardzo gorąco. Na razie odetchnąć można w Kłodzku, Nowym Sączu czy Zakopanem, tam 15,5 stopnia o godzinie 7. No ale w ciągu dnia oczywiście ta temperatura też będzie wyższa. W całym kraju między 27 a 30 stopni, 31, no i tak jak powiedziałem, do 34 na zachodzie. Troszkę bardziej odetchnąć można będzie na północy, tam w Suwałkach 25, w Gdańsku 26, w Koszalinie też 26, no i w górach Zakopane 25, słonecznie. Jeszcze raz apelujemy, proszę uważać na upał, bo będzie jeszcze goręcej w najbliższych dniach.

0: 9 minut po godzinie 8 pan Hubert pisze: o, depesze, to głośność na maksa, aż samochód podskakuje. My z Kubą też oczywiście, bo bardzo depeszów lubimy. 224-280-280 przypominamy o naszym numerze telefonu, o naszej poczcie też przypominamy. nowy.świt@nowyświatonline. A teraz już witamy panią profesor. Profesor Małgorzata Myśliwiec, politolożka, Uniwersytet Śląski. Dzień dobry pani profesor.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Gorąco na Śląsku?
1: Oj, bardzo, tak. A zapowiada się, że będzie jeszcze cieplej.
0: Tak, szczególnie w zachodniej części naszego kraju, ale faktycznie Śląsk, tutaj Polska centralna, no odczujemy te upały. Przynajmniej według zapowiedzi synoptyków. Pani profesor, ale my na północ się przeniesiemy, przynajmniej oczywiście w naszych wyobrażeniach, bo w Gdańsku rozpoczyna się dziś kluczowa międzynarodowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. I choć przygotowano setki umów gospodarczych, uwaga mediów i dyplomatów skupia się na głośnej nieobecności prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Oczywiście pewnie pani to słyszy. Premier Donald Tusk tonuje emocje, mówi, że na stole leżą kontrakty warte setki miliardów dolarów na odbudowę między innymi ukraińskiej energetyki. Z kolei opozycja grzmi, że nieobecność Zełenskiego to jest międzynarodowe upokorzenie polskiego premiera, który współorganizuje ten szczyt. No to kto ma rację i co my tak naprawdę tracimy na nieobecności Zełenskiego?
1: No, z pewnością niedobrze się stało, że doszło do takiego politycznego zamieszania, bo trudno to nazwać w inny sposób. Na pewno nie służy to pozycji Polski. No, z drugiej strony wspomniała pani redaktor, że konferencja odbywa się w mateczniku Donalda Tuska. W związku z tym na pewno sama marka miasta Gdańska ma tutaj bardzo duże znaczenie. Oczywiście jasna sprawa, że byłoby bardzo źle, gdyby Polski nie było w tego rodzaju negocjacjach. Także samo symboliczne miasto Gdańsk, symboliczne miejsce, oczywiście bardzo aktywna postawa premiera Tuska dają szansę na to, że Polska będzie obecna w procesach związanych z normalizacją sprawy w Ukrainie i jej odbudową. No ale oczywiście to, co wydarzyło się w Pałacu Prezydenckim, oczywiście mam tutaj na myśli decyzję o odebraniu orderu Orła Białego, nie służy interesom naszego państwa, nie służy naszej pozycji na arenie międzynarodowej. No i oczywiście bardzo trudno się dziwić, że w tej sytuacji prezydent Ukrainy zdecydował się na taki, a nie inny krok polityczny.
0: Mhm. A skoro na czele delegacji od strony ukraińskiej stoi pani premier, a nie prezydent, to czy Ukraina ryzykuje mniejsze zainteresowanie międzynarodowych inwestorów? No w końcu ponad 40 państw wysyła do Gdańska swoich reprezentantów. Jakie to niesie realne konsekwencje dla kraju w stanie wojny?
1: I jasna sprawa, że z obniżeniem...
0: Oj, pani profesor? Pani profesor?
1: Słyszymy się?
0: O, teraz się słyszymy, bardzo proszę.
1: Dobrze. Przepraszam bardzo. Rzeczywiście obniżenie rangi wizyty, tak, poprzez brak głowy państwa na tak ważnym wydarzeniu będzie miał swoje konsekwencje, ale myślę, że kluczem do odpowiedzi jest to, co powiedziała pani redaktor na samym początku. Inwestorzy doskonale zdają sobie sprawę, jak będzie wyglądała sytuacja odbudowy Ukrainy po takich zniszczeniach, po bardzo długim okresie wojennym. No i oczywiście pamiętajmy, że polityka to jest jeden aspekt tej sprawy, ale czysta ekonomia to jest drugi aspekt tej sprawy i z pewnością te kwestie polityczne są tutaj istotne. Natomiast poważni inwestorzy doskonale zdają sobie sprawę, czym będzie temat odbudowy Ukrainy, kiedy tylko sytuacja w państwie się ustabilizuje.
0: Ale myśli pani, że tam jakieś kluczowe decyzje jednak nie zapadną, biorąc pod uwagę nieobecność Zełenskiego?
1: Zapewne zobaczymy. No, pytanie jest takie, jaka będzie tutaj stanowczość inwestorów, przedstawicieli wielkich korporacji, tak, które z pewnością będą walczyły o pozycję na ukraińskim rynku. Z drugiej strony oczywiście jest pytanie, jakie instrukcje otrzyma pani premier, jakie będą wiązały się z tym, znaczy, jaką strategię przyjmie tutaj Ukraina. W ogóle pamiętajmy, że to jest jednak cały czas państwo objęte działaniami wojennymi. W związku z tym, no, nie mówimy tutaj o sytuacji, w której pokój byłby już podpisany i w wszystko byłoby wiadomo, jaka jest sytuacja, jakie karty można wyjąć na stół, a zatem będzie to spotkanie niezwykle ważne, no ale z drugiej strony pamiętajmy, że tutaj jeszcze ta sytuacja spokojna nie jest.
0: To spójrzmy jeszcze bez żadnych ogródek na nasze polskie podwórko, bo prezydent Karol Nawrocki ogłosił odebranie Zełenskiemu orderu Orła Białego prawie w przeddzień tego wielkiego międzynarodowego szczytu w Gdańsku, którego twarzą jest właśnie premier Donald Tusk. A na ile pani zdaniem decyzja prezydenta była podyktowana realną obroną prawdy historycznej, a na ile taką chęcią włożenia kija w szprychy rządowi Donalda Tuska na arenie międzynarodowej?
1: Myślę, że od samego początku ta kalkulacja polityczna w obozie prawicowym niestety przeważa i z całą odpowiedzialnością za słowo mówię tutaj niestety, ponieważ doskonale wszyscy chyba zdajemy sobie sprawę, jakie będą konsekwencje takiego kroku. Przygląda się temu cały świat, analizuje. Oczywiście musimy powiedzieć sobie wprost, tak, że te relacje polsko-ukraińskie nie tylko były trudne w okresie II wojny światowej, czy tuż po niej, ale rzeczywiście one były

0: bolesne i trudne punkty, ale jeżeli w kluczowym momencie to one właśnie stają się podstawą funkcjonowania, działania i relacji pomiędzy państwami, no to w moim przekonaniu dzieje się bardzo niedobrze.
1: No właśnie, to zostańmy jeszcze przez chwilę w tych relacjach dwustronnych, bo konflikt o upamiętnienie UPA w Ukrainie, radykalna decyzja prezydenta o odebraniu tego orderu Orła Białego. W odpowiedzi widzieliśmy masowe odsyłanie medali przez ukraińskich polityków do Warszawy. Weszliśmy w fazę takiego trwałego tąpnięcia, z którego nie ma już odwrotu do dawnego partnerstwa?
0: No myślę, że oczywiście zawsze jest, jeżeli tylko politycy zechcą.
1: Pani profesor, znowu coś, albo się pani odwróciła od mikrofonu, bo znowu tak nie słyszę.
0: Jestem na stałym łączu, co prawda
1: uniwersytecki. O, teraz lepiej. Teraz dobrze.
0: Dobrze. Cały czas jestem w tym samym miejscu i bardzo blisko mikrofonu. Natomiast rzeczywiście wracając do pytania pani redaktor, czy to są zmiany nieodwracalne i trwałe. W moim przekonaniu, jeżeli tylko jest dobra wola, no to do dialogu można wrócić zawsze. Ja myślę, że tutaj obydwie strony troszeczkę temperament poniósł. No i oczywiście jest to pewnego rodzaju kryzys w relacjach, ale mimo wszystko myślę, że zarówno Ukraina potrzebuje Polski, jak i Polska potrzebuje Ukrainy. Jesteśmy w takim, a nie innym położeniu geopolitycznym i myślę, że ten powrót do rozmów, powrót do dobrych relacji byłby czymś najlepszym, co może nam się w tej chwili przytrafić.
1: A kto tu powinien rękę wyciągnąć pierwszy, pani zdaniem?
0: No, myślę, że ręka premiera Tuska jest wyciągnięta cały czas. Ta dobra wola ze strony premiera Tuska, niezwykle doświadczonego polityka, również w relacjach międzynarodowych, wyciągnięta jest do dialogu cały czas. No, trudno oczywiście dziwić się stronie ukraińskiej, że zareagowała w taki, a nie inny sposób. Choć z drugiej strony oczywiście należy się też zastanowić, czemu miała służyć ta gloryfikacja, no, podmiotu, tak, który w relacjach polsko-ukraińskich z pewnością budził ogromne kontrowersje. A zatem, skoro ręka premiera Tuska jest wyciągnięta do rozmów, no to myślę, że strona ukraińska również powinna zrobić przynajmniej to pół kroku do tyłu i rzeczywiście wrócić do stołu rozmów. Myślę, że
1: szczególnie, że Ukraina marzy o wejściu do Unii Europejskiej.
0: To prawda. No z drugiej strony sama obecność pani premier również w moim przekonaniu to jest zrobienie pół kroku do przodu. Zwróćmy uwagę na to, że skoro nie będzie tam prezydenta Nawrockiego i nie będzie prezydenta Zełenskiego, no to być może premierom dużo łatwiej będzie się porozumieć.
1: No, bardzo możliwe. No to na koniec, troszeczkę zmieniając ten wątek, bo premier Tusk oczywiście będzie otwierał ten międzynarodowy szczyt i mówił z pewnością o kontraktach na te miliardy dolarów. Tymczasem jego własne zaplecze polityczne w stolicy płonie z powodu afery wokół Szpitala Południowego. Nieformalne salony VIP dla polityków, omijanie kolejek na SOR, gdy zwykli pacjenci czekają godzinami, no i milionowe kontrakty dla już byłego radnego Koalicji Obywatelskiej. Pani profesor, nie chcę pytać tutaj, bo to sąd przesądzi o tym, kto ma rację, a kto jest winny. Ale czy z punktu widzenia politycznego, politologicznego, te straty dla Donalda Tuska i jego obozu politycznego są jeszcze do odrobienia?
0: To wszystko zależy od tego, w jaki sposób polityczne centrum zareaguje. No i widzimy, że reaguje bardzo szybko i bardzo stanowczo. I myślę, że od właśnie takiej decyzji będzie zależała przyszłość. Oczywiście do wyborów mamy jeszcze kilka miesięcy, choć oczywiście będzie to bardzo poważne obciążenie wizerunkowe. Osobiście zajmuję się polityką hiszpańską na co dzień, tak? W związku z tym widzimy w ostatnich dniach bardzo wyraźnie, do czego prowadzi mataczenie, no bardziej krycie partyjnych kolegów niż jasne postawienie sprawy. Tak, to było złe, nie musimy to naprawić. I myślę, że rzeczywiście takie postawienie sprawy przez Koalicję Obywatelską no może minimalnie pomóc w uratowaniu no i zminimalizowaniu tych strat, tak, o których tutaj pani redaktor potencjalnych mówi. Myślę, że reakcja była dobra, była szybka, no ale mleko się wylało i niestety na wizerunku Koalicji Obywatelskiej zdecydowanie to zaciąży.
1: No bo wielu ekspertów wciąż się zastanawia, czy przepraszam, te straty wizerunkowe są do odrobienia jeszcze przed wyborami, czy nie, no i w co będą wierzyć wyborcy.
0: Pamiętajmy o tym, że sytuacja w służbie zdrowia nie jest łatwa.

0: dostanie się na SOR, dostanie się do specjalisty, leczenie. To są tematy niezwykle drażliwe i wrażliwe. I jeżeli rzeczywiście tutaj nie nastąpi jakaś zmiana, no a doskonale wiemy, jak wygląda funkcjonowanie tej sfery życia publicznego w Polsce, no to z pewnością będzie to jeden z elementów, który da paliwo ugrupowaniom prawicowym w kampanii wyborczej.
1: Czyli mówiąc krótko o wyniku wyborczym, może przesądzić po tej aferze prokuratura i polityczna gilotyna.
0: No cóż, szlachetne zdrowie, tak? Jak to w naszej literaturze od wieków wiadomo. W związku z tym rzeczywiście tak, jeżeli tutaj reakcja będzie szybka, stanowcza, no, zostanie pokazane, że nie tolerujemy takich zachowań, to może jeszcze nie wszystko stracone.
1: Profesor Małgorzata Myśliwiec, politolożka Uniwersytet Śląski. Bardzo dziękuję pani profesor za spotkanie i za ten najświeższy
0: Dziękuję
1: komentarz.
0: bardzo.
1: Dziękuję i dobrego
0: Dziękuję,
1: dnia.
0: dobrego dnia.
1: Wzajemnie oczywiście, a na naszym zegarze 8:22.

0: To byli editors. Mm-hmm. Tacy wydawcy, można powiedzieć.
1: Można.
0: Pamiętają państwo, że widzimy się 10 i 11 lipca w Brzezinach na 6 urodzinach Radia Nowy Świat.
1: Myślę, że to już państwo dawno mają wpisane w kalendarz.
0: Ale, no właśnie.
1: No, ale to nie jest jedyne zaproszenie.
0: Możemy się zobaczyć, mogą się państwo zobaczyć z naszymi, z niektórymi z naszych redaktorów i redaktorek już w najbliższą sobotę.
1: Tak, w dodatku jest. We Wrocławiu.
0: I to we Wrocławiu. Specjalne wydanie koncertu życzeń o godzinie 10 do godziny 12 w Domu Europy przy ulicy Widok 10 właśnie we Wrocławiu. Koncert życzeń poprowadzą znakomici muzycy, no i jednocześnie rzecz jasna redaktorzy Radia Nowy Świat, czyli Marek Napiórkowski i debiutujący w tej roli José Torres. Warto przyjść i pokibicować.
1: Oczywiście.
0: Dodamy, że radio jest partnerem obchodów 15-lecia Domu Europy we Wrocławiu. Dom Europy to siedziba dwóch unijnych instytucji, Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu i Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej w Polsce. Piękny jubileusz, 15 lat. My się do tego z ogromną chęcią oczywiście przyłączamy, no i proponujemy państwu ów koncert życzeń. Będzie na pewno świetnie. Pomimo upału warto się schłodzić we wnętrzach Domu Europy i uczestniczyć w koncercie.
1: Właściwie powinniśmy powiedzieć, że mamy nadzieję taką, że te upały nie przeszkodzą państwu, by dotrzeć do Wrocławia. Przypominamy, ulica Widok 10 i zapraszamy absolutnie każdego, nie tylko mieszkańców Wrocławia i okolic, ale jeśli mają państwo ochotę na taką weekendową wycieczkę, to bardzo zapraszamy. Kierunek jeden.
0: Zwłaszcza, że będzie można zamówić na przykład deszczową piosenkę, albo
1: chłodną piosenkę, zimową piosenkę.
0: Albo piosenkę z filmu Frozen.
1: Tak,
0: także
1: proszę przyjechać, naprawdę. Proszę zobaczyć, jak tworzymy radio. Poczuć te emocje, poczuć tę atmosferę. Będzie można zadedykować piosenkę komuś ze swoich bliskich, znajomym, a nawet może wszystkim wrocławianom. Wszystko będzie można.
0: Gospodarze audycji znakomici, więc...
1: No i jeszcze jedna rzecz, bo oczywiście później po koncercie życzeń, bo nie zapraszamy tylko na koncert życzeń, chociaż on rzeczywiście między 10 a 12, a później przeniesiemy się do Huty Wrocław przy ulicy Grabiszyńskiej, a tam już Klaudia Kowalczyk będzie poszukiwać większych i mniejszych wspólnotowych śladów. To się będzie działo, proszę państwa.

0: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
1: I dzisiaj wyjątkowo.
2: To właśnie.
1: Wyjątkowo.
2: Kuba tu siedzi.
1: Drugi Kuba.
2: Cześć, Kuba.
3: Dzień dobry. Tak, bardzo się cieszę, że tu mogę siedzieć i relacjonować Państwu to, co działo się w środę i będzie się też działo jeszcze.
2: No i rano w czwartek.
3: No tak, no, oczywiście.
2: Jednak mundial to jest nocna impreza głównie.
3: Tak, a ta noc mundialowa za środę na czwartek przyniosła nam rozstrzygnięcia w pierwszych grupach. Oczywiście wiedzieliśmy już, kto zagra dalej w niektórych przypadkach, ale w grupie A, w grupie B i w grupie C mamy już po prostu komplet wyników, już bez żadnych wątpliwości wiemy, że na przykład w grupie A, w której zawodnicy wszystkich drużyn w zasadzie mogli się spodziewać, jak skończą tę fazę grupową, na pierwszym miejscu zmagania w fazie grupowej skończyła Szwajcaria, która pokonała wczoraj w pierwszym meczu współgospodarzy Kanadę. Te mecze są już teraz rozgrywane o jednej porze, tak żeby do końca, do ostatniej minut zawodnicy nie byli jeszcze pewni wszystkiego, no ale tutaj na spokojnie dodryfowali Szwajcarzy i Kanadyjczycy właśnie z tym wynikiem 2-1 do 90 którejś tam minuty. A w drugim meczu Bośnia i Hercegowina zwyciężyła z Katarem 3-1, no i w ten sposób Szwajcaria z pierwszego, Kanada z drugiego i Bośnia i Hercegowina z trzeciego miejsca.
2: Tak, bo już wiemy, że te 4 punkty wystarczą.
3: Tak, już wiemy, że wystarczą. Z tego, co widzę, Bośnia i Hercegowina ze Stanami Zjednoczonymi, mocnymi na tym turnieju. Kanada z Republiką Południowej Afryki, to jest lekki spoiler.
2: Uprzedzasz fakty.
3: Tak, uprzedzam fakty. No a Szwajcaria jeszcze czeka na przeciwnika. W kolejnych meczach Brazylia pokonała marniutko na tym turnieju Szkocję. Przed chwilą jeszcze rozmawialiśmy z drugim Kubą, że ta Szkocja zawiodła nas bardzo, bardzo na tym turnieju i ja myślałem, że jednak ta jakość zawodników, choćby z Premier League, da im przynajmniej takie poczucie obowiązku, żeby się dobrze pokazać.
2: Tak, że walczyliśmy, byliśmy ambitni, nie zawiedliśmy tych kibiców w Szkocji, którzy tak pięknie śpiewają na trybunach.
3: Tak, a mecz z Brazylią no, był takim brutalnym podsumowaniem tego występu na, no jeszcze nie podsumowaniem, ale występu na w fazie grupowej przynajmniej tego mundialu. Haiti tymczasem walczyło, biło się z czwartą drużyną świata, z Maroko, ale to niestety nie wystarczyło. Łamie mi to serce, nie chcę tego mówić, ale niestety Haiti jedzie do domu. Przegrali wczoraj z drużyną z Maroka 2-4 czy 4-2.
2: A prowadzili już 2-1.
3: A prowadzili.
2: 1-0 i 2-1.
3: Tak, 1-0 i 2-1. Niesamowity gol Williama Isidora, Wilsona Isidora, mniejsza o to, ale naprawdę pięknie grali Haitańczycy i chciałoby się widzieć tego ducha walki więcej i jeszcze w kolejnych meczach chciałoby się ich zobaczyć, ale niestety Brazylia i Maroko grają dalej. Szkocja z 3 punktami, chyba jeszcze nie wiadomo.
2: Jeszcze nie wiedzą, ale mają marne szanse, bo mają słaby bilans przez tą porażkę właśnie 0-3 z Brazylią.
3: Wcale mnie to jakoś tam nie smuci specjalnie, a już nad ranem derby południa, Republika Południowej Afryki i Korea Południowa, South Derby, takie widziałem określenie na angielskim Twitterze. 1-0 Republika Południowej Afryki zwyciężyła z drużyną z Korei Południowej, a w drugim meczu Meksyk, znów współgospodarz, pokazał siłę przeciwko też niezłym Czechom i zwyciężył 3-0 i w ten sposób znów zerkam na tabelę, zerkam na tę drabinkę turniejową. No i to, że Republika Południowej Afryki zagra z Kanadą, to już powiedziałem, a Meksyk czeka jeszcze na rywala. W grze są jeszcze m.in. Ekwadorczycy, Szwedzi, no i tam jeszcze kilka innych drużyn. No ale oczywiście, powiecie, że nie samym mundialem.
1: Dobrze, a to jak kończysz wątek mundialu, to powiedz, która drużyna cię najbardziej rozczarowała?
3: Szkocja, właśnie. Od razu mogę powiedzieć. Wiele osób pewnie powie o Belgii, ale ja już się po Belgii niewiele spodziewałem, a ta Szkocja miała być... Szkocja to jest nowa Belgia dla mnie. Przynajmniej tak było przed turniejem. No ale tak, siatkówka, ja muszę powiedzieć coś o siatkówce.
2: Oj, tam też się wczoraj działo.
3: Tam też się wczoraj działo. No i a propos Belgii, to Polacy właśnie z Belgami debiutującymi w Lidze Narodów, z tego co kojarzę, grali wczoraj w Gliwicach, bo tam trwa ten turniej, kolejny turniej Ligi Narodów. Belgowie już wygrywali 2-0, no ale ostatecznie przed gliwicką publicznością, i to niemałą, bo to chyba hala na 15-16
2: tysięcy. Jedna z większych u nas, tak?
3: Ludzi, tak. I jestem pewien, że była pełna. Mimo tego, że to jest środek tygodnia, to te mecze Polaków i szczególnie polskich siatkarzy, bo w innych dyscyplinach to nie jest takie oczywiste, zapełniają halę. No i ostatecznie 3-2 Polacy pokonują Belgię, a dziś z Turcją, kolejną drużyną, która
2: zawiodła
3: na Mistrzostwach Świata, kolejną drużyną, która
1: były oczekiwania,
3: miała być nową Belgią, dokładnie. I to o 20 dziś.
2: A została starą Turcją.
3: Tak, została starą Turcją. Ja jeszcze chciałem powiedzieć i pochwalić reprezentację Ukrainy, która wczoraj w Lublianie zwyciężyła 3-1 z Brazylijczykami. I tak sobie myślę o tym, że za Raula Lozano, który jest teraz trenerem reprezentacji Ukrainy, dla nas, jako dla reprezentacji Polaków, czy dla kibiców reprezentacji Polaków, wygrywanie z Brazylią, to było naprawdę coś. To było takie wydarzenie, o którym się mówiło kilka miesięcy i wydaje mi się, że w tym momencie rozwoju właśnie reprezentacyjnej siatkówki jest teraz Ukraina, a że sporo z tych zawodników gra na polskich parkietach ligowych, to jakoś tak kibicuje im i drużyna Olecha Plotnickiego, Jurija Semeniuka między innymi, Ili Kowalowa. To jest też kolejny dziś czarny koń, tylko innych zmagań. Natomiast jeśli chodzi o inne trawiaste boiska, to niestety falstart na trawie w tym sezonie zaliczyła Iga Świątek i przegrała na turnieju w Bad Homburg z Emmą Navarro 5-7, 6-2, 3-6. No i można mieć tylko nadzieję, że ta forma będzie rosła i że może jak ten początek będzie taki niemrawy, to przynajmniej presji nie będzie aż takiej dużej później. A Wimbledon zbliża się.
2: No właśnie, trzeba bronić tytułu, prawda, z zeszłego roku.
3: No właśnie, bo ten Wimbledon się zbliża dużymi krokami. Kwalifikacje już trwają, a w nich Katarzyna Kawa zagra dziś z zawodniczką ze Stanów Zjednoczonych, notowaną na 138. miejscu w rankingu WTA, Kylą Day, ten mecz o 12, czy też najwcześniej o 12. No i mamy nadzieję, że...
2: Że będzie piątą Polką w turnieju głównym, że będzie Katarzyna Kawa. Wystarczy wygrać ten mecz.
3: Byłoby pięknie.
2: Tak łatwo powiedzieć.
3: Byłoby pięknie. Ja też chciałem przy okazji podziękować tylko za piernikowe wiadomości. One moje piernikowe serce rozgrzewają, także pozdrawiam.
2: To ja, żeby dopełnić formalności, piernikowy serwis sportowy od pana Włodzimierza. Znakomity wynik żużlowców KS Toruń. W ostatni weekend po porażce w Lublinie w pierwszej rundzie wydawało się, że się nie uda odrobić strata. Tu proszę, aż 61-29. No w żużlu to przepaść. I cenny punkt bonusowy, a drużyna pomorzenina Toruń awansowała do finału Superligi Hokeja na trawie i ma szansę na Mistrzostwa Polski. Hołk, powiedziałem.
3: Hej, hip, hip, hura. Ja, tak mogę podsumować
1: to. To na pożegnanie oczywiście. Kuba,
2: dziękujemy ci bardzo,
1: Kuba. Dziękujemy.
3: Dzięki.
1: Za serwis 8.40 na naszym zegarze. Franku, mamy nadzieję, że masz kontrolę nad naszą Zetą i wiesz, kiedy grać.

0: Ruda papuga.
1: Zgodnie z zapowiedzią jest już razem z nami mecenas Anita Swacha, chociaż dzisiaj też wyjątkowo na łączach, a nie osobiście w studiu, ale jednakowoż jest. Dzień dobry, pani mecenas.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Pani mecenas, a my dzisiaj o roli psychologa w rozwodzie chcemy z panią porozmawiać. Temat ważny, ciekawy, ale wcale nie taki oczywisty, jakby mogłoby się wydawać. To ja może zacznę naszą rozmowę krótko. Psycholog w rozwodzie to dzisiaj luksus czy konieczność?
2: A moim zdaniem już robi się powoli standard, dlatego że szczególnie w tych konfliktowych, gdzie są dzieci i spór co do tego, jak nimi się opiekować i jak je wspólnie wychowywać. Dlaczego? Dlatego, że bez psychologa tak naprawdę rzadko kiedy udaje się wypracować takie przy konfliktowych sytuacjach rozwiązanie, które dobre by było dla dzieci. A dlaczego? Dlatego, że my się na tym nie znamy. Tak po prostu prawnicy, sąd, pełnomocnicy, my się po prostu na tym nie znamy, nie jesteśmy specjalistami od tego. I bez wiedzy specjalistycznej, jaką ma psycholog, trudno nam wydawać tutaj, ferować wyroki na temat tego, jak to rzeczywiście zrobić, żeby dla tych dzieci było najlepiej.
1: A jak często słyszy pani od klientów? Mój prywatny terapeuta napisał opinię, że jestem świetnym rodzicem. Pani mecenas, proszę załączyć to do pozwu.
2: Niestety, opinia prywatna nie jest dla sądu dowodem w sprawie. Oczywiście, jeżeli mamy taki dowód, jeżeli korzystamy z tej terapii, jeżeli chodzimy, to zazwyczaj dołączamy potwierdzenie uczestniczenia w terapii, ale dla sądu opinia prywatna nie jest wiążąca. Natomiast jeżeli rzeczywiście chcemy, żeby nabrało mocy takie zaświadczenie albo opinia psychologa, to musimy wnioskować o dopuszczenie przez sąd opinii psychologicznej i wówczas sąd kieruje nas do psychologa albo do OZSS-u, czyli tego sądowego zespołu specjalistów, i oni wydają, po przeprowadzeniu oczywiście odpowiedniej procedury, opinię do sądu, która wówczas dla sądu jest wiążąca, ponieważ została wydana na jego zlecenie.
1: Czy ja dobrze rozumiem, że w takim razie oczywiście sąd podejmuje decyzję, ale na podstawie tego opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów, o których pani wspomniała, i to ten zespół decyduje o tym, jakie więzi łączą rodzinę, albo że żadnych więzi w tej rodzinie nie ma już?
2: W sprawach zawsze decyduje sąd, ale na podstawie opinii i wniosków na końcu każdej opinii dotyczących tego, jak specjaliści, czyli profesjonaliści, oceniają istniejące relacje i jakie są ich rekomendacje, bo to nigdy nie jest wyrok na końcu opinii, tylko rekomendacje do tego, w jaki sposób sąd tą opiekę winien ustalić. Tak? Czyli na przykład ci rodzice rokują na to, że opieka współdzielona czy naprzemienna będzie dla dziecka dobra, bo potrafią współpracować, mają zrównoważone kompetencje rodzicielskie, dzieci będą bezpieczne i więzi z dziećmi, na przykład i z jednym, i z drugim rodzicem, są na podobnym poziomie. W związku z tym taki zespół rekomenduje opiekę naprzemienną. A w innym przypadku powie, no niestety podział jest radykalny, jeden rodzic jest wiodący i ta więź z dziećmi jest wyższa, większa, a drugi rodzic jest rzeczywiście tym, który winien uczestniczyć oczywiście w życiu dzieci, ale w takim mniejszym zakresie. I na tej podstawie takiej rekomendacji takiego zespołu sąd wydaje rozstrzygnięcie.
1: Mhm. Ale rozumiem, że strony, adwokaci, mogą się nie zgodzić z tą rekomendacją. No i wtedy co?
2: Walczymy, składamy zastrzeżenia do takich opinii, wnioskujemy o dodatkowe opinie albo uzupełniające, wzywamy nawet tych psychologów wydających opinie na rozprawę celem dosłuchania albo zadania dodatkowych pytań. Wszystko zależy od tego, jak rzeczywiście ta opinia wyczerpująco jest wykonana i jak odpowiada na pytania, które my chcemy zadać. Zdarza się, że opinia jest niepełna albo niespójna, wówczas my na podstawie przepisów oczywiście kodeksu postępowania cywilnego, możemy składać zastrzeżenia i zarzuty do takiej opinii. I sąd, żeby wyjaśnić istotę sprawy, dopuszcza zazwyczaj uzupełniającą opinię, która jest albo w formie pisemnej, albo wzywamy tych biegłych na salę i wtedy odpowiadają na nasze wszelkie pytania. I tutaj troszkę też Państwu taką wskazówkę dam. Biegły to jest psycholog, to jest zawód zaufania publicznego, który również ma swoją tajemnicę zawodową. Co to znaczy? Że co do tego, do wiadomości, jakie powziął podczas wykonywania swojego zawodu, ma prawo zasłonić się tajemnicą. Jeżeli my chcemy naszego psychologa, który był prywatnie naszym psychologiem, wezwać na rozprawę i przesłuchiwać, to musimy zawnioskować, żeby sąd zwolnił go z tajemnicy zawodowej, żeby taki biegły rzeczywiście mógł się wypowiedzieć przed sądem.
1: Być może nie odpowie mi pani na to pytanie, ale zdarzają się klienci, którzy przychodzą do pani i mówią: pani mecenas, proszę nam podpowiedzieć, co zrobić, żeby dobrze wypaść w ocenie tego zespołu sądowych specjalistów? Co mówić albo czego nie mówić?
2: Pomidor, proszę państwa, powiem tak. Wierzę w to, że doświadczony psycholog będzie wiedział, jak ocenić wasze kompetencje rodzicielskie. Oczywiście wiadomym jest, że są pewne schematy, na podstawie których działają te opinie i na jakie pytania odpowiadają. Ja czasami mam takie doświadczenia, że ci klienci już swoje się dowiedzą podczas konsultacji i sami potrafią ocenić, co jest warte powiedzenia, a co nie. Oczywiście,
1: że w sieci pełno podpowiedzi można znaleźć, pani mecenas, dlatego o to pytam.
2: Proszę państwa, naprawdę zawsze pamiętajcie, internety są bardzo ważne, ale zawsze dzielcie na pół te opowieści, bo to są jednak opowieści czasami z mchu i paproci i rzeczywiście, jeżeli biegły psycholog spotyka się z klientem, który przychodzi i od razu jak z elementarza cytuje cytaty z internetów, to my wszyscy mamy dostęp do tych samych źródeł, szanowni państwo, i tego się nie oszuka. Oczywiście, to, co jest ważne i czy będzie ten psycholog, czy nie, jeżeli mamy wspólnie wychowywać dzieci, to pierwsza podstawowa zasada. Nie gadajcie na drugiego rodzica. Nie wikłajcie dzieci w konflikty. Do tego nie trzeba mieć psychologicznego wykształcenia, żeby to wiedzieć. A już jeżeli pójdziecie państwo do biegłych na badania, to skupcie się na tym, że wasze dziecko jest w centrum tego całego interesu, najważniejsze, a nie wasze relacje dorosłych. Wy powinniście po prostu wznieść się na wyżyny cierpliwości własnej, tolerancji własnej i zrobić wszystko, żeby dobrymi rodzicami nadal być.
1: Z tego, co pani mówi, to czasem adwokat musi wejść w rolę takiego merytorycznego recenzenta pracy biegłych psychologów i wyobrażam sobie, że to wcale nie jest takie łatwe.
2: Nie jest to proste, dlatego uważam, że do późnej starości będę bystra, ponieważ cały czas się musimy douczać, dokształcać, my też musimy dużo czytać w tym zakresie, dlatego żeby zwracać uwagę specjaliście i wytykać pewne niuanse w opinii, należy też niestety pewną wiedzę mieć. Dlatego ja też mam swoje źródła, że tak powiem, też się ciągle próbuję dokształcać i ważne jest to doświadczenie, bo pewne schematy w tych opiniach również się przewijają. To jest 45., 75., 95. opinia i w pewnych obszarach pojawiają się te same zarzuty. Mm-hmm. Tak? Czasami wynikają po prostu z tego, że nie ma dość dużo czasu, żeby rzeczywiście zbadać te obszary, które są dla nas najistotniejsze.
1: No to na sam koniec, pani mecenas, co pani robi w sytuacji, gdy po kilku spotkaniach z klientem, po analizie dokumentów, pani własna intuicja właśnie albo wiedza psychologiczna podpowiada pani, że to pani klient jest manipulatorem, narcyzem, być może stosuje przemoc psychiczną, a w sądzie próbuje zrobić z siebie ofiarę?
2: To jest jedno z najtrudniejszych zadań w pracy adwokata, jeżeli nasza linia rozjeżdża się z linią klienta. I to już kilkukrotnie o tym rozmawialiśmy, że ani klient, ani adwokat nie są nawzajem na siebie skazani. Jeżeli ja po zbadaniu i poznaniu dokumentacji, poznaniu pewnych informacji, bo pamiętajcie państwo, że pełnomocnik wie tylko tyle na początku sprawy, ile powie mu jego klient, mm-hmm. tak? Jeżeli pojawią się repliki i odpowiedzi na najpierw odpowiedzi, potem repliki na odpowiedzi i mamy materiał pewien zgromadzony, to nasze horyzonty czasami też idą w ogóle w inną stronę niż były na początku. I to przychodzi do takiego momentu, że mając na względzie, oczywiście pomijając wszelkie animozje i emocje nasze osobiste, bo to nie o to tutaj chodzi, ale mając doświadczenie zawodowe i sądowe, ja mówię klientowi wprost: dostaniemy po uszach w tym obszarze. Albo pan odpuszcza, czy pani odpuszcza, albo idziemy na zderzenie czołowe ze ścianą. I to już jest decyzja klienta później. Nie zawsze też się zdarza tak, że do końca prowadzimy sprawy. Czasami klient uważa, że jednak inny adwokat pójdzie za jego falą, mimo że wszelkie znaki na niebie i ziemi mówią, że ta droga nie jest drogą dobrą. I wtedy zmienia pełnomocnika. Na to jesteśmy gotowi.
1: Ciekawe, jak na to sąd patrzy. No ale to już trzeba by było sędziów pewnie zapytać. Ale podsumowując, pani mecenas, rozumiem, że rola prywatnych opinii psychologicznych no, ma tutaj ograniczoną rolę w takim procesie. Być może czasem warto, ale nie warto przesadzać.
2: Proszę państwa, ja uważam, że rola psychologa jest ogromna i w ogóle mam takie teraz przemyślenia po latach tej pracy, że to chyba na początku drogi przed założeniem rodziny wszyscy powinniśmy pójść i do psychologa, i do prawnika, żeby nam wytłumaczył mechanizmy wspólnego życia i układania sobie relacji na życie, bo to na pewno by nam pomogło. Natomiast korzystajcie z pomocy psychologa, bo na każdym etapie życia zapewne to jest bardzo ważne, natomiast w sposób ograniczony, jeśli chodzi o prywatne dokumenty. I pamiętajcie jeszcze jeden największy grzech klientów. Wy nie możecie sobie wynająć psychologa na swoje usługi i on wam nie będzie pisał takiej opinii, jak wy sobie życzycie. Mm. Bo to jest zawód zaufania publicznego, który rzeczywiście ma gwarantować prawdziwość tych swoich oświadczeń. I tylko w taki sposób to może funkcjonować, więc nie liczmy na to, że my będziemy wywierać wpływ na psychologa, bo to jest prywatna wizyta.
1: I to ważne słowa i ważna, cenna uwaga. A do tematów rozwodowych pewnie jeszcze nie raz w naszym kąciku będziemy wracać. Ruda Papuga, mecenas Anita Swacha, dzisiaj razem z nami w porannej audycji. Pięknie dziękuję.
2: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia.

0: W najbliższą sobotę zapraszamy na wyjątkowe wydanie koncertu życzeń. Wyjątkowe, bo po pierwsze, po raz pierwszy nadawać będziemy z Wrocławia. Tam odbędą się obchody 15-lecia Domu Europy we Wrocławiu, których Radio Nowy Świat jest partnerem. Po drugie, ten koncert życzeń poprowadzi niesłyszany dotąd duet muzyków i redaktorów Marek Napiórkowski i José Torres. Po trzecie, do zobaczenia we Wrocławiu w sobotę o godzinie 10.
1: Audycja powstaje we współpracy z instytucjami europejskimi w Polsce.
2: Jest 9:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. W Gdańsku gromadzą się uczestnicy konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Oficjalną inaugurację wydarzenia zaplanowano na 10:15. Na czele ukraińskiej delegacji, przypomnę, premier Julia Sfyrydenko. Biznes i współpraca tu wygrywają, mówił w TVP Info Paweł Kowal, przewodniczący Rady do spraw współpracy z Ukrainą.
3: Cały czas, to sobie aż trudno wyobrazić, ciągiem będą podpisane umowy, porozumienia, listy intencyjne, około 200, w tym kilkanaście z udziałem Polski. Zostaną ogłoszone nowe inicjatywy finansowe z udziałem Polski, w tym z udziałem prywatnych firm, WB, ale także będzie mowa o tych największych transakcjach, czyli między innymi planach zakupu największego ubezpieczyciela na Ukrainie. Przyjeżdża matka tej konferencji, ponieważ Julia Sfyrydenko, która stoi na czele delegacji ukraińskiej jako premier, ona nadaje też tej konferencji taki bardziej gospodarczy wymiar i to akurat mnie cieszy, natomiast ona też była pomysłodawczynią.
2: Konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy potrwa 2 dni. Wydarzenie otworzy przemówienie premiera Donalda Tuska. Tymczasem Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji w Kijowie ostrzega, że w związku z konferencją w Gdańsku Rosja może przygotowywać prowokacje w Ukrainie z użyciem polskiej symboliki. Celem ma być m.in. destabilizacja polityczna i pogłębienie podziałów między Polską i Ukrainą. Zadanie takie miał otrzymać rosyjski wywiad wojskowy. Na początku przyszłego tygodnia najprawdopodobniej dojdzie do spotkania premiera Donalda Tuska z prezesami Narodowego Funduszu Zdrowia, informuje RMF FM. Tematem mają być nieprawidłowości dotyczące Warszawskiego Szpitala Południowego i lekarza Dawida Kacprzyka. Wśród rozważanych rozwiązań kryzysu są wprowadzenie głównego limitu zarobków lekarzy, górnego pułapu czasu pracy medyków, którzy przyjmują pacjentów w różnych placówkach, czy limit budżetu szpitala, który może być przeznaczany na wynagrodzenie. Co najmniej 32 tysiące ofiar śmiertelnych i ponad 700 rannych to pierwszy tragiczny bilans 2 silnych trzęsień ziemi w Wenezueli. Miały siłę ponad 7. Pełniąca obowiązki prezydenta Delcy Rodriguez poinformowała, że władze nie mają jeszcze danych z położonego niedaleko Caracas stanu La Guaira, który, jak zaznaczyła, został najbardziej dotknięty kataklizmem. W Wenezueli obowiązuje stan wyjątkowy. W nadchodzących dniach nie będą czynne szkoły. Zawieszone zostaną inne aktywności z wyjątkiem usług podstawowych. Proszę, abyśmy działali w jedności narodowej, spokojnie i z przekonaniem, że razem przezwyciężymy tę tragedię. Tragedię, która dziś pogrąża w smutku wiele wenezuelskich rodzin. Dziękuję tym, którzy wyciągnęli pomocną dłoń do naszego kraju. Proszę Boga, by nas prowadził i nadal chronił. Mówiła Delcy Rodriguez. W najbliższych godzinach do Wenezueli docierać będą ratownicy z innych krajów, między innymi z USA i Brazylii. A to był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda. Mapy pogodowe z ostrzeżeniami nie zmieniają się. Nadal ostrzeżenia przed upałami, ostrzeżenia drugiego stopnia. Wcześniej mówiłem, że w Zielonej Górze o godzinie 7 było 25 stopni, a o 8 było już, jak myślisz, Kseniu?
5: Bliżej 30.
4: No, 27,5 prawie. Najchłodniej było w Lesku, w Bieszczadach 17,5. No więc... Temperatura rośnie. Jak to będzie w ciągu dnia wyglądało? No rzeczywiście Zielona Góra, tam będzie najcieplej, 34 we Wrocławiu, w Katowicach, w Poznaniu 31, w Warszawie także 31. Łódź, Kielce, Lublin, Rzeszów, Kraków, 30 stopni, także Bydgoszcz, więc we wszystkich tych miastach upał, na północy troszeczkę mniej gorąco, że tak to ujmę, w Białymstoku 27, w Olsztynie 26, w Gdańsku 26, no i pod Tatrami w Zakopanem 25. Ulgi nie przyniesie dzisiaj ani deszcz, ani wiatr. Więc
5: słabo, prosimy, brak.
4: Tak, prosimy się chronić przed upałem innymi metodami.
5: A widzisz, jak sprawdzałam rano prognozę dla Warszawy, to 29 stopni. Teraz już mówisz 31.
4: No taka jest prognoza.
5: Z godziny na godzinę się zmienia i coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej.

0: Pogodno nam się zrobiło.
1: Bardzo pogodno, a te trąby to na wiwat?
0: Na wiwat.
1: Na tej wersji się trzymajmy.
2: Nowy świt.
1: Na wiwat Janka Janczego oczywiście, który za chwilę pojawi się w naszym studiu, bo porozmawiamy sobie o topniejących lodowcach. To jest temat, który dotyczy nas wszystkich, proszę Państwa, nawet w Polsce, bo są regiony, które są zagrożone potencjalnym podniesieniem poziomu wód. W Szwecji szacuje się, że problem może dotyczyć ponad 50 tysięcy gospodarstw. No i dzieje się, proszę Państwa, my nie będziemy opowiadać o tym, co się wydarzy za 100 lat, tylko to już tu i teraz zagrożona jest w Szwecji między innymi miejscowość Saksemara i mówi się wprost, że to stamtąd mogą się rozpocząć pierwsze migracje klimatyczne w Szwecji, a Szwedzi są też obecni w międzynarodowej grupie badawczej zajmującej się analizą tego, jak na świat wpływają właśnie te topniejące lodowce. No to o tym wszystkim już za chwilę będzie Państwu opowiadał Jan Janczyk.
0: A poza tym proszę sobie wizualizować lodowce w ten upał, póki jeszcze są. Mhm. To pomaga.
1: Proszę wizualizować, dopóki się jeszcze nie rozpuściły.

0: The Doors i 12 minut po godzinie 9. Trąby już były na powitanie, no to teraz pora przywitać Janka. Jan Janczy oczywiście razem z nami w studiu. Cześć Janku.
1: Cześć Janku. Cześć.
0: Schłodzony? Ochłodzony?
2: No właśnie nie, bo rower to jest taka moja tradycja poranna, więc nie bardzo niestety.
0: Jeżeli jechałeś takie 5-10 minut temu, to rozumiem, że już ciepło. A jakbyś przyjechał wcześniej...
2: Więcej niż ciepło.
0: To poranek był taki.
2: Ale żeby
0: rześki.
2: Przyjechać wcześniej, trzeba wcześniej wstać, chciałbym.
1: Widzisz, jakbyś z górki jechał, to by ci było chłodno.
2: A, tak? No, a to też nie jest powiedziane, bo to powietrze stoi jednak i ono jest nagrzane.
0: No właśnie, chciałem cię zapytać, czy z wiatrem, czy pod wiatr.
1: Janek kroi rowerem jadąc.
2: Ja w takim stojącym, paskudnym powietrzu rozgrzanym, które będzie jeszcze gorsze zresztą dzisiaj, więc...
0: No, nie tylko dzisiaj. Panie,
2: dobrze
0: kochany.
2: Już było, będzie tylko gorzej.
0: W najbliższych dniach u nas tak.
1: Aż ci się rower spoci.
2: No tak. No ale widzicie, taki temat nam się zrobił w sumie pogodowy pod tę pogodę, no bo o czym można lepiej mówić właśnie jako lodzie i schłodzeniu. Tylko problem jest taki, że to już nawet nie wystarcza, bo jest tak ciepło, że nam się te lodowce nieco zaczynają topić. Ja mam taki zwyczaj, trochę przyzwyczajenie i skrzywienie też już związane z tymi naszymi spotkaniami, że sobie codziennie robię taki przegląd prasy, co tam się dzieje ciekawego na północy. Na ogół nie za wiele, a to łoś gdzieś tam do miasta wejdzie, ale czasami są właśnie takie ciekawsze rzeczy, o którym w tym tygodniu w Szwecji się pisze, ale to prawdę mówiąc i wszędzie można na świecie, choć akurat ten region północny ma szczególne powody do obaw. Będziemy mieć takiego cichego bohatera, który się Thwaites nazywa. Nie wiem, czy znacie tę nazwę, to określenie. To jest taki duży pan wielkości mniej więcej wysp brytyjskich w zachodniej Antarktydzie. No i topi się nam ten pan Thwaites w tempie dosyć szybkim, które jeszcze przyspieszyło w ostatnim czasie. To jest jeden z największych, jeśli nawet nie największy lodowiec tego właśnie regionu, całej Antarktydy, i on ma taki ładny przydomek w Szwecji, który na polski tłumaczy się bardzo kwadratowo, bo język polski akurat nie przepada może za takimi złożeniami. Domedags glaciären, czyli lodowiec dnia sądu ostatecznego. No, długo i dosyć koślawo. No, chodzi o to, że właśnie jeśli on się stopi w całości, co oczywiście jest jakimś scenariuszem absolutnie ekstremalnym i to by zajęło stulecia, to znaczy nas już tu dawno nie będzie. Natomiast jeśli by się stopił całkowicie, to według źródeł, na które powołuje się Britannica, poziom mórz i oceanów globalny wzniesie się o 65 centymetrów. I wydaje się, że to 65 centymetrów, a dodam jeszcze, że cały ten lodowiec Thwaites, ta woda, która się z niego nie wydobywa, ale która zostaje po nim, odpowiada w tym momencie za 4% całego podwyższenia stanu wód na świecie mórz i oceanów. To jest rzecz, no, też, która jest perspektywą stuleci raczej w całości, bo taki kawał lodu to będzie się topił długo. Zresztą Szwedzi, żeby, co jest takie może zabawne, żeby lepiej pokazać skalę rodakom, nie powołują się na ten obszar wysp brytyjskich, ale na mniej więcej 40 parę procent powierzchni ich kraju, czyli Szwecji. Czyli jak wiemy sobie, jaka jest tam Szwecja mniej więcej na mapie, no to taki kawałek lodu się właśnie topi. I zanik tego Thwaitesa, czyli właśnie lodowca dnia

0: i dlatego też pewnie temu tematowi się poświęca dużo uwagi, bo nie miałem świadomości, nawet to teraz jakoś w tym tygodniu wypłynęło, odwołując się jeszcze do tej nomenklatury związanej z topnieniem, ale ten temat jest obserwowany już od wielu lat. Szwedzi są w takiej komisji, grupie badawczej, która zajmuje się badaniami tego Twaitza. Jak wyliczył Urząd do Spraw Obrony Cywilnej, też właśnie przy pomocy tej grupy badawczej, szacuje się, że jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie działania, bo to jest taki, no, powiedzmy, plan minimum, w którym nie robimy nic z tym i oczekujemy, że to topnienie w jakiś sposób się zatrzyma, 50 tysięcy gospodarstw domowych może być zagrożonych w całym kraju. No i to jest bardzo dla nich poważne zagrożenie i też są podejmowane pewne kroki w tym kierunku, żeby coś z tym zrobić. Zresztą Szwedzi są też pierwszymi badaczami na świecie, którzy, i to było już parę lat temu, zbadali ten lodowiec od spodu. Dlatego, że oczywiście, jak się pewnie spodziewacie, przede wszystkim najtrudniej jest przewidzieć to, co się właśnie dzieje pod spodem i jak się dzieje, bo to, co się dzieje na powierzchni, to widzimy, te odrywające się masy lodowe. W tym celu została skonstruowana specjalna taka łódź podwodna, robot, coś pomiędzy robotem a łodzią podwodną. Ona operowała parę lat temu na takich zaplanowanych, zaprogramowanych wcześniej trasach pod wodą, zbierała próbki i stworzyła taki obraz 3D, który, na podstawie którego tam wyliczono, co się będzie działo dalej. Są pewne, powiedzmy, może takie pocieszające wnioski z tego wynikające, to znaczy, że być może fizyka będzie nam tutaj pomocna, to znaczy w momencie, w którym uwolnią się jakieś masy skalne, one się odłamią od tego lodowca, to zahamują, powiedzmy, jego, stworzą taki bufor przed nim i zahamują te fale cieplejszych wód, które mają też wpływ na to, że ten lód się po prostu od spodu przede wszystkim tam wytapia. I teraz pytanie, na ile to jest science fiction, to o czym ja mówię, czyli to 65 centymetrów i te 4% odpowiedzialności Twaitza za podniesienie wód mórz i oceanów. To nie jest science fiction, to znaczy w ostatnim czasie w Szwecji, to jest południowa część kraju, Blekinge, to jest taki region, tam jest właśnie ta wspominana Saxemara, skądinąd bardzo ładnie, tak urokliwie położona miejscowość, ale w której widać już efekty, może niekoniecznie działalności takiej niewymuszonej tego lodowca, ale w ogóle tego, że się podnosi woda. Ja słuchałem takiej rozmowy z człowiekiem, który pracuje, no, zajęcie, powiedzmy, dosyć popularne tam akurat na morzu. No i mówił, że w ciągu ostatnich 30 lat on widywał takie poziomy wód podnoszące się mniej bądź bardziej, natomiast takiego wzrostu, jak jest teraz, to nie widział nigdy. No i to też już o czymś świadczy i została podjęta taka decyzja na poziomie gminnym nawet, że jeśli taki stan rzeczy się utrzyma dalej, to trzeba będzie po prostu tę miejscowość trochę wyżej przenieść. Szczęście w nieszczęściu jest takie, że tam akurat jest teren taki podniesiony, w związku z czym to może nie będzie aż tak wielka operacja. Natomiast sam fakt, że my musimy zaczynać myśleć o tym, czy by przypadkiem nie trzeba było zmienić miejsca zamieszkania, bo nas tu podtopi zaraz, o czymś świadczy. I nawet właśnie w tej gazecie, z której to sobie ten temat zaczerpnąłem, pojawia się takie określenie, że to może być właśnie pierwsza migracja klimatyczna w Szwecji. No niby taka na niewielką skalę, ale jednak liczy się sam fakt. No i to, że oczywiście ta mała skala, niewykluczone, że stanie się też skalą większą gdzieś w mniej bądź bardziej odległej przyszłości.
1: Janku, a czy naukowcy dają nam jakąkolwiek szansę, jakiś, nie wiem, realny czas na zatrzymanie tego procesu? Czy te migracje klimatyczne, o których właśnie mówisz, chociażby w kontekście miejscowości Saxemara, to już jest taki nieunikniony scenariusz dla Europy, nie bójmy się tego słowa użyć.
0: No tu trzeba popatrzeć globalnie już, bo to oczywiście też warto dodać, że i Norwegia, i Szwecja też ma swoje lodowce. Mm-hmm. Oczywiście one są zupełnie inne niż ten, o którym my mówimy. To nie jest taka masa skalna, ale na przykład w zeszłym roku tutaj sobie sprawdziłem, 8 szwedzkich lodowców są już prawie całkowicie zniknęły. I to w tempie rekordowym, co też przekłada się na

0: no, na to, że wody jest więcej generalnie też poza wybrzeżami, bo ona gdzieś się musi podziać. To nie jest może takie zagrożenie jak na tych wybrzeżach, o których mówimy. No ale tak, to jest coś, co się dzieje i będziemy się musieli z tym zmierzyć. Oczywiście, jeśli zostaną podjęte odpowiednie środki, kroki, to można ten proces spowolnić. Ja nie mam pewności, czy zatrzymać, bo to już by trzeba było jakiegoś oceanografa pewnie o to zapytać, czy meteorologa. Natomiast...
1: Tak, ale bardziej o spowolnienie.
0: To tak. Pytamy, natomiast ta perspektywa też nie jest bardzo daleka, to znaczy... To i tak mówią też badacze, słuchałem takiej wypowiedzi oceanografki właśnie z Uniwersytetu w Göteborgu, czyli tym, który stworzył tego robota, który tam sobie pływał pod Thwaitesem, że to jest raczej perspektywa 100, 120, najpóźniej 150 lat, kiedy będziemy musieli podejmować takie naprawdę radykalne kroki.
1: No, czyli następne pokolenie.
0: Następne pokolenie, tak.
2: Przypomnijmy, jak na tę sprawę patrzyliśmy 100 lat temu, prawda?
0: Tak.
2: Dlaczego to właśnie nie jest science fiction?
0: Tak, bo wtedy to nam się wydawało, że no to jest stałe, to się nigdy nie wydarzy, a teraz no, znaczy sam fakt w ogóle, że ten temat istnieje i się o tym mówi, świadczy o tym, że to nie jest takie straszenie i po prostu malowanie jakiegoś obrazka skrajnie nierealistycznego, tylko że to się dzieje po prostu tu i teraz.
1: Czyli albo zaczniemy działać tu i teraz, albo niedługo ta wielka woda zacznie tak,
0: za 100 lat,
1: warunki,
0: a za 400 mniej więcej już będziemy mieli wodę tak właśnie po kolana, a wyżej nawet, bo to 65 centymetrów.
2: No tak, a potem rzeczywiście emigracje wewnętrzne, tak, w głąb kraju, potem w głąb kontynentu, a potem być może wędrówki międzykontynentalne. No.
0: Tak.
2: To już taka wizja na kilkaset lat.
0: Jako człowiek z południa mógłbym powiedzieć żartobliwie, że zapraszam do Krakowa, bo tam będzie raczej bezpiecznie, ale... No, ale nie wiem.
2: No, tam też kiedyś był lodowiec.
0: No tak, ale kiedy to było, Kuba?
1: Dla naszego pokolenia na pewno wystarczy, ale już kolejne...
0: Tak. No też, żeby nie mówić, że my sobie poradzimy, a wy sobie radzicie sami dalej, tak?
1: No, właśnie. Jan Janczy, państwu i nam o tym wszystkim opowiadał. Janku, a muzycznie?
0: Tytuł właśnie zorientowałem się rano, jadąc do rady, że on bardzo jest niestosowny do okazji, bo to jest o tańczeniu na grobie czyimś. Ale piosenka jest bardzo ładna, zespół jest bardzo ładny też, Bu Kasper Orkester. Ja wiem, że pośród państwa są tacy słuchacze, słuchaczki, które mieszkają w Szwecji i bardzo się z tym zespołem lubią. Ja też lubię i to jest w ogóle wersja, która jest nowa, tegoroczna. Jest bardzo radosna, wesoła. Także no, może temat taki nie ten, ale Szwedzi mają czasami też radosne podejście do tego. To nie jest zawsze melancholia.
1: No to bardzo serdecznie państwu polecamy i my też słuchamy.
2: A tobie dziękujemy.

0: Ja nie wiem, jak ten czas leci. 9:29 już na naszym zegarze. Dopiero się witaliśmy z Państwem. Była godzina 6:00.
1: Czas leci jeszcze szybciej niż ten lodowiec się topi. Jankowy.
0: Trochę tak, trochę tak. Nie wiem, jakoś tak Państwo może jeszcze nie rozbudzeni tak, żeby telefonicznie nas tutaj zaskoczyć, ale może jeszcze się uda.
1: Kto by się chciał w taki upał dzwonić tam?
0: Myślisz, że to kwestia upałów? Że wszyscy tacy jacyś... O. Może, ale my nie.
1: Tak, może redaktor Mirosław Państwa rozruszy.
0: A, właśnie, właśnie. Powiedzieliśmy o tym na początku, ale tutaj się Państwo martwią, czy dzisiaj bez słodkiego oczkosia. Nie mamy przesyłkę specjalnie od Mirka, zostawił dla
1: Pięknie
0: Państwa.
1: Pięknie zapakowana jest.
0: Absolutnie, także proszę zostać z nami. Słodki oczkoś już za chwilę.

I to właśnie ten moment, ten czas nastał, żeby otworzyć kawiarenkę Słodki Oczkoś. No nie było słodszego wydarzenia w naszym kraju mlekiem, miodem i czasami wazeliną płynącym w ubiegłym tygodniu, jak magiczna noc kupały. Proszę Państwa, no mamy jeszcze czerwiec, a skoro czerwiec, to wiadomo, jedni szukają wakacji last minute, drudzy szukają cienia, a trzeci kwiatu paproci. Czyli czegoś, czego nikt nie widział, ale wszyscy są przekonani, że istnieje. Trochę jak uczciwy polityk po wyborach. Noc kupały. Najkrótsza noc w roku się odbyła. Tak to jest. Magiczny moment, kiedy nasi słowiańscy przodkowie wychodzili do lasu, puszczali wianki na wodę i wierzyli, że natura ma niezwykłą moc. Teraz w lesie oczywiście można znaleźć oponę do stara, pralkę, franie, jeżeli jeszcze ktoś pamięta, i takie inne rzeczy. Dziś też wierzymy w niezwykłą moc, na przykład w moc promocji. Kup dwa, trzeci gratis. Albo w moc aplikacji pogodowej, która rano pokazuje słońce, a po południu ostrzega przed końcem świata. Tak to właśnie wygląda. Dawniej dziewczęta na przykład puszczały wianki na rzekę, a chłopcy obserwowali, gdzie popłynął. Jeśli chłopak wyłowił wianek, wróżyło to, no właśnie, ten, no, no właśnie to wróżyło, to miłość. Miłość, miłość, miłość rządzi światem, tylko miłość kusi nas. Dziś wystarczy wrzucić zdjęcie na media społecznościowe. Jeśli ktoś da serduszko, wróży to zainteresowanie, a jeśli da ogień, wróży flirt. A jeżeli napisze 3 razy ogień, no to wróży rozwód, no albo przynajmniej bardzo niezręczną rozmowę. Nasi przodkowie wierzyli także, że w noc kupały można znaleźć kwiat paproci. Kto go odnajdzie, oczywiście zdobędzie bogactwo, szczęście i mądrość. A mądrość, tak jak wiadomo, no to jest trudna sprawa do znalezienia. Współczesny człowiek też szuka kwiatu paproci i często rozumu. No i to są poszukiwania bardzo często dokładnie tożsame. Jedni szukają na przykład tego kwiatu paproci na giełdzie, drudzy w kryptowalutach, jak się okazało, a trzeci w kursach internetowych pod tytułem Jak zostać milionerem, pracując 12 minut tygodniowo co trzeci tydzień. No bo to by chodziło oczywiście. Ale efekty są podobne, jak przy prawdziwej paproci. Dużo chodzenia po lesie i niewiele kwiatów. Najbardziej fascynuje nas jednak i mnie osobiście ogień, bo podczas nocy kupały skacze się przez ognisko, ma to oczyścić, przynosić szczęście i odpędzić złe moce. Dzisiaj też skaczemy przez ogień, tylko że ogień płonie w internecie. Codziennie ktoś jest spalony na stosie komentarzy na przykład. Jednego dnia za poglądy, drugiego dnia za zdjęcie, trzeciego za to, że oddychał niezgodnie z oczekiwaniami grupy dyskusyjnej. Słowianie mieli przynajmniej prawdziwe ognisko, my mamy algorytmy. A algorytm, proszę Państwa, ha, ha, ha, algorytm to w ogóle jest taka sprawa, która po prostu jest, no właśnie, jakby to powiedzieć, złośliwy duch z dawnych wierzeń, bo nikt go nie widział, nie wiesz jak działa, ale masz pewność, że jest winny wszystkim, wszystkiemu naszemu złemu, dobremu, innym rzeczom. Noc kupały też oczywiście jest świętem miłości. Ludzie się spotykają, rozmawiają, śpiewają. Bez ekranów kiedyś było, bez ładowarek, bez pytania o hasło do Wi-Fi. Wyobraźcie sobie Państwo, taki horror. Nie ma mediów społecznościowych, chociaż to ani media, ani społecznościowe. Dwoje młodych ludzi siedzi nad jeziorem. Patrzą sobie w oczy i nie sprawdzają telefonu. Niebywałe, prawda? Scena ta tak nierealna w tej chwili, że powinna być oznaczona jako fantazy. Może właśnie dlatego noc kupały wciąż nas fascynuje. Bo przypomina, że kiedyś człowiek szukał magii w przyrodzie, dziś szuka magii w technologii. Kiedyś patrzył w gwiazdy, dziś wszyscy gapią się w ekran i to jest straszne. Kiedyś marzyło się o kwiecie paproci, dziś marzy się o tym, żeby bateria wytrzymała do wieczora. A jednak coś się nie zmieniło. Nadal wierzymy, że za następnym zakrętem czeka szczęście, że gdzieś istnieje miłość. A zapewniam Państwa, że miłość istnieje. Że warto puścić swój wianek na wodę, nawet jeśli rzeka życia czasem przypomina bardziej kanał burzowy albo jakiś taki dziwny strumyk niż romantyczny strumień. Dlatego, proszę Państwa, życzę wszystkim, żeby codziennie była noc kupały, a w zasadzie co noc była noc kupały. Niech każdy znajdzie swój kwiat paproci, najlepiej taki jeden, jedyny, niepowtarzalny, choćby miał postać wolnego miejsca na parkingu pod domem. To się bardzo zdarza, że jak się przyjeżdża późno, to wokół miejsca parkingowego nie ma, bo wszystko już jest zajęte. Emeryci wrócili, ci co pracują do 15 wrócili, a jak ktoś wraca później, no to niestety miejsca parkingowego pod domem nie ma.
No tak, bo we współczesnej Polsce taki cud zdarza się rzadziej niż magia słowiańskich legend. Natomiast wierzmy w to, zresztą jak co tydzień warto słuchać w radiu o miłości, bo tylko miłość się liczy i naprawdę co tydzień o poranku w radiu.

0: Słucham Cię w radiu co tydzień i Anna Karwan, 9:41 na naszym zegarze. Zapowiadaliśmy wizytę oczywiście matki nadredaktorki Magdy Jeton w naszej porannej audycji i oto i ona. A właściwie to moglibyśmy powiedzieć, że słuchamy pani redaktor właśnie co tydzień, bo słyszałyśmy się, widziałyśmy się tydzień temu w czwartkowej audycji. No zresztą Kuba też był obecny. No i dzisiaj jest pani razem z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, ale dzień dobry. Dzisiaj to na pewno państwa zaskoczę, bo mam zupełnie inną wiadomość niż ta, z którą przychodziłam dość i przychodzę dość regularnie, ani ta, z którą byłam tydzień temu, czyli urodzinowa. To jest zupełnie nowa wiadomość i bardzo, bardzo ważna informacja dla państwa. Proszę usiąść i posłuchać. Proszę państwa, musimy zmienić siedzibę. Musimy wyprowadzić się z Ostrej. Słowo musimy jest tu kluczowe. Obejrzeliśmy kilka lokalizacji i jedną wybraliśmy. Decyzja ta jest przemyślana, podjęliśmy ją w bardzo szerokim gronie. Wyjaśnię dlaczego. Nasz budynek na Ostrej jest, albo powiem inaczej, nie jest nowy. Tak naprawdę wymaga generalnego remontu. Coraz częściej stawiamy czoła różnym niespodziewanym wypadkom. Naprawdę różnym, począwszy od kanalizacyjnych, poprzez wodociągowo-gazowe, skończywszy na elektrycznych. Nigdy nie mówiliśmy państwu o różnych awariach, czy tam problemach, ostatnio na przykład kanalizacyjnych. Tylko my tu wiemy, z czym się zmagamy. Nigdy państwo nie odczuli braku prądu, choć nam kilka razy towarzyszył wielki stres. Pomimo, iż mamy zabezpieczenie typu UPS, czyli ten system awaryjnego zasilania, ale jak zapewne państwo wiedzą, a jeśli nie, to informuję, to ten zapas prądu jest tylko na godzinę, no może na dwie. Mamy też na tak zwanym stanie agregat i benzynę, no ale to nie jest profesjonalne rozwiązanie. Nigdy też nie mówiliśmy o tym, że tu przy Ostrej mamy w sumie poza koncert holem i studiami tylko 6 niedużych pokoi, a najmniejszy ma 6 metrów kwadratowych. Zdarza się, że przynajmniej raz w tygodniu, a często 2 razy w tygodniu, że w tym 6-metrowym pokoiku zebranie ma 7-8 osób. Tam jeszcze stoją maciupeńkie 2 czy 3 biurka, więc naprawdę trudno się tam pomieścić. Przypomnę, że nasz zespół w tej chwili to już blisko 90 osób. Zaczynaliśmy, było nas o połowę mniej. Swoich pomieszczeń nie mają redaktorzy poranków. Możecie to potwierdzić.
2: Potwierdzamy.
1: Redaktorzy środka dnia, redaktorzy mediów społecznościowych, nie ma ich też dział IT i technika. Są dni, oczywiście nie wszyscy przychodzą codziennie, nie codziennie na tak zwanym obiekcie jest 90 osób, ale są dni, że wszyscy pracują, powiem, na kupie, o, w koncert holu. Zapytają państwo to, dlaczego w ubiegłym roku inwestowaliśmy zebrane pieniądze w obecną siedzibę. Więc wyjaśniam, po pierwsze nie w siedzibę, ale w dużym stopniu w sprzęt, a po drugie uspokajam, ponad 95% dóbr, w które inwestowaliśmy po ubiegłorocznej zbiórce, da się przenieść. Łącznie z wykładziną, która nie jest taką zwykłą wykładziną domową, jaką możemy sobie wyobrazić, czyli zawiniętą w rolkę, tylko to są specjalne kwadraty i te kwadraty można zdjąć i umieścić w zupełnie innym miejscu. Jedynie na straty musimy spisać malowanie ścian, choć to też nie na straty, bo w końcu przez rok pracowaliśmy w jakiejś względnej czystości. Proszę uwierzyć, to nie są absolutnie fanaberie, ale przenosiny w tej chwili są już konieczne. Ale niestety też są kosztowne. A największym kosztem całej przeprowadzki będzie budowa bloku emisyjnego, bo to są 3 studia i 2 reżyserki. Trzeba oczywiście te pomieszczenia profesjonalnie wygłuszyć. Trzeba wstawić między nimi szyby dźwiękochłonne. Nasze obecne studia budowaliśmy pod presją czasu i niezwykle oszczędnie, czyli są one nie do końca takie, jakie być powinny i jakie byśmy chcieli, żeby były. Od początku wiedzieliśmy, że kiedyś przyjdzie taki moment, że trzeba będzie je poprawić. I to jest właśnie ten moment. Często tak jest, że najwięcej kosztuje to, czego nie słychać. Wszelkiego rodzaju izolacje akustyczne, ciche systemy wentylacji i klimatyzacji. Akurat w tej chwili chociaż nie wiem, czy powinnam powiedzieć, to z mojej przyczyny włączyliśmy klimatyzację. To są profesjonalne, bezszumowe klimatyzatory i je przeniesiemy z ostrej. Ale musimy też położyć światłowody łączące nasze piętro z koncert hallem, bo pokoje redakcyjne będą na drugim piętrze, a koncert hall w piwnicy. Potrzebne będzie rozwinięcie drugiej awaryjnej linii zasilania. To są tak zwane UPS-y, o których już mówiłam, które zabezpieczają nas na wypadek awarii czy wręcz braku prądu. To zresztą również częściowo przeniesiemy z ostrej, ale też będziemy instalować trochę nowocześniejsze urządzenia. Trzeba będzie też zbudować nowy stół do studia emisyjnego, bardziej dopasowany do naszych potrzeb. Ten, który tu mamy, wykorzystamy do innych celów. Przywiązaliśmy się do niego. On jest bardzo ładny. Pamiętam, jak go projektowaliśmy, ale nie do końca jest praktyczny i ma sporo różnych wad. A jeśli zebrane środki na to pozwolą, to chcielibyśmy też zainwestować w nową konsoletę, która umożliwi podpięcie większej liczby mikrofonów niż mamy teraz. Bo teraz, o ile się nie mylę, to są 4 mikrofony. Wyobraźmy sobie, że jest piątek, przychodzi Piotr Bukartyk, on potrzebuje mikrofon na swój wokal, do swojej gitary. Jeśli przychodzi z muzykiem, to jest 3 mikrofon, 4 to jest pana Wojciecha, a dla Mariana już nie ma. A na tej konsolecie musi być jeszcze hebel na tak zwane hybrydy telefoniczne. Więc tak naprawdę tu robimy różne kombinacje, żeby to się udało. Panowie siedzą nad sobą tutaj, wyrywają sobie prawie mikrofon. My to musimy zrobić bardziej profesjonalnie, no bo chyba już po 6 latach działania możemy mieć takie plany i oczekiwania. Ale żeby nie było tak, że mamy z tą przeprowadzką same problemy, powiem, że się ogromnie cieszymy na myśl, że możemy się jeszcze bardziej sprofesjonalizować, że będziemy w pięknym miejscu, że będziemy mieli cywilizowane warunki do pracy codziennej. I to musicie podkreślić, bo już właśnie cały zespół był tam, na tej ulicy, której zaraz adres podam. I wszyscy to widzieli. I z tego, co ja słyszę, to pierwsza reakcja była taka, że może będę miał trudniejszy dojazd z domu, a mnie będzie trochę dalej. Ale jak już się wejdzie do środka i się zobaczy, to wszyscy mówią tak, chcemy tu pracować. No i bardzo dobra wiadomość, czego jesteśmy dumni, to fakt, że nasza przestrzeń na Mińskiej, bo to będzie Mińska 75, w końcu w całości będzie dostępna dla osób z niepełnosprawnościami. To znaczy i windy, i toalety przystosowane są do wózków. Nie mówiłam nigdy o tym, że takich warunków na Ostrej nie mamy. Nie mówiłam, bo to jest sytuacja dla nas krępująca. Po prostu było nam wstyd. A teraz jesteśmy dumni, że proszę, możemy to zrobić. Wspomniałam przed chwilą o koncert hallu, o takim, jaki będziemy mieli na Mińskiej 75, nawet nie marzyliśmy. Nie dość, że o wiele większy niż ten na Ostrej, to jeszcze mieszczący się w pięknie i pieczołowicie odrestaurowanej piwnicy. Tam jest naprawdę pięknie.
2: Byliśmy, widzieliśmy.
0: A jeśli chcieliby Państwo podejrzeć, to wystarczy wejść na nasz fanpage. Tam z Kubą mamy dzisiejsze zdjęcie i mogą Państwo już podejrzeć, jak on wygląda.
2: A ja powiem jeszcze więcej, przepraszam Pani redaktor. Mhm. Już w naszych mediach społecznościowych, na Facebooku, na otwartym poście można podejrzeć naszą siedzibę.
1: Marzymy o tym, żeby już tam być. Nie ukrywam, że liczymy na Państwa wsparcie, dlatego otwieramy zbiórkę zatytułowaną Przenosimy Nowy Świat. Nasza kwota docelowa to 250 tysięcy. Mamy nadzieję, że dzięki Państwu cała ta bardzo trudna operacja uda się i że już 1 października program nadamy z Mińskiej 75. Mamy 3 miesiące na zbudowanie nowej infrastruktury emisyjnej, bo wszystkie pokoje redakcyjne są w pełni wyposażone i tam już niczego nie musimy robić. Ale te światłowody, koncert hall, jeszcze drobiazgi, zawieszenie naszych świateł, trochę dopasowanie do naszych potrzeb, no ale przede wszystkim budowa tego bloku emisyjnego. 3 studia, one będą łączyły się z reżyserkami przez szyby, także będzie to naprawdę profesjonalne. Kiedyś widziałam blok emisyjny, nieraz widziałam różne bloki emisyjne w Polskim Radiu, ale ten będzie dużo lepszy. Chociaż wiadomo, że media publiczne były kiedyś dosyć wypasione.
0: A te dźwięki, które państwo słyszą, to państwa dźwięki, bo już
2: reakcje się zaczynają.
0: Tak, pierwsze listy od państwa, między innymi od pana Tomasza, który napisał: Szanowni państwo, wy wiecie najlepiej, że nie trzeba być przy ostrej, aby ostro nadawać. Trzymam kciuki za powodzenie przeprowadzki. Tomek, cyklista. Oczywiście są państwo troszeczkę w szoku z tego, co widzimy, ale na razie spływają gratulacje i trzymanie kciuków za to, żeby sprawnie poszło.
1: Za chwilę będzie można zobaczyć i filmiki stamtąd. Proszę śledzić nasze media społecznościowe. Można zajrzeć na YouTube'a. No i po prostu słuchać anteny.
0: Jeszcze Chris pisze, to teraz pani redaktor Jeton wreszcie wyjaśniła, co oznaczało narzekanie Wojciecha Malajkata, że ciągnie od posadzki.
1: Tam nie ma szans. Nie będzie na co narzekać, naprawdę. Nie wiem, może to źle, że nie będzie, bo zawsze to jest jakiś temat.
0: A proszę bardzo, pani Samanta się cieszy. Dzień dobry. Hurra, Mińska to ode mnie rzut beretem, a w październiku mam akurat okrągłe urodziny. Proszę bardzo.
1: No właśnie, a to my będziemy mieli nowe urodziny, kolejne urodziny do obchodzenia 1 października.
2: Ja jestem zachwycony nową siedzibą, przyznam. To jestem jedną z tych osób, które mówią, że mają dalej, ale tak naprawdę bardzo się cieszą. I mam tylko jedno pytanie do redaktorki naczelnej. Czy będziemy musieli zmieniać nazwę kącika Ostra Gra?
1: A kto powiedział, że trzeba będzie coś zmieniać?
2: No to jestem już spokojny.
1: No dobra.
0: Z jednej strony niektórzy się martwią, między innymi pani Ela, że już nie będzie ostro na ostro. I będzie, pani Elu, proszę się nie martwić, tak jak pan Tomasz napisał. Wiemy najlepiej, nie trzeba być przy ostrej, aby ostro nadawać. No to państwu przypominamy, nasza zbiórka celowa 250 tysięcy złotych. Przenosimy nowy świat, tak się nazywa ta nasza zbiórka. Zmieniamy adres 1 października, pakujemy mikrofony. No i właściwie ruszamy po nowe. Żeby jednak to nasze nowe studio ruszyło pełną parą, to potrzebujemy państwa wsparcia. Wsparcia, które od początku tworzy prawdziwy dom dla naszego radia.

0: Finanse osobiste.
1: Paweł Orlikowski. Rynkowe wyceny ropy wracają do poziomów sprzed wojny na Bliskim Wschodzie. To dobra informacja nie tylko dla kierowców, ogólnie dla naszej gospodarki, ale nie wpadajmy w hura optymizm i jeszcze nie, jest zdecydowanie za wcześnie. Po pierwsze, same ceny muszą się jeszcze potwierdzić, konflikt realnie zakończyć, a dopiero po tym będziemy mogli mieć większą pewność, że inflacja wróci do mocniejszych spadków. Bo póki co ropa WTI faktycznie osiąga poziom około 69 dolarów, jednak dolar mocno podrożał i utrzymuje się na poziomie 3,77 za dolara, to w złotych. Para euro-dolar jest na poziomie niewidzianym od roku. Za jedno euro płaci się 1,13, niespełna 1,14 dolarów. Traci przez to złoto. Szczyt ze stycznia to była wycena na poziomie 5600 dolarów za uncję, a dziś już trójka z przodu. Obecnie 3980 dolarów za uncję. Straciły też największe indeksy, albo są w korekcie przynajmniej, a to daje nam pakiet informacji o tym, że po prostu inwestorzy na obecny stan patrzą z niepokojem. Wszystko przez wysoką inflację w USA. Ten najnowszy odczyt to 4,2%, na co nałożyły się informacje nowego szefa Fed, czyli amerykańskiego banku centralnego. Kevin Warsh mówił o tym, że w tym roku nie obniżki, a możliwe są wręcz podwyżki stóp procentowych. No i się zaczęło. A na przykład od złota nie ma odsetek, dlatego ta rzekoma bezpieczna przystań póki co traci na całym zamieszaniu. Długoterminowo złoto powinno wrócić do wzrostów, ale tylko jeśli dolar wróci do spadku. I to ostatnie dla nas jest najbardziej kluczowe, dla nas tak ogólnie w społeczeństwie, bo nie dla eksporterów. Ci, którzy wysyłają za granicę i dostają za to pieniądze, to im mocniejszy jest dolar, tym więcej zarabiają, ale dla importu jest to kluczowe, bo silny złoty to właśnie tańszy import surowców i dopiero wtedy możemy zobaczyć mocniejsze obniżki na stacjach paliw, ale też większe uspokojenie w cenach w całej gospodarce. Po ostatniej mojej rozmowie z członkiem Rady Polityki Pieniężnej Ludwikiem Koteckim wynika, że w Polsce w tym roku obniżki stóp procentowych już najpewniej nie zobaczymy. Inflacja w całym 2026 roku, tylko przez ten konflikt na Bliskim Wschodzie, wyniesie najpewniej nieco ponad 3,2%. Obniżki stóp procentowych mogłyby powrócić dopiero w drugiej połowie przyszłego roku. Istotna pozostaje kwestia wzrostu gospodarczego. Jeszcze w tym roku będziemy na plus. No, kolejne lata w prognozach też są jeszcze okej, natomiast zbroić trzeba się nie tylko w amunicję i wojskowy sprzęt, ale też finansowo. Tego trochę brakuje nam obecnie, więc czeka nas pilny przegląd wydatków państwa, również programów socjalnych, bo budżet napięty jest jak guma, nie powiem w czym. Jeden zły ruch i może pęknąć.
2: Mamy już bardzo mało czasu, więc ale się szybciutko żegnamy, ale mamy świetne
3: ponad
2: wieści.
3: Ponad 3000 zł już na naszym koncie, także są Państwo naprawdę niesamowici i bardzo dziękujemy absolutnie za każdą złotówkę. Pan Stanisław jeszcze podpowiada, że 250 tysięcy, skoro Państwo potrzebują 8 zł na patrona. Już nawet to Państwo policzyli. Niektórzy się już szykują na parapetówkę w październiku, jak tylko ze wszystkim zdążymy, to absolutnie na pewno będziemy Państwa zapraszać. No i co tam, Kuba, wyczytałeś jeszcze?
2: Wyczytałem, no jestem odetkało mi mowę, jestem zachwycony absolutnie Państwa szczodrością i reakcją. Nam się wypada już tylko pożegnać. Zostawiamy Państwa z tą zbiórką.
3: Aha, nie pozwolisz mi popatrzeć, poczytać. Nie dajesz mi tej szansy.
2: Nie
3: tak?
2: Dajesz tej szansy. Przypominam jeszcze raz, można chociażby na Facebooku w poście otwartym.
3: Tak, wrzuciliśmy Państwu też do grupy zobaczyć link do zbiórki.
2: I link do zbiórki i zobaczyć, jak mniej więcej wygląda nasza siedziba i to wszystko, co Magda Jeton opowiadała, jeszcze raz sobie przyswoić.
3: Niezależnie od tego, pod jaki adres przeniesiemy nasze mikrofony, to właśnie Państwa obecność i hojność udowadniają, że serce naszego radia bije tam, gdzie są jego słuchacze.
2: Będziemy razem na Mińskiej.

0: Jest 10:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Za kwadrans w Gdańsku oficjalna inauguracja konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Wydarzenie otworzy przemówienie premiera Donalda Tuska. Na czele ukraińskiej delegacji premier Julia Sfirydenko. Głównym celem konferencji będzie zawarcie szeregu umów i porozumień biznesowych, łącznie 200. Wśród uczestników nie będzie prezydentów Nawrockiego i Zełenskiego. To pokłosie konfliktu na linii Warszawa-Kijów. A na naszej antenie sytuację komentowała profesor Małgorzata Myśliwiec, politolożka z Uniwersytetu Śląskiego.
1: Byłoby bardzo źle, gdyby Polski nie było w tego rodzaju negocjacjach. Także samo symboliczne miasto Gdańsk, symboliczne miejsce, oczywiście bardzo aktywna postawa premiera Tuska dają szansę na to, że Polska będzie obecna w procesach związanych z normalizacją sprawy w Ukrainie i jej odbudową. Oczywiście to, co wydarzyło się w Pałacu Prezydenckim, nie służy interesom naszego państwa, nie służy naszej pozycji na arenie międzynarodowej.
0: W Gdańsku spodziewanych jest około 5000 osób, w tym kilkadziesiąt delegacji szefów państw i rządów. Przenosimy się do Warszawy. Radni zadecydują dzisiaj o wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego. Wysłuchają raportu o stanie miasta i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2025, które przedstawi prezydent. Pierwsza sesja właśnie się rozpoczyna. W Centrum Nieprawidłowości w Szpitalu Południowym zaplanowano dyskusję na ten temat. Zarząd warszawski Nowej Lewicy zdecydował, że radni tej partii zagłosują przeciw udzieleniu absolutorium prezydentowi Warszawy. Większość w Radzie mają jednak przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej. Dziś także nadzwyczajna sesja Rady Dzielnicy Ursynów w sprawie sytuacji w Szpitalu Południowym. Dziesiątki tysięcy ofiar i ranni, zawalone budynki w stolicy i okolicznych miastach. Stan wyjątkowy. Wenezuela pogrążona w strachu i smutku. Kraj ten nawiedziły dwa silne trzęsienia ziemi o sile ponad 7. Obowiązuje stan wyjątkowy. W miejsce tragedii docierają kolejni ratownicy, również z innych państw. To bardzo trudna operacja ratownicza, wymaga określonej koordynacji. To wyścig z czasem, mówił w TVP Info starszy brygadier Paweł Frontczak, były rzecznik PSP.
2: Przeszukiwane są budynki metr po metrze, sektor po sektorze. Psy ratownicze, które są wsparciem dla ratowników, wskazują tylko i wyłącznie po wejściu na gruzowisko miejsce, gdzie potencjalnie może znajdować się osoba żywa. Później jest wykorzystywany sprzęt elektroniczny w postaci geofonów, kamer wiernikowych, żeby można precyzyjniej zlokalizować, gdzie taka osoba się znajduje, żeby w bezpieczny sposób móc dokonać, wykorzystując sprzęt burzący, dojście, dostęp do takiej osoby i bezpiecznie ewakuować, udzielić pomocy i następuje wtedy transport do szpitala i tam już diagnostyka.
0: Gotowość do wsparcia Wenezueli zadeklarowały m.in. Stany Zjednoczone. Administracja Trumpa zapowiedziała wysłanie zespołów ratowniczych, zaopatrzenia medycznego oraz wsparcia humanitarnego dla poszkodowanych. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Wybory osobiste.

peruwiańsko-kanadyjskie połączenie dusz i talentów, czyli duet El Cien. Tak tym razem Państwa przywitałem i tak klimatycznie i nastrojowo będzie przez większą część audycji. Jakoś w moim przypadku wysoka temperatura, upał sprawia, że częściej niż zwykle sięgam po leniwie płynące brzmienia. Co oczywiście nie oznacza, że nie będzie przystanków z napisem energia. Dzień dobry. Patryk Rabiega mówi, Franek Wójcicki realizuje. Zanim jednak dawka pobudzenia, to jeszcze chwilę potkwijmy wspólnie w rozleniwieniu.

The Vernon Spring, brytyjski pianista, Raquel, islandzka wokalistka i Jana, nasza Jana, czyli Joanna Bieńkowska, polska multiinstrumentalistka, doskonale znana słuchaczom wyborów osobistych. To trio odpowiedzialne jest za tę magię, która przed chwilą wydarzyła się na antenie Radia Nowy Świat. I Wonder, tak zatytułowana jest ich wspólna kompozycja, a powstała podczas artystycznej sesji w Reykjaviku. To z Islandii skaczemy do australijskiego stawu Pond. I to już będzie energetyczny, gitarowy kop.

Między innymi tak na nowej płycie Terrestrials brzmią Australijczycy z grupy Pond. Krótki, bo to niespełna 40-minutowy album, ale wypakowany rockowym, energetycznym graniem. Momentami nieco psychodelicznym, więc jeśli to są rejony, w które lubią się Państwo zapuszczać, to bardzo polecam tę gitarową wycieczkę do Australii. Trochę będziemy dziś skakać z muzycznej teraźniejszości do przeszłości i na odwrót, jeszcze bardziej niż zazwyczaj. Kontynuujemy pobyt na przystanku Energia, pan James Vincent sprzed lat.

Planes in the Sky. Jeśli miałbym wskazać utwór, który jest dla mnie kwintesencją lata, to z pewnością ta piosenka Jamesa Vincenta McMurroa przyszłaby mi do głowy jako jedna z pierwszych. Od razu zagrałaby mi w głowie. No ale przyznają państwo, jest w niej jakaś taka lekkość i dobra letnia energia. Powiedziałem, że to utwór sprzed lat, ale trochę przesadziłem, bo to nie są dekady, tylko 5 lat. Dokładnie 2021 rok i płyta Grapefruit Season. A sformułowania sprzed lat to już z czystym sumieniem mogę użyć, mówiąc o albumie, po który teraz sięgniemy. Ukazał się dokładnie 25 lat temu i to był debiut, który u wielu, w tym u mnie, spowodował ciarki, gigantyczny zachwyt i sprawił, że od razu zakochałem się w tym głosie, w tej wrażliwości, w tym niesamowitym talencie. I doskonale pamiętam, jak 25 lat temu dosłownie katowałem singiel Fallen. Tak, zgadli państwo, mówię o Alicia Keys. Dokładnie 25 lat temu ukazała się jej pierwsza płyta Songs in A Minor. Do dziś jest moim zdaniem mistrzostwem świata, jeśli chodzi o muzykę soul i R&B. Dwa z jednego, tym razem to Alicia Keys i dwa bardziej nastrojowe fragmenty jej debiutu.

Do dziś najbardziej lubię tę nostalgiczną, przepiękną twarz debiutu Alicia Keys. Płyta Songs in A Minor. Od dziś piękna 25-letnia płyta. Zostając jeszcze w ważnych rocznicach, to świętują też panowie z grupy Muse. Ich album Black Holes and Revelations kończy 20 lat.

Exopolitics obok Supermassive Black Hole, mój ulubiony moment na płycie Black Holes and Revelations. Czwarty studyjny album grupy Muse właśnie kończy 20 lat. Płyta, która ugruntowała ich pozycję na scenie alternatywnego rocka, a jutro premiera najnowszego dzieła Matta Bellamy'ego i spółki, The Wow Signal, tak jest zatytułowana ta najnowsza płyta Muse. No ciekawe, czy będzie wow. Wow nie ma, przynajmniej w moim przypadku, jeśli chodzi o Fragile World, nowy album zespołu The Veils. Po świetnych singlach album jako całość, muszę Państwu szczerze powiedzieć, mnie rozczarował, chociaż są momenty, cudne momenty, jak na przykład ten.

These are the days. Nówka sztuka od The Veils. I jeden z kilku naprawdę udanych momentów na ich nowej płycie Fragile World. Proszę mimo wszystko, mimo tego mojego narzekania, posłuchać tego nowego albumu. Dla tych kilku cudeniek naprawdę warto. No to robimy znów skręt w stronę bardziej wybuchową. Czytaj taneczną.

Ten energetyczny zastrzyk dostaliśmy dzięki Quanticowi, brytyjskiemu DJ-owi i producentowi oraz dzięki Andrei Trujanie, która wokalnie dodała tej piosence charakteru. Taneczny zwrot zrobiliśmy głównie po to, żeby z hukiem wrócić na ziemię, bo już do końca audycji będzie dość niespiesznie. Choć z tym powrotem na ziemię to znów nieco przesadziłem, bo zabiorę Państwa teraz daleko poza naszą planetę, a właściwie zrobi to PJ Harvey. To jej najnowszy singiel inspirowany podbojem kosmosu.

Polly Jean zawsze odrywa mnie od ziemi, no ale tym razem przeszła samą siebie. Voyager to jej najnowszy opublikowany wczoraj utwór. Utwór nagrany z pełną orkiestrą i, tak jak wspomniałem, inspirowany kosmosem i ludzkim podbojem kosmosu. PJ Harvey opowiada o wydarzeniach z 1977 roku, kiedy sonda Voyager została wysłana w przestrzeń kosmiczną i wysłała na Ziemię sygnał. To był jeden z ważniejszych kroków na drodze ludzkości do odkrywania tajemnic wszechświata. Po kosmicznej podróży lądujemy, chciałoby się powiedzieć, we Francji, słysząc nazwę grupy Bonaparte, ale nie w tym przypadku, bo to zespół z Niemiec, którego liderem jest Szwajcar. O, taki miks.

Grupa szwajcarsko-niemiecka Bonaparte. Jeśli oglądają Państwo serial Proud, to w jednym z odcinków natkną się Państwo właśnie na twórczość tego zespołu. Nie natkną się za to Państwo na mnie za tydzień. Udaję się na krótki urlop, a zastąpi mnie kolega Kuba Ferlin, także jestem przekonany, że fantastycznych dźwięków w czwartkowe przedpołudnie nie zabraknie, także za tydzień są Państwo umówieni z Kubą, a ja za dziś bardzo, bardzo dziękuję. Patryk Rabiega, Franek Wójcicki, muzycznie jeszcze Reni Jusis, która dokładnie 25 lat temu otworzyła elektroniczną erę i płyta Elektrenika. Oj, długo nie wychodziła wtedy z mojego odtwarzacza. Będzie o domu, a naszym nowym domem, jak Państwo już doskonale wiedzą, będzie od jesieni warszawski Grochów i Mińska 75, z czego bardzo się cieszę.

0: Zapraszam Państwa do kina. Tym razem umówiłem się tam z Pawłem Domagałą, aktorem, który śpiewa. Ciekaw jestem, czy bardziej kojarzy Państwu się z tym nazwiskiem twarz czy głos. Porozmawiam z Pawłem o jego dorobku filmowym, o jego piosenkach, o jego uczuciach, a także o tym, dlaczego uważam go za drugiego Bogumiła Kobielę. Idę do kina z Pawłem Domagałą w niedzielę o 19:00. Zapraszam serdecznie, Tomasz Raczek.
1: Dzień dobry, minęła 11:00, tu Radio Nowy Świat, Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis. Wszyscy w Europie wierzymy, że Ukraina oprze się rosyjskiej agresji, tak w Gdańsku mówił premier Donald Tusk. W kolebce Solidarności, w mieście, w którym zaczęła się II wojna światowa, ruszyła konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy.
2: Zaprosiłem was i naszych przyjaciół z Ukrainy właśnie w to miejsce, bo ono pokazuje, że cud odbudowy zdarza się wtedy, kiedy ludzie tego bardzo pragną, kiedy są w stanie wywalczyć pokój, kiedy są zdeterminowani w robieniu dobrych rzeczy. Gdańsk został podniesiony z gruzów i stał się najlepszą, i to w wymiarze globalnym, najpełniejszą rekonstrukcją, nie tylko architektoniczną. Przywrócono także duch tego miasta. I ten wielki wysiłek czeka przecież też Ukrainę.
1: Nasze plany odbudowy Ukrainy to nie jest miraż. Kiedy mówimy wspólnie odbudujemy zniszczone miasta ukraińskie po wojnie, to mówimy to dlatego, że wierzymy, iż będzie to po wojnie i że to po wojnie zdarzy się niedługo. Tak podkreślał premier Donald Tusk, zwracając się do szefowej ukraińskiego rządu Julii Sfirydenko, zaznaczył, przyszłość możemy zbudować tylko na prawdzie, wzajemnym szacunku, na rozumieniu historii. Do wydarzeń w Gdańsku będziemy dziś powracać. Pełna emocji sesja Rady Warszawy, a w zasadzie dwie sesje, absolutoryjna i nadzwyczajna. Radni zdecydują o wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta Rafała Trzaskowskiego, a w centrum zainteresowania afera w Szpitalu Południowym. Radny PiS Dariusz Figura złożył wniosek o odwołanie zastępczyni Trzaskowskiego Renaty Kaznowskiej, odpowiedzialnej za ochronę zdrowia.
3: To jest dosyć oczywiste, że ta afera nie może się zamknąć na tym, że zostaną zwolnieni tylko wykonawcy poleceń, jak dyrekcja szpitala. Rozumiem, może jeszcze dzwonicie portiera, który wpuszczał tych klientów do salników BIP. Tak to afera nie może się skończyć. Oczywiście jest też pytanie o odpowiedzialność prezydenta, który pół roku w zeszłej kadencji był, pół roku był, ale w charakterze nie wiem, nie orientuję się, jestem zarobiony. Ale o tym będziemy dyskutowali głównie przy absolutorium i wotum zaufania.
1: Radny Koalicji Obywatelskiej Jarosław Szostakowski zapewniał, że rządzący stolicą nie zamierzają zamieść afery w szpitalu pod dywan, ale jednocześnie apelował, by nie ferować wyroków na podstawie wyłącznie doniesień medialnych.
4: My jeszcze nie wiemy, jak było. Nie uchylamy się od odpowiedzialności. Tak, Dawid Kacprzyk był członkiem Koalicji Obywatelskiej. Był radnym wybranym z naszej listy. Będziemy dzisiaj o tym rozmawiać, ale nie będziemy dzisiaj ferować wyroków. Państwo, jeżeli wiecie już dokładnie, jak było, macie do tego prawo. Ale nam zależy, żeby ustalić prawdę, a nie tylko podpisać się pod tezami gazetowych artykułów.
1: Na obydwu sesjach radni wysłuchają informacji o sytuacji w Szpitalu Południowym oraz raportu o stanie miasta, a także sprawozdania z wykonania budżetu za ubiegły rok. Gorzowski Urząd Miasta zapewnia, wszyscy mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej nr 2 są bezpieczni. To komunikat po wczorajszym pożarze tego budynku. Ogień pojawił się wieczorem. Z placówki ewakuowano 70 pensjonariuszy, w tym wszystkie osoby leżące oraz 4 pracowników personelu.
5: Pożar został szybko zlokalizowany i ugaszony przez Straż Pożarną. Natomiast z uwagi na zadymienie budynku konieczna była ewakuacja pensjonariuszy. Ta akcja przebiegła bardzo sprawnie. Dzięki współpracy strażaków, pogotowia, policji, pracowników miejskich jednostek oraz domów pomocy społecznej osoby wymagające najbardziej specjalistycznej opieki trafiły do domów pomocy społecznej nr 1 w Gorzowie. Pozostali tymczasowo ulokowani w zaprzyjaźnionych placówkach.
1: Mówił rzecznik gorzowskiego magistratu Wiesław Ciepiela. Teraz budynek zostanie poddany szczegółowym kontrolom. Konieczne są też prace porządkowe po akcji gaśniczej, a wszystko to potrwa co najmniej kilka dni. To był serwis Radio Nowy Świat.
6: Pogoda.
7: Dziś bez zaskoczeń będzie, proszę Państwa. Otóż dzień zapowiada się słonecznie, bardzo ciepło, a na zachodzie kraju wręcz będzie gorąco. Zachmurzenie małe i umiarkowane. No i teraz, jeśli Państwo chcą naprawdę to usłyszeć, to temperatury czytamy. 24-25 nad morzem i na Podhalu. To jeszcze około 30 w centrum, a na zachodzie nawet 34 stopnie dziś. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Biometr po południu zacznie przechodzić w niekorzystny z powodu narastającego upału. No coś takiego.

0: to Georgia Smith, The Way I Love You. No i proszę państwa, 8 minut po 11, już wszystko państwo wiedzą, nawet państwo wiedzą, gdzie byliśmy z Agnieszką Lipką-Barnett wczoraj na wycieczce po audycji, właśnie tam.
1: W środku dnia.
0: Czyli przy Mińskiej 75. Wszystko już jasne, trochę byłem ciekaw państwa reakcji, tak śledzę od rana, co państwo piszą, co państwo mówią, wszyscy śledzimy. No i chyba nasze serca rosną, tak mogę powiedzieć. Byliśmy tam wczoraj, tak jak powiedziałem, pewnie więcej jutro z koleżanką, redaktorką Lipką-Barnett powiemy na ten temat, ale bardzo była to miła wycieczka. Jest tam przepięknie. To jest świetna architektura. Proszę sobie wyobrazić architektonicznie coś w rodzaju mini domu partii, który jest przykładem świetnej architektury, niezależnie od tego, co tam kiedyś się mieściło. W tym naszym budynku akurat żadna partia swojej siedziby nie miała, spokojnie i nie będzie miała. Będziemy my mieć swoją siedzibę. Wszystko jest tam pięknie zrewitalizowane, odrestaurowane zgodnie z duchem tego miejsca, z szacunkiem. Ta nasza przestrzeń jest jej dużo przede wszystkim. Tam jest przestronnie, tam każdy z nas i każdy znajdzie swoje miejsce. Tam jest bardziej profesjonalnie, tam będzie więcej na nasze wszystkie myśli i pomysły miejsca. Tam będzie po prostu nasz nowy dom i naprawdę my też, proszę państwa, my też mieliśmy oczywiście swoje takie momenty od chwili, kiedy słyszymy o tym pomyśle, kiedy się zastanawialiśmy, jak to będzie wyglądało. No ale później tam się jedzie na to miejsce, do tego miejsca, ogląda się tę przestrzeń. No i naprawdę proszę mi wierzyć, że wątpliwości znikają. Jak państwo chcą odwiedzić tę przestrzeń, to ważne, no to w niezrównanej konwencji, niezrównany reżyserski talent, czyli Marcin Mann, stworzył film. Powstał film, proszę państwa, i nadredaktorka i nadredaktor zwiedzają to miejsce razem z państwem, dla państwa, no i też trochę po to, żeby państwa zachęcić do tego, by państwo nas jakoś wsparli w tym dziele przeprowadzki, jeżeli można mówić o dziele przeprowadzki. Nie, to będzie tak, to będzie dzieło przeprowadzki, więc dzieło przeprowadzki będzie się dokonywało, a mogą państwo to zobaczyć w naszych mediach społecznościowych. Ja dziś rano na Instagramie obudziłem się i zobaczyłem Magdę Jeton, która nas tam wprowadza w te przestrzenie. No i naprawdę wróciły wspomnienia ze wczoraj, proszę mi wierzyć.

Brozek non-stop, kwadrans prawie po godzinie 11. Za chwilę o tym więcej, co w programie, bo program jak najbardziej normalnie dziś, mimo upałów, mimo wieści o przeprowadzce, działamy, gramy, proszę Państwa, to jest najważniejsze i to jest rdzeń naszej działalności. No ale jeszcze zachęcam do obejrzenia tego wspaniałego filmu, w którym Magda Jaton i Wojciech Mann oprowadzają Państwa po naszej nowej siedzibie. Od wczesnej jesieni tam się przeniesiemy, taki jest plan. No a także do tego, żeby być może, jeżeli mają Państwo taką możliwość, trochę nam w tym pomóc, linki do specjalnej zbiórki wszędzie, gdzie jesteśmy, w naszych mediach społecznościowych. No i oczywiście także na naszej stronie. Pytali Państwo także, to znaczy ja się sam nad tym zastanawiałem, to się szczerze przyznam, no, że skoro przecież chciałoby się powiedzieć, nie tak dawno była zbiórka na remont tego budynku, takie to było hasło, remont, no, ale ten remont to tak naprawdę było wyposażenie naszego studia koncertowego, odświeżenie pewne i tutaj, jeżeli słowo remont mogłoby mieć zastosowanie, to okej. Okay. Na jakimś poziomie remont, ale to nie był żaden głęboki remont. I tak naprawdę gros tego, co wówczas kupiliśmy, co wówczas znalazło się w naszym wyposażeniu, co pozyskaliśmy wtedy dzięki Państwu, przeniesiemy także na Mińską 75. Więc tutaj myślę, że nie ma obaw. No, ścian nie przeniesiemy, a ściany rzeczywiście pomalowaliśmy i to na taki kolor, że aż się miło na nie patrzy, ale tam są też piękne ściany i też będziemy je sobie malowali, jak nam się zamarzy.

No a co dziś przed nami, proszę Państwa, bo tak już się zamyśliłem trochę i o tej przeprowadzce myślę, a tu program. Do 14 dziś jesteśmy. Przed nami mianowicie dzisiaj wizyta Wiki Drums, a więc Wiktorii Jakubowskiej. To jest dziewczyna, która bębni, ale nigdy nie odbębnia swoich koncertów. Bębni jest wspaniałą perkusistką, no i też da się nam poznać z nieznanej dotąd strony, aczkolwiek już wcześniej mieliśmy okazję słyszeć jej singiel zatytułowany Sold. To było na takiej płycie stworzonej specjalnie z myślą o polskich perkusistach, no i o tym, co oni mogą mieć do zaproponowania szerzej, to znaczy kiedy oni są twórcami, producentami utworów, a czasami nawet sami w nich śpiewają. Utwór Sold był jednym z najbardziej interesujących na tej płycie właśnie. Zresztą podobnie jest z utworem, którym Wiki otwiera swoją drogę muzyczną już na dobre, bo będzie album. Poznamy Wiktorię Jakubowską jako Mess Girl. No i tak się zastanawiam, kim Mess Girl jest, ale myślę, że scena rockowa, Mess Girl, takie hasło to jest coś, zwiastuje coś bardzo, bardzo dobrego, niepokornego, z pazurem pełnego twórczego chaosu albo rock'n'rollowego chaosu. W każdym razie chaos i rock, te dwa hasła bardzo się ze sobą lubią. Zatem Wiktoria dzisiaj, ale będzie też, proszę Państwa, w roli głównej stulatek. Jakoś wielu, wielu kończy 100 lat Sir David Attenborough niedawno, a teraz Mel Brooks. No i to jest z kolei ten nurt komedii, którego trochę się wstydzimy oglądać. Komedia pastisz, parodia właściwie. Ta komedia, od której się później pojawiły na przykład takie filmy jak Naga broń. No ale Mel Brooks to jest ciekawa bardzo biografia, to jest niepokorne spojrzenie, no to jest jakiś rodzaj poczucia humoru tak bardzo już wykręconego, tak bardzo już przewróconego na drugą stronę, że to, co nie ma prawa nas bawić, to, co jest bardzo, bardzo złe, jednak bawić nas zaczyna i jednak okazuje się bardzo, bardzo zabawne przez bycie tak koszmarnie złym i kiczowatym. No, odkryć taki potencjał w humorze to też jest nie lada sztuka. No, a on był jednym z tych, którzy to uczynili. Będzie miał swój przegląd, proszę Państwa, w Filmotece Narodowej Instytucie Audiowizualnym w kinie Illusion w Warszawie. I o tym właśnie przeglądzie, ale też o tym artyście, o jego drodze będziemy dziś rozmawiać. A w tej godzinie będą m.in. informacje o tym, co przed nami w kinach i teatrach, no bo dzieje się i też proszę pamiętać, kina i teatry mają jeden niezaprzeczalny argument w tych dniach. Tam jest najczęściej działająca dobrze klimatyzacja.

Masego i Breathe, 27 minut po godzinie 11. Zatem, proszę Państwa, linki do tych naszych zbiórek odnośnie przeprowadzki na Mińską, wszędzie, gdzie można nas znaleźć. Oczywiście to jest zbiórka celowa w serwisie Patronite. Dobrze, Carla Thomas teraz przed nami, utwór Baby, ale zanim Carla Thomas rozpocznie swój występ, to ja jeszcze, bo tak prosimy Państwa o wsparcie, oczywiście, że tak, ale

niedzielę o godzinie 17 w Teatrze Polonia pokaz spektaklu Sztuka Wywiadu. To jest tekst autorstwa naszego kolegi redaktora Jarka Mikołajewskiego, a na scenie między innymi mistrz Jan Peszek. Jeśli ktoś z Państwa chciałby ten spektakl zobaczyć w najbliższą niedzielę, no to zapraszamy gorąco. W środku dnia @nowyświat.online.

Carla Thomas i Baby. No i proszę Państwa, już mamy różne wiadomości w sprawie Teatru Polonia. Już w tej sprawie prosimy nie pisać rozdane bilety, ale też jaka wiadomość w sprawie Mińskiej. Będę waszym sąsiadem, albo wy będziecie moimi sąsiadami. Wpadam tam często do bistro na obiad. Właśnie, proszę Państwa, tam jest bistro. No i tak, będziemy pewnie obiady jadali również w owym bistro, bo podobno jest znakomite, więc naprawdę argumenty, no ten argument, umówmy się, to może przeważyć, ale nie, nawet gdyby bistra tam nie było, to byłoby super. Już Państwu bardzo dziękujemy teraz, bo kwota nawet numerologicznie jest wspaniała, 44 tysiące, tak? Franku, patrzyłeś przed chwilą, tak? O, Franek potakuje. Wójcicki, który dzisiaj realizuje naszą audycję, 45 tysięcy. Dobra. No i wspaniale. Idziemy do góry, proszę Państwa. No i idziemy, przenosimy się. Zmiana jest dobra. Tak będziemy sobie powtarzali, tak będziemy się sami programowali, ale naprawdę nie trzeba tutaj wymyślać sobie Bóg wie czego, po prostu jak tam się pojedzie, to jak Państwo tam nas odwiedzą, to zobaczą, że jest naprawdę super. Dobrze. Informator o tym wszystkim, co w repertuarach filmowych i teatralnych za chwilę na naszej antenie w wykonaniu Olgi Bobienko, a teraz Marco Zwaje

0: Olivier, c'était super. Tu veux boire un verre?
1: J'aimerais bien, mais je cherche ma copine.
2: Romi, paryska DJ-ka, przyjeżdża na Wyspy Kanaryjskie, żeby wystąpić w trakcie nocnej imprezy techno. Kiedy budzi się następnego ranka, okazuje się, że jest sama w pokoju hotelowym, a jej najlepsza przyjaciółka zniknęła bez śladu. Lokalna policja odpowiada na zniknięcie Chloe obojętnością, a mieszkańcy milczeniem. Jedyną osobą, która decyduje się pomóc dziewczynie, jest Vincent, właściciel klubu o mrocznej przeszłości, którego to intencji nie sposób odczytać. Mi Amor wyreżyserował Guillaume Niclot. Do zobaczenia w kinach od jutra.
3: Merci les amis.
4: Ce que tu veux, c'est ce que tu es.
2: Matt to odnoszący sukcesy trener rozwoju osobistego, który prowadzi perfekcyjnie wyreżyserowane wydarzenia motywacyjne. Matt inspiruje innych i to dzięki imponującej karierze, wspierającej dziewczynie i niezliczonej ilości oddanych fanów. Jednak gdy senacka komisja zaczyna zagrażać jego działalności, a niektórzy z jego zwolenników popadają w niebezpieczną obsesję, świat Matta zaczyna się rozpadać i odsłania to, co kryje się za jego pozornie idealnym życiem. Guru w reżyserii Jana Gozlana. W kinach od jutra.
5: I nostri padri fondatori avevano un sogno, la spiaggia di Bellezzamano. Far sorgere in quel paradiso un resort.
2: Słoneczne wybrzeże południowej Sardynii. Efisio, żyjący po swojemu pasterz, musi nagle stanąć do nierównej walki z bezkompromisowym deweloperem. Na szali jest dom, ziemia i przyszłość kolejnych pokoleń, ale także prawo do życia w zgodzie ze swoimi wartościami. Takie jest życie w reżyserii Ricarda Milaniego. Do zobaczenia w kinach od jutra.
6: Jest chłopiec, który słyszy się.
7: Wstawaj, idziesz ze mną.
6: Niezbadanych ścieżek.
2: 10-letni Omul mieszka z rodzicami, starszym bratem Mikro i młodszą siostrą Kimi. Beztroską zabawę Omula i Kimi na plaży przerywa gigantyczna fala, która wciąga dzieci w morską otchłań. Pod wodą Omul staje twarzą w twarz z tajemniczą, legendarną istotą, która wykrada duszę małej Kimi. I choć rodzeństwo w ostatniej chwili ratuje wieloryb, Kimi zapada w śpiączkę. Po tym zdarzeniu zdeterminowani Omul i Mikro ruszają w pełną niebezpieczeństw wyprawę, by odzyskać duszę swojej siostry. Chłopiec na krańcach świata w reżyserii Grzegorza Wacławka i Marty Szymańskiej. Od jutra w kinach. Miały być egzotyczne wakacje w Amazonii i ratowanie małżeństwa, jednak przez nagły kryzys geopolityczny cała rodzina ląduje na plaży w Orłowie. Gdy domowy konflikt eksploduje, 18-letni Tadzio ucieka od rodziców i zatrudnia się jako boj pokładowy na luksusowym transatlantyku. I dopiero na środku oceanu chłopak odkrywa przerażającą prawdę. Ten statek to MS Batory, czyli legenda rzekomo zezłomowana w 1971 roku. Czy 18-letniemu Tadziowi uda się uciec z tego statku widma? Premiera spektaklu Batory. Transatlantyckie Love Story w reżyserii Michała Walczaka w sobotę o godzinie 20 w Teatrze Miejskim imienia Witolda Gombrowicza w Gdyni.

I kwadrans do godziny 12 jeszcze, proszę Państwa. Swim Deep i Mad jeszcze przed nami, no bo za chwilę to będzie taka opowieść o jednym z utworów wszechczasów, więc chyba tak, jeden z tych utworów, dla których cykl Historia jednej piosenki w ogóle został stworzony. Zatem Swim Deep z płyty tygodnia zatytułowanej Hum, a za chwilę artyści różni w opowieści Heleny Wnorowskiej.

0: Mad z płyty Hum, Swim Deep. No a teraz już opowieść o królu i o wielu, wielu, wielu innych artystach. No ale co to będzie za utwór przede wszystkim? Pytanie podstawowe.
1: Maybe I didn't treat you. Elvis Presley nagrał ten utwór w 72, gdy był w separacji ze swoją żoną Priscillą. I choć Always on My Mind została napisana z myślą właśnie o nim, to Presley wcale nie był pierwszą osobą, która ją wydała, bo w tym uprzedziła go Gwen McRae. Niektóre źródła podają nawet, że 2 lata przed zarówno McRae, jak i Presleyem swoją wersję nagrał BJ Thomas, jednak ta miała przeleżeć w szafie aż do 1984 roku.

był zatem pierwszy? Trudno powiedzieć. Niełatwo odnaleźć się też w gąszczu interpretacji innych wykonawców. Zdaniem AllMusic powstało ponad 1000 różnych wersji tego utworu. Always on My Mind został napisany przez Johnny'ego Christophera, Marka Jamesa i Wayne'a Carsona i dla Carsona właśnie stał się muzyczną formą przeprosin. Zainspirowała go praca, która, jak to z pracą bywa, pochłaniała więcej czasu niż zakładał. To z kolei przekładało się na niezadowolenie ze strony jego żony. Tekst piosenki to tak naprawdę długie przeprosiny, skrojone dla, jak mówił Carson, wszystkich facetów, którzy choć nawalili, zawsze myślą o swoich partnerkach. Ale piosenka chyba, przynajmniej na początku, bardziej przypadła do gustu tej damskiej stronie. Zaraz po Elvisie Presleyu swoją interpretację wydała Brenda Lee. Ta wersja dotarła jednak jedynie do 45. miejsca list przebojów country. Wyżej, do pierwszej dwudziestki, wspięli się m.in. John Wesley Ryle w 79. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Czy Willie Nelson, którego cover z 82 zdobył nagrodę Grammy. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Nie zabrakło również polskich wykonań Always on My Mind. Ten tytuł w swoim dorobku muzycznym umieścił m.in. Krzysztof Krawczyk. Little things I should have said to die. I just never took the time. Moją ulubioną wersją jest ta dobrze znana dyskotekowa, czyli The Pet Shop Boys.

Elvis Presley, proszę Państwa, i Always On My Mind oczywiście. Na prawie już, prawie na koniec pierwszej godziny, tu jeszcze tylko Dog Days i Dude.

Ta wiadomość dotyczy mapy i kalendarza, bo już teraz zapraszamy do wspólnego świętowania naszych 6 urodzin, które jak zawsze obchodzimy 10 lipca, w tym roku jest to piątek. Spotykamy się w leżących niemal w samym środku Polski Brzezinach, gdzie rozpoczniemy obchody o godzinie 16 specjalnym wydaniem audycji Nowy Świat po południu. Po godzinie 20 rozpocznie się koncert zatytułowany Koktajl Urodzinowy, w którym usłyszymy piosenki z repertuaru Zbigniewa Zamachowskiego, zaśpiewane przez niego samego, a towarzyszyć mu będą Zuzanna Iłenda i ja, Maria Zamachowska. Uwaga, koncert nie będzie transmitowany na antenie. Po koncercie zapraszamy na potańcówkę w świetle księżyca i to nie koniec urodzinowych atrakcji. Więcej informacji w kolejnych godzinach, choć i tak najważniejsze, że widzimy się 10 lipca w Brzezinach.

0: Minęła 12:00, tu Radio Nowy Świat, Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis. Dramatyczna akcja ratunkowa w Wenezueli po trzęsieniu ziemi. Amerykańska służba geologiczna podaje, że ofiar mogą być tysiące. Oficjalny bilans kataklizmu przedstawiła pełniąca obowiązki prezydenta Delcy Rodriguez.
1: A esta hora...
0: W tym momencie mamy dane o 32 ofiarach śmiertelnych. Nie mamy jeszcze danych ze stanu La Guaira. Wiemy też o 700 poszkodowanych, których przyjęto na oddziałach ratunkowych, zarówno w szpitalach publicznych, jak i prywatnych. Dwa wstrząsy miały siłę 7,2 i 7,5 stopnia. W skali Richtera doszło do nich w odstępie minuty. Drugie trzęsienie było najsilniejsze w Wenezueli od 1900 roku. To był najpotężniejszy wstrząs, jaki przeżyłam kiedykolwiek. Długi, mocny, bardzo mocny. Nigdy wcześniej nic się nam nie zniszczyło podczas trzęsienia ziemi, a tym razem wszystko w domu się rozbiło. Wszystko. Tak agencja AP mówiła mieszkanka Caracas. Wspomniany stan La Guaira leży na północ od Caracas i jest najbardziej dotknięty skutkami trzęsienia ziemi. Tam zawaliły się dziesiątki budynków. W samej stolicy ratownicy przeszukują gruzy, spod których wciąż słychać wołanie o pomoc. Teraz w serwisie nadzwyczajna sesja Rady Warszawy. Prezydent Rafał Trzaskowski przedstawił radnym informację dotyczącą afery w szpitalu południowym.
2: To musi zostać wyjaśnione do spodu. Bez żadnych ale, bez zamiatania czegokolwiek pod dywan, bez ochrony kogokolwiek ze względu na funkcje, znajomości czy też polityczne powiązania. Jeżeli te zarzuty się potwierdzą, osoby odpowiedzialne, wszystkie osoby odpowiedzialne muszą ponieść konsekwencje. Jeżeli okażą się nieprawdziwe, konsekwencje powinni ponieść także ci, którzy je formułują. Bo w takiej sprawie nie ma miejsca ani na bezkarność, ani na rzucanie oskarżeń, które mogą zniszczyć zaufanie pacjentów do szpitala i do całego systemu ochrony zdrowia.
0: Radni opozycji złożyli wniosek o odwołanie zastępczyni Trzaskowskiego, Renaty Kaznowskiej, odpowiedzialnej za ochronę zdrowia w stolicy. Dziś jednocześnie Rada Miasta zadecyduje o wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Po 6 latach przy Ostrej czas na przeprowadzkę. Radio Nowy Świat wkrótce musi zmienić siedzibę. Tak w porannej audycji oficjalnie ogłosiła redaktorka naczelna Magda Jeton.
3: Słowo musimy jest tu kluczowe. Nasz budynek na Ostrej tak naprawdę wymaga generalnego remontu. Coraz częściej stawiamy czoła różnym niespodziewanym wypadkom. Naprawdę różnym, począwszy od kanalizacyjnych, poprzez wodociągowo-gazowe, skończywszy na elektrycznych. Zapytają Państwo to, dlaczego w ubiegłym roku inwestowaliśmy zebrane pieniądze w obecną siedzibę. Więc wyjaśniam. Po pierwsze, nie w siedzibę, ale w dużym stopniu w sprzęt. A po drugie, uspokajam. Ponad 95% dóbr, w które inwestowaliśmy po ubiegłorocznej zbiórce, da się przenieść.
0: Od 1 października Radio Nowy Świat będzie nadawać z Mińskiej 75, to na warszawskim Grochowie. Dziś rusza zbiórka na Patronite, której celem jest zebranie środków na przeprowadzkę. To był serwis Radio Nowy Świat.
4: Pogoda.
5: Ja tylko jeszcze w ramach prognozy pogody, zanim zacznę podawać stopnie Celsjusza, to powiem Państwu, że najprościej znaleźć zbiórkę celową przeznaczoną na naszą przeprowadzkę pod adresem nowyświat.online/nowa-siedziba. nowyświat.online/nowa-siedziba. No i właśnie to, że się pomyliłem, to już jest przejście płynne do prognozy pogody, bo w całym kraju popołudnie zapowiada się słonecznie i bardzo gorąco. Termometry wskażą od 29 do nawet 33 stopni. Jedynie na krańcach południowych oraz w rejonach górskich mogą pojawić się przelotne opady i lokalnie burze również. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a ciśnienie zacznie powoli spadać.

0: Never too much. 8 minut po 12. Luther Vandross na początku drugiej godziny się ustawił w rządku artystów, którzy występują. Bardzo dziękujemy.
1: W środku dnia.
0: Otwieramy drugą godzinę, proszę Państwa, zatem już na dobre, za chwil kilka, 100 lat będzie.

A więc taki nowojorsko-chicagowski dialog, najpierw Los Avengers, oczywiście artysta z Nowego Jorku pochodzący. Przy okazji, nie wiem, czy państwo wiedzą, że dopiero w tym roku artysta zmarły przecież ponad 20 lat temu już. Został wprowadzony do Galerii Sławy Rock'n'Roll Hall of Fame. Zespół Freako, zespół z Chicago pochodzący, więc niejako nasi rodacy, można powiedzieć, jeszcze w tej galerii nie są, ale oni od kilku lat raptem na rynku. Też trochę zresztą inny muzyczny styl niż mistrza Vendrosa. Dobrze, 13 minut po godzinie 12, czwartek, 25 czerwca, przenosiny, a więc nowyświat.online, / nowa siedziba. To jest najprostszy sposób znalezienia zbiórki, którą utworzyliśmy, proszę państwa, bo przenosimy się na Mińską 75. Nowe, wspaniałe miejsce, można je zobaczyć w naszych mediach społecznościowych. Ja dziś rano na Instagramie z zapartym tchem śledziłem absolutne kino, tak to trzeba nazwać, absolute cinema, jak mówią młodzi, nie tylko w Polsce, czyli ja też tak mawiam czasami przynajmniej. No więc takie kino właściwie trochę dokumentalne, ale jesteśmy po prostu razem z Magdą Jetą i z Wojciechem Manem tam na miejscu, oprowadzają, wszystko pokazują, gdzie, co, kto będzie, gdzie będzie studio A, gdzie będzie studio B, gdzie będzie reżyserka, realizatorka, gdzie będą serwisy informacyjne miały swoją siedzibę, różne redakcje, gdzie będzie nasza kuchnia nawet. Proszę państwa, wszystko tam można zobaczyć. No i przede wszystkim świetna przestrzeń biurowa jak najbardziej, ale taka bardzo, bardzo profesjonalna, ale też ciepła. No ale ten budynek, to jest jego architektura, to jest gratka i myślę, że naprawdę będzie nam bardzo, bardzo miło, jeśli państwo nie tylko się do tej zbiórki przyłączą, ale będą nas też tam chcieli odwiedzać. Mińska 75 zatem. A żeby to się wszystko pięknie udało, to będziemy wdzięczni państwu za odwiedzenie i takie odwiedzenie po prostu adresu nowyświat.online / nowa siedziba.

kwotą. 54 tysiące złotych prawie już na naszym koncie i bardzo, bardzo dziękujemy. To też są Państwa komentarze. Takie komentarze, w których jest bardzo dużo dla nas dobrych życzeń i docenienia, zrozumienia dla tej decyzji, zrozumienia, dlaczego ona jest konieczna i dlaczego to po prostu oznacza dalszy rozwój i to taki rozwój, w którym Państwo chcą mieć swój udział i dają Państwo tego wyrazy. I to jest świetne, bardzo, bardzo za to dziękujemy. Za chwilę będziemy rozmawiać o autorze nie najmądrzejszych komedii, ale będziemy dowodzić z naszym rozmówcą, że Mel Brooks to jest ktoś więcej niż... po prostu za chwilę rozmawiamy. Salt i Science najpierw.

0: Salt i Science. Proszę Państwa, 24 minuty po godzinie 12, a teraz z nami już gość Kamil Kalbarczyk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny. No i będziemy zapraszać, ja już zacząłem trochę mówić o tym, zawiesiłem głos.

0: sugerując, że wrócimy i że dokończę to zdanie teraz, ale może nie będę kończył zdania, bo to było mniej więcej takie zawieszenie głosu, że Mel Brooks to jest ktoś więcej niż... I tak ten głos zawiesiłem, na tym się skończyło. Później była piosenka, no ale teraz już jesteśmy my. No i będziemy zapraszać na stulecie Mela Brooksa artysty amerykańskiej komedii szczególnego. Można wymieniać oczywiście i Mela Brooksa, i słynne trio Zas, a więc twórców na przykład Nagiej Broni. Twórców po prostu czegoś, co możemy określić najprościej mianem parodii, czy też nieco inaczej pastiszu. To są filmy, które czerpały z największych przebojów popkultury, przekręcały to wszystko na lewą stronę, obracały w żart. To jest typ humoru, który może zacznijmy od pytania, jak on się zestarzał, ten typ humoru.
1: Zestarzał się, szczerze mówiąc, całkiem nieźle. Warto pamiętać, że to są jednak filmy przede wszystkim z lat 60., 70., 80., a zatem komedia zawsze się i ten humor zawsze się zmienia i zawsze jest no jakimś jednak odbiciem tego, co śmieszyło wówczas, co mogło śmieszyć wówczas, ale filmy Brooksa wydaje mi się, że zestarzały się naprawdę nieźle, ponieważ one są jednocześnie bardzo pozornie błazeńskie, ale tak naprawdę są bardzo inteligentne i przede wszystkim kinofilskie. I to, co dzisiaj być może nie śmieszy aż tak bardzo, co mogło śmieszyć w latach 70. czy 80., dzisiaj być może nawet bardziej imponuje lub budzi pewną nostalgię, kiedy humor z całym tego dobrodziejstwem był znacznie bardziej bezczelny, niepoprawny. Znaczy, zaczynało się tak naprawdę łamać bardzo wiele tabu, które no, kiedyś było nie do pomyślenia, a z drugiej strony dzisiaj też w dobie no, bardziej jednak zachowawczego często humoru w mainstreamie już się tego nie spotyka, więc Mel Brooks jest jakimś takim z jednej strony rarytasem, z drugiej strony reliktem, ale wciąż żywy, który można no, zarówno podziwiać z pewnej perspektywy, jak również odnaleźć dzisiaj ten humor. No i zapewniam, że te filmy wciąż śmieszą. Mogą śmieszyć trochę inaczej. Niektóre elementy tych filmów być może się zestarzały troszeczkę gorzej, ale niektóre znowu pokryły się taką bardzo szlachetną patyną i być może dzisiaj śmieszą jeszcze bardziej.
0: To za chwilę będziemy mówić o konkretnych filmach, ponieważ przygotowaliście w kinie Illusion w najbliższych dniach konkretne filmy do obejrzenia, udowadniające, że Mel Brooks to jest ktoś więcej niż tylko ktoś, kto chciał błazeńskim humorem sobie zakpić, ale to też przecież coś już jest, prawda? Zakpienie sobie już nam coś daje i tego też zdecydowanie potrzebujemy. Natomiast to pytanie, które zadałem, ono bardzo często dzisiaj jest zadawane w kontekście produkcji sprzed, nie wiem, 15-20 lat, mówiąc, źle się zestarzało. Tak już nikt do kogoś by nie powiedział na ekranie dzisiaj na przykład. Więc oczywiście, że te standardy się zmieniają. To, co poprawne, to, co wolno, to, co można na ekranie zrobić, było 20 lat temu, a to, co można dziś, dwie różne rzeczy najczęściej. I tym bardziej cenimy wszelkie te momenty, kiedy można gdzieś trochę przynajmniej tej granicy dotknąć, albo ją nawet lekko przekroczyć. Ważne są zawsze oczywiście intencje. Natomiast Mel Brooks, jeden z naszych słuchaczy, gdy usłyszał, że będziemy mówić właśnie o nim dzisiaj, o Melu Brooksie, napisał, panie redaktorze, ale ja tak faceci w rejtuzach ostatnio, to się nie zestarzało dobrze. Trochę zresztą od tego wyszło moje pytanie, a ja chciałbym na to odpowiedzieć. Znaczy, być może się rzeczywiście zestarzało nie najlepiej, ale chciałbym powiedzieć o filmie o Robin Hoodzie z Kevinem Costnerem i Morganem Freemanem, który miałem okazję zacząć oglądać, to też się nie starzeje jakoś idealnie, więc te zjawiska grawitacji dotyczą zdecydowanie wszystkich. Wróćmy do Mela Brooksa, ponieważ to, co bardzo lubimy, czyli wszelkie polskie wątki, polskie konteksty, no tutaj w tej biografii zdecydowanie znajdziemy i zresztą znajdziemy również polskie wątki w jednym z filmów, które zamierzacie pokazać.
1: Tak, warto też dodać tak pokrótce, że oczywiście Mel Brooks jak połowa starego Hollywoodu oczywiście swoje korzenie ma właśnie w Europie Wschodniej i na terenach, które możemy nazwać polskimi, ponieważ jego ojciec był gdańskim Żydem, matka była Żydówką z Ukrainy. Oczywiście on już się urodził w Nowym Jorku, natomiast to dziedzictwo właśnie takie wschodnioeuropejskie, żydowskie, polskie tutaj się przeplata. Nawet w filmie Producenci jeden jego z głównych bohaterów się nazywa Max Białystok na cześć Białego Stoku, ale faktycznie takim wyjątkowym filmem i wyjątkowym także z tego powodu, że on nie jest wyreżyserowany przez Mela Brooksa, tylko przez Alana Johnsona, jego stałego choreografa, natomiast Mel Brooks gra tam główną rolę, był producentem. Mowa oczywiście o filmie Być albo Nie Być, który jest remake'iem filmu z 1941 roku, takiego bardzo słynnego filmu Ernsta Lubitscha, którego Mel Brooks uwielbiał. I to jest właśnie film, który rozgrywa się w okupowanej Warszawie. Jego bohaterami są Polacy, grani oczywiście przez amerykańskich aktorów. Tutaj te główne role gra właśnie Mel Brooks i jego żona Anne Bancroft, którą oczywiście znamy jako wielką gwiazdę filmową, między innymi oczywiście gwiazdę Absolwenta. I oni zresztą nawet tam w otwierającym film numerze śpiewają piosenkę po polsku. Mel Brooks zresztą zawsze wspominał, że ten kręcenie tego filmu właśnie z własną żoną, śpiewanie po polsku, jakby złożenie też hołdu jednemu z ulubionych swoich filmów, także odniesienie się do własnego dziedzictwa, było dla niego ogromną przyjemnością i jednym z najlepszych doświadczeń. I my ten film właśnie też chcieliśmy pokazać, żeby zwrócić uwagę, że Brooks nie tylko oczywiście reżyserował swoje filmy, ale bardzo często po prostu grał też w filmach, miał firmę producencką i to jego dziedzictwo też nie ogranicza się tylko do tych filmów, które sygnował jako reżyser. Więc film Być albo Nie Być to środkowy z trzech filmów, które pokażemy w kinie Illusion w najbliższy weekend. Ten film będzie pokazany w sobotę o godzinie 18. Oczywiście z taśmy 35 mm.
0: No dobrze, to ja w takim razie kolejny dorzucam fakt, myślę, że bardzo, bardzo ważny w kontekście Mela Brooksa. Jest taki skrót EGOT po polsku. On oznacza ludzi, którzy... No, dostali wszystkie możliwe, najważniejsze statuetki w amerykańskiej rozrywce, więc nagroda telewizyjna Emmy, muzyczna Grammy, Oscar oczywiście, czy też Oscar, jakby Amerykanie powiedzieli, no i nagroda teatralna, nagroda Broadwayu, czyli Tony. Też Mel Brooks je wszystkie otrzymał, warto o tym pamiętać. Ale powiedzmy też, dlaczego właściwie, czemu służy parodia? Bo przecież wszyscy cały czas idziemy do przodu. Powiedzieliśmy o tym, że no, kino, niektóre filmy, zwłaszcza gatunkowe, starzeją się umiarkowanie, tak sobie. Czy parodia nie pomaga w takiemu redefiniowaniu gatunków, przemyślaniu ich na nowo, wyrzucaniu trochę tego, co już zużyte, poza obieg, obśmiewaniu tego. No później już nikt takiego obśmianego sposobu nie zaproponuje w opowiadaniu, prawda? Czy też takiego sposobu grania na przykład po parodii. Udane.
1: Zdecydowanie tutaj Mel Brooks jest no, takim niekwestionowanym mistrzem, prekursorem. Oczywiście nie był pierwszym twórcą, który parodii się dotykał, bo myślę, że tutaj gdzieś można braci Marx, byłoby jeszcze z kina takiego bardzo klasycznego wspomnieć, ale faktycznie Brooks jako jeden z pierwszych parodiował nie tylko jakieś poszczególne motywy, czy postaci, czy persony, ale po pierwsze całe gatunki, czy jakieś takie zjawiska w kulturze filmowej, ale co może nawet istotniejsze, i to uważam, że dzisiaj jest być może najbardziej atrakcyjne w jego filmach, to te rzeczy, które po prostu były tabuizowane, i tutaj jakby sparodiowanie i nadanie takiego groteskowego wyrazu takiej ikonografii nazizmu i postaci Hitlera, to było coś absolutnie przełomowego, i to się dokonało właśnie w latach 60. W jego filmie Producenci, który no w zasadzie otworzył cały późniejszy nurt no właśnie obśmiania nazizmu, tego kultu munduru, także figury Hitlera. Oczywiście jesteśmy już po dyktatorze, po filmie Być albo nie być, ale to jest też troszeczkę inny poziom, ponieważ to się działo w czasie rzeczywistym. Tutaj choćby właśnie w Producentach zostało to pociągnięte no, do granic absurdalnej groteski, i pokazania, że z jednej strony nie ma już niczego świętego, ale z drugiej strony właśnie humorem i taką bezczelną parodią Brooks potrafił rozbrajać rzeczy, z których jeszcze nie do końca umiano się wówczas śmiać, a które inspirowały późniejsze tego typu przepisania. Ale z drugiej strony to,
0: zwłaszcza to była też trauma dla społeczności żydowskiej, prawda? No i on, będąc z niej, miał większe prawo do tego, żeby w ten sposób tego dotykać.
1: Na tak, pewno no zdecydowanie też dostał... potomkowie imigrantów żydowskich w Hollywood jakby rozpoczynali i nadawali też ton temu, a warto wspomnieć, że Mel Brooks to jest to samo środowisko, z którego wywodził się między innymi Woody Allen, a zatem tacy stand-uperzy, komedianci z tej żydowsko-nowojorskiego środowiska.
0: Oj, mamy chyba problem z połączeniem. Kamil Kalbarczyk.
1: Bezczelny, ale jednocześnie atrakcyjny i taki uzdrawiający w pewien sposób.
0: Zatem polecamy Państwa uwadze trzy filmy, które będzie można zobaczyć w kinie Iluzjon w Warszawie. Najpierw Nieme Kino, więc to jest hołd dla złotej ery kina slapstickowego, Być albo nie być, wspomniane, wojenny komediodramat. No i wreszcie chyba najsłynniejszy taki jego film, znaczy poza Facetami w rajtuzach, poza Młodym Frankensteinem, także Kosmiczne jaja, więc ten tytuł nawet źle brzmi po polsku, ale...
1: Ale ten film się zaskakująco dobrze zestarzał, ja go sobie niedawno powtarzałem, i on jest faktycznie niebywale zgryźliwy i jest świetną satyrą, nie tylko po prostu parodią Gwiezdnych Wojen, ale satyrą na właśnie franczyzy, na remake'owanie rzeczy, na sequele, na całe takie rozpasanie też kapitalistyczne tych wielkich blockbusterów, i naprawdę warto sobie ten film przypomnieć lub zobaczyć go po raz pierwszy.
0: A przecież, no, może tylko najpierw, zanim jeszcze powiem ostatnie zdanie, które chciałem by powiedzieć, to na przykład, nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale tutaj Mistrz Yoda to jest mędrzec Jogurt, na przykład w tym filmie.
1: Dokładnie. Takie, i niech Schwartz będzie z nami, przerobione oczywiście ze słynnego sloganu Niech Moc będzie z wami.
0: Tak jest. A Mela Brooksa można nawet i w ostatnich latach oglądać na ekranie, bo on będzie obchodził setne urodziny. Bardzo dziękujemy za rozmowę i polecamy Państwu uwadze przegląd filmów Mela Brooks, ale też zainteresowanie się tą, myślę, bardzo interesującą postacią. My tutaj tylko kilka faktów biograficznych tak naprawdę na jego temat zaprezentowaliśmy. Kamil Kalbarczyk, Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny, był z nami. Bardzo dziękujemy.
1: Bardzo dziękuję i zapraszam na seansę.
0: A ponieważ Być albo nie być dzieje się w Warszawie, to teraz na wskroś warszawski Pablo, Paweł i Ludziki. Dzięki za rozmowę.
1: Dzięki.

Ja naprawdę nie chcę być monotematyczny, proszę Państwa. Chyba Państwo już mnie znają, prawda, że monotematyczność nie. Ale, najciekawsze jest zawsze to, co następuje po ale. Skąd jest Pablo Paweł i Ludziki? Z którą częścią Warszawy jest najbardziej związany? Czyżby był to Grochów? Tak, to jest właśnie Grochów, więc no... Wszystko tutaj zaczyna naprawdę do siebie pasować. Kropki zaczynają się łączyć, proszę Państwa, i tutaj jakby się my te kropki teraz połączyli, to wyszedłby nam adres Mińska 75, nowa siedziba, a więc nowyświat.online/ nowa siedziba. Przepięknie tam się dzieje i przepiękne rzeczy Państwo piszą. Jesteśmy wzruszeni.

A to Ruben Van Smith i Lost in Space na 12 minut przed godziną 13. Ja przypomnę, że po 13 będzie z nami Wiktoria Jakubowska, która to opowie o swojej nowej artystycznej drodze solowej, o tym, kim jest Mess Girl. A to Shade.

Sacred Sands i Alolas na chwilę przed godziną 13. Nowyświat.online, ukośnik, nowa siedziba, tam dzieją się rzeczy piękne pod tym adresem. Na razie mam na myśli naszą zbiórkę, ale rzeczy piękne pod adresem właściwym, czyli na Mińskiej 75, dziać się będą już wkrótce. Metronomy i Heartbreaker.

0: urodzinową sobotę, 11 lipca po godzinie 10 ze sceny w Brzezinach rozpocznie się wyjątkowe wydanie koncertu życzeń, któremu przewodzić będzie tercet w składzie profesor Ryszard Koziołek, Wojciech Mann i Zbigniew Zamachowski. W tym samym czasie uruchomiona zostanie strefa sitodruku, gdzie będzie można wykonać nadruk z autorskim projektem Fisza. Obchody 6 urodzin zakończymy jubileuszowymi spacerami po okolicy Brzezin, oczywiście z udziałem naszych redaktorek i redaktorów. Mapa i kalendarz, czyli Brzeziny 10 lipca. Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia.
1: Minęła 13, to Radio Nowy Świat, Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis. Jeszcze dziś do Kijowa trafią ponad 3 miliardy euro z unijnej pożyczki opiewającej na 90 miliardów. Tak ogłosiła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Jak zaznaczyła, w najbliższych dniach rozpocznie się też wypłata środków z puli 6 miliardów euro na produkcję dronów. W Gdańsku trwa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Prezydent Wołodymyr Zełenski nie przybył. Władze w Kijowie reprezentuje szefowa rządu Julia Swyrydenko.
2: Panie premierze, drodzy Donalde, ladies and gentlemen, thank you for this.
1: Dziękuję za to spotkanie w Gdańsku, mieście Solidarności. Przede wszystkim stojąc tutaj chciałam podziękować polskiemu narodowi. Drodzy Polacy, bardzo dziękuję za waszą pomoc, którą okazaliście wówczas, kiedy była ona najbardziej potrzebna. Konferencja odbywa się w momencie trudnych relacji obu państw, po tym jak Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu ukraińskiemu prezydentowi Orderu Orła Białego w reakcji na nadanie ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Premier Donald Tusk, zwracając się do szefowej ukraińskiego rządu, podkreślał, jak ważne jest uczciwe podejście do trudnych kwestii historycznych.
3: Jak widzicie, odłożyłem przemówienie. Mam dzisiaj ten przywilej mówić, co naprawdę czuję i co naprawdę myślę. Pamiętajcie, wszyscy bez wyjątku, moi rodacy w Polsce, twoi, Julio, rodacy w Ukrainie i nasi przyjaciele w Europie, że przyszłość możemy zbudować tylko na prawdzie, na wzajemnym szacunku, na rozumieniu historii. Ta solidarność, która narodziła się w Gdańsku, może być naszą rzeczywistością, jeśli otworzymy swoje serca i umysły i na przeszłość, ale przede wszystkim na przyszłość. Głęboko w to wierzę.
1: Konferencja w Gdańsku dotycząca odbudowy Ukrainy potrwa 2 dni. Donald Tusk, otwierając ją, podkreślał, że odbudowa to nie tylko budynki, odbudowa to także to, co w nas. Ukraina chce być częścią zjednoczonej Europy, a warunkiem zjednoczenia jest rozumienie własnej historii i autentyczna zdolność i gotowość do pojednania. Tak mówił polski premier. Afera w Szpitalu Południowym w Warszawie musi być wyjaśniona do spodu, deklaruje na sesji Rady Miasta prezydent stolicy. Rafał Trzaskowski zapewnia, że audyt w placówce zaczął się od razu, gdy pojawiły się informacje o nieprawidłowościach. I podkreśla, sprawa jest poważna.
4: Zaczęła się 2 tygodnie temu od pytań dotyczących zarobków jednego z młodych lekarzy. Później rozmawialiśmy o wątku rzekomej uprzywilejowanej ścieżki dla polityków. Natomiast dzisiaj jesteśmy w miejscu znacznie, znacznie bardziej poważnym, dlatego że padają zarzuty dotyczące spraw fundamentalnych. Bezpieczeństwa pacjentów, standardów leczenia i ludzkiego życia. Rozumiem emocje, rozumiem też chęć politycznej gry, ale tu chodzi o jasne dla wszystkich ustalenie faktów. Czy sytuacje, o których mówił były ordynator, miały miejsce i czy są na to dowody?
1: Opozycja w Radzie Miasta już zażądała dymisji zastępczyni Trzaskowskiego, Renaty Kaznowskiej, która w ratuszu odpowiada za kwestie ochrony zdrowia. Prezydent stwierdził, że jeśli audyt wykaże nieprawidłowości, to nie zawaha się podjąć decyzji personalnych. W trakcie wystąpienia Trzaskowskiego rozlegały się na sali okrzyki referendum. Urząd Skarbowy Warszawa-Praga obrzucony kamieniami. Sprawca pozostaje nieznany. Policja prowadzi postępowanie. Wczoraj wieczorem funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie, że jakiś mężczyzna rzuca kamieniami w siedzibę skarbówki. Na miejscu policjanci znaleźli odłamki szkła i kamienie. Sprawca uszkodził kilka szyb. Na razie policja dotarła do świadka zdarzenia. To był serwis Radia Nowy Świat.
5: Pogoda. Gorąco i słonecznie. Po południu temperatury osiągną od 24-25 stopni na wschodzie i w rejonach podgórskich, około 30 w centrum, a na zachodzie najcieplej, dziś nawet 34 stopnie. Noc, proszę Państwa, zapowiada się także ciepło, na zachodzie i Mazowszu miejscami nawet powyżej 20 stopni w nocy.

0: Marvelous.
1: Maria with Love Dancing i Fred Again, The Blessed Madonna, która zresztą miała wystąpić na festiwalu Malta, ale ten występ nie doszedł do skutku. 9 minut po godzinie 13.
2: W środku dnia.
1: No i roztańczeni dzięki Fredowi, dzięki The Blessed Madonnie, rozpoczynamy trzecią godzinę. Beach Weather i Seth Cohen.

Seth Cohen, Beachweather i 11,5 minuty po godzinie 13. Teraz cóż, że do Szkocji się udamy. Nie do Szwecji, do Szkocji. Cóż, że ze Szkocji jest Kayla i Maus. Można w szczycie wszystkiego, proszę Państwa, głosować, jak ktoś ma ochotę. A ja śpieszę przypomnieć, że cóż, że ani ze Szkocji, ani ze Szwecji Wiktoria Jakubowska nie pochodzi. Skoro przybędzie za chwilę tutaj do tego studia, a podobno, powiem więcej, już tu jest.

Mouse i Kayla, 16 minut po godzinie 11. Na ten utwór, przypomnę, można głosować w szczycie wszystkiego. Szkocja była, to teraz będzie artysta reprezentujący Belgię, czyli Stromae, czyli maestro, tylko po prostu tak od tej drugiej strony Arebur. Jakby tam w Belgii powiedzieli na przykład Papautej, a za chwilę już w naszym studiu Wiktoria Jakubowska się pojawi.

0: Papał tej stroma, proszę państwa, 20 minut po godzinie 13, a teraz zaprzyjaźniona z nami artystka, która bębni, ale nie odbębnia nigdy, czyli Wiktoria Jakubowska, Vicky Drums.
1: Cześć.
0: Tyryra. To jest werble. Rozmawialiśmy o tym przed chwilą, że ostatnio byłaś tutaj na koncercie z Kasią Lins i Karolem Łakomcem.
1: Zgadza się. Właśnie słuchałam tego koncertu, jadąc do waszego studia, do twojego studia, więc myślę, że warto jest tego oczekiwać i odsłuchać, a nawet zobaczyć, ponieważ będzie to wydanie z obrazkiem.
0: No ja właśnie ci już tutaj zakomunikowałem też Wiktorii. Wszystkim się chwalimy, proszę państwa. Powiedziałem Wiktorii przed chwilą, że przenosimy się i że będziemy na Mińskiej 75. No co, ten adres coś ci mówi?
1: No to jest adres obok mojej starej pracowni. Też mi się wydaje, że to jest taka mekka pracowni różnych artystów, znanych, nieznanych, muzyków.
0: Bez nazwisk, ale bez sami nazwisk, najbardziej
1: ale
0: znani.
1: Tak, wielu kolegów i wielu koleżanek może tam spotkać, wychodząc sobie na zewnątrz na przerwę.
0: No to proszę państwa, Grochów po prostu
1: mekka
0: the place
1: muzyków.
0: To be. Hasło Grochowa. Dobrze. Dzisiaj właściwie trwa twoje święto niejako, prawda? Bo to jest chyba ten moment, kiedy coś nowego się rodzi, kiedy zaczynasz trochę nową ścieżkę. Wspomniałem o tym jeszcze, że wcześniej zapowiadając naszą rozmowę, że był sobie lat temu kilka taki utwór Salt.
1: Tak, na, zgadza się.
0: Na przedsięwzięciu, na płycie, która była w ogóle poświęcona perkusistom.
1: Tak, i każdy mógł napisać swoją kompozycję i miał pełną dowolność do wykorzystania wszelakich instrumentów.
0: I ty tam dodałaś swój utwór.
1: Tak, zgadza się, to był
0: Salt,
1: utwór Stowarzyszenia Pamięć Przybysz.
0: Utworów na tej płycie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ale zastanawiam się, czy to była ta iskierka, czy ten moment był wcześniej, a może był od zawsze po prostu w tobie
1: to
0: taki...
1: To nie była iskierka, aczkolwiek...
0: Lokator, który mówił, coś swojego zrób, dziewczyno.
1: Ej, no to jest całkiem niezłe, weź to wypuść. Nie, wiesz co, to był pandemiczny czas, kiedy... Chcąc, nie chcąc, musieliśmy zamknąć się w domu, a ja bardzo produktywnie chciałam wykorzystać ten czas, mając w końcu trochę więcej wolnego czasu, nie grając ciągle na bębnach. I zaczęłam się uczyć grać na instrumentach, zaczęłam powiedzmy, że pisać w cudzysłowie piosenki. Raczej było to szukanie po prostu wyrażenia się w inny sposób na innych instrumentach. Zaczęłam też sobie podśpiewywać, no i tak od kroku do kroku zaczęłam też sobie produkować piosenki. I tak właśnie jakby Salt był pierwszym moim takim ukończonym numerem, ale też w tym czasie już pandemicznym były już jakieś zalążki.
0: Paulina Przybysz śpiewała, prawda?
1: Tak, zgadza się, Paulina Przybysz śpiewała, no. I też napisała tekst. I to była super współpraca i to jakoś też zachęciło mnie do tego, żeby może jednak ktoś tak będzie chciał tego posłuchać, aby zrobić coś swojego w pełni, tak.
0: No i zaraz państwo się przekonają, że myślę, że grono osób, które będą chciały tego posłuchać, zainteresowanych tym, co Wiktoria ma do zaprezentowania jako Wiktoria, będzie rosło. Zdecydowanie będzie rosło. Ale zaraz porozmawiamy o tym, co to zwiastuje, bo album, ja myślałem, że to będzie twoje alter ego, szczerze mówiąc, jak usłyszałem pierwszy raz hasło Mess Girl, że to będzie po prostu, wiesz, jakieś
1: taki
0: punkowe,
1: mocno nawiązanie. Tak był pierwszy pomysł,
0: tak.
1: ale jednak Mess Girl jako nazwa będzie to nazwa albumu. Mhm. Nie będzie to mój pseudonim.
0: Okej. Okay. Dziewczyna... Czekaj, no Mess Girl, dobra.
1: No jako
0: chaos,
1: tak,
0: dziewczyna. Kobieta zamieszanie, a może kobieta na skraju
1: obłędu?
0: Las Mujeres a borde del ataque del nervios.
1: O.
0: Czy kobieta na skraju załamania nerwowego?
1: Nie, myślę, że to raczej

0: Chodziło o tę ilość pomysłów, które zostały utemperowane, a raczej ubrane w tak podobne do siebie rzeczy, warstwy. Różnorodność stylistyczna ubrana w podobne brzmienia spowodowała, że jest chaotyczna, a zarazem spójna. Tak mi się wydaje.
1: Okej. Okay. Wiktoria Jakubowska, Cannot Be, proszę państwa. Posłuchajmy tego utworu. Utwór to jest 4,5 minuty.
0: Wymagająca długość, prawda?
1: Świata Wiktorii Jakubowskiej.

0: No, no, jest.
1: Jest.
2: Wiktoria Jakubowska, proszę Państwa, jest w studiu. Ja nawet nie wymieniłem, powiedziałem tylko o tym, że z Kasią Lis i Karolem graliście koncert. No ale wszyscy doskonale wiemy, że Karaś Rogucki... Ja zawsze mówię Karaś Rogucki, Jakubowska Kryszak na was, ale też The Dumplings, ale też Ofelia.
1: Paulina Przybysz.
2: Tak, oczywiście.
1: Rogucki i Kuba Karaś osobno. Oj, z Julką już akurat nie gramy. Ale okay, gal, ale tak, jak najbardziej przez pewien
2: Rogucki
1: czas grałyśmy
2: teraz
1: razem.
2: W wersji solowej, więc
1: i Kuba no, tak samo.
2: Dzieje się.
1: Tak.
2: Jak oni wszyscy reagują, co ci mówią?
1: Wiesz co, ja bardzo mam duże, bardzo duże wsparcie.
2: Nie odchodzą od solowej kariery, chcemy, żebyś
1: nie, no
2: ja też
1: bardziej mi zależy na wydawnictwie jak na razie. Oczywiście myślę, że zacznę koncertować z tym. Mam na to pewien sposób, mam pewien pomysł. Taki audiowizualny bardziej na solowy koncert. Aczkolwiek absolutnie nie zamierzam rezygnować z grania z moimi przyjaciółmi w tych wymienionych właśnie zespołach. Bo myślę, że bardzo bym tęskniła za tym. Mhm. I tęskniłabym także za spędzaniem z nimi czasu, za graniem właśnie tych piosenek i za tą energią sceniczną. No bo jednak grając sobie solo, na przykład na scenie, to też jest to tyle wymagające, że nie masz takiego, może masz taki strzał adrenalin, w sumie jeszcze nie do końca jestem o tym przekonana, ale nie masz takiego fanu z grania z ludźmi. A dla mnie to jest jednak fundament funkcjonowania tak w zespole i grania.
2: No dobra, no więc możemy przecież mieć różne potrzeby, różne energie i w danym momencie w życiu chcieć z różnych źródeł czerpać. To jest wspaniałe i ożywcze i rozwojowe też. Więc myślę, że to jest bardzo taki zrozumiały chyba dla wszystkich ruch z twojej strony. Natomiast chciałem o tym utworze porozmawiać. Kenneth B., co tu się wydarzyło? No bo było i filmowo, i tak no, mieliśmy te obrazy przed oczami.
1: Tak melancholijnie.
2: Myślę, że trochę gdzieś jazzowa estetyka, trochę zwłaszcza w sposobie grania na perkusji tutaj.
1: No tak, trochę bardziej bym taki shoegaze'owy nawet, bardziej, żeby otworzyć tę końcówkę, tak, żeby było takie apogeum. No, utwór sam w sobie jakby, ja też bardzo chciałabym pozostawić wszelką interpretację emocjonalną.
2: Czyli nie nazwiesz nam wszystkiego tutaj po prostu...
1: Czekaj, robimy analizę?
2: Co miałaś na myśli? Okay.
1: Co miałam na myśli? Nie, nie zdradzamy tego, prawda? No. Nie, ale mogę opowiedzieć o klipie, który wymyśliła Weronika Stadnik, tudzież moja ukochana, którego wyreżyserowała także i nagrała. I jakby to ta historia klipu też dobrze się łączy właśnie z muzyką, ponieważ jest to bardzo wolna akcja, a sam teledysk opowiada o kobiecie, o jej procesie do przygotowania do czegoś nieosiągalnego, niemożliwego dla niej w tym momencie. No a już jaka jest puenta, to musicie sprawdzić sami oglądając, więc tak, myślę, że ten obrazek też mocno oddaje samą piosenkę.
2: No dobrze, chociaż obrazy oczywiście same przychodzą przed oczy, jak się już Kenneth B. słucha, ale ponieważ zaczęłaś o tym mówić, że Mess Girl będzie albumem, na którym no, będzie znacznie więcej, to można tak spodziewać się też różnorodności gatunkowej, ale wszystko tak to jesteś ty.
1: Tak, zgadza się, wszystko to jestem ja. No kolejny singiel będzie wypuszczony już pod koniec lipca i mam zamiar tak wydawać piosenkę co najmniej tak co miesiąc, ale już w listopadzie nastąpi premiera całego albumu. Już nie mogę się doczekać.
2: Na jesień, tak idealne tak do przeżywania jesieni.
1: Tak, właśnie. Myślę, że ten album jest totalnie jesienno-zimowy. Takiego spędzania sobie właśnie czasu w zaciszu. Troszeczkę smuteczki, ale raczej też taka raczej zaduma. Mi się wydaje, że te utwory tak sobie czasami po prostu słucham po kolei tych piosenek i wydaje mi się, że one też wprawiają właśnie w taką zadumę i że sobie zaczynasz wracać do jakichś przeżyć nawet z przeszłości albo tworzysz obrazy, ale raczej jest to tak, jest to raczej płyta do słuchania podczas odpoczynku i ważne, żeby mieć przestrzeń, aby sobie pomyśleć o tym, co czujesz w danym momencie, bo nie są to piosenki, stricte takie piosenki, powiedzmy radiowe na przykład. Jest też dużo instrumentalnych utworów na tej płycie.
2: Więc... A różne są radia też, wiesz o to.
1: A, no tak. Kurde, spaliłam. jak najbardziej. No, będzie to ciekawe. Jestem ciekawa, co ludzie będą mówili, co poczuli i co, jak odebrali resztę utworów.
2: No, ja jak państwa znam, to myślę, że bardzo duża jest chyba ciekawość tego, co będzie dalej. Na razie mamy Cannot Be, nowy rozdział, solowy rozdział Mess Girl, czyli no, przetłumaczmy to jakoś na język polski. Kobieta, chaos. Nie, to źle brzmi, czekaj.
1: Chaotyczna dziewczyna?
2: Chaotyczna.
1: Nie musimy tego tłumaczyć na polski.
2: Chaotyczna, rozważna, ale romantyczna.
1: Cała ja.
2: Wiktoria Jakubowska, bardzo dziękujemy ci za wizytę.
1: Bardzo dziękuję, Janku.

Kerouac i Siren, proszę Państwa, 22 minuty do godziny 14.

Lonesome Drifter i Charlie Crockett. 19 minut do zakończenia naszej audycji. Wiktoria Jakubowska i Cannot Be. Debiutancki singiel, otwarcie nowej drogi, no i hasło grochów powracające dzisiaj w wielu, wielu kontekstach. No także takim, że tam właśnie wielu artystów, bez nazwisk, proszę Państwa, wielu artystów tam ma swoje pracownie, czy też studia, tam powstają nowe rzeczy, tam się wykuwają nowe pomysły, no po prostu... O, a tu przypadkiem akurat w tym kontekście Krzysiek Zalewski, jego nowy utwór zatytułowany Tak, tak.

z cyklu Krzysztof Zalewski. Co o nim sądzicie? Odpowiedź tak, tak. Tak, tak, proszę państwa. Tak. Kwadrans jeszcze nam zostaje. Za chwilę będziemy w Neapolu. Ja pozwolę sobie teraz sprawdzić, jaka tam jest dzisiaj temperatura. Nie wiem, dlaczego sobie to robię i Neapolitańczykom, ale sprawdźmy. Sprawdźmy, co się dzieje w Neapolu. No i w Neapolu dzieje się... Gdyby Neapolitańczyk przyjechał na zachód Polski dzisiaj, więc tam, gdzie najcieplej, to powiedziałby, ale u was gorąco. Zresztą nawet niebo w Neapolu, w którym jest 31 stopni, teraz jest lekko zachmurzone. To znaczy, nie, przepraszam, tu się pomyliłem, ale 31 stopni jest. Nie jest lekko zachmurzone niebo, ale jest lekko powyżej 30 stopni, ale nie tyle powyżej 30 stopni, ile jest w niektórych częściach naszego kraju. Zatem, proszę państwa, jak państwo lubią ciepło, no to już nie trzeba do Neapolu jechać. Można po prostu posłuchać piosenek stamtąd, jak i teraz się wydarzy.

GNI People of the Moon na 11 minut przed godziną 14. Po 14 dzisiaj będzie na 10 muzę się zamachiwać. Ale będzie Maria się zamachiwać dzisiaj, proszę Państwa, tak Państwu zdradzę. Natomiast jeszcze wróćmy z Neapolu, wróćmy z tematyki pogodowej, niezbyt wdzięcznej może dzisiaj, bo trochę jednak za bardzo, gdyby to tak poniżej 30, to jeszcze, ale tak powyżej to już czasami to jest męczące. Proszę Państwa, ja spróbuję teraz nie zrobić błędu w adresie nowyświat.online/ nowa siedziba. Zapamiętajmy ten adres, bo tam dzieje się zbiórka na rzecz naszej przeprowadzki do nowej siedziby. Przenosimy się na Mińską 75 w nową, piękną, przestronną i dającą po prostu możliwość tworzenia nowego przestrzeń. Zatem nowyświat.online/ nowa siedziba. Dobrze powiedziałem, Rafał, wszystko tak? Rafale? Super. Karibu w takim razie i Volume, czyli do Kanady się wybierzemy. Ciekawe, czy tam jest chłodniej chociaż.

Na hasło Volume dokładnie pojawiła się Maria Zamachowska, proszę Państwa, po 14 z Państwem, a to był Daniel Snave, czyli Caribou. I Caribou pochodzi, to znaczy Daniel pochodzi, Dan Snave pochodzi z Hamilton, czy też Dundas, to jest okolica, część miasta Hamilton w stanie Ontario, no i tam jest dzisiaj 20 stopni, pada deszcz. A obok jezioro Ontario, obok bardzo, bardzo niedaleko wodospad Niagara, więc można pozazdrościć tym, którzy tam w tej chwili są. Na przykład no, też tego, że jest ranek, prawda? Czyli proszę sobie wyobrazić deszczowa okolica, deszczowa aura, piękna okolica i my w tym wszystkim. Dobrze, Ezra Collective i Olivia Dean, No One's Watching Me. Poza Marią Zamachowską i Rafałem. Oni teraz na mnie patrzą, żebym już wychodził. Wychodzę. Do usłyszenia.

0: najbliższą sobotę zapraszamy na wyjątkowe wydanie koncertu życzeń. Wyjątkowe, bo po pierwsze, po raz pierwszy nadawać będziemy z Wrocławia. Tam odbędą się obchody 15-lecia Domu Europy we Wrocławiu, których Radio Nowy Świat jest partnerem. Po drugie, ten koncert życzeń poprowadzi niesłyszany dotąd duet muzyków i redaktorów Marek Napiórkowski i José Torres. Po trzecie, do zobaczenia we Wrocławiu w sobotę o godzinie 10.
1: Audycja powstaje we współpracy z instytucjami europejskimi w Polsce.
2: Minęła 14, to Radio Nowy Świat, Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis. Wypadek awionetki na lotnisku Bemowo w Warszawie. Samolot rozbił się, maszyna stanęła w płomieniach, zginęły dwie osoby. Do katastrofy doszło w pobliżu ośrodka szkolenia kierowców przy ulicy Powstańców Śląskich. Według wstępnych ustaleń awionetka próbowała wylądować, ale nie zdołała dolecieć do lotniska. Ofiary to osoby z samolotu. Jest to wiadomość sprzed chwili. Będziemy do niej powracać w kolejnych serwisach. Jest nowy bilans potężnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Jak przekazała pełniąca obowiązki prezydenta Delcy Rodriguez, według najświeższych informacji zginęły co najmniej 164 osoby, ale to na pewno nie jest liczba ostateczna.
3: Ocurrieron dos sismos seguidos.
2: Dwa trzęsienia ziemi nastąpiły w krótkim odstępie czasu. Pierwsze o magnitudzie 7,2, a następnie kolejne o magnitudzie 7,5. Później odnotowano 20 wstrząsów wtórnych. To poważne wydarzenie o ogromnych konsekwencjach, które dotknęły w szczególności stolicę Caracas, gdzie w różnych częściach miasta zawaliły się liczne budynki. Akcja ratownicza trwa, przeszukiwane są gruzowiska, cały czas z nich słychać wołanie o pomoc ratownikom, pomagają zwykli mieszkańcy. Ten budynek zawalił się podczas trzęsienia ziemi, w środku byli ludzie, z szóstego piętra wyciągnięto tylko małą dziewczynkę, tam jest martwy człowiek, tam kolejny przykryty, nie wiemy jeszcze ile osób było w tym budynku, ale mieszkało tam wiele osób. Według służb geologicznych drugie trzęsienie ziemi było najsilniejsze w Wenezueli od 1900 roku. Jarosław Kaczyński wzywa do blokady negocjacji Kijowa z Unią Europejską i zapowiada zwrot ukraińskiego orderu. Prezes PiS pytany o trwającą w Gdańsku konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy tak odpowiedział.
4: Na tej konferencji jest mer Lwowa, już niezależnie od tego, że banderowiec oczywisty, to jeszcze do tego człowiek, który nie płaci polskiej firmie za wykonaną już pracę. Więc choćby sama jego obecność jest demonstracją ze strony Ukrainy, jak to ma z Polską wyglądać. I tutaj nie warto mieć złudzenia. Może przy okazji powiem, ja też zwrócę order, bo mam dość wysokiej rangi. Order Jarosława Modrego, czyli ten tam najwyższy, tylko że ja nie mam pierwszej klasy, bo nie jestem prezydentem, tylko mam drugą.
2: Zwrot orderu będzie wyrazem stosunku nie do samych Ukraińców, ale do ich elit, mówił prezes PiS. Kaczyński zapewniał, że nie jest zwolennikiem eskalacji sporu, ale jego zdaniem Polska powinna zablokować negocjacje Kijowa z Brukselą, dopóki Ukraina nie rozliczy się z kwestii zbrodni wołyńskiej.
4: Niemcy postąpili po wojnie fatalnie. Nie zrobili niczego, co by pozwoliło powiedzieć, że oni się tak rzeczywiście oczyścili z przeszłości. Nie oczyścili się z tej przeszłości, ale mimo wszystko to nie jest tak, żeby w Niemczech stawiano na piedestale Hitlera, czy Himmlera, czy Goebbelsa, czy Göringa, czy kogokolwiek z tych zbrodniarzy. A oni coś takiego robią. Jest 500 ulic nazwanych nazwiskiem Bandery.
2: Na ten wątek relacji między Ukrainą a Europą zwrócił także Donald Tusk w trakcie konferencji w Gdańsku. Warunkiem zjednoczenia jest rozumienie własnej historii i autentyczna zdolność i gotowość do pojednania, mówił polski premier, zwracając się do szefowej ukraińskiego rządu. Julia Sferydenko przewodniczy delegacji. Wołodymyr Zełenski nie przyjechał do Gdańska. To po tym, jak Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu ukraińskiemu prezydentowi orderu Orła Białego. Była to reakcja na nadanie ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Czy wszyscy zgodnie widzimy Etnę na horyzoncie? Nie wspominając już o bryzie morskiej czy zapachach kuchni włoskiej. Czarująca, powiedziałabym, muzyka z drugiej części serialu White Lotus. Cristobal Tapia Dever i Kim Neundorf otwierają nasz dzisiejszy zamach na dziesiątą muzę, choć ja osobiście wolę nieoficjalny tytuł Zamach na Zamacha. Rafał Lewandowski przy sterach i Maria Zamachowska w roli nawigacji głosowej, a dalej już wypowiedzą się Kid Koala za pomocą głosu Kevina Spacey, a zaraz później Jonathan Richman i The Modern Lovers. To są fragmenty ścieżki dźwiękowej do filmu z 2017 roku pod tytułem Baby Driver.
1: Was he slow?
2: No, good kid, devil
1: behind the wheel.
2: Was he slow?
1: Retarded means slow.
2: Was he slow?
1: No.
2: What the hell else more do you need to know?
1: Devil behind the wheel.
2: Retarded means slow.
1: Was he slow?
2: No.
1: Was he slow?
2: Devil behind the wheel.
1: Was he slow?
2: No.
1: Was he slow?
2: He's a good kid.
3: Devil behind the wheel. Was he slow?
2: No.

Egyptian reggae. Przy tych warunkach atmosferycznych brzmi to nadzwyczaj adekwatnie. My dzisiaj do godziny 16 będziemy lawirować między filmami i serialami. To pierwsze z co najmniej kilku w tym filmowym formacie spotkań, które czekają nas w najbliższych 2 miesiącach do końca wakacji. Bardzo się na to cieszę i jeszcze zanim przejdziemy dalej, to po pierwsze przypomnę adres maria.zamachowska@nowyswiat.online. Tędy zachęcam i zapraszam do porozumiewania się. Przypominam też, że pierwszy i nie ostatni raz dzisiaj przypominam, że mamy zbiórkę na nasze przenosiny. Przenosimy Radio Nowy Świat i zbieramy na ten cel. Państwo tam już wrzucają i niech nam państwo tam nawrzucają ile można, bo rzeczywiście miejsce jest bardzo ładne. Myślę, że dobrze nam to zrobi. Będę jeszcze o tym mówić, a tymczasem serial, następny serial. Ten poleciła mi moja siostra i muszę przyznać, że nie przekonywał mnie on jakoś na początku, ale dałam mu szansę i zachęcam też do dania mu tej szansy. Insecure, taki jest tytuł oryginalny, w polskim tłumaczeniu Niepewne, opowiada o 30-letniej mieszkance LA, która mimo licznych niepowodzeń i chronicznego braku pewności siebie stara się żyć po swojemu, nie patrzy na różnego rodzaju konwenanse. Przede wszystkim serial mówi o prawdziwych ludziach i ma świetne poczucie humoru, w moim odczuciu. Serial i jego twórczyni, zarówno Issa Rae. Odcinki mają po 30 minut i przede wszystkim ma świetny soundtrack, z którego na dzisiaj wyciągnęłam piosenkę w wykonaniu samej autorki, bo Issa Rae jest autorką scenariusza, reżyserką i gra główną postać Issa Dee. I to chyba połączenie, że to jest tak bardzo jej i od niej czyni ten serial prawdziwym. Uwaga, tutaj będą niecenzuralne słowa w języku obcym. Broken Pussy teraz, a zaraz potem Still Rae i Rafael Sadiq.

Zachęcam, polecam serial Insecure i przy serialach tymczasem zostaniemy. Euforii chyba już nie muszę nikomu polecać, zwłaszcza dwóch pierwszych, a nawet powiedziałabym dwóch oryginalnych dwóch pierwszych sezonów, bo trzeci jest jakąś fantazją na temat, jeśli nie parodią poprzednich. Tu sytuacja jest właściwie podobna jak w przypadku Białego Lotosa, czyli muzyka jest równie ważna co obraz, a na pewno żyje własnym życiem poza tym obrazem. To oczywiście zasługa kompozytorów. Do Euforii dwóch pierwszych sezonów muzykę napisał specjalizujący się w teatralności muzycznej Labyrinth.

Maddie's Story, czyli pełna opowieść o jednej z bohaterek serialu Euforia, zamknięta w 5 minutach, a ile się tam dzieje i ile można sobie wyobrazić nawet bez wcześniejszego oglądania. Tak czy inaczej, jeśli miałabym wybierać między Euforią a Insecure, bez wahania Insecure, ale idziemy dalej, a od Euforii do serialu Narcos droga nie jest daleka.

To oczywiście czołówka serialu Narcos z 2015 roku, Rodrigo Amarante i Tuyo, czyli twój. Nie wiem, czy państwo też tak mają, my z Rafałem się zgodziliśmy tutaj co do tego, że z utworami niektórymi jest tak, że słyszą państwo pierwszy ruch, znaczy pierwszy dźwięk i ciało już samo reaguje i uśmiech się pojawia na twarzy i to jest pewnego rodzaju odruch Pawłowa, ja na pewno tak mam, zwłaszcza przy tej piosence. Jeśli chodzi o kolejną produkcję, no to tak jak tutaj uśmiech pojawia się na twarzy, tak w tej o uśmiech może być ciężej, bo mowa jest o Sukcesji. Wspaniałą muzykę napisał Nicolas Britell do wszystkich czterech sezonów tego serialu. Przed nami dwa fragmenty i już nic więcej nie muszę mówić.

Nicolas Brittel konsekwentnie wzdłuż wszystkich sezonów sukcesji rozwijał główny motyw, stworzył kilkadziesiąt jego wariacji, bo zamiast pisać zupełnie nowe melodie, zmieniał instrumentację, tempo i harmonię, dzięki czemu muzyka pozostawała spójna z narracją serialu. Zanim zostawimy rodzinę Royów w spokoju i przeniesiemy się do Irlandii, to ja cały czas obserwuję stronę naszej zbiórki. Link do tej zbiórki mogą Państwo z łatwością znaleźć na naszej stronie internetowej Radia Nowy Świat. Obecnie mamy tam 65254. Taki jest stan na teraz i no tylko chciałam Państwu powiedzieć, że ja obserwuję i patrzę i jestem ciekawa, co tam się zmieniać będzie. A my teraz w czasie, kiedy tam się zmienia, udajemy się do Irlandii. Tam urzędował Ruth Guinnessów.

Na liczniku 65626. O, przepraszam, poprawka 65726. Taki jest stan naszego licznika zbiórkowego. Obserwuję, wciąż obserwuję. A jeśli chodzi o muzykę, to z kolei jest serial z typu, do którego mam słabość, czyli w oparciu o prawdziwe wydarzenia. Nie historyczne, a inspirowane prawdziwymi wydarzeniami, żeby była jasność. Fabuła mówi o rodzinie Guinnessów. Po śmierci Benjamina Lee Guinnessa w XIX wieku członkowie rodu muszą się zmierzyć z tym, co im pozostaje po śmierci ojca, czyli kontrolą nad rodzinnym przedsiębiorstwem, konfliktami majątkowymi i zmianami społecznymi zachodzącymi wtedy w Irlandii i Wielkiej Brytanii. Muzykę do pierwszego i tymczasem jedynego sezonu napisał Ilion Eshkeri. To mamy i zostajemy na wyspach. Do pałacu. Zapraszam.

Widzę, że państwo tak trochę nieśmiało próbują do tego 6-6 z przodu dobić, ale nieśmiało, ważne, że do celu. Za nami dwa fragmenty ze ścieżki dźwiękowej do serialu The Crown. Najpierw wybrzmiała czołówka napisana przez Hansa Zimmera, a później utwór z trzeciego sezonu pod tytułem New Queen. Tam królową Elżbietę gra już Olivia Colman, a utwór ten skomponował Martin Phipps. Teraz diametralnie zmienimy uniwersum. Korony zamieniamy na potwory i supermoce. Jesteśmy w czwartej części Stranger Things, gdzie przypomniana została ta piosenka. Achika!

May Arnett i piosenka z 59 roku Chica Mexicanita, która jak to w przypadku Stranger Things zdarzało się już wcześniej z innymi mniej lub bardziej zapomnianymi piosenkami, ta dostała drugie życie dzięki tej właśnie produkcji. A propos drugiego życia, to sprawdzam i widzę, że poruszyło chyba Państwa to, co powiedziałam, bo mamy 66616. Wokół tych szóstek na razie się kręcimy i to mi się całkiem podoba, bo przecież szóste mamy urodziny. Dobrze, zaglądać będę dalej, a skoro jesteśmy przy Meksyku, to proponuję teraz posłuchać muzyki skomponowanej przez pochodzącego właśnie stamtąd Lorisa, a muzyka powstała do serialu Pluribus.

Pluribus to stosunkowo młoda produkcja, bo serial wyszedł w listopadzie zeszłego roku. Od razu przyznaję, że nie widziałam, więc nie podzielę się moimi wrażeniami. A nie widziałam, bo po prostu nie oglądam rzeczy, po których wzrasta mój poziom strachu, bo tutaj rzecz rozgrywa się po tajemniczym wydarzeniu zwanym Joining, podczas którego obcy wirus zmienia prawie całą ludzkość w niepokojowo nastawioną, pokojowo nastawioną zbiorową świadomość. Okej, rozumiem i szanuję. Są entuzjaści strachów, horrorów, rozlewów krwi. Ja do nich nie należę i trzymam się z daleka, więc proponuję odwrócić ten medal i w animację się na chwilę udać. Co prawda więcej animacji czy animowanych produkcji pojawi się w drugiej godzinie naszego dzisiejszego zamachu na zamacha. Niemniej potraktujmy te jako zapowiedź i zachętkę. Otóż Neon Genesis Evangelion. Czy to coś komuś mówi?

Neon Genesis Evangelion to japoński serial anime science fiction. Akcja jego rozgrywa się w roku odległym, 2015, 15 lat po globalnej katastrofie zwanej Second Impact. Pewien nastolatek ma pilotować biochemicznego robota i walczyć z tajemniczymi istotami zwanymi aniołami. Entuzjastom anime polecam, zwłaszcza ze względu na muzykę, jak sami Państwo słyszeli. Zbliżamy się do końca pierwszej godziny, a że jest gorąco, to wcale nie znaczy, że tańczyć nie trzeba.

La Caution i Pilos Automaticos, to oczywiście, jeśli dobrze to przeczytałam, to oczywiście fragment z niestarzejącej się trylogii Oceans, dokładnie z Oceans 12, a na koniec Trent Reznor i Atticus Ross z muzyką do filmu Challengers, aczkolwiek w remiksie Boys Noise, których notabene będzie można zobaczyć i usłyszeć na tegorocznej edycji Audi River Festival. My słyszymy się po serwisie.

0: dużą radością myślę o najbliższej niedzieli, bo przed nami kolejna odsłona Wrzenia Nowego Świata. Gościem programu będzie nadredaktor Wojciech Mann. Porozmawiamy o radiu mrugającym zielonym okiem i o sztuce współgrania. Sprawdzimy, w jaki sposób głos zadomawia się w przestrzeni i czy zasłuchanie jest podobne do zakochania. Istotna będzie zabawa słowem, ale też cisza, która czasem najskuteczniej budzi z letargu. Kogo słucha Wojciech Mann? A czyje uwagi puszcza mimo uszu? Zapytam. W tej rozmowie zabierzemy Państwa do warszawskiej Kordegardy, żeby opowiedzieć o odkrywaniu ojca przez syna.
1: Spotykamy się w najbliższą niedzielę o godzinie 10 w faktycznym Domu Kultury naprzeciwko kawiarni Wrzenie Świata przy ulicy Gałczyńskiego 12.
0: Do zobaczenia i do usłyszenia. Zapraszam z całego serca. Weronika Wawrzkowicz.
2: Minęła 15, tu Radio Nowy Świat, Tomasz Ławnicki. Zapraszam na serwis. Katastrofa awionetki w Warszawie, tuż obok lotniska na Bemowie. W trakcie lądowania pilot nie zdołał dolecieć do celu. Samolot rozbił się w pobliżu ośrodka szkolenia kierowców przy ulicy Powstańców Śląskich. Zginęły dwie osoby z samolotu. Ranna jest osoba, która była na placu manewrowym. Relacjonował w TVP Info brygadier Przemysław Girgiel ze Stołecznej Straży Pożarnej.
3: Doszło do katastrofy lotniczej awionetki cywilnej przy placu manewrowym nauki jazdy przy Powstańców Śląskich 127. Mamy dwie ofiary śmiertelne, jedną nocno poszkodowaną, która nie była uczestnikiem bezpośrednim tego zdarzenia, tylko przybywa na placu manewrowym.
2: Wiadomo, że życiu osoby poszkodowanej nie zagraża niebezpieczeństwo. Awionetka stanęła w płomieniach, strażacy ugasili ogień, ale maszyna spłonęła całkowicie. Na warszawskim Bemowie w rejonie ulicy Powstańców Śląskich są poważne utrudnienia w ruchu. Teraz w serwisie wyrok Sądu Najwyższego w sprawie znanej pod kryptonimem Skóra. Kasacja prokuratury została oddalona. Robert Janczewski został ostatecznie uniewinniony. Chodzi o głośne zabójstwo, do którego doszło pod koniec lat 90. w Krakowie. Ofiarą była studentka Katarzyna Z. Z tułowia zamordowanej kobiety sprawca precyzyjnie zdjął skórę. Wyłowiono ją później z Wisły. Po wielu latach prokuratura oskarżyła w tej sprawie mieszkańca Krakowa Roberta Janczewskiego. W 2022 mężczyzna został uznany winnym zabójstwa i zbezczeszczenia zwłok. Rok później został on uniewinniony. Teraz trwa proces o zadośćuczynienie dla Janczewskiego za wieloletni niesłuszny pobyt w areszcie. Mężczyzna domaga się od Skarbu Państwa ponad 20 milionów złotych. Pogodowa dobra wiadomość jest taka: ochłodzenie nastąpi po weekendzie. Zła: do niedzieli będzie coraz goręcej. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał kolejne alerty przed ekstremalnym żarem.
4: Aktualnie na przeważającym obszarze Polski obowiązują ostrzeżenia stopnia drugiego na upał z temperaturą do 34 do 35 stopni, temperatury w nocy w okolicach 20 stopni.
2: Mówiła Agnieszka Prasek z IMGW. W tym momencie bez ostrzeżeń tylko w północnym pasie kraju, od Słupska przez Trójmiasto, przez potem Elbląg, Olsztyn, Posuwałki, ale w weekend już wszędzie według prognoz. Niemal wszędzie może obowiązywać najwyższy czerwony stopień ostrzeżenia. Służby apelują, by nie przebywać na słońcu zbyt długo, szczególnie w godzinach 11-17, by pamiętać o wodzie i o nakryciu głowy oraz aby nieść pomoc, gdy zauważymy, że ktoś się poczuł źle. Pamiętać też trzeba o zwierzętach.
4: Zapewnijmy im dostęp do świeżej wody i miejsca w cieniu. Nie wyprowadzajmy psów w najgorętszych godzinach dnia i nigdy nie zostawiajmy zwierząt w nagrzanym samochodzie.
2: Apogeum upałów spodziewane jest w niedzielę. Niewykluczone, że temperatury przekroczą 40 stopni Celsjusza. Powiedziałem wcześniej, że niemal wszędzie może obowiązywać czerwony stopień ostrzeżenia. Jedynie w górach będzie obowiązywać drugi, nieco niższy. To był serwis Radia Nowy Świat.

Dziarską wersją mechanicznej pomarańczy w wykonaniu Hollywood Pictures Orchestra. Zaczynamy drugą godzinę naszego dzisiejszego zamachu na zamacha. Rafał wciąż trzyma stery, a ja, Maria Zamachowska, wciąż zajmuję się nawigacją głosową. Przeglądam płyty, katalogi filmowe i kasety. Przypominam też, że można do nas pisać listy na adres maria.zamachowska@nowyswiat.online. W tej godzinie mam przewidziane dwa kąciki. Jeden dotyczący tego, co będzie, drugi dotyczący tego, co już było. Mogę zdradzić, że jeśli chodzi o to, co będzie, to ma się odbyć i odbędzie się 10 lipca. No i teraz ciekawe, o co może chodzić.

muzycznie. Chodziło oczywiście o Andrzeja Korzyńskiego i fragment ścieżki dźwiękowej do Akademii Pana Kleksa z 83 roku. Co z tym 10 lipca? No to tak niektórzy podejrzewają, myślę. Niektórzy wiedzą, a niektórzy czekają na wyjaśnienia. One nadejdą, zapewniam. Piszą też państwo cały czas, co mnie jak zwykle oczywiście bardzo cieszy. Marcinowi i Guciowemu Triu dzień dobry. Pani Magdzie, dzień dobry i dziękuję i serdeczności ślę. Piszą też państwo o przenosinach. Ja a propos tych przeprosin, to widzę też, że na stronie naszej zbiórki, gdzie jest hasło Przenosimy Nowy Świat, coraz tak prężniej do tych 70 idziemy i podoba mi się ten tryb 68296. Taki jest obecnie stan licznika. Zbiórka jest na przenosiny Radio Nowy Świat. Przenosimy się na Mińską, na Pragę. Byłam, widziałam, jest bardzo pięknie. Wrócę jeszcze oczywiście do zbiórki, a teraz gnamy dalej. Zapowiadałam w poprzedniej godzinie, że będzie w tej nieco więcej bajek i filmów animowanych. Zapowiedź się spełnia. Akademia Pana Kleksa za nami, a teraz księżniczka w pełnej krasie z filmu Zaczarowana śpiewa Zosia Nowakowska.

0: Poproszę o sygnały. Czy faktycznie pracować jest lżej? Pewnie to zależy, jak zwykle zresztą, od wykonywanej pracy. No ale skoro jesteśmy przy różnej maści bajkach, a tak się składa, że w ubiegły piątek w porannej mannie redaktor Wojciech Manu, ile pamięć mnie nie myli, powiedział skumbrie w tomacie, co mnie wzruszyło i poruszyło jakąś klapkę. Dosyć szybko udało mi się tę klapkę namierzyć. Klapka piosenkowa nosi tytuł Darlingów Ród. A jeśli Darlingów Ród, to oczywiście jest mowa o Piotrusiu Panie. Do tego konkretnego Piotrusia Pana libretto napisał Jeremi Przybora, a muzykę skomponował Janusz Stokłosa.
1: Sześciu chłopaków i jedno dziewczę, historię taką pakować się chcieć, to chyba znaczy całkiem zwariować, nakarmić, ubrać, ostrzyc, wychować.
2: Tato, ja przecież sama ich strzygę.
1: Z tego się trzeba wycofać migiem. Kto taką dziurę w budżecie zatka?

0: zgoda, chłopcy, przystępujemy do adopcji. W dwóch szeregu z biurka i najpierw się przedstawcie mi.
1: Ciutek, szpic,
2: trombal, dubel,
3: powtórka, rybol.

0: I był bonton, i były skumbrie w tomacie, i nawet były też stare gacie. Śpiewali między innymi Wiktor Zborowski, Edyta Geppert. Wszystko napisane pięknym językiem Jeremiego Przybory. I teraz tak, to jest ten moment, w którym wyjaśniamy sprawę 10 lipca. Spotykamy się wtedy oczywiście z okazji naszych 6 urodzin, urodzin Radia Nowy Świat. Widzimy się w Brzezinach. Szykujemy dla Państwa audycje i koncerty. Koncert, który odbędzie się w piątek, nosi tytuł Koktajl Urodzinowy. Następnego dnia będzie jeszcze koncert życzeń. Ale jeśli chodzi o koktajl urodzinowy, to nie potwierdzam i nie zaprzeczam, że ta piosenka pojawić się może jako składnik koktajlu tegoż.
1: Jeżeli kochać, jeżeli kochać, jeżeli kochać, jeżeli kochać, to nie indywidualnie, jak się zakochać, to tylko we dwóch. Czy platonicznie pragnie się czy w sypialni, niech w uczuciu wspiera wierny cię druh. Bo pojedynczo się z dziewczyną nie upora, ni dyplomata, ni mędrzec, ni wódz. Więc ty drugiego sobie dobierz amatora i wespół w zespół, by rząd moc móc zmóc. I wespół w zespół, by rząd moc móc zmóc. I wespół w zespół, by rząd moc móc zmóc. Bo kiedy sam w zmysłów twarz zawierusza, to wszystek czas ci pochłonie i zdrowie. Lecz gdy z oddanym kolegą to tuszę, że tylko w połowie. Wniosek? Jeżeli kochać, jeżeli kochać, jeżeli kochać. Jeżeli kochać, to dlaczego nie z kolegą? Dziewczyno, wespół, uwielbia cię z lżej. Co niebezpieczne dla mężczyzny samotnego, to z kolegą niebezpiecznym jest mniej. Jeżeli kochać, to nie indywidualnie, jak się zakochać, to tylko we dwóch. Czy platonicznie pragnie się jeszcze usypialnie, niech w uczuciu wspiera wierny cię druh.

A kiedy rzuci się w szczęścia południe, kobieta z pięknym, bezdusznym obliczem, dla samotnego

0: zmóc.
1: Piosenki z kabaretu starszych panów na pewno pojawią się w koncercie urodzinowym w Brzezinach w piątek 10 lipca. Nie wiem tylko, czy ta konkretna. Muszą państwo przyjechać i zobaczyć. Wyjaśnię też, bo pojawiły się wątpliwości. Koncert życzeń w sobotę, następnego dnia 11 lipca, będzie normalnie transmitowany na antenie. Wszystko będzie można usłyszeć. Teraz, będąc jeszcze przy Brzezinach, skąd pochodzi niejaki redaktor Zizi Zbigniew Zamachowski, pomyślałam, że jest to świetna furtka do tego, żeby przytoczyć jedną z jego piosenek. Na pytanie, ponieważ nie mogłam znaleźć informacji, kto jest autorem tekstu, kto jest autorem muzyki do piosenki, której za chwilkę posłuchamy, zapytałam więc samego wykonawcę i okazało się, że to wykonawca jest autorem i słów, i muzyki. Napisał je w mniej więcej w wieku 16-17 lat i to z tą między innymi piosenką pojechał do Opola w 80., jeśli mnie nie myli pamięć, roku. Apogeum.

Był to bardzo młodziutki głos Zbigniewa Zamachowskiego, redaktora Radia Nowy Świat, z którym będzie można się spotkać 10 i 11 lipca w Brzezinach, przypominam. No i sprawdzam, tylko mój komputer niestety nie odpowiada na moje sygnały, więc jak się namyśli, to sprawdzę, jaki jest stan naszego licznika zbiórkowego. On namyślił się. Proszę Państwa, 69446 to już staje się bardzo prawdopodobne, wręcz możliwe i oczekiwane, żebyśmy przebili sufit pod tytułem 7.0. Nawiguję i sprawdzam, a teraz z Brzezin przenosimy się gdzieś w zupełnie inne miejsce, ponieważ to jest ten drugi kącik, o którym mówiłam na samym początku tej godziny. Kącik jest reklamowy. Wyciągnęłam 5 krótkich bardzo nagrań amerykańskich z lat

80. i 90. będzie reklama batonika, będzie reklama kociego jedzenia i reklama napojów gazowanych. Więcej nie powiem, posłuchajmy.

Bischlet. I wyobrażają sobie Państwo, że teraz zamiast bloków reklamowych, takich jakie znamy, nie będę tutaj wymieniać konkretnych nazw, ale tak, zamiast jakichś takich rażących ucho melodii, moglibyśmy podśpiewywać coś takiego. No cóż, Radio Nowy Świat od 6 lat może się poszczycić tym, że nie ma reklam żadnych, poza tymi, które są wewnętrzne i one się nie liczą jako reklamy, to jest ustalone dawno temu. A jeśli mamy, to mamy właśnie takie, jak tutaj. Tutaj nam teraz wybrzmiały i to w dodatku w rozsądnych ilościach. Ja do tych reklam będę jeszcze wracać w naszych zamachowych spotkaniach w ciągu tych wakacji, a teraz cofniemy się jeszcze kilka ładnych lat wstecz, dokładnie do 9 listopada 1932 roku i musicalu Gay Divorce.

Night and Day w trzeszczącym wydaniu z 1932 roku i amerykański musical Gay Divorce z głównymi rolami Freda Astaire jako Guy Holden i Claire Luce w roli Mimi. W tak zwanym międzyczasie przebiliśmy sufit o wartości 70. Są Państwo absolutnie niepowtarzalną społecznością i bardzo, bardzo mnie to cieszy, że taki jest właśnie odzew na to, bo to dodaje nam tylko skrzydeł do tej przeprowadzki, która nas czeka. Nie będzie to proste, ale bardzo ekscytujące, przynajmniej dla mnie. Wracamy do współczesności. To będzie fragment ze ścieżki filmowej do ścieżki dźwiękowej, to chciałam powiedzieć, do filmu Vicky Cristina Barcelona, La Ley del Retiro.

Vicky Cristina Barcelona w reżyserii Woody'ego Allena z 2008 roku. Jest to film z Penelope Cruz i Scarlett Johansson w rolach głównych. Z przepiękną ścieżką dźwiękową, do której wracam tutaj w naszych spotkaniach, bo zwłaszcza przy takiej pogodzie może niekoniecznie znajduje się od razu w Barcelonie, ale jest jakoś tak po prostu wakacyjnie, a że na wakacje na razie czasu nie ma, to niech to wystarczy. Czy jeśli chodzi o wakacje, to z nimi właśnie związane, właściwie latem, z nimi związany jest tytuł następnego filmu, 500 Days of Summer. To jest film, który przenosi mnie z kolei lata wstecz. Jakoś wiele wspomnień mam z nim związanych, ale jest to też film, zarówno jak i ścieżka dźwiękowa, bardzo odpowiadająca temu, co mamy obecnie w powietrzu. Także najpierw Regina Spektor.

500 Days of Summer to nie tyle 500 dni lata, co 500 dni summer, bo summer to imię obiektu westchnienia głównego bohatera tego filmu. Film z kategorii miłosnych, owszem, ale jak słusznie zaznacza narrator na samym początku filmu, jak również i ścieżki dźwiękowej, this is not a love story i ma słuszność. Na liczniku, uwaga, na liczniku ponad 70, dokładnie 71, 71016, tak bym powiedziała. Niech tak pozostanie, niech leci w górę. Niech leci w górę i przebija kolejne sufity, a my jeszcze jeden fragment z filmu tegoż 500 Days of Summer.

na liczniku 71436. Dziękuję. Kolejny film z tamtych czasów, który przyszedł mi do głowy słuchając poprzednich piosenek, to Juno i piękne w swojej prostocie piosenki Kimmy Dawson, towarzyszące naszej głównej bohaterce w trakcie 9 miesięcy trwania akcji filmu.

0: ended.
1: Kimia Dawson śpiewała tam coś o jechaniu w trasę i gdzieś się zagubiła, nie w tekście, a w opowieści, do której tekst mówiła. W każdym razie chcę się odnieść do tego, że pan Tomasz napisał wiadomość a propos tego, że przeprowadzka nie będzie prosta. Pan Tomasz pisze, ma się rozumieć, że przeprowadzka z Ostrej na Mińską nie będzie prosta. W drodze będzie co najmniej kilka zakrętów i tutaj dołączona jest mapka. Słusznie, rzeczywiście jest kilka zakrętów, ale my sobie z tymi zakrętami spokojnie poradzimy. Bylebyśmy robili to razem, a dają państwo temu wyraz oczywiście na stronie zbiórki. Zbiórkę znaleźć można na naszej stronie internetowej bądź w mediach społecznościowych. Na liczniku mamy 7,1,5. A gramy Dajdo i muzykę z filmu 127 dni.

Redaktor Zizi Zamach napisał wiadomość o treści uwielbiam. To chyba dotyczyło tej piosenki. Cieszę się. I teraz na koniec akcent iście wakacyjny, mianowicie film pod tytułem Eat, Pray, Love, czyli jedz, módl się i kochaj. Film sam można lubić bądź nie, ale ścieżka dźwiękowa uwadze mimo wszystko poleca się. Zaczęłam rymować, to znaczy, że już czas. Rafał z Państwem zostaje. Zaraz tutaj do studia wparuje ekipa popołudniowa. Więc ja, Maria Zamachowska, dziękuję i kłaniam się nisko. Słyszymy się w przyszłym tygodniu, zarówno w środę, jak i w czwartek. Dobrego dnia.

0: Minęła 16, tu Radio Nowy Świat, Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis. Pokazaliśmy w Gdańsku pełną jedność i solidarność, tak premier Donald Tusk mówił po spotkaniu przywódców państw flanki wschodniej NATO. W rozmowach brali udział prezydenci Litwy i Rumunii oraz premierzy Finlandii, Estonii, Łotwy, Szwecji i Polski, szef polskiego rządu. Podkreślał, że to ważny sygnał, biorąc pod uwagę możliwe zagrożenia.
1: Podzielamy także bez wyjątku opinię, że sytuacja jest bardzo niestabilna. Można spodziewać się rozmaitego typu eskalacji w najbliższych tygodniach i miesiącach. Będziemy chcieli przygotować się jako grupa państw bezpośrednio graniczących z Rosją, Białorusią, Ukrainą. Będziemy bardzo ściśle współpracować nad wszelkiego typu reakcjami, gdyby do czegoś odpukać złego miało dojść.
0: Spotkanie przywódców państw wschodniej flanki NATO to przygotowanie do lipcowego szczytu NATO w Ankarze. Również o tym szczycie w Budapeszcie rozmawia dziś Władysław Kosiniak-Kamysz. W stolicy Węgier doszło do pierwszego od lat spotkania ministrów obrony państw Grupy Wyszehradzkiej, a szef MON wskazywał, że nasze kraje wiele łączy.
2: Dzisiaj jesteśmy najbezpieczniejszymi państwami w Europie. Jesteśmy latarnią dla Europy. Po ulicach Warszawy, Budapesztu, Pragi czy Bratysławy w nocy można spokojnie chodzić. Nie dotyczy to na przykład Paryża, Barcelony czy Londynu.
0: Rozmowy ministrów obrony dotyczyły przede wszystkim Ukrainy, jej odbudowy po wojnie oraz współpracy wojskowej. Nie może być tak, że Ukraina zapomni o roli, jaką Polska odegrała, szczególnie w pierwszych miesiącach. Odgrywa do dzisiaj pod względem transportu sprzętu wojskowego i pomocy humanitarnej, mówił w Budapeszcie szef MON. Miejsce wypadku awionetki na warszawskim Bemowie zabezpieczone. Policja, prokuratura oraz Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych wyjaśniają okoliczności i przyczyny tragedii. Jak informowaliśmy, około godziny 13 cywilna awionetka rozbiła się w pobliżu ośrodka szkolenia kierowców przy ulicy Powstańców Śląskich, w pobliżu lotniska na Bemowie. Maszyna stanęła w płomieniach, zginęły dwie osoby z samolotu. Ranna jest osoba, która była na placu manewrowym. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Prezydent Warszawy deklaruje pełne wyjaśnienie afery w Szpitalu Północnym. Rafał Trzaskowski przedstawił stołecznym radnym informacje w tej sprawie.
3: Musimy wyjaśnić wszystkie nieprawidłowości, rozliczyć osoby odpowiedzialne, ale nie możemy niszczyć reputacji całej placówki ani podważać pracy setek osób, które uczciwie wykonują swoje obowiązki. Dlatego proszę wszystkich o rozróżnienie. Rozliczajmy nieprawidłowości, ale nie niszczmy szpitala. Wyciągajmy konsekwencje, ale pozwalajmy lekarzom leczyć pacjentów. Dziękuję Państwu bardzo.
4: Ja bym miał prośbę, żebyście Państwo się nie wydzierali, dlatego że to nie ułatwia prowadzenia sesji.
0: W ten sposób skandujących referendum uspokajał przewodniczący Rady Miasta Sławomir Potapowicz. Szpital Południowy, oczywiście o niego chodziło. Za moment się wyjaśni, skąd mi się ta północ wzięła. Dodajmy jeszcze, trwa pełna emocji sesja Rady Warszawy, a w zasadzie dwie sesje, absolutoryjna i nadzwyczajna. Radni zadecydują o wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta Rafała Trzaskowskiego. A skąd się wzięła ta północ? No bo na koniec jeszcze Praga Północ. Budynek Urzędu Skarbowego Warszawa-Praga został w nocy obrzucony kamieniami. Po kilku godzinach policja zatrzymała w tej sprawie jedną osobą. Przemoc fizyczna nie bierze się z próżni. Podgrzewanie emocji i atakowanie urzędników może prowadzić do bardzo niebezpiecznych skutków. W ten sposób to skomentował szef MSWiA Marcin Kierwiński. To był serwis Radia Nowy Świat.
5: Południowy, północny, Ksenia raz powiedziała popołudniowy, także to też może być sygnał, że zaczynamy.
0: Mniej więcej tak, no właśnie, ale ja się teraz tak, no na północ się wybieram, na północ. Mhm.
5: No i bardzo słusznie, a my na popołudnie.
6: Nowy Świat po południu.
5: Bo na zegarach 4 minuty po 16, także możemy zaczynać ten popołudniowy program. Wita się z Państwem Olga Bobienko, to jeszcze ten nieco inny czwartek. Nieco inny czwartek, 25 czerwca i jako, że już wspominałam któregoś razu, zawsze chciałam to powtarzać, czyli imieniny obchodzą dziś Dorota, Łucja, Prosper, Maksym i Wilhelm, a także Tolisława, Adelbert i Febronia. Wszystkiego wspaniałego. Tym, którzy chcieliby złożyć życzenia, to proszę bardzo, proszę składać te życzenia. I jeszcze dzisiejsza kartka z kalendarza mówi o tym, że jest to też Dzień Marynarza. I ja tutaj mam nadzieję, że oczywiście marynarska brać ma dzisiaj chłodniej niż większość z nas, no ale tego wiatru i wicherku to jednak życzę nam wszystkim.

0: Youthless Beck. To na początek dzisiejszego popołudniowego, czwartkowego programu, a ja śpieszę Państwu powiedzieć, co przygotowaliśmy w tej popołudniówce i kto za to odpowiada. Wydawczynią jest Anna Rokicińska, oczywiście w zespole przygotowującym program Klaudiusz Slezak, Kacper Badura, Franek Wójcicki, Kuba Ferlin, Rafał Lewandowski i Olga Bobienko. Kłaniamy się nisko i polecamy przez te najbliższe 3 godziny. W tych będzie między innymi o tej jednej sprawie, do której przybywa politycznych frontów wręcz z każdą godziną. Czy wokół Szpitala Południowego trwa jeszcze wyjaśnianie nieprawidłowości, czy już pełnowymiarowa wojna o wpływy?
1: Były ordynator złożył ogłoszenie datowane na 21 lipca 2025 roku na ręce ówczesnej prezes zarządu szpitala. Czyli wykonał pierwszy krok, aby zwrócić uwagę na występujące jego zdaniem nieprawidłowości. Ale uwaga, po pierwsze, w zgłoszeniu brakowało podpisu byłego ordynatora i członków zespołu, którym kierował.
2: Panie prezydencie, to był jakiś żart? Panie prezydencie?
0: Kontrowersje wokół Szpitala Południowego w Warszawie uruchomiły lawinę politycznych ruchów, ale także tych pytań, co się wydarzy dalej. I o tym wszystkim na pewno z Klaudiuszem Slezakiem porozmawiamy. To jeszcze w pierwszej godzinie, w drugiej o tych, którzy przetrwali wojnę i znaleźli schronienie w Polsce, a część z nich może teraz to bezpieczne miejsce stracić.
3: To są naprawdę ludzie, którzy najbardziej potrzebują tej pomocy.
4: Może tak być, że część tych osób wróci do Ukrainy po prostu z braku innych możliwości, ale też widzimy, że część osób stanie się osobami w kryzysie bezdomności.
0: Od lipca dla tysięcy osób uciekających przed wojną w Ukrainie zacznie się nowy, bardzo trudny rozdział. O tym w materiale Kacpra Badury, ale także między innymi w rozmowie Anny Rokicińskiej z siostrą Małgorzatą Chmielewską. To jeszcze przed godziną 18, a po 18 o bezpieczeństwie i godnych warunkach tych, którymi również powinniśmy się opiekować.
5: Kury nioski zamykane są w ciasnych klatkach, w klatkach tak małych, że nie mogą nawet rozprostować skrzydeł. Świnie są zamykane w jarzmach porodowych i w kojcach, czyli w takim innym rodzaju klatek, gdzie nie mają żadnej możliwości obrócenia się, mogą tylko wstawać i się kłaść, tak spędzają całe życie.
0: 5 lat temu padła obietnica końca chowu klatkowego, a dziś aktywiści pytają Komisję Europejską, ile jeszcze milionów zwierząt musi czekać na spełnienie tejże obietnicy. I o tym między innymi po godzinie 18.30 porozmawiam z prezeską Compassion Polska Małgorzatą Szatkowską. A jeszcze przed końcem pierwszej godziny, czyli 16, zrobimy kącik nowości z życia Radia Nowy Świat i po godzinie 16.40 odwiedzi nas w studiu redaktorka Magda Jeton i opowie Państwu o tym, co my już widzieliśmy na początku tygodnia.
6: Tu? Tam. Przecież po co wyważać otwarte drzwi?
7: Po co?
6: Cześć. Cześć.
8: Jeżeli będzie można spać, to jestem kupiona.
0: Mamy wielkie plany i wielkie nadzieje, ale o tym oczywiście już Państwo od rana wiedzą, chociaż ci, którzy nie, to się dowiedzą przed końcem tejże godziny. No i ja oczywiście przypominam, że zapraszamy do kontaktu popołudnie@nowyswiat.online 224 280 280. Tu wczytujemy się i wsłuchujemy w Państwa głosy. No i oczywiście ja też rzucam okiem na media społecznościowe i grupę patronacką. Dzień dobry, zaczynamy.

0: Szpital Południowy znów rozpala warszawską politykę. Dziś Rada Miasta, zresztą tak jak też słyszeli Państwo już w serwisach informacyjnych, wróciła do wyjaśniania tych kontrowersji wokół placówki, ale na tym ta sprawa się nie kończy, bo aktywiści chcą referendum w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego. Radni decydują o udzieleniu mu absolutorium, a z kolei radny Prawa i Sprawiedliwości Piotr Szyszko domaga się odwołania przewodniczącej Rady Warszawy, czyli Ewy Malinowskiej-Grupińskiej. Jako powód podaje właśnie zarzut korzystania z VIP-owskiego saloniku w Szpitalu Południowym, który jest tym kolejnym elementem politycznej układanki. No i teraz pytania, czy to jeszcze próba wyjaśnienia nieprawidłowości, czy już otwarta walka o władzę w stolicy? Kto z kim gra, o jaką stawkę i co z tego może wyniknąć? Czy z nami jest już Klaudiusz Slezak?
1: Jestem. Dzień dobry. Kłaniam się bardzo nisko.
0: I jak? Myślisz, że to są dobrze postawione pytania?
1: Bardzo dobrze postawione pytania. I kto z kim gra, przede wszystkim to ciekawe także w Radzie Warszawy, bo mimo że ugrupowania podobne w koalicji rządzącej Polską, to te koalicje tu też trochę inaczej i sympatie polityczne trochę inaczej się układają, co zresztą dzisiaj było widać i co za chwilę pokażę. Tak, bardzo gorąca sesja Rady Warszawy. Gorąca właśnie za sprawą sprawy. No ale dobrze, niech będzie.
0: Oczywiście.
1: Szpitala Południowego, afery, która od kilkunastu już dni rozpala opinię publiczną, bo na jaw wychodzą kolejne elementy tej afery. Zaczęło się od wielkich zarobków, potem pokoik VIP, czy gabinet VIP, w którym mieli być przyjmowani politycy, a ostatnio rewelacje jednego z lekarzy, który tam pracował, ordynatora, który twierdzi, choć oczywiście w tej sprawie będzie wypowiadała się prokuratura, a później sąd zapewne, że przez zaniechania, zaniedbania i brak kompetencji miało dochodzić do zgonów. No więc sprawa nabrzmiewała. To jest nadzwyczajna sesja dotycząca absolutorium także za 2025 rok dla prezydenta miasta stołecznego, czyli Rafała Trzaskowskiego. Przy okazji wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej tym bardziej wzbudza to duże zainteresowanie. Sesja, na którą Rafał Trzaskowski musiał przyjść. Dodajmy też zupełnie obiektywnie, że Rafał Trzaskowski często nie pojawia się na sesjach Rady Warszawy, uznając, że wystarczy, że są tam radni z klubu Koalicji Obywatelskiej. On sam tam nie przychodzi. No więc dzisiaj przyszedł i to ta sesja dotycząca Szpitala Południowego jeszcze trwa. Jest etap zadawania pytań także przez mieszkańców, bo oni też do głosu zostali dopuszczeni. Sala wypełniona po brzegi. Straż Miejska na miejscu musiała pilnować porządku. Przekrzykiwanie się, zwracanie uwagi, wykrzykiwanie przez tych, którzy obradom się przyglądali. Referendum, referendum. To zapewne zapowiedź tego, że będzie próba odwołania Rafała Trzaskowskiego właśnie w referendum. No i w końcu kilka wniosków też takich formalnych. Chociażby próba doprowadzenia do tego, żeby komisja rewizyjna, to ta, która zazwyczaj ma sprawdzać różne rzeczy, które się, no w tym przypadku w mieście, oczywiście te komisje rewizyjne są w różnych ciałach, instytucjach, w tym przypadku w mieście zajęła sprawą Szpitala Południowego.
0: Halo, halo Klaudiuszu. Czy my się właśnie tracimy na łączach? Tak, właśnie się straciliśmy na łączach, a w związku z tym będziemy próbowali się jednak złapać ponownie. Tutaj patrzę na Rafała, czy nie mamy. W takim razie to może zróbmy mały taki myk, że zanim Klaudiusz się połączy, to my posłuchamy najkrótszego utworu, jaki mamy w tym momencie na naszej playliście i będzie to Antoni Szmierak.

0: never quite sure where he is. And if he picks you, he massages your temple. His fingers move in tiny circles. And I realize these 5-pound lessons won't fix me, because this is about letting go. And even here, vinyasa flow, I'm obsessed with being chosen. And I've still got one eye open.
1: I my też mamy to otwarte oko, bo już nam się udało połączyć ponownie z Klaudiuszem Slezakiem. Drodzy Państwo, to jest radio na żywo i takie rzeczy się zdarzają. Ale Klaudiuszu, czy my się słyszymy, słyszymy?
2: Słyszymy się, tak. To jest trudne w pracy kogoś, kto opowiada i w sumie nie wie, w którym momencie zerwało.
1: Bo gdybym no to wiedział, ja ci,
2: to mniej więcej powiedz.
1: To ja ci przypomnę. No, trwa cały czas rada. Obecnie są te pytania o tym wspominałeś i nie wiem, czy to jest kwestia tego, że może komuś się już nie spodobało, co mówiłeś i czasami tak się dzieje na łączach, czy to przypadek? No ale są pytania.
2: Dobrze.
1: W trakcie rady.
2: Tak, są pytania, mieszkańcy też mogą je zadawać. Dwukrotnie głos zabrał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Nie wiem, czy pamiętasz, Olgo, tę kwestię, czy był salonik VIP, czy nie było. Pojawiły się w tej sprawie, jak te informacje się pokazały, że to nieprawda, że jakieś fejki dziennikarskie. Dzisiaj Rafał Trzaskowski o tym saloniku VIP po wstępnych wynikach kontroli już w tym szpitalu mówił tak.
3: Według dotychczasowych ustaleń, drodzy Państwo, nie było też żadnego formalnego pokoju VIP na SOR-ze w szpitalu południowym. Ale jak Państwa informowałem od samego początku, wyjaśniany jest natomiast sposób wykorzystywania pomieszczenia, do którego dostęp miał pan Dawid Kacprzyk. Z dotychczasowych informacji wynika, że chodziło o pomieszczenie należące do przyszpitalnego Warszawskiego Centrum Chirurgii Kręgosłupa, które miało być wykorzystywane samowolnie. Był to najprawdopodobniej samowolny mechanizm stworzony poza standardowymi procedurami i właśnie dlatego ten wątek jest badany w audycie i będzie też, drodzy Państwo, badany przez prokuraturę. Uprzedzając Państwa pytania dotyczące odpowiedzialności moich zastępców, i dla mnie jest absolutnie jasne, że jeżeli w toku audytów postępowania prokuratury stwierdzone zostaną naruszania procedur lub przymykanie oka na nieprawidłowości, nie będę się wahał ani minuty z podjęciem decyzji.
2: Czyli jest właściwie potwierdzenie, że on tam funkcjonował, ten salonik VIP. Podobno miała być, według tej wstępnej kontroli, to prywatna inicjatywa doktora Kacprzyka, a szpital miał o tym, czy zarząd szpitala miał o tym nic nie wiedzieć. Tak jak podkreślam, to wstępne wyniki kontroli. No i druga sprawa, kwestia tego, dlaczego dr Jędrzejewski, czyli ten, który ostatnio opowiadał o rzekomych śmierciach na SOR-ze z powodu zaniedbań, dlaczego nie powiadomił wcześniej? Bo wiedzieliśmy, że napisał wiadomość tekstową na jednym z komunikatorów do prezydenta Trzaskowskiego właśnie, ale wtedy prezydent Trzaskowski odpowiadał, że sprawdzili i nie było żadnego formalnego zgłoszenia. No więc okazuje się, że próba takiego zgłoszenia była. Pan dr Jędrzejewski próbował zawiadomić zarząd szpitala formalnie, no i tu, a zresztą sama posłuchaj.
3: Chcę powiedzieć, że na podstawie wstępnych ustaleń wewnętrznej kontroli nowego zarządu szpitala, które będą zapewne przedmiotem postępowania prokuratury, stwierdzono, że 23 lipca 2025 roku były ordynator złożył ogłoszenie datowane na 21 lipca 2025 roku na ręce ówczesnej prezes zarządu szpitala. Czyli wykonał pierwszy krok, aby zwrócić uwagę na występujące jego zdaniem nieprawidłowości. Ale uwaga, po pierwsze, w zgłoszeniu brakowało podpisu byłego ordynatora i członków zespołu, którym kierował, a którym został wskazany jako zgłaszający, oraz nie zawierało faktów, których wymagało prawo pozwalające na wszczęcie szczegółowego i rzetelnego postępowania weryfikacyjnego. A po drugie, i to bardzo ważne w kontekście tych wszystkich rewelacji, o których słyszymy w ostatnich dwóch dniach, nie zawierało ono żadnych informacji odnoszących się do zgonów. Nie wiem, dlaczego były ordynator czekał tyle miesięcy, aby odpowiedzieć o tym w wywiadzie internetowym. Nie rozumiem, dlaczego nie tylko nie wykorzystał ścieżki, która jest przewidziana w ustawie dla sygnalistów, ale po prostu milczał przez wiele miesięcy, w tym 9 miesięcy po odejściu ze szpitala.
2: Czyli pan dr Jędrzejewski pisał o nieprawidłowościach, ale nie napisał wtedy o zgonach, ani się przede wszystkim nie podpisał. Co w związku z tym zarząd szpitala uznał, że nie zostały

0: spełnione te kryteria formalne, więc tego zawiadomienia, jak rozumiemy, nie przyjął jako formalnie złożonego i nie wszczął w związku z tym żadnej kontroli. Nawet jeżeli podniesione tam zarzuty, nie wiemy tego, jakie były, ale mogły być mocne lub nie, no ale w związku z brakiem podpisu uznano, że to nie jest zgłoszenie formalne. Głos zabierali dzisiaj też wiceprezydenci Warszawy, między innymi Renata Kaznowska, która przez długi czas w mieście stołecznym odpowiadała za kwestię ochrony zdrowia. I powiem ci szczerze, Olgo, że takiego wystąpienia już dawno nie widziałem. To jest kilkadziesiąt dobrych minut, takich bitych, kiedy pani prezydent postanowiła czytać wszystkie możliwe regulaminy. Więc mógłbym wyciąć właściwie dowolny fragment jej wystąpienia. Brzmiałby on bardzo podobnie. I no rozumiem, że taki był zamysł być może, ale przed te kilkadziesiąt minut i to takie kilkadziesiąt, mówię, bliżej godziny niż 20, i to wszystko w kółko brzmiało mniej więcej tak.
1: Świadczeniodawca umieszcza świadczeniobiorcę w harmonogramie przyjęć. Harmonogram przyjęć stanowi integralną część dokumentacji medycznej prowadzonej przez świadczeniodawcę. Harmonogram przyjęć jest prowadzony w postaci elektronicznej. Wpisów do harmonogramu przyjęć dokonuje się każdego dnia, co najmniej w godzinach udzielania świadczeń przez świadczeniodawcę. Zgłoszenia świadczeniobiorców drogą elektroniczną dokonywane są w dowolnym czasie.
2: Trochę mi to przypomina taką wypowiedź na temat wodociągów kieleckich.
0: No tak, mniej więcej, tylko tam to była krótka, a ta trwała jednak wiele minut. Drugi z wiceprezydentów też właściwie w podobnym tonie i też raczej tak, nawet nie chcę powiedzieć, że merytorycznie, bo odczytywanie regulaminów nie wiem, czy jest aż tak bardzo merytoryczne. Stąd też takie potem wystąpienie Adriana Zandberga, bo tu od razu powiem, że parlamentarzyści też, ci z Warszawy głównie, byli na sali obecni. Oni też są dopuszczani do głosu właśnie podczas posiedzeń Rady. No stąd szef partii Razem tak mówił.
3: Panie prezydencie, to był jakiś żart? Panie prezydencie, pan słuchał swoich zastępców? Słuchał pan swojego zastępcę, który zrobił tutaj wykład ze wstępu do kodeksu spółek handlowych? Słuchał pan swoją zastępczynię, która opowiadała tutaj o mleku dla niemowląt, zamiast wyjaśnić sprawę? Przecież to nie było poważne. Po prostu nie było poważne. Panie prezydencie, ja pamiętam, żeśmy się spotkali, to było jakoś rok temu w kampanii prezydenckiej, jak pan mówił z dumą, że to jest pana oczko w głowie. Że to jest szpital, z którego jest pan dumny i że jest pan dumny z tego, jak pan tym szpitalem zarządza. Ja to pamiętam, bo powiem szczerze, kiedy pan to mówił, to może to świadczy o mojej naiwności, ale tak patrzyłem na to i pomyślałem, kurczę, facet naprawdę jest dumny z tego, jak tym zarządza, jak tym nadzoruje. To tak pan nadzoruje szpital, który jest pana oczkiem w głowie? Tak wygląda nadzór nad własnością publiczną w mieście? Tak wygląda, że ktoś doi miasto, że ktoś doi publiczne pieniądze? Tak wygląda, że się organizuje salonik VIP?
0: I o ile partia Razem tutaj w Sejmie też jest raczej w opozycji, a na pewno nie w koalicji, o tyle Lewica, bo o to mnie zapytałeś na początku, tutaj na poziomie rządowym przecież jest w koalicji. Ale w Radzie Miasta Warszawy jest zdecydowanie w opozycji, zwłaszcza do tego, co robi Rafał Trzaskowski. I tak posłanka Anna Maria Żukowska mówiła o tej sytuacji.
4: Nie wiem, czemu wy tak się okopujecie, nie chcecie po prostu dopuścić kontroli innych ugrupowań czy radnych niezależnych do tego, żeby mogli zajrzeć w papiery, żeby mogli ten nadzór sprawować. Bo instytucje kontrolne co do zasady powinny być niezależne. No w Radzie tak się do końca nie da, bo wiadomo, że są też radni, którzy zostali wybrani z tego ugrupowania, które rządzi samodzielnie w Warszawie. I patrząc na to, wiem, że podjęliśmy jako Nowa Lewica w Warszawie dobrą decyzję, że jesteśmy w opozycji w Warszawie, bo inaczej dzisiaj na tym posiedzeniu musielibyśmy za was świecić oczami. Za rzeczy, z którymi nie mamy nic wspólnego. Także ta polityka mojego ugrupowania w Warszawie się zmieniła w stosunku do poprzedniego przewodniczącego, który miał inne zapatrywania, ale my nie chcemy prowadzić takiej polityki. Chcemy prowadzić politykę, która jest blisko ludzi, która jest dla ludzi, a nie dla stołków.
0: No ale bez względu na tę burzliwą dyskusję i to, kto z kim jest w opozycji, Koalicja Obywatelska w tej Radzie Miasta ma zdecydowaną większość, więc no, oczywiście należy się spodziewać tego, że Rafał Trzaskowski i absolutorium dostanie i wszystkie wnioski, chociażby o zmiany osobowe w składzie Komisji Rewizyjnej też zostaną odrzucone. Sam Rafał Trzaskowski i zresztą także parlamentarzyści, radni Koalicji Obywatelskiej twierdzą, że wszystko jest wyjaśnione, jeżeli o Szpital Południowy chodzi we właściwy sposób i jest w odpowiednich rękach, więc tak należy się spodziewać, że ta sprawa się skończy, jeżeli o tę Radę Warszawy chodzi i o jej posiedzenie. Jeszcze o jednej rzeczy wspomnę, o jednym wydarzeniu, bo to bardzo ważne wydarzenie, to co dzieje się w Gdańsku. Ta konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy. 200 umów ma być podpisanych, nie tylko polskie firmy, ale także i z zagranicy firm, które chcą inwestować w Ukrainie po zakończeniu wojny, choć już też dodajmy, że te inwestycje już się zaczynają dziać, już Europa jest zainteresowana. Chociażby Ursula von der Leyen, która także przemawiała na tej konferencji, przedstawiała liczby, mówiła o tym, że trzeba zacząć rozmowy z Ukrainą o jej wejściu do Europy, bo to się będzie i opłacało Ukrainie, i Europie, będzie mogła tam inwestować, łącząc odwagę i pomysłowość Ukraińców z know-how dzisiejszej Europy. A Donald Tusk nawiązał też do tego, co działo się w ostatnich dniach, jeśli chodzi o tę aferę orderową, ale też postawił jednak na patrzenie w przyszłość.
5: W Gdańsku zaczęła się wojna, która skłóciła narody, wielkie narody Europy, wydawałoby się na zawsze. Kto mógł pomyśleć, że po II wojnie światowej Niemcy i Francuzi, Niemcy i Polacy, Anglicy i Niemcy, że wszyscy będziemy mogli ze sobą rozmawiać jak ludzie, budować wspólnie przyszłość, uczciwie i zgodnie z prawdą rozmawiać o naszej przeszłości po to, aby przyszłość wyglądała zupełnie inaczej. Pamiętajcie o tym i mówię to tu szczególnie tak od serca, jak widzicie, odłożyłem przemówienie. Mam dzisiaj ten przywilej mówić, co naprawdę czuję i co naprawdę myślę. Pamiętajcie, wszyscy bez wyjątku, moi rodacy w Polsce, twoi, Julio, rodacy w Ukrainie i nasi przyjaciele w Europie, że przyszłość możemy zbudować tylko na prawdzie, na wzajemnym szacunku, na rozumieniu historii. Ta solidarność, która narodziła się w Gdańsku, może być naszą rzeczywistością, jeśli otworzymy swoje serca i umysły i na przeszłość, ale przede wszystkim na przyszłość. Głęboko w to wierzę.
0: No i w takim duchu były te przemówienia liderów, dziękująca premier Ukrainy także za tę możliwość, dziękująca i przypominająca to wszystko, co Polacy zrobili dla Ukraińców zaraz po wybuchu wojny, czyli także wprowadzenie słowa solidarność w życie, że to nie jest tylko historia, ale także rzeczywistość, czy teraźniejszość, to może to lepsze słowa. Także tak, w takim duchu ta konferencja w Gdańsku się zaczynała. Także kilkadziesiąt jeszcze godzin tej konferencji przed nami. Jak mówię, duże wydarzenie, przede wszystkim gospodarcze.
2: Ja ci bardzo dziękuję za tę relację, Klaudiuszu. Jeszcze tutaj pojawił się komentarz, a właściwie pytanie od pani Małgorzaty w grupie patronów. Szpitale są własnością danego miasta, a nie NFZ-u. Dlaczego zarzuty są dla miasta, a nie dla NFZ-u? To ja jeszcze pozwolę sobie odpowiedzieć na to pytanie, że szpitale nie są własnością Narodowego Funduszu Zdrowia, tylko to jest instytucja, która płaci za leczenie pacjentów, więc najczęściej tymi właścicielami szpitali są jednostki samorządu terytorialnego, tak jak w przypadku Warszawy, no miasto stołeczne Warszawa. A ja jeszcze raz dziękuję za tę relację i do usłyszenia, Klaudiuszu.
0: Dziękuję bardzo.

0: Pogoda.
1: I to gorące popołudnie w całej Polsce będzie również gorącym wieczorem. Te najwyższe temperatury to zachód i centrum kraju, bo we Wrocławiu, Poznaniu, Zielonej Górze, Łodzi i w Warszawie termometry pokazują obecnie od 30 do 33 stopni. Niewiele spadnie ta temperatura do końca dnia. W Lublinie, Kielcach, Krakowie i Rzeszowie to jest około 29, a najchłodniej, chociaż ciężko się mówi o tym, że jest to chłodno, to nad morzem i na północnym wschodzie, gdzie jest od 22 do 25 stopni. Dominuje oczywiście słońce i dominować będzie do zachodu. Te niewielkie zachmurzenia gdzieś się pojawiają, ale opadów, no myślę, że na deszcz to nie ma co liczyć. Wiatr jest słaby i umiarkowany, jedynie nieco silniejszy na wybrzeżu. No i oczywiście IMGW utrzymuje ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem i to dotyczy części zachodniej, centralnej i południowo-wschodniej części Polski. No i oczywiście, jak wspomniałam, wieczór pozostanie ciepły.

0: O tym wiedzą już Państwo od rana. Radio Nowy Świat, czyli my, cały ten zespół planuje się przeprowadzać. O tym mówiła w porannej audycji redaktorka Magda Jeton, która już jest ze mną w studiu, ale zanim to my przyznamy, że nasz radiowy zespół już miał okazję zobaczyć tę nową siedzibę i jakie zrobiła na nas wrażenie, no tutaj muszą Państwo posłuchać materiału Anny Rokicińskiej z tej poniedziałkowej wizyty.
1: Jacek Maliński, jestem panem administratorem.
2: Anna Rokicińska. No, tu, tam. Przecież po co wyważać otwarte drzwi?
3: Po co?
4: Cześć.
2: Cześć.
1: Witam państwa.
4: Dzień dobry.
2: Będziemy wiecznie sprawiać kłopoty,
1: ale
2: tak?
1: Pan?
3: Nie.
5: Przeprowadzka planowana czy znienacka przeprowadzka.
3: Chciałam was powitać chlebem i solą.
2: O Jezu!
3: Z mojego ogródka. Proszę bardzo.
2: Piotr, czy masz tu klaustrofobię?
6: Nie, wręcz przeciwnie. Ja tu mógłbym się położyć i kilka razy odwrócić i tak obrócić, zrobić kilka przewrotów do przodu i do tyłu i nadal nie dotknę głową o ścianę. Mam tu widok na plac zabaw i kawiarnię. No wszystko, co jest najważniejsze w kraju i na świecie. Czy dzieci mają się gdzie bawić? Czy kawa nie podrożała?
7: Ładne toalety. Nie wiem, czy to już było?
8: No, świeżo tak tutaj jest.
2: Dobrze, ocenka od 1 do 10.
8: Jeszcze nie zwiedziłem wszystkiego, ale na razie 10.
2: Dobrze, powrócimy do tego.
8: Dobrze.
5: Przeprowadzka. Ktoś na oknie coś napackał. Przeprowadzka.
3: Zapraszam na czereśnie, panowie.
9: Jeżeli będzie można spać, to jestem kupiony.
10: No nie wiem, czy się zmieścisz na tym szeslągu.
11: A to jest porównywalne do przestrzeni tej naszej, obecnego studia, wiesz może?
2: No jest na pewno większe.
11: To jest większe?
2: Tak.
11: Tak?
2: Bo tutaj już nie będziesz miał żadnej realizatorki, tylko samo
11: studia, okej.
2: Okay. Realizatorkę będziesz miał chyba z tej strony.
11: Okej, okay, bo rozumiem, że te ściany one idą, tak, do wyrzucenia.
3: A dzień dobry panom. Nie w ogóle nie płaczać. Studio jest...
9: Mega.
3: Tak?
9: Tak, czuję się.
12: Dzień dobry.
13: Tutaj jest, proszę państwa, realizatorka studia nagraniowego. Tu będzie pierwsza szyba.
5: Zapas kłóci się posadzka, przeprowadzka.
14: Właśnie przyszedłem i myślę, że to tak wszystko dla mnie jest zrobione, tak?
2: Nie? Że te wszystkie pomieszczenia
14: tak,
2: dla ciebie?
14: Bo jak autobusem tutaj jechałem 8 minut, z autobusu po minutkę, tam mam ZUS, z którym mam od dawna różne, że tam wzywają mnie, mam coś tam ten, a on mi jest zawsze nie po drodze, więc tu tak za rogiem jest ZUS, tam mam przychodnie, naprawdę to są wszystko moje rejony, więc to wszystko dla mnie, bardzo dziękuję.
2: A czy ty przy Ostrej masz gdzie mieszkać?
14: Czy ja mam gdzie mieszkać przy Ostrej? Ja się ukrywam w różnych kątach, tak? Jak tam jestem w pracy, to mnie przeganiają z różnych miejsc. Ja nie mam swojego tam biureczka, krzesełka, ani nic. Jak już znajdę jakieś ciche miejsce, gdzie mogę popracować, to tam mnie mówią, a idź sobie stąd, nie? Musimy coś zrobić, nagrać. Tak, ja się przy Ostrej ukrywam.
5: Módl się do świętego, ja

0: dojadłeś.
1: Co zawijasz w sreberka? Kanapka już na nowym miejscu pracy?
2: Nie sreberko, tylko ekologiczna serwetka.
1: Jak ci się podoba? Stół, przy którym przyjdzie ci jeść.
2: Mam nadzieję, że będzie zawsze pełno osób. I będziemy sobie siedzieć. Dzielić się żywnością. Zwyczaj zostanie przeniesiony. Właśnie mamy tutaj czereśnie. Wiola przyniosła z własnego ogródka. Będziemy pić kawę w tym czasie wolnym, którego nie mamy.
3: To gospodarowanie tym miejscem, tą przestrzenią i tym wolnym czasem i spędzaniem tego wolnego czasu. Myślisz, że jak będzie wyglądało to pytanie do nadredaktorki, matki nadredaktorki Magdy Jeton, która już jest w studiu.
4: Dzień dobry Państwu. Ja się przede wszystkim chcę odnieść do tego, co powiedział Tomek, bo ja po raz pierwszy dziś powiedziałam to w poranku 7 godzin temu, że mamy tu w obecnym obiekcie na Ostrej oprócz studiów i koncert holu 6 pokoi. W tym jeden ma 6 metrów kwadratowych, a największy chyba ze 20, ale tam siedzi mnóstwo ludzi, a w tym 6-metrowym zdarzają się takie zebrania, gdzie jest 7-8 osób, musi się zmieścić, żeby omówić jakieś sprawy. I to ja powiedziałam pierwszy raz, że jest nam bardzo ciasno. Nigdy o tym nie mówiliśmy na antenie i teraz Tomek to potwierdził, bo to jest prawda. Tomek, jak robi te swoje kąciki czeskie, które wymagają dużej pracy, bo jak Państwo słyszą, ma różne dźwięki, szuka ich, nagrywa, montuje, to on cały czas z tym swoim laptopem wędruje. To na schodach, to pod oknem, to pod ścianą, to pod liśćmi, w różnych miejscach, żeby to zrobić. I tak mamy, bo my mamy prawie 90 osób w zespole i 6 pokoi. Swojego miejsca nie mają redaktorzy poranka, redaktorzy środka dnia, redaktorzy mediów społecznościowych, nie ma ich technika ani IT. No naprawdę jest tu niezwykle ciasno. Jak zaczynaliśmy, też już wiedzieliśmy, że będzie ciasno, ale nie mieliśmy wyjścia. Wtedy nas było trochę mniej, połowa, pewnie ze 40 parę osób. Ja dostałam od rana, oprócz tej wielkiej przyjemności, że się dowiedziałam, że już jest ponad 70 tysięcy, z czego się bardzo cieszę, to teraz odważę się powiedzieć, że pisaliśmy, co my musimy zrobić, bo oczywiście musimy wybudować blok emisyjny, w którym będą 3 studia, bo tak musi być. Musi być zawsze studio nagraniowe, musi być studio emisyjne i musi być studio rezerwowe, takie robocze do pracy. Do tego 2 reżyserki. Czyli ten blok musimy od zera zbudować. I to największe koszty to właśnie idą w budowę tych bloków. Niektórzy z Państwa po moim wystąpieniu mówią, dobrze, chociaż ja o tym mówiłam rano, dlaczego w takim razie rok temu prowadziliście remont i inwestowaliście w siedzibę. No więc ja wyjaśniam, że nigdy nie inwestowaliśmy w siedzibę, inwestowaliśmy w sprzęt. I mogę zapewnić, że 95% tych inwestycji, które powstały w wyniku Państwa wpłat poprzedniej zbiórki rok temu, że zostanie przeniesione na Mińską 75. Nawet do tego stopnia, że można przenieść, co może Państwu sobie trudno wyobrazić, wykładzinę. Ponieważ to nie jest taka wykładzina, jak sobie kupujemy do domu w rolce i tam się przycina do wielkości pomieszczenia i kształtów pomieszczenia. Nie, to są kwadraty. I w całości się je przenosi, najwyżej odrobinę się przycina po brzegach. I my te wykładziny oczywiście zabierzemy. Zabierzemy stąd, na przykład mamy coś takiego, co nazywamy akwarium, gdzie siedzi w tej chwili Rafał Lewandowski, bo jest realizatorem tego popołudnia. I tam siedzą realizatorzy za taką szybą. Te szyby zostaną zdemontowane i zostaną przeniesione na Mińską, ponieważ między pierwszym studiem, a reżyserką musi być szyba, bo musi być wizualny kontakt. Potem za tą pierwszą reżyserką będzie drugie studio. Nazywamy je studio B, studio nagraniowe. Tam też od tego studia B do kolejnej reżyserki też musi być szyba. I od tej reżyserki do następnego studia też. Więc z tych wszystkich szyb, które tu są, to są drogie szyby, na nie długo się czeka. My je zdemontujemy i przeniesiemy tam. Czyli tam też nie wybijamy całych ścian, tylko te okienka, żeby wstawić te spore szyby dźwiękochłonne czy dźwiękoszczelne, żeby móc tam profesjonalnie pracować. Spotkałam się też z takim zarzutem, chociaż ich jest bardzo mało, ale właśnie na nie zwróciłam szczególną uwagę, że tu jest klimat na Ostrej, a tam jest biuro, czy jak w korporacji i tak dalej. No absolutnie się z tym nie zgodzę, bo klimat tworzą ludzie. Jeżeli my się tam wyprowadzimy i nie stworzymy tego klimatu, no to powiem, że jesteśmy kiepskimi ludźmi, skoro nie stworzyliśmy. Ale jeżeli tu stworzyliśmy klimat, to tam też stworzymy.
3: To tak się składa, że akurat pan Hubert napisał wiadomość do nas, że w trakcie tych przenosin, żeby państwo nie zapomnieli o przeniesieniu ducha radia, który nad wami czuwa. I myślę, że to jest właśnie...
4: Tak, no ale nie ma po prostu innej możliwości. No w jaki sposób ten duch to jesteśmy my wszyscy, więc właśnie. Jak my się tam przenosimy, to znaczy duch z nami idzie, tak? A chciałam, nie chcę być specjalnie złośliwa, ale taki był jeden wpis, właśnie mail, który przyszedł do mnie bezpośrednio na moją skrzynkę mailową, że właśnie o tym klimacie, że to nie ma już szans żadnego klimatu, że tu jest klimat. Więc wypowiem się jako osoba, która tu 6 lat przesiedziała i coś powiem o tym klimacie, a właściwie zadam takie retoryczne pytanie. Proszę się nie obrazić, ale muszę to nazwać dokładnie. Czy jeżeli w kuchni wybija szambo, to to jest klimat fajny czy niefajny? Więcej już nie powiem na ten temat. Musimy się, proszę państwa, wyprowadzić i to są oczywiście koszty, stąd jest ta zbiórka. Wyszczególniliśmy na Patronite, widać, a przy okazji powiem, że Patronite od zbiórki jednorazowej nie bierze prowizji, więc można spokojnie wpłacać bez obaw. Wszystko trafia do naszej, na nasze konto. Z zagranicy z kolei można wpłacać bezpośrednio na numer konta, który jest umieszczony na naszej stronie internetowej.
3: I link do zbiórki jest dosyć prosty również do zapamiętania, bo to jest nowyświat.online / nowa siedziba. Także jeszcze, mogą go państwo
4: zapamiętać. Tak, jeszcze jedną rzecz koniecznie chcę powiedzieć. Wyceniliśmy naszą przeprowadzkę na 250 tysięcy. Niektórzy mówią, że to drogo, niektórzy, że wręcz przeciwnie. I napisaliśmy dosyć wyraźnie, ja to też tak powiedziałam rano, że jeżeli wystarczy nam pieniędzy, to może kupimy nową konsoletę. Napisałam to nieśmiało, bo nie byłam pewna, jak państwo zareagują na tę nową konsoletę. Chociaż tłumaczyłam, a teraz jeszcze powtórzę, że my mamy tu w studiu 4 mikrofony. Liczba mikrofonów jest uzależniona od liczby wejść na konsolecie. Tam muszą być jeszcze te suwaki na hybrydy telefoniczne, na przykład jak jest licytacja, żeby były równocześnie 2 telefony połączone. To wszystko zależy od tej konsolety. I proszę sobie wyobrazić, przy 4 mikrofonach przychodzi w piątek Piotrek Bukartyk. On potrzebuje 2 mikrofony. On musi mieć do wokalu i do instrumentu. Przychodzi z muzykiem, to są 2. Przychodzi z muzykiem, który musi też mieć do tego 1 mikrofon, to są 3. Wojciech Mann, to są 4. A teraz Marian jeszcze. A gdyby jeszcze ktoś przyszedł z gości, to już nie ma mikrofonu. Mhm. Trzeba sobie tu biegać, kuglować, robić jakieś rzeczy, żeby państwo słyszeli, że wszystko jest dobrze, ale tak naprawdę to nie jest do końca profesjonalnie. Dlatego marzy nam się konsoleta, ale powiem już, bałam się tego, ale teraz powiem. Nowa konsolota taka kosztuje około 100 tysięcy. To jest niebagatelna kwota. Ale jeżeli uda nam się trochę więcej zebrać niż nasz cel, to kupimy konsoletę. Jeżeli nie, to zostaniemy przy tej, a po prostu wszystkie pieniądze pójdą na przeprowadzkę, czyli na budowę tych studiów.
3: I ja tak zerkam właśnie na tę naszą zbiórkę, która ruszyła oficjalnie przed godziną 10 w trakcie wejścia nadredaktorki, w trakcie poranka i mamy już 74 176 zł, czyli ten wynik jest całkiem niezły, bo wpada nam na te 7 godzin, na jedną godzinę.
4: 10 tysięcy, więcej nawet trochę. Adres, gdyby ktoś chciał zobaczyć, jak wygląda ten budynek, to jest Mińska 75, to jest Młody Grochów. To jest dzielnica, która w ostatnich czasach została naprawdę, jak to powiedzieć, generalnie zrewitalizowana. Tam kiedyś to był zupełnie inny Grochów. Teraz to jest świetne miejsce. Tam tętniące życiem. My mamy wejście z naszego budynku, mówimy już z naszego, ale wiadomo, że z naszej nowej siedziby na skwer, gdzie są restauracje, lodziarnie, gdzie jest ławeczki, stoliki. No jest naprawdę piękne miejsce. A ten nasz budynek został całkowicie odnowiony, bo to była ruina. Nawet tam gdzieś na jakimś filmiku pokazujemy zdjęcie.
3: I nawet na tej stronie zbiórki mogą Państwo zobaczyć to.
4: Taka naprawdę ruina była i została, ponieważ jest ten budynek z lat 50. pod ochroną konserwatora zabytków, więc została pięknie, jak to powiedzieć, fasada zewnętrzne.
3: Odrestaurowane.
4: A w środku kompletnie od nowa zbudowane, przy zachowaniu pewnych takich elementów zabytkowych. Naprawdę jest piękna klatka schodowa. A, jeszcze ktoś powiedział, skoro tam niby mówicie, że są warunki dla niepełnosprawnych, to dlaczego redaktorka, ja, zasuwam po schodach? Więc chciałam powiedzieć, że to nie ja zasuwam po schodach, tylko mikrofon na tym filmiku. No a poza tym, no jednak od czasu do czasu trzeba pobiegać po schodach. Ale gdybym nie mogła, nie dała rady, to winda piękna, duża, wszystko się tam zmieści, więcej niż dwa wózki. Zjeżdża również do piwnicy, a w piwnicy jest nasz koncert hall. My jesteśmy na drugim piętrze, koncert hall. Nawet tam dopływa winda, można tam zjechać za każdym razem. Jeśli ktokolwiek ma trudności z poruszaniem się, to tam tych trudności nie będzie miało.
3: Ja też patrzę na Państwa komentarze. Już poza tym też, że proszę nie zakładać, że jeżeli biegamy po schodach, to znaczy, że zawsze damy radę. Czasami możemy nie chcieć, więc mając tę możliwość skorzystania z windy, to też jest każda nowa okazja. Natomiast w komentarzach pan Witold na przykład napisał na stronie zbiórki, że każdy patron powinien wesprzeć wasze przenosiny finansowo, a każdy słuchacz, nie patron, powinien zostać patronem. Więc my jeszcze do tego oczywiście zachęcamy, ale jak już państwo z tym patronem niekoniecznie, no to zbiórka. Nowy Świat.
4: Tak, liczymy, bo to też jest dla państwa. Oczywiście nam o wiele łatwiej będzie pracować i będziemy mieli takie godziwe warunki. Ja tu się nawet dziwię, że ludzie nasi, dziennikarze, że nigdy się nie buntowali, że nie mają krzesła swojego, nie mają biurka swojego. Też o tym nie mówiliśmy i to jest pora, żeby zmienić to zdecydowanie.
3: A jeszcze jest takie pytanie. Pani Magdo, mógłbym dowiedzieć się, jak wygląda zmiana metrażu z Ostrej na Mińską, by ogarnąć ogrom zmian?
4: To jest prawie dwa razy tyle. To znaczy my tu mamy, tylko jak ktoś tu był na Ostrej, to orientuje się, że my mamy chyba prawie 300 metrów, ale w tym myślę, że 1/4 to są schody. Bo tu cały czas są schody. Schody w górę, z góry w dół, schody w górę. I te takie pomieszczenia kompletnie nieustawne. Ogromny hol, gdzie nie można nic postawić. No po prostu, jak mówię, 1/4 naszego powierzchni są schody. Natomiast na Mińskiej jest 500 metrów, a może nawet trochę ponad, ale w okolicach 500 metrów. Tu mamy 6 pokoi, tam 23, z tym, że 5 z nich idzie na studia i reżyserki, to i tak zostaje 18. No, już każda redakcja będzie miała swój pokój.
3: I drodzy państwo, niech państwo sobie wyobrażą, że już tego pierwszego dnia, kiedy tylko pojechaliśmy jako zespół oglądać to miejsce, już się pojawiły kartki na drzwiach z rezerwacją, że ktoś tutaj chce sobie zarezerwować, tutaj może ekipa popołudniówki, a tu chętnie usiadłby ktoś inny. Także jest to miejsce, w którym odnajdziemy się wszyscy, a nie tylko wszyscy jako osoby pracujące tam, ale także państwo, bo jeżeli nas państwo odwiedzą, to też będzie miejsce, żeby państwa tam ugościć, czyli nowyświat.online, / nowa siedziba. To jest link do zbiórki.
4: Tak, będziemy jeszcze pokazywać Państwu różne filmiki stamtąd, uzupełniać informacje, odpowiadać na pytania. I to już skończyłam dzisiaj.
3: Zachęcamy i mamy nadzieję, że dobijemy do wyższej liczby niż te 10 tysięcy na jedną godzinę. Gdyby chcieli nam Państwo w tym pomóc, no to oczywiście nowyświat.online, / nowa siedziba. A to była nadredaktorka Magda Jeton w studiu. Bardzo
4: dzięki,
3: dziękuję.
4: Dzięki bardzo. Dzięki.
0: Radio Nowy Świat.
5: Pion i poziom.
6: Minęła 17, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. O likwidacji kominów płacowych mówiła dziś ministra zdrowia po wyjściu na jaw informacji o nieprawidłowościach w warszawskim Szpitalu Południowym. Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiedziała pakiet zmian prawnych, który pozwoli uczynić system wynagrodzeń lekarzy sprawiedliwszym i rekrutację na określone stanowiska bardziej transparentną.
7: Będziemy procedowali zmiany, które będą miały na celu transparentność i ujawnienie tak naprawdę postępowań konkursowych, które prowadzimy w trybie ustawy o działalności leczniczej. I tutaj będziemy chcieli, żeby wszystkie podmioty lecznicze, które pracują w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, przedstawiały wyniki konkursu, ale również z wskazaniem, na jakich zasadach ten konkurs dana osoba wygrała.
6: Ministra przypomniała też o wchodzącym od lipca obowiązku raportowania przez podmioty lecznicze umów zawieranych z lekarzami, raportowania do rejestru. To pokłosie afery wokół Dawida Kacprzyka, lekarza i do niedawna radnego KO, który zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Według medialnych doniesień miał ułatwiać politykom Koalicji Obywatelskiej dostęp do lekarzy i badań.
7: Chcemy poznać wszystkie fakty. Chcemy również po zakończeniu kontroli wyciągnąć wnioski z zaistniałych sytuacji. Natomiast bardzo przestrzegam przed generalizowaniem i przed tym, żebyśmy to, co się pojawia w przestrzeni publicznej, również przenosili na pracę wszystkich zespołów medycznych.
6: Minął rok od lotu Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Polak na orbicie Ziemi miał okazję przeprowadzić 13 polskich projektów badawczych, między innymi związanych z medycyną, psychologią czy inżynierią bezpieczeństwa. Tak podsumowuje Aleksandra Bukała, menedżerka misji IGNIS.
8: Możemy już powiedzieć o tym, że efekt Sławosza jest widoczny i to tak nawet statystycznie, czyli więcej osób jest zainteresowanych studiami technicznymi. Oczywiście nie wszystko się świetnie udało, nie wszystko się udało najlepiej, ale wydaje mi się, że jeszcze też wszystko przed nami.
6: Obecnie ważą się losy placówki Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce. Jak się dowiedzieliśmy nieoficjalnie, jej powstanie ogłoszone zostanie 13 lipca. Na koniec Wrocław. Największa fontanna w Polsce, fontanna multimedialna przy hali stulecia, uległa awarii po tym, jak w zeszły weekend uderzył w nią piorun. Jej naprawa potrwa kilka tygodni. Odwołano pokazy specjalne, a część efektów została wyłączona. Obowiązuje zakaz wchodzenia do niecki fontanny. Władze miasta zauważyły jednak, że ze względu na powszechną chęć schłodzenia się w upalne dni, zakaz ten jest regularnie łamany. Przypominają przy tym, że alternatywą do ochłodzenia się jest fontanna posadzkowa między Wrocławskim Centrum Kongresowym a fontanną multimedialną. Przypominam ja o trwających oraz tych nadchodzących upałach. Do niedzieli temperatura będzie tylko rosnąć. W tym momencie większość Polski objęta jest alertami drugiego stopnia. W niedzielę IMGW prognozuje wydanie ostrzeżeń trzeciego, najwyższego stopnia dla niemal całej Polski. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: A na zegarach 4 minuty po godzinie 17 i tak wczytuję się jeszcze w Państwa wiadomości dotyczące naszej przeprowadzki planowanej i Pan Dariusz napisał wiadomość na skrzynkę mailową, że chciałby coś powiedzieć tym wszystkim, którzy krytykują ten pomysł przenosin. Więc cytuję, ja zacytuję w imieniu pana Dariusza. Moi drodzy, miarą szacunku dla pracownika są warunki, w jakich pracuję. Wspieram i się cieszę.
0: Nowy Świat po południu.
3: Państwo nas również wspierają. Ja tak obserwuję, jak rosną te liczby na naszej zbiórce celowej na Patronite 78 300. Gdy zaczynałyśmy rozmawiać z nadredaktorką Magdą Jeton, było to ponad 74, także już trochę zbieramy i zbierajmy dalej. A to jest czas na powrót do przeszłości.

0: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
1: Bo patrząc w przyszłość, warto jest czasem sięgnąć wzrokiem także wstecz. I to, co nam redakcja muzyczna przygotowała jako srebrne wesele, to ja tylko Państwu powiem, że ależ mnie to cieszy.

19-2000, czyli kultowy utwór zespołu Gorillaz, który właśnie się przed chwilą z Rafałem zastanowiliśmy nad tym, został wydany. Drodzy Państwo, dokładnie 25 lat temu, bo premierę miał 25 czerwca 2001 roku, jako drugi singiel z tegoż albumu. W sensie ten utwór miał premierę jako singiel, natomiast no, nie ma tutaj przypadków. Get the Cool Shoeshine, to jak my to jako dzieciaki śpiewaliśmy, to nie wiem, czy Państwo też pamiętają, jak wymawiało się te słowa, jeżeli się tego angielskiego nie znało najlepiej. No, a jeszcze tylko dodając, pierwszym singlem, a zarazem tym największym przebojem z tego albumu był Clint Eastwood. Tenże album również miał tytuł Gorillaz. No, a my się już przeniesiemy do muzyki trochę młodszej niż te 25 lat, do Amy Winehouse.

0: Właśnie tak słucham pani nadredaktor o tej przeprowadzce. Ja mam tylko takie pytania. Czy w tym nowym miejscu będzie miejsce na parking rowerowy, to jest raz, żeby zaparkować. Dwa, czy będzie miejsce nawet na chwilowe, tam kilkuminutowe zaparkowanie autka. I trzy, mój przelew się zrobi jutro, żeby nakarmić nadredaktora i Mariana po prostu.
1: Ja to zachęcam państwa do tego, żeby właściwie takie przelewy jak coś robić po parę razy. Tak też można. Trochę tu, trochę tam i nakarmić nas wszystkich, ale oczywiście skorzystamy z wielką przyjemnością i chęcią. 80,5 tysiąca mamy w tym momencie na naszej zbiórce złotych, oczywiście. Więc jeszcze przypominając, nowyświat.online, / nowa siedziba. A ja jeszcze, jako że mogą się państwo do nas dodzwonić, nie wspomniałam o tym w tej godzinie, no to 224 280 280 przy telefonach czuwa Franek Wójcicki. Mogą też państwo pisać popołudnie@nowyświat.online. I jeszcze odpowiadając na te dwa pytania pana Jarka, to jak najbardziej parking dla rowerów. Jest. Co do zaparkowania tak nawet na kilka minut, to myślę, że jakieś miejsce państwo również znajdą.
2: Nowy świat po południu.
1: I to jest czas już na zmianę tematu. Na zegarach 16 minut po 17, czyli sięgamy po to, co się może zadziać już w najbliższym czasie. Uciekli przed wojną, ale dzisiaj wielu z nich stanie i właściwie staje już przed takim dramatycznym wyborem, dokąd pójść, kiedy skończy się w cudzysłowie ten dach nad głową. Najbardziej bezbronni uchodźcy z Ukrainy mogą zostać postawieni przed koniecznością powrotu do kraju, w którym wciąż spadają bomby.
3: To są naprawdę ludzie, którzy najbardziej potrzebują tej pomocy.
4: Może tak być, że część tych osób wróci do Ukrainy po prostu z braku innych możliwości, ale też widzimy, że część osób stanie się osobami w kryzysie bezdomności.
1: I o tym będzie za chwilę w materiale Kacpra Badury, a po godzinie 17.30 połączymy się z siostrą Chmielewską, z którą porozmawia Anna Rokicińska i w jej imieniu zapraszam na rozmowę, a wcześniej Olivia Rodrigo i Robert Smith.

polskich ośrodkach zbiorowego zakwaterowania mieszka około 11 tysięcy osób, które uciekły z Ukrainy, chroniąc się przed wojną. Połowa z tych osób to dzieci.

0: zbudowanego przez Rosjan, o czym więcej w materiale Kacpra Badury.
1: Od 1 lipca ośrodki zbiorowego zakwaterowania będą musiały opuścić Ukrainki wraz z dziećmi powyżej roku oraz osoby starsze pobierające polską emeryturę, która w praktyce wynosi kilkaset albo kilkadziesiąt złotych. Zostaną kobiety w ciąży, osoby z niepełnosprawnościami i emeryci bez polskiej emerytury i bez rodziny w Polsce. Kilka tysięcy osób straci dach nad głową. Czy nie stać nas na pomoc dla tej najbiedniejszej grupy? Zapytałem Agnieszkę Kosowicz, prezeskę Fundacji Polskie Forum Migracyjne.
2: Moim zdaniem nie mamy przede wszystkim woli. 11 tysięcy w skali około 2 milionów osób z Ukrainy, które mamy w Polsce, no to naprawdę jest marginalna liczba. Ale też trzeba pamiętać, że są osoby, których dotkną zmiany, a które obecnie nie mieszkają w tych ośrodkach. I obecnie tak samo jak mamy do czynienia z osobami mieszkającymi w ośrodkach, no i są to zwykle osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, czy samotne mamy z kilkorgiem dzieci, no to mamy też osoby, które są w starszym wieku albo borykają się z chorobami i nie mieszkają w tych ośrodkach. Ich sytuacja również jest dramatyczna, dlatego że wtedy, kiedy nie są w stanie już funkcjonować samodzielnie, to po prostu nie mają gdzie się schronić. Może tak być, że część tych osób wróci do Ukrainy po prostu z braku innych możliwości, ale też widzimy, że część osób stanie się osobami w kryzysie bezdomności.
1: Ciężko wynająć pokój czy mieszkanie, będąc kobietą z małymi dziećmi. Nie każdy ma rodzinę w Polsce albo innym bezpiecznym kraju. Niektórym pozostaje powrót do atakowanej ojczyzny, wskazuje Krystyna Garbicz z OKO.press.
3: Słyszeliśmy o powrotach nawet do takich zagrożonych regionów jak obwód przefrontowy, obwód zaporowski. Tam wróciło na przykład dwa domy dziecka, rodzinne takie domy dziecka, które mieszkały w ośrodku zbiorowego zakwaterowania w Siedlcach, który prowadzi Fundacja Leny Grochowskiej, ponieważ no też wypadają z tej ustawy, a sami sobie w Polsce nie poradzą.
1: O sytuacji w tym ośrodku mówiła w TVN24 Aneta Kaniewska, koordynatorka Domu Uchodźcy w Siedlcach.
4: U nas na ten moment, na dzień dzisiejszy, przebywa 54 dzieci. 6 z tych dzieci są to dzieci z niepełnosprawnością pierwszej bądź drugiej grupy, więc one będą mogły zostać. 3 to są dzieci do roku, a pozostała część, czyli 49 dzieci, niestety od 1 lipca traci prawo do wsparcia ze strony państwa polskiego.
1: Początek ograniczania wsparcia socjalnego dla uchodźców z Ukrainy sięga kampanii prezydenckiej. Wtedy to zarówno Rafał Trzaskowski, jak i Karol Nawrocki postulowali, by 800+ przysługiwało tylko pracującym Ukraińcom. W sierpniu ubiegłego roku prezydent Nawrocki zawetował ustawę, która przedłużała ochronę tymczasową udzielaną uchodźcom. W lutym podpisał nową ustawę o wygaszaniu rozwiązań pomocowych dla obywateli Ukrainy. Od marca ograniczone zostały świadczenia socjalne i dostęp do opieki zdrowotnej dla niepracujących Ukraińców. Jak ocenia Agnieszka Kosowicz, to decyzje czysto polityczne.
2: Może to gorzko zabrzmi, ale z mojej perspektywy rządzący naprawdę zrobili dużo, żeby polskie społeczeństwo było nastawione do uchodźców niechętnie czy wrogo. Sposób prowadzenia narracji na temat obecności uchodźców z Ukrainy w Polsce no, z perspektywy politycznej jest jednoznacznie negatywny. Wykorzystuje się ten temat po prostu do prowadzenia bieżącej polityki i zbieramy w tej chwili moim zdaniem tego skutki i to, że dochodzi do takich sytuacji, że dziecko zostaje pobite dlatego, że mówi po ukraińsku albo ktoś inny jest atakowany fizycznie na ulicy dlatego, że ktoś domniemuje, że jest to osoba z Ukrainy, no to jest pokłosie tego, jak rozmawiamy o tych ludziach już od dłuższego czasu. Politycy są przekonani, że właśnie niechęć do uchodźców i jakby powściągliwość w udzielaniu wsparcia to jest to, czego chce polskie społeczeństwo.
1: Dużo mówimy o kosztach, a mało o wkładzie Ukraińców do polskiego PKB.
2: Uchodźcy z Ukrainy nie są finansowym ciężarem, że wnoszą do polskiego budżetu naprawdę znaczące pieniądze i ich obecność jest dla polskiej gospodarki istotna i przekłada się na codzienną jakość życia Polek i Polaków i o tym się nie mówi. I nie mówi się też o tym, że ich sytuacja bezpośrednio wpływa na to, jak my żyjemy wszyscy. I pozbawianie ludzi zamieszkania w sytuacji właśnie takiego kryzysu życiowego nie oznacza, że państwo wtedy nie łoży. Jest to rozwiązanie gorszej jakości, bo przecież osoby w kryzysie bezdomności też wspieramy.
1: Kilka tysięcy uchodźców straci finansowanie pobytu w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania już w przyszłym tygodniu. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
0: I do tego tematu wrócimy też po godzinie 17.30, a dokładnie po prognozie pogody w rozmowie z siostrą Małgorzatą Chmielewską, prezeską Fundacji Domy Wspólnoty Chleb Życia. Z czym mierzą się najsłabsi uchodźcy z Ukrainy? To będzie jedno z pytań.

0: Pogoda.
1: Dzisiejsza noc, tak jak wspominałam w poprzedniej godzinie, już zapowiada się podobnie i podobnie pogodnie, bo temperatura minimalna to 14 stopni Celsjusza miejscami na północy, ale także północnym wschodzie i w obszarach podgórskich Karpat, do 18 stopni na przeważającym obszarze kraju i gdzieniegdzie na Dolnym Śląsku i Mazowszu termometry wskażą około 20 kresek. Jest prognozowany wiatr, ale wiatr słaby, więc chyba nie liczyłabym na takie przewianie tego gorącego powietrza, no bo też upały nie planują odpuszczać. Jutro będzie także słonecznie. Ta temperatura maksymalna na przeważającym obszarze Polski wyniesie od 30 do 33 stopni. Chłodniej ma być na północnym wschodzie kraju, na Pomorzu i na Podhalu. Tam termometry wskażą do 27 stopni, czyli to jest ciągle to, o czym mówię. To nie jest wcale mocno chłodniej, chociaż nad samym morzem możemy się spodziewać najniższych wskazań, bo tam około 20 stopni.

The Cat Empire, teraz 17:35, więc jest to czas na rozmowę, ale zanim to mamy komentarz w grupie patronów. Chris pisze, ciekawe czy ktoś policzył, ile będzie nas kosztować gaszenie problemów bezdomności, a nawet przestępczości, nie mówiąc już o stratach wizerunkowych. No właśnie, to także jest pytanie, które można odnieść do obecnej sytuacji, o której porozmawia już za chwilę z naszą gościnią Anna Rokicińska. Gdyby chcieli się Państwo jeszcze z nami w tym temacie skontaktować, to 224 280 280 popołudnie @nowyswiat.online. Ania jest w studiu, gościni na łączach, to zaczynamy.

0: nie da rady.
1: Dzień dobry, gościmy siostrę Małgorzatę Chmielewską, prezes Fundacji Dom Wspólnoty Chleb Życia, przełożona Polskiego Oddziału Wspólnoty Chleb Życia. Dzień dobry, siostro.
2: Dzień dobry.
1: W Polsce trwa obecnie dwudniowa konferencja na temat odbudowy Ukrainy, ale za chwilę, bo 1 lipca, w życie wejdą kolejne przepisy ograniczające pomoc dla obywateli Ukrainy. Od 1 lipca ma dojść do radykalnego ograniczenia prawa do przebywania w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania. Prawo do finansowania pobytu tracą osoby z tak zwanej grupy wrażliwej, Ukrainki i ich dzieci powyżej roku oraz osoby starsze, które mają polską emeryturę, nawet gdy wynosi ona kilkaset albo kilkadziesiąt złotych, bo i tak bywa. No i co siostra o tym wszystkim sądzi?
2: Myślę, że to, co ja sądzę, nie nadaje się do publicznej rozmowy. Natomiast rzeczywiście jest to dramat. Dramat, który zrobiliśmy, a właściwie władza nam zrobiła. Zupełnie nieuzasadniony dramat konkretnych ludzi. My mamy w naszych domach od dawna uchodźczynie, właściwie większości, choć nie tylko, są i starzy, schorowani mężczyźni. I zaczęło się od tego, że zabrano im wszelkie środki do życia, tak naprawdę, również możliwość leczenia. To nie jest uzasadnione w żaden sposób ekonomicznie, o czym już była tutaj mowa, bo Ukraińcy pracujący wnoszą dużo więcej, zarówno do budżetu NFZ-u, jak i do budżetu państwa, niż korzystają wszyscy razem, ci pracujący i ci nie pracujący. Ale tak naprawdę jest to osobisty dramat bardzo wielu ludzi. My przyjęliśmy niedawno dodatkowo jeszcze 3 osoby starsze, schorowane. Jedna pani jest bardzo schorowana, kompletnie głucha, drugi pan ma schizofrenię, trzeci jest też ledwo chodzący. Z ośrodka zamykanego z powodu tego wygaszania, nazwijmy to, a tak naprawdę nie tyle wygaszania ośrodków, co wygaszania życia jakiegoś w miarę godnego, wygaszania życia tych, którzy są ofiarami wojny. Mamy problemów bardzo wiele. Po pierwsze, musimy biegiem szykować czy zrobić miejsca dla tych, którzy nas proszą. Sytuacje takie, mamy w tej chwili 2 matki czekające na miejsce, jedna ma 2 córki dorosłe, bliźniaczki, bardzo głęboko niepełnosprawne, druga ma córkę jedną, głęboko niepełnosprawną na wózku i no, za chwilę nie będą miały się gdzie podziać. To jest nie tylko nieprzyzwoite, ale głęboko nieludzkie i powiedziałbym głupie. Ktoś ze słuchaczy już to podsumował, że oczywiście koszt wizerunkowy, jak również koszt ludzki i także koszt, który pozostaje w świadomości społecznej i który bardzo głęboko wnika w tę świadomość społeczną, to jest niechęć, to jest zamykanie granic naszych serc, naszych sumień tylko do Polaków. To ma daleko idące konsekwencje i to do Polaków zdrowych, sprawnych, bo to już historia ćwiczyła, jeśli chodzi o właśnie uznawanie tych, którzy są godni zamieszkania w danym kraju i tych, którzy nie są godni. A nie byli godni na przykład za czasów hitleryzmu ci, którzy byli nieproduktywni, ci, którzy w tym również i osoby niepełnosprawne, chore psychicznie, ale także ci, którzy byli inni, na przykład homoseksualiści.
1: Trochę już siostra o tym powiedziała, ale chciałam zapytać o szczegóły, jak to nowe prawo przełoży się na siostry funkcjonowanie i na funkcjonowanie domów wspólnoty Chleb Życia. Ile takich próśb nowych siostra dostanie?
2: W tej chwili mamy sporo takich próśb. Robimy, bo przecież prowadzimy domy, w którym głównie są Polacy, ludzie bezdomni. W tym w ogromnej większości starzy, chorzy i niepełnosprawni. Robimy przerzutki, dokładamy łóżka do pokoi. Biegiem chcemy dostawić po prostu gdzieś kontenery mieszkalne. Tylko to wszystko kosztuje. Wspiera, kosztuje również kwestia leczenia tych ludzi. kwestia utrzymania. Oni nie mają nic. Osoby, które miały u nas przebywają od prawie początku wojny, przykładowo nie wiem, niewidoma matka, która uciekła w ciąży i urodziła tutaj syna, z dwojgiem rodziców niewidomych, starszych już, oni mieli orzeczenia polskie o niepełnosprawności, odebrano jej, Julii odebrano 800+, odebrano jakiekolwiek świadczenia i odebrano prawo do leczenia. Więc to właśnie wszyscy, policzyliśmy tutaj, no wszyscy, którzy u nas są, oprócz kilku osób, które pracuje, bo są to osoby, które myśmy zatrudnili w naszych domach, jako opiekunów, te panie pokończyły tu w Polsce szkoły dla opiekunek i to reszta jest po prostu bez niczego. Przekłada się to przede wszystkim na ogromny wysiłek, zmęczenie, głupotą i to nie, no, nie będę przebierać słowa, głupotą tej ustawy, no kto się robił, prawda, kto się przygotowywał, kto się podpisał, bezmyślnością i nieludzkością, na ogromne zmęczenie, na wielki wysiłek w szukaniu sposobów, żeby tych ludzi ratować. No mam w tej chwili sytuację taką, że pan, który do nas dotarł zamykanego ośrodka, ma schizofrenię i my mamy leki dla niego do poniedziałku. I przepraszam, pytam, co mam do kancelarii premiera, prezydenta, czy pani minister go przysłać o możliwość kontynuacji leków. I to dotyczy wszystkich naszych mieszkańców, bo ci, którzy byli zdrowi, którzy byli sprawni, to dawno się usamodzielnili i pojechali. W naszych domach przeminęło się od początku wojny prawie 300 osób. Zostało w tej chwili około 50. I to są ci, którzy się nie usamodzielnią. Ludzie z Mariupola, pani z głębokim autyzmem, młoda kobieta, naprawdę głębokim autyzmem, mieszkała w Mariupolu pod Azowstalem. Gratulacje. Jej matka, która jest muzykiem, dostawała jakieś nagrody w swoim kraju za czasów pokoju oczywiście. Pani, która ma 65 lat, chudziutka, z chorym kręgosłupem, w Warszawie sprząta klatki schodowe. Nie wiem, jak ona to w ogóle robi, no ale córko nie jest w stanie się zająć, więc pani Barbara jest u nas i też miała orzeczenie o niepełnosprawności. W tej chwili nie ma nic. Bogu dzięki, tylko Fundacja Biedronki daje nam karty dla uchodźców z Ukrainy i w tej chwili wspiera nas trochę, jeśli chodzi o koszta, jakie musimy ponieść w związku z chociażby załatwianiem przedłużenia prawa pobytu.
1: A jak siostrze można pomóc?
2: Migracyjne również nas wspiera. No ja uczestniczyłam jakby w propagowaniu tej zbiórki, również nas wsparło, ale to jest wszystko kropla w morzu potrzeb.
1: No właśnie, to jak siostrze można pomóc pomagać?
2: Pomóc pomagać można zawsze, nie ukrywam, wpłacając pieniądze na konto naszej wspólnoty. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi, nie godzić się na to, żeby była grupa ludzi starych, chorych, niepełnosprawnych, matki z dziećmi. Ja mam matkę, która ma czwórkę dzieci, w tym trójkę głęboko niepełnosprawnych. No właśnie. Inna, która jest głęboko niepełnosprawna, praktycznie niewidoma, z polskim orzeczeniem, ma syna, gdzieś 11 lat ma chłopiec i została pozbawiona wszystkiego, jakichkolwiek zasiłków. Bzdury, które się opowiada o tym, jak to oni brali zasiłki, to jest nieprawda. Kiedy u nas umierali uchodźcy z Ukrainy, to myśmy musieli płacić za pogrzeby, bo przecież kto zapłaci? A ich renta czy emerytura w przeliczeniu, to już było mówione, w przeliczeniu na polskie pieniądze to jest maks 300 zł. Rekordzisko była pani Raisa, która była emerytowaną profesor Politechniki Kijowskiej i dyrektorem Urzędu Patentowego. Jej emerytura była niebotycznie wysoka, w przeliczeniu na polskie złote 900 zł.
1: TVN24 opisywał przypadek pani Ludmiły z siedmiorgiem dzieci, która będzie zmuszona opuścić ośrodek, bo nie będzie jej stać na opiekę za pobyt w nim, za opłatę.
2: Dokładnie,
1: właśnie.
2: Dokładnie. No. Jeszcze powiem dowcip, przepraszam, że przerwę. Pani, która do nas dzwoni, jeszcze ma nadzieję z ośrodka, ma nadzieję, że może jej się uda zostać. Pani, która opiekuje się swoją dorosłą, niepełnosprawną córką, córka może zostać, ale pani już nie. Druga z kolei kobieta niepełnosprawna, której córka chodzi do liceum polskiego, ma 18 lat skończone, córka musi się wyprowadzić, a pani jako niepełnosprawna musi zostać. No to są w ogóle rzeczy niewyobrażalne i ci ludzie naprawdę nie mają dokąd wrócić. My mamy panią nauczycielkę z Mariupola bez dzieci, która uciekała z Mariupola na początku wojny i nikt z nas nie chciałby słyszeć o tym, co ona przeżyła, niosąc na plecach swoją 80-paroletnią matkę, kilkadziesiąt kilometrów, no i potem ciąg dalszy. To są, dzieci również przeżyły straszne rzeczy. U nas te, które są, no to odzyskały dzieciństwo, chodzą do szkół, no ale my musimy ich wszystkich utrzymać w tej chwili, bo matki nie mają ani grosza. Dzisiaj dawałam pieniądze kierowcy, żeby dokupił żywność, bo część żywności mam z darów, ale musimy te dzieciaki ubrać, musimy im kupić podręczniki do szkoły, a teraz zapewnić jakieś wakacje, no planujemy wycieczkę.
1: A dlaczego polskie państwo, siostry zdaniem, nie zdaje tego egzaminu z człowieczeństwa?
2: Jest to absolutnie ukłon w stosunku do tych sił politycznych ze strony obecnego rządu. Ukłon do tych sił politycznych, które są ksenofobiczne, które bazują na najniższych instynktach, które wzbudzają w ludziach lęk, zawiść i zazdrość. Biedak jest dobry wtedy, kiedy chodzi, to dotyczy również osób bezdomnych, wieloletnie nasze doświadczenie. Biedak jest dobry wtedy, kiedy chodzi w połatanych, brudnym ubraniu, kłania się w pas za każdą kromkę chleba, ale wtedy, kiedy biedak po pierwsze dłużej potrzebuje naszej pomocy, po drugie staje na nogi i jeszcze nie kłania nam się w pasy co 3 sekundy, to już nie jest biedak dobry. To jest głęboko zakorzenione poczucie wyższości w każdym, który każdy chce mieć takiego, który jest od niego gorszy.
1: A jak na pomoc dla Ukraińców wpływa ta cała polityczna wojna wokół nazywania oddziału wojskowego imieniem Bandery oraz pozbawienie orderu Orła Białego prezydenta Ukrainy? To się jakoś przekłada na przykład na zbiórki?
2: Oczywiście się przekłada, dlatego że ludzie naprawdę kierują się tym, co im serwują środki masowego przekazu. Kierują się opiniami. Niestety bardzo wielu ludzi nie ma własnego rozeznania. Niestety Kościół bardzo słabo ostatnio się wypowiedział na temat stosunku do uchodźców. Oczywiście nie tylko ukraińskich, ale różnych, z różnych krajów. Ale to wszystko to jest takie, powiedziałem, cichutkie szepty. Natomiast w rzeczywistości no, kierują ludzkimi decyzjami czy ludzkimi poglądami środki masowego przekazu, w tym internet, w którym oprócz rzeczy oczywiście dobrych jest po prostu mnóstwo śmieci. I stąd podejrzewam decyzja władz, żeby nie stracić popularności, no to my też będziemy trochę brunatni.
1: W ostatniej naszej rozmowie siostra mówiła o tym, że będzie zmuszona żebrać. Polskie Forum Migracyjne i OKO.press zorganizowało zbiórkę pod hasłem Pomóżmy Ukraińcom. Zakładany cel to 2 miliony złotych i jak ostatnio tam zaglądałam, to niewiele brakuje do osiągnięcia tego celu. To może jednak z nami, takimi zwykłymi ludźmi, nie jest tak źle.
2: Ależ oczywiście, że nie jest źle. Jest naprawdę mnóstwo ludzi i to jest ta, powiedzmy sobie, to światło nadziei, z tym, że proszę pamiętać o tym, że zło, brutalność, brud lepiej się pokazuje w środkach masowego przekazu niż dobro. I oczywiście jest mnóstwo ludzi, którzy nie dają się omotać. Ja mieszkam na wsi, w Świętokrzyskim, w moim lokalnym marketingu. Po którymś moim wystąpieniu, chyba właśnie w związku z tą zbiórką, w telewizyjnym wystąpieniu, z tą zbiórką zorganizowaną przez OKO.press, podszedł do mnie starszy człowiek, rolnik, emeryt, i ja już myślałam, że się za chwilę zacznie. A on mi powiedział: siostra ma absolutną rację. Teraz będą starzy Ukraińcy, a potem dojdą do wniosku, że my, starzy emeryci, też obciążamy budżet. Coś w tym jest, tak jak jest druga strona, również drugi kierunek. No, zdarzają się, i to wiemy o tym, agresja fizyczna, słowna. Moi mieszkańcy i dzieci chodzące do szkół ze słowną się spotkały, a nawet jedno z dzieci, które wcale nie jest ukraińskie, tylko czysto polskie. Dla żartu z księdzem katechetą, za jego zgodą, dziewczynka zaczęła rozmawiać przez moment po rosyjsku czy po ukraińsku, już nie pamiętam, katecheta się zgodził, bo też mówi w tych językach. Dla żartu, ponieważ to nasze dziecko wychowywane jest wśród dzieci ukraińskich, więc dobrze zna te języki. No i skończyło się tym, że dziewczynka została pobita przez koleżanki z klasy.
1: Okropieństwo. A czy siostra była wysłuchana przez naszych rządzących i czy ma jakąkolwiek nadzieję na to, że nastąpi tu jakaś autorefleksja?
2: Oczywiście nie liczyłam na to. Ja w końcu sierpnia ubiegłego roku, jeszcze zanim ta ustawa była procedowana, przygotowywana, napisałam list otwarty i proszę mi wierzyć, zbyt długo żyję na świecie, żeby liczyć na to, że ktokolwiek z władz, ani pan prezydent, pan premier, posłowie, ministrowie, się ktokolwiek odezwie. Owszem, przyjechał tutaj pan wówczas marszałek Hołownia i ktoś jeszcze zadzwonił. I to by było na tyle. Nie, niestety nie liczę, dlatego że sytuacja się rozpętała, tak jak pani powiedziała słusznie, ta nienawiść wynikająca również z braku wiedzy o historii Ukrainy, o historii Polski. Ta nienawiść narasta, ta pogarda narasta, ta niechęć narasta. I odebranie tego orderu panu prezydentowi Zelińskiemu oczywiście rozpętało emocje. No a niestety nie da się budować sprawiedliwości, miłości, solidarności na emocje.
1: To na koniec już, siostro, gdyby właśnie słyszał siostrę premier, to co by mu siostra powiedziała tak wprost?
2: Że niech mi powie, o której godzinie i kiedy mam przywieźć moich ludzi i niech powie, co ja mam zrobić, żeby mieli prawo do leczenia i prawo do życia.
1: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Gościliśmy siostrę Małgorzatę Chmielewską, prezes Fundacji Domy Wspólnoty Chleb Życia, przełożona Polskiego Oddziału Wspólnoty Chleb Życia. Do usłyszenia.
2: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę, którą przeprowadziła Anna Rokicińska. Gościnią była siostra Chmielewska, jak państwo słyszeli. Pani Alicja w grupie patronackiej napisała, że mega szanuje siostrę Chmielewską i wie, że jak siostra mówi, to mówi prawdę. I od strony imigracyjnej właśnie te przepisy się ciągle zmieniają na niekorzyść Ukraińców. I pani Alicja dodaje też, że ta zrzutka na Okopres dobrze idzie, ale pieniędzy potrzeba więcej, bo coraz
1: to jest prawda.
0: Więcej osób z Ukrainy będzie pomocy tej wymagać, zarówno zdrowotnej, jak i społecznej. A ja w związku z tym, że też pojawiają się takie głosy, to najczęściej w mediach społecznościowych, jeżeli chodzi o osoby w kryzysie bezdomności, jeżeli chodzi o osoby uchodźcze, to tylko w kwestii takiego przypomnienia, że słowo uchodźca weszło do naszego codziennego języka, ale jednak bardzo często używamy go zamiennie z określeniem migrant, chociaż no właśnie z punktu widzenia prawa to są dwie zupełnie różne sytuacje, więc żeby przypomnieć, nie ma czegoś takiego jak nielegalni migranci. Uchodźca opuszcza swój kraj nie dlatego, że chce poprawić jakość życia, ale dlatego, że ucieka przed wojną, przed prześladowaniami albo przed przemocą i właśnie dlatego przysługuje mu ta międzynarodowa ochrona i prawo do bezpiecznego schronienia. Migrant wyjeżdża dobrowolnie.
1: Chociaż z tą ochroną, jak wiemy, ostatnio różnie bywa.
0: No i właśnie o tym było teraz w rozmowie, co państwo doskonale usłyszeli, jak wygląda ta sytuacja, jak może wyglądać też w następnych miesiącach. 224-280-280, tutaj mogą się Państwo z nami kontaktować telefonicznie, mogą Państwo także pisać na popołudnie@nowoświat.online.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Ta wiadomość dotyczy mapy i kalendarza, bo już teraz zapraszamy do wspólnego świętowania naszych 6 urodzin, które jak zawsze obchodzimy 10 lipca, w tym roku jest to piątek. Spotykamy się w leżących niemal w samym środku Polski Brzezinach, gdzie rozpoczniemy obchody o godzinie 16 specjalnym wydaniem audycji Nowy Świat po południu. Po godzinie 20 rozpocznie się koncert zatytułowany Koktajl Urodzinowy, w którym usłyszymy piosenki z repertuaru Zbigniewa Zamachowskiego, zaśpiewane przez niego samego, a towarzyszyć mu będą Zuzanna Iłęda i ja, Maria Zamachowska. Uwaga, koncert nie będzie transmitowany na antenie. Po koncercie zapraszamy na potańcówkę w świetle księżyca i to nie koniec urodzinowych atrakcji. Więcej informacji w kolejnych godzinach, choć i tak najważniejsze, że widzimy się 10 lipca w Brzezinach.
2: Minęła 18, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Co najmniej 164 osoby zginęły w potężnych trzęsieniach ziemi, do których doszło minionej nocy w Wenezueli. Takie informacje przekazała pełniąca obowiązki prezydenta Delcy Rodriguez. Amerykańska agencja USGS mówi nawet o dziesiątkach tysięcy ofiar. Wstrząsy dotknęły w szczególności stolicę Caracas, gdzie w różnych częściach miasta zawaliły się budynki. Służby geologiczne oceniają je jako najsilniejsze w kraju od początku XX wieku.
3: Na miejscu są ratownicy Czerwonego Krzyża, którzy razem z służbami ratowniczymi i z władzami państwowymi wspierają wszelkie działania na rzecz osób poszkodowanych w tej katastrofie.
2: Mówiła Malwina Kossela z Polskiego Czerwonego Krzyża. Organizacja uruchomiła zbiórkę na rzecz pomocy ofiarom katastrofy w Wenezueli. A teraz w serwisie wracamy do sprawy pożaru, do którego doszło rok temu w Ząbkach przy ulicy Powstańców. Przypominam, objął on 3 połączone ze sobą budynki. Dach nad głową straciło wskutek pożaru ponad 500 osób. Dziś prokuratura umorzyła śledztwo w tej sprawie. Nie udało się wskazać dokładnej przyczyny pożaru, ale jako najbardziej prawdopodobną wskazano wersję zaprószenia ognia. Wykluczono natomiast podpalenie. Mundial. Trzecia kolejka rundy grupowej piłkarskich Mistrzostw Świata będzie intensywniejsza niż poprzednie, bowiem w ciągu doby odbywa się po 6 starć, często po 2 jednocześnie. Taki terminarz na dziś, jutro i pojutrze. Pierwszy raz w historii do fazy pucharowej weszła Kanada, Bośnia i Hercegowina oraz RPA. O 22:00 Curaçao gra z Wybrzeżem Kości Słoniowej, w tym samym czasie Ekwador zmierzy się z Niemcami. Na koniec Lublin, żonglerka i chodzenie na linach, ale przede wszystkim spektakle nowocyrkowe zagoszczą na ulicach miasta. Przed nami karnawal sztuk mistrzów, co najważniejsze, bez dręczenia zwierząt, bo tego w nowym cyrku nie ma, mówi Marcelina Gzyl, koordynatorka programu festiwalu.
4: Sama koncepcja już jest częścią spektaklu, tak jak właśnie tutaj ta eksploatacja ciała bardziej na nas działa. Już to, co się dzieje na scenie po tym, jak sobie wyobrażamy, że on jeszcze tam przebiegł. To jest jeden z takich sposobów na pokazanie takiego właśnie nowego cyrku, który jest troszkę na opak. Tam nie widzimy często tych piłeczek, nie widzimy tych rzeczy, do których jesteśmy przyzwyczajeni w cyrku.
2: Karnawal Sztuk Mistrzów rozpoczyna się 23 lipca w Lublinie. Wydarzenie odbywa się pod patronatem Radia Nowy Świat. To był serwis informacyjny. Na kolejny zapraszam za godzinę.
5: Bo jeszcze w kolejnej godzinie usłyszą Państwo Helenę Wnorowską, ale do końca tej godziny usłyszą jeszcze Państwo mnie, czyli Olga Bobienko, kłaniam się. I mamy małą roszadę, Rafał Lewandowski zmienia się z Wojtkiem Ratasiewiczem, a poza tym zostajemy bez zmian Anna Rokicińska, Klaudiusz Slezak, Kacper Badura, Franek Wójcicki i Kuba Ferlin, który odpowiada za muzykę.
0: Nowy Świat po południu.
5: Tym tematem dzisiejszym, jako że już rano usłyszeli Państwo o naszych planach przeprowadzkowych, no to ja tylko będę przypominać. nowyświat.online, / nowa siedziba. Tu mogą Państwo wesprzeć nas w tych planach i bardzo dziękujemy za te dotychczasowe wpłaty, bo jak wspominałyśmy z nadredaktorką, wychodzi nam około 10 tysięcy złotych wpadających w ciągu godziny i my bardzo, bardzo za to dziękujemy i w ciągu poprzedniej godziny także około tych 10 tysięcy złotych wpadło.

0: Jessie Ware i Ride na początek trzeciej i ostatniej godziny popołudniówki, 8 minut po godzinie 18, a jako, że też w poprzedniej godzinie rozmawialiśmy o tych potrzebujących, to teraz i o potrzebujących będzie, natomiast może bardziej czworonożnych albo wręcz sierściatych osobach, a wręcz istotach potrzebujących. O, zakręciłam się. 5 lat temu padła obietnica końca chowu klatkowego i cały czas nie jest to załatwione, więc pojawiają się pytania, ile jeszcze pokoleń zwierząt spędzi całe życie za kratami, zanim stanie się ta obietnica rzeczywistością.
1: Kury nioski zamykane są w ciasnych klatkach, w klatkach tak małych, że nie mogą nawet rozprostować skrzydeł. Świnie są zamykane w jarzmach porodowych i w kojcach, czyli w takim innym rodzaju klatek, gdzie nie mają żadnej możliwości obrócenia się, mogą tylko wstawać i się kłaść, tak spędzają całe życie.
0: I temu protestowi, który miał miejsce 2 dni temu w Warszawie, ale właściwie w wielu, wielu miejscach, bo dotyczy tej niespełnionej obietnicy Komisji Europejskiej co do końca chowu klatkowego, przyglądała się Anna Rokicińska i o tym usłyszymy za kilka minut w jej relacji. A po godzinie 18.30 połączymy się z Małgorzatą Szatkowską, prezeską Compassion Polska, i porozmawiamy o tym, jak wygląda to życie zwierząt, które są zwierzętami przemysłowymi, hodowanymi na mięso i spędzającymi właśnie całe to swoje życie w tych niewielkich klatkach. O tym po 18.30, a wcześniej Eryka Badu.

0: Ponad 300 milionów zwierząt hodowlanych w Europie każdego roku spędza całe życie lub jego znaczną część w klatkach. I tak 5 lat temu wydawało się, że ten model odejdzie już do historii. Prawie 1,5 miliona obywateli Unii Europejskiej podpisało inicjatywę Koniec epoki klatkowej i Komisja Europejska zobowiązała się wtedy też przygotować przepisy, które zakażą tego chowu klatkowego. Natomiast projekt, chociaż miał się pojawić jeszcze w 2023 roku, to tak się nie stało i organizacje prozwierzęce mówią dziś o złamanej obietnicy i o politycznym kroku wstecz i właściwie też wskazują, że ta presja części państw i lobby rolniczego zatrzymała tę reformę. W studiu jest już ze mną Anna Rokicińska i tu pytanie do ciebie, Aniu, właściwie. Czy to, że wyszli aktywiści ponownie na ulicę i protestowali też przed siedzibą Komisji Europejskiej w Polsce, ma jakiś też już oddźwięk to, że domagają się powrotu do zapowiadanych zmian i...
1: No aktywiści mówią, że kropla drąży skałę, ale pamiętajmy też, że po drugiej stronie mamy hodowców i to też jest silne lobby. No i z danych inicjatywy Koniec epoki klatkowej wynika, że rocznie w klatkach swoje życie wiedzie 155 milionów kur niosek, 11 milionów prośnych świń, zamykana jest w kojcach porodowych. W małych klatkach przebywa też 70 milionów królików, o czym mówiła podczas protestu Małgorzata Szatkowska, prezes Compassion Polska.
2: Kury nioski zamykane są w ciasnych klatkach, w klatkach tak małych, że nie mogą nawet rozprostować skrzydeł. Świnie są zamykane w jarzmach porodowych i w kojcach, czyli w takim innym rodzaju klatek, gdzie nie mają żadnej możliwości obrócenia się, mogą tylko wstawać i się kłaść, tak spędzają całe życie. Króliki są w klatkach tak małych, że nie mogą ani stanąć na łapach, ani nie mogą nawet wykonać jednego skoku.
1: No i czy to jest humanitarne obchodzenie się ze zwierzętami hodowlanymi, twoim zdaniem?
0: Nie. Nie musisz mi nawet.
1: No, to przyznawali także obserwujący ten protest. Nie mieli co do tego żadnych wątpliwości.
3: Zwierzęta nie mogą być trzymane w takich warunkach. To jest nieludzkie, to jest kompletnie niezgodne z sposobem regułami człowieczeństwa.
1: Koniec epoki klatkowej, krzyczeli protestujący. Warto przypomnieć, że od 2012 roku w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz hodowli kur w klatkach bateryjnych. To były takie klatki, które nie miały żadnego wyposażenia. Obecnie kury muszą być trzymane w tak zwanych klatkach wzbogaconych, w których mają więcej miejsca, a także grzędy oraz gniazdo. Marta Korzeniak, Otwarte klatki.
4: Zaraz minie 5 lat, odkąd Komisja Europejska obiecała nam, że wycofa klatki z chowu i hodowli zwierząt. 5 lat później nic się w tym kierunku nie wydarzyło. Zatrzymaliśmy się na tych pustych obietnicach i trochę już się nam skończyła cierpliwość. Ponad 300 milionów zwierząt cały czas cierpi w klatkach i trochę chcemy przypomnieć w tą 5. rocznicę, że czas się kończy i najwyższa pora zacząć działać w tym kierunku.
1: Sprawa klatek trafiła w marcu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Organizacje przekonywały sędziów, że Komisja Europejska musi zadbać o realizację zobowiązania do wycofania klatek z hodowli. Aleksandra Kołeczek, Fundacja Viva.
5: W 2019 roku przekonywaliśmy, że warto złożyć swój podpis pod europejską inicjatywą obywatelską Koniec epoki klatkowej. Protestujemy w imieniu wszystkich, którzy pokazali, że los zwierząt hodowlanych nie jest im obojętny, ale przede wszystkim upominamy się o dobrostan zwierząt.
1: Zwierzęta w klatce mają ograniczoną możliwość ruchu. Bywa, że siatka powoduje u zwierząt rany. Tak jest na przykład w przypadku królików. No i jako konsumenci, tu też jest bardzo ważna rzecz, możemy wywierać presję, dokonując choćby zakupu jaj od kur z wolnego wybiegu. W Polsce w klatkach hodowlanych jest 36 milionów kur.
0: Jej organizacje przypominają, że właśnie jeżeli chodzi o Unię Europejską, to jest, tak jak wspomniałyśmy już, około 300 milionów zwierząt hodowlanych, które żyją w tym systemie klatkowym. I to, o czym też mówią aktywiści i wspominają o tym argumencie, no to klatki nie tylko ograniczają przestrzeń, ale przede wszystkim uniemożliwiają zwierzętom wykonywanie tych naturalnych zachowań. I to nie chodzi tutaj o zmianę przepisów, a chodzi o obietnicę, która została te 5 lat temu złożona.
1: I która... Na skutek tych złożonych podpisów, a było ich prawie półtora.
0: Półtora miliona.
1: Miliona.
0: Miliona, tak jest. To jest 1 400 000 obywateli podpisało się pod tą petycją. I o tym, jak wygląda sytuacja zwierząt hodowlanych, ale także o tym, jak i czego potrzebujemy jako nie tylko Unia Europejska, ale świat przy patrzeniu na zwierzęta. Porozmawiamy po godzinie 18.30 z prezeską Compassion Polska Małgorzatą Szatkowską. I to jest też pytanie do Państwa, bo nad tym się też zastanawiamy. Czy kwestia tego, ile płacimy w sklepie za jajka albo ile płacimy za mięso, jest zdecydowanie ważniejsza niż to, jak to mięso powstaje? 224 280 280 popołudnie małpa nowyświat.online.

I tak podkreślając, no to najważniejszy fakt jest taki, że właśnie w Unii Europejskiej nie obowiązuje nadal ten zakaz chowu klatkowego i to pomimo tego, że te pierwsze zapowiedzi o stopniowym wycofaniu pojawiły się w 2021, miały wejść w życie do końca 2023. No i obecnie komisja zapowiada przedstawienie propozycji, ale dopiero w ostatnim kwartale tego roku, więc mówimy o propozycji, a nie o nawet konkretach, czy chociażby wejściu w życie przepisów. I paradoksem Europy jest to, że większość kur niosek w całej Unii Europejskiej nie żyje już w klatkach, bo ponad 60% utrzymywanych jest w systemach alternatywnych, takich jak ściółkowy, wolnowybiegowy czy ekologiczny. No, ale prawie 40% nadal w tych klatkach przebywa i chociaż można w ten sposób zauważyć, że to rynek zmienia się szybciej niż to obowiązujące prawo, bo są kraje, które już zrezygnowały z klatek i kilka państw praktycznie zakończyło ten chów klatkowy kurniosek, no bo bez tego chowu są na przykład Szwecja, Austria, Luksemburg, Islandia czy Szwajcaria, no która oczywiście jest poza Unią Europejską, ale często jest uwzględniana w tych europejskich zestawieniach. Coraz więcej państw przyjęło własne przepisy, bo tak Niemcy, Czechy od przyszłego roku zapowiadają zniesienie chowu klatkowego. Słowenia od 2029 chociażby. No a jeżeli chodzi o to nasze rodzime podwórko, to według tych obecnych danych wciąż utrzymujemy ponad 50 milionów kur niosek, gdzie produkujemy ponad 12 miliardów jaj rocznie i tym samym Polska odpowiada za około 10% unijnej produkcji jaj. Jesteśmy drugim największym eksporterem jaj w Unii Europejskiej. Ale mimo wszystko ciągle mamy te kury, które żyją w systemie klatkowym i chociaż te liczby spadają, no to ciągle to tak właśnie wygląda, więc pytanie, czy kwestie ekonomiczne, czy kwestie także lobby, o jakim możemy nawet nie myśleć na co dzień, powinny właśnie wpływać na to, jak wygląda ta sytuacja. 224, 280, 280, popołudnie małpa nowyświat.online.

0: Pogoda.
1: Zbliżający się weekend jest już określany nawet nie jako klasycznie letni weekend, a wręcz afrykański, bo jutro w centrum kraju około 28 stopni Celsjusza, na zachodzie do 33 kresek, nieco chłodniej jedynie nad morzem i na północnym wschodzie, gdzie termometry mają pokazać 24 stopnie. W sobotę fala upałów jeszcze się nasili, bo na przeważającym obszarze będą wartości do 32 stopni. Na Dolnym Śląsku i w Lubuskiem temperatura może wzrosnąć do 35. No i chłodniej to Bałtyk i Suwalszczyzna, czyli od 22 do 26 stopni Celsjusza. Kulminacja gorąca zapowiadana jest przez synoptyków na niedzielę. Tam w niedzielę właśnie w większości naszego kraju spodziewana jest od 30 do 35 stopni. Tylko to morze ma te chłodniejsze podmuchy powietrza, bo około 22. Natomiast ta gorąca aura utrzyma się również w poniedziałek, bo na południowym wschodzie temperatura może sięgać do 36 kresek, a lokalnie także możliwe będą burze. Natomiast wyraźniejsze ochłodzenie to według tych obecnych prognoz, bo to wszystko się oczywiście może zmieniać, ma nadejść dopiero od wtorku.

0: Przepytanie.
1: Państwa i moją gościnią jest Małgorzata Szatkowska, prezeska Compassion in World Farming Polska. Dzień dobry, pani Małgorzato.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Pani Małgorzato, zacznijmy od tych podstaw. Co prawda wspominałyśmy już z Anią Rokicińską, tak, jeżeli chodzi o częściowe jakieś informacje. Natomiast czym jest ten spór o chów klatkowy? O co się toczy gra między organizacjami społecznymi, między państwem a Komisją Europejską?
2: Cała kampania, tak naprawdę koniec epoki klatkowej, dotyczy, powiedziałabym, bardzo prostej kwestii, czyli trzymania zwierząt w klatkach w rolnictwie, hodowania zwierząt w ten sposób, gdzie jak teraz zastanawiam się nad odpowiedzią, to myślę sobie, że czy tak naprawdę potrzebujemy w ogóle jakichś naukowych opinii i czy to w ogóle powinien być jakikolwiek spór, kwestia tego, czy powinniśmy niemalże unieruchamiać zwierzęta w klatkach, no i w taki sposób je hodować. Wydaje mi się, że to w ogóle nie jest rolnictwo XXI wieku, rolnictwo na miarę 2026 roku. I tak naprawdę tego dotyczy cała ta kampania, tego dotyczy też akcja i tego dotyczyło ostatnie wydarzenie.
1: Mm-hmm. A co sprawia, że ten moment jest tak istotny? No bo te 2 dni temu rozpoczęła się seria protestów.
2: To prawda, rozpoczęła się seria protestów, które potrwają tak naprawdę w całej Europie przez najbliższy miesiąc. Seria protestów rozpoczęła się przed budynkiem Komisji Europejskiej w Warszawie i protestowaliśmy tak naprawdę po to, żeby przypomnieć Komisji, że 5 lat temu, w 2021 roku, wydała właściwie już swojego rodzaju opinię i chciała wprowadzić przepisy zakazujące hodowli zwierząt w klatkach, czyli zakazujące tego, no, takiego najbardziej okrutnego sposobu hodowli zwierząt w rolnictwie. Natomiast tak jak powiedziałam, mija 5 lat w tym miesiącu i nic się nie wydarzyło, pomimo że tak naprawdę decyzja Komisji była konferencja prasowa. Można zresztą na stronie Komisji Europejskiej odnaleźć te wszystkie nagrania i obejrzeć je jeszcze raz.
1: Mm-hmm. I właśnie w debacie często pojawia się to hasło tego zakazu chowu klatkowego, ale też zauważyłam, że chociażby w mediach społecznościowych pojawiają się takie błędne informacje o tym, że to chodzi o likwidację hodowli zwierząt. Więc teraz tłumacząc też to, pani Małgorzato, kiedy mówimy o odejściu od chowu klatkowego, to co tak naprawdę miałoby się zmienić, właśnie tłumacząc wszystkim tym, którzy nie rozumieją tego pojęcia?
2: Ja może zacznę od takiej najbardziej podstawowej tu kwestii. Na całym świecie nie ma żadnego kraju, który zakazał hodowli zwierząt. Co więcej, w żadnym kraju na całym świecie nie ma planów zakazania hodowli zwierząt. Żeby to było jasne. Mm-hmm. I teraz, jak już zrobiłam to wprowadzenie, które tak naprawdę chyba wyjaśnia wszystko, ale jeszcze dopowiadając. Koniec epoki klatkowej to jest projekt, który właśnie złożyliśmy. Ja i moich 6 kolegów do Komisji Europejskiej jako inicjatywę obywatelską wiele lat temu, które już zostało wspomniane. I projekt zakłada, że w Unii Europejskiej odejdzie się stopniowo, najprawdopodobniej, od stosowania tych klatek w rolnictwie, w hodowli zwierząt, na rzecz trzymania zwierząt w innych systemach hodowli, które zresztą już funkcjonują. Mówimy o chowie bezklatkowym kurniosek. Na pewno wszyscy w Polsce kojarzą, przecież jajka mamy sygnowane od numerów 0 do 3, które oznaczają właśnie typ chowu. 0 i 1 to są kury, nioski, które są hodowane w warunkach bez klatek, w chowie wolnowybiegowym. No i potem mamy kolejne stopnie. 3 to są te kury, które trzymane są całe życie w klatkach i tak spędzają życie. Tak więc o tym jest też ta inicjatywa obywatelska, na ten temat też rozmawiamy i o tym jest cały ten projekt. Nie na temat zakazywania hodowli zwierząt. Tak jak powiedziałam na początku, nie ma takich planów, nie tylko w Polsce, ale w żadnym kraju na świecie.
1: Mm-hmm. No a właśnie, tak jak państwo też podkreślają jako organizacje, klatki ograniczają dobrostan zwierząt, więc co to oznacza w praktyce też dla wszystkich tych, którzy nie widzieli może filmików z różnych ferm albo z różnych tych miejsc, w których te zwierzęta hodowane bywają. Jak wygląda to codzienne życie zwierząt w tym systemie?
2: Klatki, które stosowane są w hodowli zwierząt, najczęściej oznaczają, że zwierzę ma bardzo małą przestrzeń, no, do życia, do tego tak naprawdę nędznego i nie za długiego życia. Jeżeli chodzi o kury, czyli jeżeli chodzi o ptaki, no, przestrzeń jest mniej więcej wielkości kartki A4, a kury nie są takimi małymi zwierzętami, więc one oczywiście nie mają żadnej możliwości rozłożenia tych skrzydeł, realizowania także innych swoich potrzeb gatunkowych, na przykład kąpieli w piasku, no to nawet nie wspominam, bo nie ma takich możliwości. Jeżeli chodzi o świnie, bo zaczęłam od kur i wydaje mi się, że to jest taki też najczęściej, no, w ostatnich latach pokazywany obrazek kury zamknięte w klatkach. Natomiast trzeba pamiętać, że my w tym naszym projekcie i w tej całej inicjatywie mówimy o wszystkich gatunkach zwierząt, które trzymane są w ten sposób hodowane w klatkach, czyli dotyczy to też na przykład świń. Świń matek, które zamykane są na wiele tygodni w klatkach tak ciasnych, w których nie mają żadnej możliwości nawet obrócenia się. To dosłownie oznacza, że ta świnia, to zwierzę może tylko wstawać i się kłaść. I oczywiście ona też jest w klatce po porodzie, gdzie, no, znowu jest separowana od tych swoich młodych prętami metalowymi i ponownie może tylko kłaść się i wstawać. Nie ma żadnej możliwości odwrócenia się. Króliki, które hodowane są na mięso, to jest inna rasa niż króliki hodowane na futra. Króliki hodowane na mięso także są w klatkach tak ciasnych, że nie mają możliwości w ogóle stanięcia na swoich łapach, nie mają możliwości wyciągnięcia się. O zrobieniu jednego skoku nawet nie wspominam. No, łatwo sobie wyobrazić, że jeżeli klatka jest tak ciasna, to królik żadnego skoku nie wykona. I też chciałabym tu podkreślić, że to co mówię, to rozpościeranie skrzydeł w przypadku kur, kąpiele piaskowe, czy no, w przypadku tych wspomnianych królików, robienie tego skoku i też wyciąganie się, to nie są jakieś wymysły nas, aktywistów i organizacji pozarządowych, że wydaje nam się, że fajnie byłoby, gdyby te zwierzę mogło zrobić skok albo się wyciągnąć. To są naturalne potrzeby gatunkowe tych zwierząt, tak jak też świnie matki, o których wspomniałam, które przed porodem, na przykład w warunkach, no, takich naturalnych warunkach ferm, którym zapewniają wysoki dobrostan, na przykład budują gniazda, w których następnie będą rodziły te młode i w których będą spędzały czas z dziećmi. No, pomiędzy metalowymi prętami wbijającymi się w ciało na betonowej posadzce, bo najczęściej tak to po prostu wygląda w tych współczesnych, intensywnych chlewniach, no, świnia nie zrealizuje tych swoich potrzeb. Ale mówimy też o zwierzętach najmniejszych, takich jak przepiórki, które również, i wiem, że to może nie jest aż tak oczywista rzecz, też są hodowane w klatkach. I te klatki są tak małe, że kiedy przyjrzeliśmy się tematowi i chcieliśmy jakoś to zobrazować i przeliczyliśmy sobie, to proszę sobie wyobrazić, że jedna przepiórka ma do swojej dyspozycji przestrzeń wielkości podkładki pod piwo. Mówię o tych takich w barach, w knajpach, małych, malutkich, właściwie kwadratowych, papierowych podstawkach. To jest przestrzeń, którą właściwie ma jedno zwierzę, jeden ptak w takiej klatce.
1: Ale pani Małgorzato, ktoś mógłby powiedzieć, przeciwnik, mógłby powiedzieć, że no, ale dlaczego mamy dbać o te zwierzęta, skoro i tak są hodowane na mięso?
2: Ja myślę, że jedna kwestia to jest właśnie hodowla zwierząt na mięso i tu każdy podejmuje decyzję, czy chce, no, uczestniczyć w tym, czy chce wspierać cały taki proceder i jeść to mięso. Natomiast druga kwestia, no, to zapewnienie zwierzętom dobrostanu, ale też braku cierpienia. Żadne zwierzę nie powinno cierpieć i wydaje mi się, że gdybyśmy zapytali kogokolwiek tak naprawdę, wyszli na ulicę i zadali to proste pytanie temu przysłowiowemu Kowalskiemu, czy Kowalskiej, czy uważa pani, że zwierzęta powinny cierpieć? Jestem przekonana, że, no, nie wiem, 9 osób na 10 odpowie, że absolutnie nie. Natomiast jest to też kwestia jakiejś świadomości. Wiele osób nie ma świadomości, jak te zwierzęta są hodowane. Też wydaje mi się, że wciąż, no, nie tylko zresztą w Polsce, ale tak jak rozmawiałam z kolegami z innych krajów, w ich krajach też to się dzieje, ludzie mają taką dosyć romantyczną wizję produkcji żywności, że te zwierzęta, no, są na tej trawie, że one gdzieś tam się wszystkie wypasają, przeciągają w słońcu, jest im miło. Natomiast trzeba pamiętać, że współczesne rolnictwo w dużej mierze tak nie wygląda. Intensywna hodowla zwierząt, no, chyba bardziej daleka od tego romantycznego obrazka by być nie mogła. To są hale, w których maszynowo sterowane jest właściwie niemal wszystko. Tam nie ma dostępu do trawy, tam nie ma dostępu do świeżego powietrza i tam nie ma dostępu do słońca. Więc wydaje mi się, że gdyby pokazywać takie obrazki, maski, co zresztą my robimy i też podczas różnych akcji ulicznych, bardzo często spotykamy się na przykład z komentarzami czy z pytaniami, skąd są te zdjęcia. Zdarzyło mi się słyszeć, że ktoś mówił do nas, że to są zdjęcia z Chin, które pokazujemy, bo tak trudno było komuś uwierzyć, że no właśnie, to nie jest wizja ta romantyczna, gdzie zwierzęta są na trawie albo w chlewie, leżą na słomie.
1: No i właśnie to tutaj jeszcze, co prawda chciałam to pytanie zadać na koniec, ale skoro jesteśmy przy tym temacie, czy są jakieś takie dokumenty, które by pani polecała wszystkim tym, którzy no, chcieliby zobaczyć, jak wygląda ta codzienność zwierząt hodowlanych, bo to właśnie te obrazki nie są takie...
2: Łatwe.
1: No niełatwe właśnie.
2: To prawda. No, pierwsza rzecz, ja oczywiście zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej, strony Compassion World Farming Polska. Natomiast wystarczy tak naprawdę wpisać sobie klatki dla kur, klatki dla świń i znajdą Państwo multum stron internetowych, także stron na portalach rolniczych. To nie jest też tak, że przemysł ukrywa te systemy jakoś bardzo, ponieważ myślę, że to też warto przypomnieć, wszystko dzieje się w majestacie prawa, wszystko dzieje się zgodnie z tą literą prawa i na tym polega cały problem z mojej perspektywy. Według prawa polskiego, prawa unijnego, prawo unijne jest oczywiście prawem nadrzędnym w krajach członkowskich, stosowanie klatek w hodowli kur, czy stosowanie klatek tych super ciasnych w hodowli świń jest absolutnie na tę chwilę legalne i to jest coś, o co my walczymy, aby to prawo szło w zgodzie tak naprawdę z nauką, chociaż tak jak powiedziałam na początku rozmowy, czy naprawdę potrzebujemy naukowych opracowań, żeby patrząc na zwierzę, które próbuje wykonać jakiekolwiek ruchy w bardzo ciasnej klatce, czy potrzebujemy naukowców, żeby powiedzieli, to nie jest w porządku, to zwierzę cierpi?
1: No właśnie i dlatego też jak się zastanawiam nad tym, jak tłumaczy te opóźnienia Komisja Europejska, no to tłumaczy koniecznością analiz i konsultacji, a z pani perspektywy...
2: Ale to wszystko zostało już zrobione, zrobione. Tak jak powiedziałam, 5 lat temu komisja wydała swoją decyzję, przychyliła się do, no dała taką pozytywną odpowiedź na tę europejską inicjatywę obywatelską, którą rozpoczęliśmy. Oświadczyła, że teraz w takim razie przeprowadzi wszystkie niezbędne analizy, konsultacje, zwróci się do swoich ciał doradczych, składających się także z naukowców, żeby przeanalizowali dotychczasowe doniesienia naukowe, badania. I wszystko to zostało już zrobione i te opinie zostały wydane między innymi przez EFSA, Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności, który dostarczył w swoich opiniach no, takie krótkie statementy podkreślające, że klatki nie są w stanie zapewnić dobrostanu i możliwości realizacji potrzeb gatunkowych właściwie dla żadnego gatunku zwierząt, o których wspominamy w tej inicjatywie. W związku z czym sprawa jest jasna, został przeprowadzony sondaż we wszystkich krajach unijnych, w 27 krajach, gdzie no, wydaje mi się, że tak dosyć miażdżąco te wyniki, ponad 80%, średnia dla całej Unii wyszła 83%, jeżeli dobrze pamiętam, Europejek, Europejczyków, którzy stwierdzili, że absolutnie uważają, że klatki nie nadają się do stosowania w rolnictwie i dochodzeniu hodowli zwierząt, natomiast w Polsce to ten odsetek był wyższy niż średnia unijna, bo 87% Polek i Polaków tak stwierdziło.
1: To realnie, jak pani myśli, co blokuje te zmiany?
2: No myślę, że jak zawsze brakuje woli politycznej, ale też no niestety tu są, ścierają się interesy różnych grup. My reprezentujemy interesy zwierząt. Interesy, jesteśmy adwokatami zwierząt, czyli tych istot, które no same się nie obronią i nie będą mogły mówić w swoim imieniu, więc my stajemy w ich imieniu. Za nami stoją obywatele, obywatelki całej Europy, którzy no od tych wielu, wielu lat wspierają nas w tych działaniach, domagają się tego i chcą zmiany tego rolnictwa, ale stoją też z nami progresywni hodowcy i rolnicy, którzy już stosują takie wolnowybiegowe systemy hodowli zwierząt. No sama z takimi w Polsce się spotkałam. Zresztą też na naszej stronie można znaleźć materiał, który nakręciliśmy na jednej z takich ferm i oni jak najbardziej no, pokazują, że są możliwe, taka hodowla jest możliwa, ale to się też dzieje na dużo większą skalę w innych krajach poza Polską, gdzie no, na przykład hodowle klatkowe kur zostały zakazane zakazane już lata temu. Niemcy już mają ten zakaz wprowadzony w Austrii, on funkcjonuje od lat. Czesi są na drodze do zrealizowania takiego zakazu, więc tu też Niemcy, Czesi, nasi sąsiedzi, więc to się jak najbardziej dzieje i Polska też mogłaby to zrobić. No, jak zawsze brakuje woli politycznej, no, czekamy na decyzję komisji i też my od początku postulowaliśmy, jeżeli chodzi o takie argumenty ekonomiczne, że wsparcie dla hodowców, którzy chcą przejść na te hodowle o wysokim dobrostanie, hodowle bez klatek, powinny się znaleźć. Więc to już jest nie po naszej stronie, tylko jak to się mówi, piłka w grze po drugiej stronie.
1: A Pani Małgorzato, czy tak na co dzień, no, ma Pani ogromne doświadczenie, jeżeli chodzi o ten aktywizm dotyczący zwierząt, czy widzi Pani, że zmienia się, jest tutaj też taka zmiana społeczna bez tych nowych przepisów? Czy my jako konsumenci, ale także jako sieci handlowe i sami producenci jesteśmy w stanie zrobić coś, co może w tym całym procesie pomóc?
2: Absolutnie tak, ta zmiana się dokonuje od kilku lat, tak naprawdę my też ją śledzimy. W Polsce mnóstwo, to są dziesiątki, jeśli nie setki firm zadeklarowały już jakiś czas temu, że wycofują przykładowo jajka z hodowli klatkowych ze swoich marketów. Nie wiem, czy mogę wspominać nazwy, więc może nie będę tego robiła, ale w tych największych sieciach, najbardziej znanych, dyskontowych i nie, no nie znajdziemy już na półkach tych jajek pochodzących z tych okrutnych systemów hodowli. Na całym świecie to są tysiące firm, które dokonały takiej zmiany. W wielu hotelach w menu mamy zapisy, że przykładowo jeżeli jest jakieś danie zawierające jajki, śniadania, jajecznice i tak dalej, to jest zaznaczone, że jajka pochodzą od kur z wolnego wybiegu. Na półkach, jeżeli chodzi na przykład o majonezy, bo tak jeszcze pozostając w temacie tych jajek, no też są często informacje, że jaja pochodzące tylko od kur spoza klatek. Więc ta zmiana się dokonała. Ona też się oczywiście dokonała między innymi dlatego, że chcieli tego obywatele, obywatelki. Nie lubię używać słowa konsumenci, konsumentki, ale mówimy oczywiście o tych samych ludziach. Ja sama też robię zakupy i no, widzę coraz częściej, że ludzie faktycznie nie chcą kupować takich produktów. Jest to ważne. No i znowu też w różnego rodzaju sondażach widzimy deklaracje, które nawet idą krok dalej, już wychodząc poza te jajka, ale kiedy jest pytanie w sondażowe, czy zdecyduje się pani na produkty pochodzące z wysokiego dobrostanu w hodowli zwierząt, no to deklaracje są pozytywne. Ludzie tego oczekują, ludzie tego chcą, więc ta zmiana zdecydowanie się dokonała, tylko no, znowu czekamy teraz na zapisy prawne, bo jednocześnie coś, co jest jednak takim najbardziej skutecznym no motywatorem, ale jednocześnie też no po prostu najbardziej skutecznym sposobem egzekucji, no właśnie są przepisy. I to też widzieliśmy nawet, jeżeli chodzi o zmianę, która dokonała się już no prawie 15 lat temu, czyli ten rok 2012, kiedy wszedł system certyfikacji jajek właśnie od zera do trójki i w całej Unii Europejskiej zostały one oznakowane w ten sposób. To też była kwestia przepisów.
1: No więc jeszcze na koniec, tak podsumowując jednym zdaniem, Pani Małgorzato, bo te hasła pojawiają się również właśnie głównie w mediach społecznościowych, czyli wegeterroryści chcą zakazać produkcji mięsa. To nie o to chodzi.
2: To nie o to chodzi, ale ja już to też, tak jak mówię, wyjaśniłam w pewnym momencie naszej rozmowy. Nie ma to żadnego związku z zakazywaniem jakiego typu, zakazywaniem hodowli zwierząt jako takiej i tak jak powiedziałam, co więcej, na całym świecie nie ma właściwie żadnego rządu, żadnego kraju, który rozważa nawet takie pomysły, więc to jest absolutnie jakieś straszenie, populizm i wymysły, no, które mają raczej nas, powiedziałabym, terroryzować niż my kogoś.
1: I bardzo dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że to wszystko wybrzmiało tak, jak powinno. Prezeska Compassion Polska Małgorzata Szatkowska była Państwa i moją gościnią. Bardzo, bardzo dziękuję Pani Małgorzato.
2: Bardzo dziękuję również.

0: Kto w tym studiu jest teraz najbardziej lucky?
1: Szczyt.
0: Dzień dobry, dobry wieczór.
2: Dzień dobry, a mogę zacząć od krótkiego wtrętu, nie na temat?
0: Oczywiście.
2: Bardzo dobrze się ciebie słucha, jak prowadzisz popołudniówkę.
0: Oj, przestań, nie wiem dlaczego. Chciałabyś powiedzieć coś złośliwego, Zuza i Wenda, po drugiej stronie.
1: Równie dobrze się ciebie słucha, jak nas w poranku.
0: Ojoj, i co ja mam teraz zrobić?
1: Drodzy państwo, stwierdzić, że to wcale nie był komplement.
0: To prawda. Ale to zostawiam podejmowanie decyzji, a właściwie ocenianie naszych wejść państwu. Jak gdyby państwo chcieli, to jeszcze całe 2 minuty można napisać na popołudnie@nowyswiat.online, a ja później wyłączam tę skrzynkę i jutro będzie się z państwem widział, a i słyszał głównie Michał Porycki.
2: Szybam, że powiesz, że wyłączam radio.
0: Radio nigdy nie wyłączam.
2: Jeszcze nie. Wszystkiego po 19:00 będzie, będę ja i Zuza i nie będzie.
1: Marcina nie będzie. Ja się żalę, szanowni państwo.
2: Żal
1: oni,
2: się.
1: Panowie mnie zostawiają.
2: Ej!
1: No najpierw
2: na
1: ty
2: Marcina
1: mnie
2: się żal, nie
1: najpierw
2: na mnie, ja
1: ty mnie zostawiłeś, teraz Marcin mnie zostawił. Czuję się opuszczona.
0: A ja przychodziłam do tego studia i widziałam, jak Zuza jest opuszczana, więc mam nadzieję, że poprawicie się w takim razie w kolejnych tygodniach, miesiącach. Mateuszu, Marcinie niesłyszący.
2: Marcin, bo ja tu jestem zdominowany choć.
1: Chociaż raz.
0: Przyszły 2 złośliwe, ale nie będą już, bo ja się będę odmeldowywać w imieniu całej naszej popołudniowej ekipy. Anna Rokicińska, Klaudiusz Slezak, Kacper Padura, Franek Wójcicki, Kuba Ferlin, Wojtek Ratasiewicz, Rafał Lewandowski i Olga Bobienko. Czy się usłyszymy w popołudniówce? Może w którymś momencie? Owszem, ale jutro na pewno nie. Jutro tu będzie Michał Porycki. Dziękuję bardzo, dobrego popołudnia i dobrego szczytu. Szczytów.

0: urodzinową sobotę, 11 lipca po godzinie 10 ze sceny w Brzezinach rozpocznie się wyjątkowe wydanie koncertu życzeń, któremu przewodzić będzie tercet w składzie profesor Ryszard Koziołek, Wojciech Mann i Zbigniew Zamachowski. W tym samym czasie uruchomiona zostanie strefa sitodruku, gdzie będzie można wykonać nadruk z autorskim projektem Fisza. Obchody szóstych urodzin zakończymy jubileuszowymi spacerami po okolicy Brzezin, oczywiście z udziałem naszych redaktorek i redaktorów. Mapa i kalendarz, czyli Brzeziny 10 lipca. Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia.
1: Minęła 19, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Fala upałów przechodzi przez Europę. W Niemczech niektóre miasta zakazały zapalania zniczy na cmentarzach z obawy przed pożarami. Z kolei w Belgii najbliższa noc będzie, według prognoz synoptyków, najgorętsza od początku prowadzenia pomiarów w latach 80. Również cała Polska objęta jest alertami przed upałami.
2: Aktualnie na przeważającym obszarze Polski obowiązują ostrzeżenia stopnia drugiego na upał z temperaturą do 34 do 35 stopni, temperatury w nocy w okolicach 20 stopni.
1: Mówiła Agnieszka Prasek z IMGW. Apogeum upałów spodziewane jest w niedzielę. Niewykluczone, że temperatury przekroczą 40 stopni Celsjusza. Senat zagłosował dziś za ustawą o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Zgodnie z tą propozycją dwie osoby pełnoletnie będą mogły zawrzeć przed notariuszem rejestrowaną w Urzędzie Stanu Cywilnego umowę zakładającą między innymi wspólność majątkową, obowiązek alimentacyjny, prawo do mieszkania, dostęp do informacji medycznej oraz kwestie pochówku. Do umowy będzie można także załączyć aneks z testamentami spisanymi przez obie strony. Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta. Rektorzy pięciu uczelni podpisali list na rzecz utworzenia międzyuczelnianego Centrum Ekosystemu Kosmicznego, to by wspólnie rozwijać ten rynek. W gronie uczelni na razie są warszawskie SGH i AWF, krakowski UJ oraz AGH, a także Politechnika Łódzka, mówi rektor tej ostatniej z wymienionych, profesor Krzysztof Jóźwik.
3: Kosmos nie jest nasz, mówiąc o tych pięciu uczelniach, kosmos jest nas wszystkich. To, co Politechnika Łódzka jest w stanie zaproponować, odporne na temperaturę, zachowując swoje właściwości materiały, specjalne napędy, które mogą pracować w bardzo, przepraszam za kolokwialne określenie, rzadkiej atmosferze, a mimo wszystko tworzące ciąg, to są te elementy, które wnosimy.
1: A jak już w temacie kosmosu, przypomnę, że dziś mija dokładnie rok od wylotu drugiego Polaka w kosmosie, Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Dziś w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego kwitnie dziwidło olbrzymie, choć pachnie paskudnie, to zachwyca pięknem, a zobaczenie pełnego rozkwitu to wyjątkowe wydarzenie, bowiem roślina ta potrzebuje od 10 do nawet 15 lat, żeby rozkwitnąć na zaledwie jedną lub dwie doby. Dla tych, którzy nie mogą obserwować tego wydarzenia na żywo, Ogród UW uruchomił internetową transmisję na żywo. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Szczyt wszystkiego. Szczyt wszystkiego, czyli każda lista świata.
1: Prawie kompletny szczyt, kompletnie niekompletny. Zuza Iłęda.
2: Mateusz Andruszkiewicz.
1: I Marcina ma na brak, ale jest Wojtek Radaszewicz.
2: Realizuje.
1: Tak jest i będziemy to z Państwem do godziny 20. Będziemy przemierzać trzy kraje. Tak to wychodzi, jak nie ma jednej osoby, to nadrabiamy ilością.
2: Matematyka musi się zgadzać, sześć nowości.
1: Sześć piosenek, tak. A później będzie szczyt szczytów, czyli te numery, na które Państwo głosowali. Najlepsza dziesiątka i podium, jak zwykle, prezentujemy w pełni, tak jak i my w pełni. Zadowoleni i podekscytowani na to, co wybraliśmy.
2: Ty naprawdę jesteś pełen energii po tym urlopie.
1: Nie, po prostu ja wybrałem takie straszaki, że jestem ciekaw twojej reakcji.
2: No dobrze, to sprawdzimy.
1: Wiesz co, ja mam taki pomysł, nie przedłużajmy. Straszak numer jeden z Tanzanii, bo tam się znajdujemy, a za chwilę ci o nim opowiem, okej?
2: Okay? Tak byś chciał.
1: Aha.
2: Bo co, nie przygotowałeś się, tak?
1: Mam notatki, wszystko przygotowane.

0: Wybraliśmy ten sam gatunek muzyczny z tego kraju.
1: Naprawdę? A to dobrze, bo to bardzo typowy dla tego kraju gatunek i to jest w ogóle jakaś taka duma, jak mnie mam, jeżeli chodzi o tamtejszy rynek muzyczny. Ale ja tylko zaznaczę, że z tym straszakiem to oczywiście trochę przegiąłem, bo fajne to jest, inne na pewno. Mi się to trochę kojarzy z jakimiś takimi rzeczami latino-imprezowymi. Trochę.
0: Znaczy, wydaje mi się, że energia jest ta sama, no ale rytmy absurdalnie inne. Tak bym to nazwała.
1: No, takie temperamentne bardzo, no nie wiem, miałem na myśli jakieś takie klimaty bailfunkowe, dembow, nie wiem nigdy jak się wymawia, ale w tę stronę. No w każdym razie, ta pani, która jest autorką tego dzieła, Zuchu, tak się wymawia, zapisuje się jako Zuchu, bardzo uroczo. Właśnie, pochodzi z rodziny muzykalnej, jej rodzice mieli szczególny wkład w muzykę Swahili w Tanzanii, no i ona poszła w ich ślady, tylko trochę w inny kierunek muzyczny, jak słyszeliśmy. I w ogóle, jeżeli chodzi o tamtejszy rynek muzyczny, rozpoznawalną jest postacią z odznaczeniami bardzo wyrazistymi, bo stała się pierwszą kobietą z Tanzanii, ale też w ogóle z Afryki Wschodniej, która dostała srebrny przycisk YouTube'a, w sensie pierwszą artystką, więc dosyć popularna postać, tym bardziej, że później dostała jeszcze złoty przycisk.
0: O, i też była pierwszą kobietą ze złotym przyciskiem?
1: Chyba tak.
0: Czy ktoś już ją zdążył wyprzedzić w międzyczasie?
1: Wydaje mi się, że nie. Widziałem gdzieś w notce, że też chyba była pierwsza.
0: I ja też widziałam ją w zestawieniu Top Tanzania 2026.
1: No, mogła się tam znaleźć.
0: Znalazła się, bo chyba tego nie powiedzieliśmy.
1: Popularna.
0: Witamy w Tanzanii, szanowni państwo.
1: Tanzania, właśnie. A ten gatunek, o którym mówiliśmy, to bongo flava. To jest taka mieszanka hip-hopu, afrobeatu, dancehallu, tradycyjnych brzmień Afryki Wschodniej, języka Swahili. No i to jest właśnie gatunek muzyczny z Tanzanii, więc bardzo reprezentatywną rzecz przynieśliśmy w sumie oboje dzisiaj.
0: Tak, ja tak naprawdę przyniosłam, jako że mam dwóch wykonawców, to oni reprezentują obydwoje trochę dwa różne gatunki, bo pan Diamond Platums...
1: To jest ten, dobra, ja go kojarzę. O, wiesz, Zuchu jest albo w wytwórni pana Diamonda, na pewno się ziomkują, nie pamiętam dokładnego powiązania.
0: Bo pan Diamond właśnie w tym duecie odpowiada za Bongo Flava. Bongo Flava to tak naprawdę jest fuzja zachodniego hip-hopu i R&B z tradycjami tymi wschodnioamerykańskimi, afrykańskimi, o których powiedziałeś. Natomiast pierwszy pan, czyli D-Voice, który też jest podpisany pod tym singlem, on tworzy singeli. I to jest hip-hop prędkościowy, tak to się nazywa. Czyli gatunek muzyki tanecznej, elektronicznej. Powstał w połowie lat 2000 na przedmieściach Dar es Salaam w Tanzanii, zwłaszcza w jednej z dzielnic tego miasta. Podaje się, że tempo ekstremalne to jest od 180 BPM-ów, czyli beats per minute, do nawet 300.
1: No. Czekaj, czyli to nie była żadna jakaś taka metafora i zawoalowane określenie, tylko po prostu to jest bardzo szybkie.
0: To jest bardzo szybkie. Ale to one mają, te dwa gatunki mają to wspólnego, że to jest naprawdę bardzo rytmiczne i bardzo szybkie i bardzo energetyczne, i do tego się tańczy też, domyślam się, w ten sposób, że się robi bardzo dużo, bardzo małych kroczków.
1: Sprawdzimy.
0: Znaczy państwo mogą sprawdzić, czy nogi chodzą, a my możemy sprawdzić na YouTubie, wpisując singeli dance, zapewne wyskoczy nie mała ilość filmów. Ale singeli to też jest fuzja, no bo mamy tradycyjne taneczne rytmy wschodnioafrykańskie, takie jak tarab, mczriku i segere, no ale też nowoczesną elektronikę i szczególnie wszystkie takie pitch shifted wokale, żeby, skoro te BPM-y są tak gęsto i tak szybko, no to żeby wokal nadgonił, no to nagramy się wolniej.
1: Ale przyspieszymy.
0: A potem przyspieszymy. No bo dlaczego nie? Teraz elektronika wszystko może zrobić. Więc druga szybka propozycja z Tanzanii.

0: Rzeczywiście, to pani nagło bardzo, bardzo szybko. W sam raz.
1: Tak, mi się podoba ten utwór też ze względu na to, że poza tym, że jest rytmiczny, to te wokale też jednak tam są takie trochę bardziej skomplikowane. Tam coś jest na głosy, tak trochę jakby churalnie.
0: Tak, ale też melodia była w tym wszystkim.
1: Nie tylko łupanka.
0: Nie uciekła, no.
1: Nie tak jakby fajnie. Marcin to przyniósł.
2: Kolejny kraj.
0: Ale też ta właściwość regałowa w tym numerze mi się podobała. Fajne, przynieśliśmy. Super, możemy zbić piątkę później. Nie, teraz?
1: Okay. Udało się.
0: Nie wiem, czy było słychać.
1: W zeszłym tygodniu, kiedy ciebie nie było, z Marcinem zrobiliśmy sobie taki żarcik, że były trzy kraje na E. Mhm. I ja zaproponowałam, szanowni państwo, żeby żarcik kontynuować i znowu, żeby były te same literki. Więc skoro była Tanzania, to teraz będzie...
0: Turcja.
1: A mogą państwo zgadywać, jaki będzie trzeci kraj, bo trochę jest tych krajów z literą T na początku, ale teraz jesteśmy w Turcji. I chyba ty zaczynasz znowuż.
0: No, to moja selekcja, chociaż nie zupełnie moja. Ponieważ na tę grupę, którą przyniosłem, trafiłem z polecenia. Mam przyjaciela, który bardzo siedzi w tureckiej muzyce i sporo dyguje i podrzucił mi playlistę z rekomendacjami, ze swoimi znaleziskami ciekawych rzeczy z tamtej sceny. Jeżeli Piotr słucha, to
1: pozdrawiamy. Go serdecznie.
0: No i bardzo spodobał mi się kolektyw Derya Yildirim and grup Shimshek. To jest takie retro, folkowo, soulujące granie, bardzo filmowa muzyka. I jest taki projekt, o którym sobie pomyślałem, jak tego słuchałem. El Michel Zafir. Myślę, że część słuchaczy może to kojarzyć, bo kiedyś trochę tego graliśmy na antenie. I szczególnie utwory, które powstawały z gościnnym udziałem Pii Malik, z którą to Pii można kojarzyć z... Ojejku, wyleciało mi właśnie z głowy trzy dziewczyny, które tworzą funkującą muzykę.
1: Ja niestety ci nie pomogę.
0: Dobra, moja głowa
1: bardzo
0: później
1: bym
0: mi to
1: chciała,
0: może przypomni.
1: Ale nie mam tego w ogóle, nawet na końcu języka.
0: No nieważne, to później do tego wrócę. W każdym razie ta właśnie muzyka miała taki klimat retro-orientalnej psychodelii. No więc ja mam w moim sercu taki soft spot dla tej muzyki i idealnie Derya z załogą się tam wstrzeliły. No i to niespodzianka, bo zacząłem czytać o tym zespole. No i się okazało, że produkcją ich muzyki zajmuje się Leon Michels, ten sam, którego graliśmy i którego część słuchaczy może kojarzyć, więc jaki ten świat mały. Swoją muzykę nazywają outernational, nie international, bo jest, jak sami mówią, ponadnarodowa, że wykracza poza granicę, że jest tak bardzo inkluzywna. Jeżeli chodzi o pochodzenie poszczególnych muzyków, to się też bardzo potwierdza, bo niektórzy są z Francji, są osoby z korzeniami południowoafrykańskimi. Natomiast sama Derya Yildirim, to jest wokalistka, która urodziła się w Berlinie, ale ma tureckich rodziców i też w zespole gra na bajlamie. To jest instrument strunowy, wizualnie coś może go to sobie państwo wyobrazić między banjo a gitarą. Jakiś taki kompromis.
1: Czekaj, co ma z banjo, co z gitary?
0: Z banjo ma fikuśność, a z gitary ma
1: powagę. Ale
0: ma to taką,
1: ten kształt pudła jest taki jak
0: tak.
1: Banjo?
0: Bardziej taki
1: okrągły. Okej, bo ja jeszcze w ogóle pokazywałam okrągłe nie tylko, bo banjo jest... W ogóle kształty pudeł do różnych dziwnych gitar to jest osobny temat, ale bo banjo jest jakby walec uciąć w plasterek, prawda? Banjo jest okrągłe, ale z tyłu płaskie. A jest
0: no
1: jeszcze
0: to
1: taka,
0: nie, to...
1: A to jest taka gitarka, że ona jest kulą z tyłu?
0: Tak jakbyś kulę ucięła bardziej w tym kierunku. Ale też nie zupełnie, bo to jest takie eliptyczne.
1: Jak jajo przecięte na pół.
0: Nie wiem, po co państwu ta wiedza.
1: No trzeba sobie, nie możemy państwu pokazać tej gitary, więc trzeba to pięknie opowiedzieć, Mateusz. No.
0: Dobrze, teatr wyobraźni, ja wiem.
1: Razu będzie tego lepiej słuchało, jak będę wiedziała, że gitara, na której pani Derya gra, jest jak jajko przecięte na pół, a nie jak plaster od walca.
0: I nazywa się bajlama. Ta gitara. Ich muzyka ma bardzo turecki, folkowy rdzeń, a sami dodają do tego jeszcze magiczny pierwiastek, który państwo za chwilę, jak sądzę, poczują.

0: No powiedz, że fajne.
1: Bardzo fajne. A co to znaczy direne, direne?
0: Trudne pytania zadajesz, za chwilę ci powiem.
1: Dobrze. Na tyle mi się to podobało, że wykorzystam swoją możliwość, którą ostatnimi czasy mam, bo układam playlistę do środka dnia w poniedziałki i w czwartki.
0: O.
1: I to jest taki utwór, który myślę, że doskonale się tam odnajdzie. Nie wiem, czy się odnajdzie na szczycie.
0: Oczywiście, że się odnajdzie.
1: Ale myślę, że właśnie z dużym powodzeniem na mojej prywatnej playliście i na playlistach do pasma.

0: Wszystkie są piękne i bardzo szczupłe. Mhm. Tylko teraz weź sobie grupę typową K-popową, ale włóż w kontekst turecki.
1: T-pop.
0: To jest w zasadzie T-pop. Jest to grupa Manifest, sześć dziewcząt ją tworzy. Wystartowały z przytupem, bo wypuściły album, zajawkę najpierw albumu i potem był to jeden, w Turcji był to najczęściej pre-save'owany album. Przed wydaniem albumu w całym kraju w jednym roku, w roku wydania.
1: Czyli wzięłaś reprezentatywnie to, co znane i pożądane.
0: Tak, a poza tym były najczęściej odsłuchiwaną w streamie grupą żeńską z Turcji. Więc naprawdę szczytowa propozycja. A tutaj jeszcze wyjątkowo jest z nimi Ajda Pekkan. A Ajda Pekkan to jest 80-letnia turecka wokalistka, którą znają na pewno starzy fani Eurowizji, bo ona w latach 80. reprezentowała Turcję na Eurowizji. No więc jest to takie spotkanie młodego pokolenia ze starą gwardią tureckiego popu. Piosenka jest numerem jeden na wielu playlistach i nosi tytuł Hileli.

0: Ja muszę sprostować, bo chyba ktoś zgubił się przy liczeniu osiemdziesiątek. To nie jest tak, że jeżeli ktoś śpiewał w latach osiemdziesiątych, to jest stary. Tego absolutnie nie powiedziałam.
1: Absolutnie.
0: Po prostu pani Ajda ma 80 lat i mogę powiedzieć, że jest po prostu dojrzałą osobą, żeby nie używać tego epitetu jak stara, ale ja uważam, że bycie osobą starą, tak samo jak bycie osobą młodą, przynajmniej dla mnie, nie ma negatywnego naznaczenia. Mam nadzieję, że dla państwa również. Po prostu

0: stwierdza pewien fakt. Ilości lat przeżytych i lat wyśpiewanych w przypadku tej pani. Jak ci się podobało?
1: Bardzo mi się podobało, szczególnie, a to rozmawialiśmy o tym poza anteną, że jak wjechał na początku ten Timbaland, o, ja się nie dziwię, że ty po pierwszej nutce byłaś tym zachwycona, ja podobnie.
0: Tak,
1: trochę się później zmieniło, mniej tego Timbalanda było, ale...
0: Mniej, ale fajne. To się zaczyna jak po prostu najlepszy pop lat 2000.
1: 100% to.
0: A do tego, potem do tego popu dochodzi cały turecki sznyt, który jakby bardzo szybko nas osadza tym, że jesteśmy w kulturze arabskiej i w Turcji. I też mi się bardzo podoba, bo to się zmienia, bo jak się pojawia pani Aida, to ta cała muzyka się tak trochę wycisza, jakby robiła jej przestrzeń, żeby ona się mogła zaprezentować. Bardzo mnie to tak naprawdę wzrusza. To znaczy, że ona chciała, że dziewczyny chciały, czyli że ten manifest chciał ten utwór zaprezentować. I że to jest też tak piekielnie skuteczne, no bo jednak numer jeden streamowany no
1: działa,
0: i tak dalej
1: działa. Tak, a ja dodam tylko a propos sprostowania, bo pytałaś, co to znaczy Direne, to z manifestem ma bardzo duży związek. Widzisz, jak my dzisiaj dobraliśmy zupełnie intuicyjne piosenki, bo Direne oznacza resist, czyli opór, stawiać opór.
0: Ach.
1: A więc wszystko się tu zgadza. No dobra, to była druga propozycja z Turcji. Jeżeli się komuś spodobała, to można będzie głosować, a my lecimy do kolejnego kraju.
2: Kolejny kraj.
0: Ale w tym kolejnym kraju, zanim powiemy, gdzie jesteśmy, to dobrze byłoby przypomnieć o zbiórce, bo dzisiaj w tej godzinie jeszcze to słowo nie padło.
1: A propos zmiany lokalizacji.
0: Tak, a propos zmiany, no proszę.
1: Widzisz, segwaye same się robią. No właśnie, bo my dzisiaj Państwu sporo mówimy o zbiórce na zmianę lokum, którą to prowadzimy i którą to zbiórką Państwo nas bardzo zaskakują, bo ta kwota się nieustająco powiększa ku naszemu bardzo pozytywnemu zdziwieniu.
0: 35% w tym momencie uzbierane, 88 975, czyli za moment 90. Jakby tak do 20 skoczyło 90, to będziemy mogli się chwalić z Mateuszem, redaktor naczelnej, więc bardzo Państwa prosimy.
1: Bylibyśmy zobowiązani,
0: gdyby to podskoczyło do tych 90 tysięcy, a jeżeli ktoś dopiero dzisiaj włączył radio i nie ma pojęcia, o czym mówimy, to na 6 urodziny się przenosimy. To nie jest ten wierszyk, który został wymyślony. Ja zrymowałam teraz inaczej, ale zmieniamy lokalizację z Ostrej na warszawski Grochów. Będziemy mieli piękne nowe studio.
1: Które oboje widzieliśmy.
0: Tak, będzie to ogromna przestrzeń w porównaniu do tej, którą teraz mamy. Będzie nam wygodniej, gościom będzie wygodniej, każdy będzie miał swoje miejsce do pracy. No i potrzebny jest niemały budżet na to, żeby wszystko przenieść.
1: Ja myślę, że to wpłynie na jakość audycji. Szczyt będzie niesamowicie nadawać stamtąd. Prawda?
0: Tak, bo będziemy na szczycie. To jest drugie piętro.
1: No właśnie.
0: Bo teraz jesteśmy tak na poziomie zero, a wtedy będzie na poziomie drugim.
1: No bardziej szczytowo się nie da.
0: Bardziej się nie da.
1: Więc poprosimy o wsparcie, jeżeli mają Państwo na to przestrzeń, a jeżeli chodzi o życzony szczyt...
0: To tylko powiem nowyświat.online /, nowa siedziba. Dokładnie tak, trzeba wpisać. I wtedy wyskoczy link do zbiórki. A my, wracając do szczytu, jesteśmy w Tajlandii, czyli ten trzeci kraj na te.
1: I ja przyniosłem chyba najbardziej oczywistą ksywę, jaką można w kontekście Tajlandii przynieść, czyli Thai Boy Digital.
0: Przyznaj się, wpisałeś Thai w wyszukiwarkę i pan ci wyskoczył.
1: Nie, w ogóle nie. Śledzę koncerty, które się w Polsce dzieją i całkiem niedawno Thai Boy Digital występował, więc przypuszczam, że słuchają nas być może osoby, które były na koncercie tego gościa. Jeżeli ktoś śledzi młodą, nową, świeżą, alternatywną, eksperymentalną, elektroniczną, rapową scenę.
0: Właśnie ją.
1: Tak, to mógł się załapać na tego pana. Jeżeli nie, to krótko wspomnę. Urodzony w Tajlandii, raper, projektant, członek kultowego kolektywu Drain Gang. No i w jednej z notek jego brzmienie zostało przedstawione jako połączenie korzeni tradycyjnych tajskich rytmów imprezowych molam ze skandynawskim chłodem i euforyczną elektroniką. Ja z tego wszystkiego wybrałem głównie euforyczną elektronikę. Utwór pochodzi z jego najnowszego albumu nagranego wspólnie z grupą Sweetie M, więc wiadomo, w jakim kierunku to zmierza po nazwie, EDM-owym. Bardzo newschoolowe, świeże podejście do rapu, mnóstwo elektroniki, basu i taki zupełnie odjechany kwiatek, który na końcu tej płyty się pojawia, zatytułowany Destiny. Myślę sobie, że niektórzy będą zaskoczeni trochę, a reszta będzie zaskoczona bardzo.

0: proszę, bardzo ładne porównanie się pojawiło w grupie patronów. Szymon napisał, że taki trochę Antony Szmierek. O. Trochę?
1: Trochę.
0: Fajne, fajne. Gdyby komuś się podobało, to pierwsza propozycja z Tajlandii była. Spodziewałem się reakcji raczej takich niezupełnie przychylnych.
1: No mi się spodziewałem. Bardziej podobała twoja propozycja z Turcji niż ta z Tajlandii.
0: Wiadomo. Turcja.
1: Tobie też się bardziej podobała ta z Turcji, rozumiem.
0: Tak, wiesz co, ale w ogóle, tak, skoro rozmawiamy, Turcja jest chyba jedną z moich ulubionych krajów do digowania tam muzyki. Mam wrażenie, że za każdym razem udaje się tam znaleźć jakąś perełkę i tam taki rynek muzyczny jest jakiś taki wdzięczny, dużo psychodelii, dużo właśnie takich rzeczy retro, które są fajne. W Tajlandii jest dużo więcej wykręconych właśnie w ten sposób rzeczy, mam wrażenie, ale jak, może to takie powierzchowne.
1: Jako, że byłam w Bangkoku w tym roku w styczniu, to trochę rozumiem, dlaczego to jest takie wykręcone. Ta okolica tam jest tak barwna i ten upał jest tak dojmujący, że wydaje mi się, że nie da się po prostu robić inaczej. Ja mam bardzo wykręconą historię przy okazji mojego zespołu, który przyniosłam. Kunnarin się nazywają. I zaczęli w ogóle swoją pracę jako muzycy od tego, że grali na weselach w Tajlandii. No ale zaczęli sobie tam wtrącać trochę zachodniego rocka alternatywnego i różnej psychodeli właśnie. I zaczęli poza tymi weselami grać jakieś gigi w różnych innych miejscach. I chyba przez internet wyhaczył ich producent muzyczny z Los Angeles. I zaproponował współpracę. To jest jedna z tych historii.
0: Czyli z wesela do LA.
1: Tak, z wesela do LA. No i panowie się zgodzili i nagrywają. No i to jest ich najnowszego wydawnictwa propozycja, Sud Sanen. Muszę powiedzieć, bo przysłuchałam iluś utworów z tego wydawnictwa, ono jest bardzo równe. To znaczy wszystkie te utwory są podobne do tego, ale to dobrze, bo jest to świeże na nasze europejskie ucho to na pewno. I naprawdę przyjemnie się tego słucha.

0: Dobra, to jest zupełnie inny kierunek niż ten, który mi namalowałaś w głowie opisem.
1: Mój główny zarzut do tego utworu jest taki, że on jest za krótki.
0: Tak myślałem, że to powiesz.
1: Bo on mógłby trwać z 5 minut. I by
0: spokojnie,
1: się, jakby,
0: tak.
1: I to by się przyjemnie snuło i naprawdę dobrze by się tego słuchało.
0: Plus wiele razy numery instrumentalne, ale właśnie tak w pozytywnym sensie wykręcone właśnie w tę stronę. Dobrze sobie radziły na liście w
1: to
0: top
1: prawda.
0: 10, więc...
1: To prawda. Myślę, że on też może sobie dobrze poradzić. No jednak to, że coś jest krótkie, nie działa na niekorzyść, szczególnie w dzisiejszych czasach. Te rejestry wysokie, które zwróciły twoją uwagę, to na Office się wydarzyło
0: tak.
1: Na początku tego utworu. One się tam potem, one, jako że zaczyna się tylko od tej gitary, mam wrażenie, że ona jest tam w poziomach mocno wybita na wszystkich częstotliwościach i potem ona jest ucięta, żeby było słychać po prostu pozostałe rzeczy. Ale to jest bardzo charakterystyczne z mojego doświadczenia dla tradycyjnej muzyki tajskiej i tak sobie wyobrażam, że na tych weselach faktycznie dużo jest takiego brzmienia. I też na przykład do tego, jakbyś miał dokładać wokal, to te żeńskie wokale też tam są takie... takie nosowe i też na podobnym rejestrze, na podobnej wysokości. Więc jest to, mi się to bardzo kojarzy automatycznie i z Azją i też z Tajlandią, z Azją Południowo-Wschodnią.
0: No dobra, ale ponieważ masz na końcu trip do Tajlandii, bo byłaś w Bangkoku, to cię zapytam przy okazji, a jeżeli chodzi o muzykę, którą tam słyszysz na ulicach, z czym ci się to kojarzy?
1: Słyszałam sporo tego typu wysokich częstotliwości jakiejś muzyki tradycyjnej i bardzo dużo metalu.
0: O,
1: na Bandcampie widać też ten metal.
0: Dla ciebie raj.
1: Dla mnie raj, ale ja się lubię kręcić po takich mało turystycznych miejscach, więc na przykład jak trafiłam na ulicę, gdzie było dużo zakładów mechanicznych, to nie było tam rapu, tam był metal. Był metal fizyczny i był metal w uszach panów, którzy pracowali. Ale no jednak to jest, Bangkok jest na przykład sam w sobie tak ogromną przestrzenią, że tam znajdziesz wszystko. Funk też mi się znalazł, było też dużo muzyki zachodniej. W knajpach turystycznych grają po prostu muzykę pod turystów. A na wyspach dużo tradycyjnej muzyki, którą tak bym osadziła pewnie na lata 80., 90. Tak jak dla siebie, dla przyjemności słuchają. Tak było.
0: Fajnie. Tak było, nie zmyślam.
2: Szczyt szczytów.
0: I teraz tak, ja nie wiem, co tu się wydarzyło. Jestem kompletnie zagubiony, bo nie było mnie na dwóch ostatnich szczytach i ta dyszka się zupełnie wywróciła. Nie ma tu chyba ani jednej mojej piosenki.
1: Biedny.
0: Chociaż nie, no dobra, może jakaś jedna się znajdzie. Ale bez spoilerów. Na miejscu 10 jest Finlandia.

0: To jest piosenka tego, którego nie ma tu dzisiaj z nami, czyli Marcina, z 6 na 10.
1: I 7 tygodni na liście, więc to już słyszałeś jeszcze przed wyjazdem.
0: No, znam, tak.
1: A Kubę też powinieneś znać, bo to 6 tygodni na liście.

0: Ładne, na miejsce 9. To się do Eswatini wybraliście?
1: Do Eswatini, no bo mieliśmy 3 kraje na E i to jest propozycja od Marcina, która mi się bardzo podobała i trochę żałuję, że jest tak nisko, no ale może w przyszłym tygodniu.

0: tu już nie mam wątpliwości, na bank to propozycja od ciebie.
1: Mhm, na pewno. Spadek o 3 miejsca, a na miejscu 6 Szkocja, i to też spadek o 4, z miejsca 2 propozycja od Marcina.

0: Dobra, to w takim razie zarządzam, bo to jest ładne. Drodzy Państwo, to musi być wyżej w przyszłym tygodniu. I tak Kuba była też ładna, to też możemy wyżej.
1: A które swoje poświęcisz?
0: Żadne, się podzielimy jakoś miejscami.
1: Miejsce czwarte, dobrze znane i Państwu, i Mateuszowi. Zmiana tutaj nastąpiła, 18 tygodni na liście, zmiana o 3 oczka w górę z 7 na 4, Special Rider Blues.

0: No i tak oto docieramy do podium. Postanowiliście sobie wybierać kraje na jedną literę ostatnio. Więc z krajów na E to będzie Ekwador i propozycja Nówka Sztuka od Marcina, tak?
1: Zrobię spoiler, że mój Ekwador wylądował poza dziesiątką, a przyniosłam reggaeton. I jestem zawiedziona, że reggaeton nie skradł państwa serca. Ale ty chyba się cieszysz. No dobrze. No to Marcina ten Ekwador.

0: dobra, zupełnie się nie dziwię, że państwo głosowali. Fajne. Chyba mi się nie aż tak podoba, w którą stronę to skręca im dalej w kawałek i ta końcówka, ale ten bas na początku i w ogóle cała konstrukcja numeru prześwietna, to było miejsce trzecie z Ekwadoru. Marcin to przyniósł.
1: A ja przyniosłam miejsce drugie z Egiptu, Dina Amine i Sulizer.

0: Dojechaliśmy na szczyt szczytów, a nawet szczyt szczytów szczytów.
1: Tak, szczególnie jeżeli chodzi o zbiórkę.
0: Właśnie, bo państwo są niezamówici.
1: I niezastąpieni. My powiedzieliśmy, żeby to chociaż przekroczyło ten Rubikon 90 tysięcy w naszej godzinie, żeby szefowa była z nas dumna, że tak ładnie zaanimowaliśmy zbiórkę, a państwo jeszcze przestrzelili tę naszą prośbę i zaraz będzie 91 tysięcy.
0: Mega, szefowa będzie dumna do kwadratu w takim razie.
1: My też jesteśmy dumni i bardzo dziękujemy. Przypominamy, to jest najłatwiej znaleźć nowyświat.online, / nowa siedziba, tam link do zbiórki na naszą przeprowadzkę.
0: A jeżeli ktoś się włączył wcześniej na napióra i nie wie, o co chodzi, to właśnie zmieniamy siedzibę i zbieramy fundusze w tym celu, więc mamy próg ustawiony i bardzo szybko to zasuwa, więc zmierzamy w tym kierunku.
1: Z ogłoszeń parafialnych ja przypominam, że słyszymy się z Wrocławia, albo widzimy się we Wrocławiu najchętniej, bo będzie koncert życzeń na żywo z Domu Europy. Zapraszam serdecznie. Marek Napiórkowski, który zaraz tutaj zasiądzie, będzie prowadził, ja będę wydawać i Jose Torres też będzie prowadził, a my się żegnamy. To był szczyt wszystkiego. Mateusz Andruszkiewicz.
0: Który będzie w Poznaniu na Malcie. Jeżeli ktoś się wybiera, to też do zobaczenia na miejscu. I Zuza i Łęda.
1: Wojtek Ratasiewicz realizował na miejscu pierwszym propozycja ode mnie.

0: W najbliższą sobotę zapraszamy na wyjątkowe wydanie koncertu życzeń. Wyjątkowe, bo po pierwsze, po raz pierwszy nadawać będziemy z Wrocławia. Tam odbędą się obchody 15-lecia Domu Europy we Wrocławiu, których Radio Nowy Świat jest partnerem. Po drugie, ten koncert życzeń poprowadzi niesłyszany dotąd duet muzyków i redaktorów Marek Napiórkowski i José Torres. Po trzecie, do zobaczenia we Wrocławiu w sobotę o godzinie 10.
1: Audycja powstaje we współpracy z instytucjami europejskimi w Polsce.
2: Minęła 20, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Do starcia dwóch pociągów doszło około 2 godzin temu w Białośliwiu między Piłą a Bydgoszczą. 2 osoby zostały ranne, nie ma ofiar śmiertelnych. W wyniku tego starcia doszło do wykolejenia pociągów oraz uszkodzenia infrastruktury. Występują utrudnienia w ruchu.
3: Ruch pociągów na linii został wstrzymany. Przewoźnikom tutaj zaleciliśmy wprowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej. Wznowienie ruchu pociągów będzie możliwe dopiero po wkolejeniu tych wagonów oraz po naprawie infrastruktury. Dziś mało prawdopodobne jest, że tego wszystkiego uda się dokonać.
2: Mówił dla TVP Info Bartosz Pietrzkowski z PKP PLK. Na miejscu cały czas pracują służby. Do katastrofy awionetki doszło dziś w Warszawie, tuż obok lotniska na Bemowie. W trakcie lądowania pilot nie zdołał dolecieć do celu. Samolot rozbił się w pobliżu ośrodka szkolenia kierowców przy ulicy Powstańców Śląskich. Zginęły 2 osoby z samolotu. Ranna jest 1 osoba, która była na placu manewrowym. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. A na koniec zmieniamy temat. Robert Janczewski prawomocnie i definitywnie uniewinniony. To dzisiejszy wyrok Sądu Najwyższego w sprawie znanej pod kryptonimem Skóra. Chodzi o głośne zabójstwo, do którego doszło pod koniec lat 90. w Krakowie. Ofiarą była studentka Katarzyna Z. Z tułowia zamordowanej kobiety sprawca precyzyjnie zdjął skórę, wyłowiono ją później z Wisły. Po wielu latach prokuratura oskarżyła w tej sprawie mieszkańca Krakowa Roberta Janczewskiego. W 2022 mężczyzna został uznany winnym zabójstwa i zbezczeszczenia jej zwłok. Rok później został on uniewinniony. Teraz trwa proces o zadośćuczynienie dla Janczewskiego. Za wieloletni niesłuszny pobyt w areszcie mężczyzna domaga się od Skarbu Państwa ponad 20 milionów złotych.
4: Od początku mówiliśmy, że nie ma w tej sprawie żadnego dowodu, że Roberta skrzywdzono i trzeba nazwać rzeczy po imieniu. Skrzywdziła go prokuratura, organy ścigania, dlatego że było wiele momentów, żeby się zatrzymać. Dzisiejsze orzeczenie Sądu Najwyższego i właściwie bardzo jednoznaczna ocena ze strony składu, która nie pozostawia żadnych wątpliwości co do działania prokuratury w tej sprawie, no jest chyba tego najlepszym dowodem.
2: Mówił adwokat Janczewskiego Łukasz Chojniak, a to był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Napiór w eterze.
1: Dobry wieczór Państwu w ten gorący, niezwykle ciepły, no Karaiby normalnie można by rzec, dzień. Witam Państwa i cieszę się, że będziemy mogli razem posłuchać muzyki. Ja, czyli Marek Napiórkowski, a będą Państwo słyszeli te wszystkie ciekawe dźwięki. Dzięki uprzejmości Wojtka Ratasiewicza, który audycję realizuje. Dzisiaj audycja bez jakiegoś naczelnego konceptu, ale dużo barwnej i ciekawej muzyki, mam nadzieję, i Państwu zaprezentować. Zaczniemy od zwiastuna płyty nowej płyty granej na gitarze solo, jazzowej płyty granej na gitarze solo. I tutaj już powinno powiać grozą, bo to jest niełatwe grać solo na gitarze. Tom Ollendorf jest wirtuozem takiej klasy, że nie dziwimy się temu, że zaplanował wydanie kolejnego już albumu takiego właśnie. I posłuchajmy utworu, który zwiastuje tę nową płytę, Carnival.

Tom Ollendorf i utwór Carnival z albumu, który ukaże się niebawem, albumu, który nosił będzie tytuł Solo Volume 2. Oczywiście, jeżeli taki tytuł ma ta płyta, to warto zauważyć, że 2 lata temu ukazała się pierwsza edycja takiego albumu, gdzie artysta zagrał w brawurowy sposób standardy jazzowe. Teraz dołączył do tego repertuaru także utwory swojego autorstwa. No i co? Bardzo wyrafinowana harmonia, świetna technika, dużo niuansów. Znamy muzykę Toma realizowaną w większych składach i jest tam też sporo takiej wrażliwości, którą lubię, ale do tego jest żelazne poczucie rytmu. Bardzo on z tym rytmem tutaj nie walczy, że tak powiem, grając na gitarze. Jakby to państwu wytłumaczyć, na czym polega ta trudność, o której ja mówię? No bo przecież każdy słyszał przy ognisku, jak można grać na przykład Dom Wschodzącego Słońca na gitarze, czy inne ballady. No właśnie, problem jest taki, że kiedy chce się improwizować, to kiedy na fortepianie lewą ręką wydobędzie się akord, to prawą można zagrać melodię. Na gitarze to jest ciągle taka koncepcja jakby pożyczania, że tutaj chrumkniesz, chrum. Te chrumkanie nazwijmy grą akordową. Zatem to jest ciągłe szukanie głosów, w których jest wyodrębniona melodia i jest wyodrębniona harmonia, która nadaje kontekst temu wykonaniu. No i właśnie Tom Ollendorf nie boi się grania w taki sposób. I teraz posłuchamy utworu, który ewidentnie nawiązuje do tradycji. Robi to inaczej, ale do tradycji gitarowego grania Joe Passa, który był wielkim specjalistą od właśnie takich nagrań. A dlatego nawiązuje tutaj do tradycji, bo wykona utwór, który jest oparty o formę bluesa jazzowego, 12-taktowego. I to będzie Speedball.

Tom Ollendorf i Speedball Blues. I to tupanie, drodzy Państwo, na 2 i 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 2 i 4 eksponujemy i on sobie nóżką tupał, ale to z tym tupaniem, no przecież to nie jest takie proste, o ile się nie jest perkusistą, zwłaszcza kiedy się gra tak dużo różnych informacji się przekazuje grając tego bluesa. Czy idea pożyczki wydaje się Państwu zrozumiała? Czyli nie ma także postawiony akord i tylko cały ten akord trzeba wplatać jakby w tę melodię. Czyli na gitarze solo, jednym słowem, gra się... No jest to wymagająca forma muzyczna, na którą decydują się nieliczni gitarzyści i nawet największe ikony tego gatunku, takie jak John Scofield czy Pat Metheny, to dopiero w pewnym momencie kariery się na to zdecydowali. Pat ruszył w trasę bodaj 2 lata temu, gdzie grał na gitarze głównie akustycznej swoje piękne melodie, a Scofield też kilka lat temu w okolicach pandemii postanowił taki projekt też powołać do życia, gdzie używał tak zwanego loopera, czyli wgrywał sobie wcześniej, uprzednio jakby akompaniament, o tak to nazwijmy, w niektórych utworach. No i tyle o Tomie Ollendorfie. I teraz sięgniemy do innego muzyka, nieco starszego, ale też można o nim powiedzieć, że jest to muzyk młodego pokolenia. Muzyk, który także nagrywał płyty solo wspaniałe. Akurat dzisiaj chyba do takiej nie sięgniemy, ale duetowych płyt sięgniemy, gdzie też dowodzi pewnej umiejętności grania bez sekcji rytmicznej. Sullivan Fortner, nagrodzony nagrodą Grammy niedawno, jest zdecydowanie jednym z najwybitniejszych pianistów teraz na scenie jazzowej, który z jednej strony zachwyca jakby tym, jak wspaniale, kompetentnie gra, ale też dodaje swoje bardzo interesujące, nowoczesne rzeczy do muzyki, która silnie tkwi w tradycji nowoorleńskiej, gdyż z Nowego Orleanu on się wywodzi i te inspiracje sprawiają, że mówimy tutaj o muzyku, który bardzo silnie buduje swój język na tym, co było, a buduje nowy, interesujący język. Teraz za chwileczkę ukaże się jego nowy album. Będzie ten album nosił tytuł Leave That In There, a my posłuchajmy singla, który zwiastuje tę płytę, Que Diablos.

Sullivan Fortner grał na fortepianie, Tyrone Allen na basie, Kayvon Gordon na bębnach i to była kompozycja Que Diablos, co do cholery, można to przetłumaczyć, z albumu Leave Death in There. Sullivan Fortner. No słychać było, że on właśnie, niestraszna mu jest jakby niezależność obu rąk. Lewa ręka w jego przypadku jest bardzo pięknie eksponowana, potrafi grać równocześnie grając prawą melodię na fortepianie, potrafi tą lewą też dużo pięknych stwarzać światów. Zatem zostańmy przy jego muzyce i sięgniemy do płyty nagrodzonej. Southern Nights, towarzyszą mu Peter Washington i Marcus Gilmore i posłuchamy utworu skomponowanego przez Clifforda Browna, The Hood.

Da Hood z albumu Southern Nights. Sullivan Fortner grał na fortepianie, Marcus Gilmore na bębnach i Peter Washington na kontrabasie. Drodzy Państwo, można by tak słuchać sobie tego Sullivana, bo to jest taka wspaniała podróż w stronę mainstreamowego jazzu, który ciągle żywy jest po drugiej stronie po wielkiej wody, chociaż w Europie także. Ale tutaj sięgniemy teraz na chwilę do takiej płyty, o której istnieniu nie wiedziałem do niedawna. Sullivan Fortner razem ze swoim kolegą trębaczem Theo Crockerem nagrali taki dosyć dziwaczny album, który nosi tytuł Play. Dlaczego dziwaczny? No właśnie, panowie postanowili najpierw nagrać płytę, na której zarejestrują własne wersje improwizowane standardów jazzowych, ale się nagle okazało, że to nie jest najlepszy dla nich pomysł. Postanowili kompletnie się wyzwolić, że tak powiem, z tego, co zapisane i stworzyć muzykę absolutnie improwizowaną, ale taką medytacyjną, można by rzec. Duet trąbka i fortepian z wielką przejrzystością opowiadają historię. Posłuchajmy pierwszego utworu As We Are.

Drodzy Państwo, niełatwo jest grać bardzo proste melodie w bardzo wyrafinowany i piękny sposób. Tak się to udaje się dwóm muzykom. Na trąbce grał Theo Crocker, na fortepianie Sullivan Fortner. Oczywiście nie tylko im, ale akurat przy nagraniu tego albumu, albumu Play, nie bali się grać prostych melodii, chociaż tam są też rzeczy nieco bardziej złożone. No ale dzisiaj jest taki szczególny dzień, dzieci skończyły szkołę, w niektórych szkołach. Zatem posłuchajmy sobie jeszcze jednego takiego relaksacyjnego, medytacyjnego utworu, Beneath the Noise.

0: Theo Crocker i Sullivan Fortner, Beneath the Noise z albumu Play, album z zeszłego roku i taki bardzo prościutki, delikatny i pełen powietrza. Wspomniałem o tym, że Sullivan Fortner potrafi posługiwać się fortepianem do akompaniowania. Nagrał wiele duetów z wokalistkami, ale także nagrywa duety z wokalistami. Jednym z nich jest Kurt Elling i teraz posłuchamy fragmentu albumu Wild Flowers Volume 1 i bluesa ponownie skomponowanego przez syna Duke'a Ellingtona, Mercera Ellingtona, Things Ain't What They Used To Be.
1: Used to be you were mine completely, but you told me the time was changed.

Kurt Elling i Sullivan Fortner. Things Ain't What They Used To Be z albumu Wild Flowers Volume 1. To jest album sprzed 2 lat i taki no, interesujący o tyle, że wcześniej Kurt Elling nagrywał funkową muzykę z grupą Super Blue, a nagle się tak bardzo wyciszył i nagrał duetowy album tylko z pianistą. Z pianistą nie byle jakim, bo już jako młody chłopak, sięgając tutaj wstecz do roku 2018, bo zaraz nagranie z tego roku Państwu zaprezentuję, on już miał na koncie bardzo poważne współprace. Grywał ze Stefanem Harrisem, z Peterem Bernsteinem, Dave'em Liebmanem, Billy Hartem, Gary Bartzem, Nicholasem Paytonem, ale co wydaje mi się tutaj najważniejsze być może, także z Royem Hargrove'em. Roy Hargrove rozpoczął swoją karierę jako bardzo młody muzyk i ta, drodzy Państwo, kariera no niestety przerwana drastycznie przez bardzo złe prowadzenie się artysty za wcześnie. Ta kariera wybuchła też bardzo wcześnie, dlatego że mówił mi to Michael Patches Stewart, że starsi muzycy mówili, że Roy gra od razu jak stary, ale nie jest to zarzut, wprost przeciwnie, że jakby w jego grze była taka od razu jakaś taka dojrzałość związana ze zrozumieniem idiomu jazzowego. Mam wrażenie, że Sullivan Fortner jest właśnie podobnej klasy muzykiem. Stąd fakt, że Roy go zaprosił do zespołu, mówi wiele. Ja sam słyszałem Sullivana Fortnera chyba tylko raz, kiedy grał w Warszawie z Johnem Scofieldem, co też jest wielkim tutaj jakby wyróżnieniem, można by go wymienić oczywiście. Sięgnijmy zatem do albumu z 2018 roku, albumu Moments Preserved i to będzie standard Just in Time.

No, bardzo dzikie tempo, drodzy Państwo. Sullivan Fortner grał na fortepianie, Amin Salim na basie i Jeremy Bean Clemons na perkusji. To jest rok 2018, Sullivan Fortner ma wtedy 28 lat i już jest 3 lata po nagraniu swojej debiutanckiej płyty. I tak jak mówiłem, po wielu współpracach z wybitnymi muzykami, z którymi jako współpracujący artysta miał styczność. No tak, zaczął grać na fortepianie wcześniej, bo w wieku 4 lat i potem oczywiście studiował muzykę w Oberlin Konserwatorium, potem Manhattan School of Music i cała ta kariera się nagle zaczęła. Niektórzy mówią, zadają sobie takie pytanie, czy Sullivan Fortner to jest Oscar Peterson XXI wieku. No, pewne rzeczy w jego grze można takie znaleźć, bo tak jak mówiłem, jest bardzo silnie osadzony w tradycji, ale przemawia własnym głosem i myślę, że będziemy niejednokrotnie słuchać jego muzyki w najbliższych latach pięknej. Drodzy Państwo, inna postać zupełnie wybitna to jest Mick Goodrick. Bardzo mało znany gitarzysta, tak szeroko można by rzec, ale znany z kolei w kręgach fachowych, czyli taki musician of the musicians, jak to się mówi. Uczył w szkole muzycznej, proszę Państwa, w Bostonie, w Berklee College of Music i uczył następujących panów. Bill Frisell, Julian Lush, John Scofield, Lage Lund, Mike Stern, Wolfgang Motzspiel. Jako jedną z inspiracji wskazuje go także Pat Metheny. Wielki fachowiec, wielki nauczyciel, wielki także gitarzysta. I nagle odnalazła się sesja nagraniowa, którą Mick Goodrick wraz z Fredem Hershem w mieszkaniu nowojorskim Freda nagrali w 1988 roku. I te nagrania zostały odnalezione. Nie wiem, czemu one nie wyszły wcześniej, z jakichś nieznanych nam powodów. Zainteresował się tymi nagraniami, tą sesją Manfred Eicher i mamy album, który nosi tytuł Feebles, Fables and Ferns. Posłuchajmy utworu pierwszego, który jest bardzo sławną, uwielbianą przez takich muzyków, co to dużo myślą podczas grania, ale też serce oddają oczywiście na tacy kompozycją Steve'a Swallowa, Falling Grace.

Mick Goodrick i Fred Hirsch w kompozycji Steve'a Swallowa Falling Grace. No, pięknie to brzmi. Zresztą muszę Państwu powiedzieć, że to tutaj, jeśli chodzi o brzmienie, to brzmienie gitary Micka Goodricka jest chyba najlepiej zarejestrowane w historii, znaczy najbardziej mi przypada do gustu. No, co tutaj słychać? To są tacy wpływowi mentorzy w świecie improwizacji. Spotkali się najpierw w Bostonie, potem właśnie nagrali w Nowym Jorku tę płytę. I płytę, która mimo, że ten zespół liczy tylko dwie osoby, to jest to bardzo, bardzo zespołowe granie. Takie granie, w którym wszyscy uczestnicy tego procederu naprawdę mają... Słuchają się po prostu. To tak jak mówił kiedyś Herbie Hancock, że czym jest granie, że granie jest słuchaniem. Jest to dosyć abstrakcyjne, ale w takiej muzyce interakcyjnej jest to kluczowe, że muzycy reagują cały czas na drobne rzeczy i ze sobą w taki sposób rozmawiają. Posłuchajmy jeszcze przed upływem pierwszej godziny naszego spotkania jednego utworu z tego albumu i to będzie kompozycja Freda Hersha zatytułowana Heart Song.

0: dużą radością myślę o najbliższej niedzieli, bo przed nami kolejna odsłona Wrzenia Nowego Świata. Gościem programu będzie nadredaktor Wojciech Mann. Porozmawiamy o radiu mrugającym zielonym okiem i o sztuce współgrania. Sprawdzimy, w jaki sposób głos zadomawia się w przestrzeni i czy zasłuchanie jest podobne do zakochania. Istotna będzie zabawa słowem, ale też cisza, która czasem najskuteczniej budzi z letargu. Kogo słucha Wojciech Mann? A czyje uwagi puszcza mimo uszu? Zapytam. W tej rozmowie zabierzemy Państwa do warszawskiej Kordegardy, żeby opowiedzieć o odkrywaniu ojca przez syna.
1: Spotykamy się w najbliższą niedzielę o godzinie 10 w faktycznym Domu Kultury naprzeciwko kawiarni Wrzenie Świata przy ulicy Gałczyńskiego 12.
0: Do zobaczenia i do usłyszenia. Zapraszam z całego serca. Weronika Wawrzkowicz.
2: Minęła 21, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Zaczynamy od informacji ze Śląska. Nożownik zaatakował lekarzy i pacjentów w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Nieoficjalnie wiadomo, że 4 osoby są ranne. Ordynator gastrologii, pielęgniarka i 2 pacjentki. Jedna z nich jest w trakcie operacji. Na miejscu pracuje policja. Napastnik został już zatrzymany. Teraz w serwisie Gdańsk. Tam dziś odbył się pierwszy dzień konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Szef Banku Światowego Ajay Banga ocenił, że kraj będzie potrzebował ponad 580 miliardów dolarów w ciągu najbliższych 10 lat. Część z tych środków może pochodzić z dźwigni finansowej ze strony pieniędzy publicznych, ale wiele musi pochodzić z sektora prywatnego, a sektor prywatny nie będzie działał bez rządów prawa i odpowiednich reform. Przypomnę, konferencja w Gdańsku odbywa się w momencie napięcia w relacjach Polski i Ukrainy po tym, jak Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu ukraińskiemu prezydentowi Orderu Orła Białego. Była to reakcja na nadanie ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Prezydent Wołodymyr Zełenski nie przybył dziś do Gdańska. Władze w Kijowie reprezentuje szefowa rządu Julia Sfyrydenko. Tak mówił szef polskiego rządu Donald Tusk.
3: Pamiętajcie, wszyscy bez wyjątku, moi rodacy w Polsce, Twoi, Julio, rodacy w Ukrainie i nasi przyjaciele w Europie, że przyszłość możemy zbudować tylko na prawdzie, na wzajemnym szacunku, na rozumieniu historii. Ta solidarność, która narodziła się w Gdańsku, może być naszą rzeczywistością, jeśli otworzymy swoje serca i umysły i na przeszłość, ale przede wszystkim na przyszłość.
2: Jutro w Gdańsku drugi dzień konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Na koniec zaglądamy do kalendarza. Minął rok od wylotu Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Polak na orbicie Ziemi miał okazję przeprowadzić 13 polskich projektów badawczych, między innymi związanych z medycyną, psychologią czy inżynierią bezpieczeństwa. Polski astronauta podsumowuje ostatni rok jako rok rekordów.
4: Ja bym powiedział, że 2025 rok to był rekordowy rok dla polskiego kosmosu i polskich technologii kosmicznych. Mieliśmy pierwszą polską misję naukowo-technologiczną na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Ponadto 3 rekordowe kontrakty dla sektora prywatnego. Kontrakt na konstelację Kamila, 2 konstelacje takie dual-use'owe, obronnościowe, MikroGlob, MikroSAR.
2: Europejska Agencja Kosmiczna ogłosiła, że Polska zwiększyła swój wkład w programy agencji o dodatkowe prawie 300 milionów euro. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Napiór w eterze.
1: Rozpoczynamy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Ja nazywam się Marek Napiórkowski. Audycję realizuje zaś Wojtek Ratasiewicz. Słuchaliśmy na koniec tamtej godziny Mika Goodricka i jego muzyka dzisiaj jeszcze wróci. Ale teraz zrobimy małą zmianę, gdyż nowy album obwieszcza nam też Terry Lynn Carrington, zdobywczyni nagrody Grammy, niejednokrotnie wspaniała edukatorka i aktywistka, i perkusistka oczywiście, no przede wszystkim, która w Berklee College of Music, o którym wspomniałem w poprzedniej godzinie, prowadzi, jest szefową Berklee Institute of Jazz and Gender Justice. No właśnie, ona jest bardzo, bardzo silnie zaangażowana w różne społeczne ruchy. Prowadzi taką orkiestrę niebyle jaką, która nazywa się Terry Lynn Carrington and Social Science. Te Social Science to Matthew Stevens, wspaniały gitarzysta, do tego Aaron Parks i Morgan Guerin. I będzie niebawem nowy album, Trip The Night Fantastic, taki tytuł nosi ta płyta, która ukaże się pod koniec lipca. I płyta jest bardzo silnie zaangażowana tutaj w sprawy społeczne. Tym razem wspiera mniejszości seksualne i osoby niebinarne. Przynajmniej ta piosenka. Zaśpiewają, wystąpią jako takie gwiazdy featured, że tak powiem, wokalista Michael Mayo, do tego Napi Nina i harfistka Brandy Younger. Posłuchajmy kompozycji Identity Song.

muzyka zaangażowana społecznie, Identity Song z albumu Trip the Night Fantastic, Terry Lynn Carrington. Kto tu jeszcze występował? Michael Mayo, Nepi Nina, Brandy Younger, Matthew Stevens, Aaron Parks i Morgan Guerin. Płyta, tak jak mówiłem, pod koniec lipca, a my posłuchajmy jeszcze jednego utworu, który także dotyczy spraw bardzo ważnych społecznie, takich, o których często mówi Terry Lynn Carrington. Abolition Song, czyli utwór na temat rocznicy 10 czerwca, która uchodzi za taką rocznicę zniesienia niewolnictwa w Stanach. Tutaj poza tym stałym składem z grupy Social Science dołączą do muzyków aktywistka praw obywatelskich Angela Davis, Cass Overall, perkusjonista i raper, i wokalista Deborah Ray. Posłuchajmy Abolition Song.

Terry Lynn Carrington, Angela Davis, Cassa Overall, Debo Ray. A także fantastyczne zupełnie solo na, chyba na gitarze Fender Telecaster, zagrał Matthew Stevens, o którym już Państwo w naszej audycji słyszeli nieraz, ale warto mu się przyglądać. To niebywale smacznie grający gitarzysta, który mimo tego, że potrafi grać rzeczy bardzo, bardzo skomplikowane, bardzo dużo, bardzo zaawansowanych nut, to wie, kiedy z tej możliwości nie skorzystać, co bardzo w nim cenię. Drodzy Państwo, tak jak mówiłem, będziemy wracać dzisiaj jeszcze do muzyki Micka Goodricka, który jest absolutnym mistrzem i niedostatecznie znanym szerszej publiczności, jako że tych płyt nie było za dużo. Tak jak wspomniałem, Mick, wielki edukator, kształcił także Wolfganga Mutspiela. I ci panowie razem nagrali w klubie nieistniejącym już nowojorskim klubie Jazz Standard. No właściwie zagrali koncert i doszło do nagrania tego koncertu. Panowie postawili sobie za cel granie w taki sposób, by jakby, no tak, jakby kusiło ich to, by dojść do krańca możliwości wspólnego improwizowania. Steve Swallow, który pisze, jest autorem notki takiej na tejże płycie zachęcającej do słuchania, mówi o tym, że niewielu muzyków tak daleko zaszło, skonfrontowało się jakby z instrumentem tak bardzo bez lęku i mało kto podążał za tym głosem Micka Goodricka, jego specyficzną koncepcją nauczania, doszedł tak daleko jak Wolfgang. Rezultat jest wspaniały i właściwie to brzmi, jakby grał ktoś przy użyciu czterech rąk, na dwóch gitarach na raz, ale to jakby to była jedna osoba, a wszystko jest w najwyższym porządku. To będzie, no to właściwie na płycie to są dwa utwory, ale to będzie połączone. Najpierw będzie introdukcja do standardu All the Things You Are Jeroma Kerna, a potem już ten utwór płynnie połączymy w All the Things You Are. Właśnie, dokładnie tak. Mick Goodrick i Wolfgang Mutspiel.

Wolfgang Mutspiel i Mick Goodrick. To jest rok 2010. I najpierw introdukcja do All the Things You Are, a potem All the Things You Are. Introdukcję w większości grał Wolfgang, potem dołączył Mick, wspaniały absolutnie gitarzysta. I z tym duetem pozostaniemy jeszcze przez chwilkę, choć sięgniemy do nagrania sprzed wielu lat. Z roku 1987. Wtedy też powstał album, który nosi tytuł In the Same Breath. I oni faktycznie tak jakby oddychali, ale firmuje ten album trzech dżentelmenów. Mick Goodrick, Wolfgang Mutspiel i wspaniały saksofonista Dave Liebman, który wspaniale ze swoim saksofonem wpasował się w to bogactwo tej strunowej struktury. I sam mówi o tym, że to, jak oni grają rytm, jak z jaką intensywnością i różnorodnością budują te muzyczne światy, że go to na tyle zachwyciło, że powstało to nagranie. Zatem skonfrontujmy sobie, jak grali ci dżentelmeni, kiedy byli znacznie młodsi, a zwłaszcza Wolfgang, który wtedy, no nie będę to ryzykował, ale pacholęciem jeno był, jakieś ledwo 20 coś mógł mieć. Posłuchajmy. I tutaj się zaczynają od razu takie na razie wstępne obchody urodzin Milesa, bo to jego kompozycja Nardis.

kameralistyka jazzowa, można by rzec. Mick Goodrich, Wolfgang Mutschpiel i David Liebman w kompozycji Milesa Davisa Nardis z albumu In the Same Breath. I drodzy Państwo, obchody, ci z Państwa, którzy pierwszy raz słuchają naszego programu, to nie wiedzą, że w tym roku w każdej audycji, no nie licząc może tych z gośćmi, słuchamy jednego utworu co najmniej albo Milesa, albo Johna Coltrane'a, którzy obchodziliby stulecie swoich urodzin, jakby dalej z nami byli, cieszyli nas swoją sztuką wielką, wybitną. I tak sobie myślę, że można by tym Milesem i Coltrane'em to naprawdę wiele lat nawet zapełnić. Przed nami jeszcze wiele miesięcy eksplorowania tego tematu. I teraz przechodzimy do płyty, tym razem Johna, do płyty Coltrane'a zatytułowanej po prostu Coltrane Jazz. To jest album wydany w roku 1961 i można o nim powiedzieć, że jest w nim już zawarta pewna transformacja. Nagrał ten album w dwóch składach wiodących i najpierw posłuchamy składu, w którym ta transformacja tak silnie nie jest zarysowana, bo będzie to ekipa, z którą Coltrane grywał razem z Milesem. W jego kwintecie będzie występował w tym nagraniu, które teraz zabrzmi, Wynton Kelly. Na basie zagra Paul Chambers, na perkusji Jimmy Cobb. I posłuchamy kompozycji dedykowanej koledze, tenorzyście wielkiemu, Sonnemu Rollinsowi. I to jest utwór Like Sonny.

John Coltrane z albumu Coltrane Jazz i kompozycja dedykowana Sonemu Like Sony. Tutaj skład bardzo klasyczny. Wynton Kelly grał na fortepianie, Paul Chambers na basie, Jimmy Cobb na bębnach. Choć już granie Coltrane'a tutaj zaczyna bardzo silnie ewoluować. Tak. Ta ewolucja idzie w stronę takiego zjawiska, o którym już, bo ta płyta jest z 1961 roku, o którym już chwilę wcześniej krytyk jazzowy Ira Gittler powiedział, użył takiej metafory, że Coltrane gra arkusze brzmień, dźwięków albo płachty, jakby to tłumaczyć, by opisać jakby gęstość tego improwizacyjnego stylu, który powolutku Coltrane zaczął rozwijać, by doprowadzić, ci z Państwa, co znają historię jakby jazzu, wiedzą, że to się bardzo rozwinie w stronę bardzo intensywną i nawet bardzo w pewnym momencie awangardową. Ten nieprawdopodobny sound, brzmienie saksofonu Coltrane'a, w którym jest z jednej strony coś metalicznego, a z drugiej i takiego można by rzec ostrego, a z drugiej jest jakaś łagodna, delikatna subtelność i piękno. No właśnie, i na płycie Coltrane Jazz, kiedy Coltrane zorganizował pierwszą sesję, to pojawili się muzycy, którzy potem tworzyli legendarny kwartet tego artysty, który grał przez 5 lat od początku lat 60. ze sobą. Elvin Jones, absolutny geniusz perkusji, który wniósł bardzo dużo do muzyki tego kwartetu. Podobnie jak McCoy Tyner, niezwykle wybitny pianista. Tutaj gra Steve Davis, ale też wiadomo, że grał Jimmy Garrison. No i to jest nagranie tego właśnie kwartetu, w którym już te płachty brzmienia się pojawiają coraz bardziej. Village Blues.

John Coltrane grał na saksofonie tenorowym, McCoy Tyner na fortepianie, Steve Davis na basie i Elvin Jones na perkusji. To był Village Blues z albumu Coltrane Jazz. No i taka płyta, która zaczęła, no, która jest dowodem na to, jak płynnie ten język muzyczny Coltrane'a się rozwinął. Poza tym, że on grał już inaczej tutaj, co wyraźnie słychać, to jest jeszcze jakaś transowość. Na razie grają panowie krótkie formy. Transowość w tym graniu i to zwiastuje nowe. O czym będziemy mówić w stosownym momencie. A teraz, drodzy państwo, cofniemy się jeszcze do audycji sprzed tygodnia, której bohaterem był Markus Miller. I nie sięgniemy do jego nagrania bezpośrednio, ale do nagrania, które produkował. To taka jest płyta, przy której trudno się dobrze nie czuć. Płyta, którą firmują George Benson i Al Jarreau, album Giving It Up. No i posłuchajmy, żeby było tak trochę jakby urodzinowo, kompozycji Milesa też w wykonaniu tych panów. Towarzyszą im Stanley Clark na basie, Vinnie Colaiuta na perkusji, Patrice Rushen na fortepianie. I to będzie Four.

George Benson, Al Jarreau w utworze Four z albumu Giving It Up. I tak, drodzy Państwo, niepostrzeżenie, przynajmniej mi dosyć szybko minęły te 2 godziny. Na koniec jeszcze jeden fragment tego albumu niech zabrzmi dzisiaj i to będzie troszeczkę taka malutka oczywiście laurka, bo musimy się poprawić w tej sprawie, ale dokładnie tydzień temu Paul McCartney obchodził swoje 84. urodziny i właśnie Paul dołączy do George'a Bensona i Al Jarreau, by wykonać kompozycję Bring It On Home To Me. Tak się tym się właśnie utworem pożegnamy. Bardzo Państwu dziękujemy. Audycję realizował Wojtek Ratasiewicz. Ja nazywam się Marek Napiórkowski i zapraszam do słuchania za tydzień. Do usłyszenia.

0: Zapraszam Państwa do kina. Tym razem umówiłem się tam z Pawłem Domagałą, aktorem, który śpiewa. Ciekaw jestem, czy bardziej kojarzy Państwu się z tym nazwiskiem twarz czy głos. Porozmawiam z Pawłem o jego dorobku filmowym, o jego piosenkach, o jego uczuciach, a także o tym, dlaczego uważam go za drugiego Bogumiła Kobielę. Idę do kina z Pawłem Domagałą w niedzielę o 19:00. Zapraszam serdecznie, Tomasz Raczek.
1: Minęła 22:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi w Wenezueli wzrosła do co najmniej 188 osób, przekazał Jorge Rodriguez. Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Kraju informuje o uszkodzeniu lub całkowitym zniszczeniu 250 budynków. Służby geologiczne oceniają trzęsienie ziemi, do którego doszło minionej nocy, jako najsilniejsze w Wenezueli od 1900. Roku, mówi Jorge Rodriguez.
2: Esta situación de dos terremotos.
1: Dwa niemal jednoczesne trzęsienia ziemi o dużych magnitudach skumulowały swoje niszczycielskie działanie głównie w regionie Gran Caracas i stanie La Guaira, ale wyrządziły także szkody w stanach Aragua, Carabobo i innych częściach kraju. 1520 osób rannych zostało już przyjętych do szpitali. Zgłoszono 157 osób zaginionych.
2: Reportadas 157 personas desaparecidas.
1: Zmieniamy temat. Przed nami intensywny weekend piłkarskich Mistrzostw Świata. Jutro i pojutrze odbędzie się po 6 starć w 3 turach, czyli po 2 mecze jednocześnie. Właśnie teraz powinny rozpoczynać się rozgrywki Curaçao z Wybrzeżem Kości Słoniowej oraz Ekwadoru z Niemcami. Z kolei o 1:00 w nocy polskiego czasu 2 kolejne mecze. Japonia gra ze Szwecją, a Tunezja z Holandią. A na koniec wracamy do Polski. Ochłodzenie nastąpi po weekendzie, ale do niedzieli będzie coraz cieplej. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał kolejne alerty przed ekstremalnym żarem. W niedzielę w niemal całej Polsce przybiorą one trzeci, czyli najwyższy stopień. Temperatury miejscami mogą wynieść nawet ponad 40 stopni.
3: Niewykluczone, że padnie rekord maksymalnej temperatury, która miała miejsce w 1921 roku. 42 stopnie w Pruszkowie w rejonach Opola.
1: Mówiła synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek. Mówiąc wprost, najlepiej zostać w domu, zamknąć okna, zaciągnąć żaluzje i czekać na ochłodzenie, między innymi w nocy. Tak sugeruje Ministerstwo Zdrowia. Służby apelują, by pamiętać o odpowiednim nawodnieniu.
4: Uzupełniajmy, możemy zwiększyć o 30-40%, czyli jeżeli normalnie pijemy 2,5-3 litry, śmiało możemy dojść na dobę do 4 litrów, nic się nie stanie, przewodnienie organizmu raczej nam nie grozi.
1: Mówił ratownik medyczny Piotr Łazicki, a to był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Napad chwały.
1: Dobry wieczór Państwu. Jest czwartek, 25 dzień czerwca, 22.03. Beata Grabarczyk i Wojciech Ratasiewicz. Witamy Państwa w Napadzie Chwały. Powiedziałabym, że gorąco Państwa witamy, ale może lepiej nie używać tego słowa, bo i tak wszyscy czują, że jest stosunkowo ciepło, chociaż napiór nam tu zrobił klimacik. Mamy 24 stopnie, jest bardzo przyjemnie w studiu i nawet nie wiem, czy nie przenocujemy dzisiaj, tak na wszelki wypadek. Przypominam Państwu, że jesteśmy na Facebooku, na fanpage'u pod tytułem Napad Chwały i oprócz tego, o czym będziemy mówili dziś, dostali też Państwo od nas bonusik, czyli film z Kotliny Kłodzkiej, w której występuje dr Olaf Kwapis, a dr Olaf Kwapis występuje też w przyrodzie tutaj obok mnie. Doktor reprezentuje Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie i...
2: Myślałem, że rośliny.
1: A chciałbyś?
2: Już blisko.
1: Okej. Okay. Ale to warzywko czy grzybek?
2: No dobra.
1: Reprezentuje także Uniwersytet Civitas. No, dobry wieczór, Olafie. Nie jesteś warzywkiem. Reprezentujesz jednak świat fauny.
2: Dobrze. Dobry wieczór, Beato. Dobry wieczór, Wojtku. Dobry wieczór Państwu. Pora jest letnia, godzina 22 w listopadzie byłaby trudna, ale 22, kiedy jest tak przyjemnie na zewnątrz, to chyba najpiękniejsze dni lata, jak zawsze, które oby jak najdłużej trwało. Nie mówię o temperaturach plus 40 i powyżej, ale 30 stopni, drodzy Państwo, w końcówce czerwca to jest jednak norma.
1: Ale 39 już
2: 39
1: nie.
2: Absolutnie nie. Natomiast no, cieszmy się z lata i bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich mieszkańców Dolnego Śląska. Powiem bardzo nieskromnie, wczoraj zostałem okrzyknięty ambasadorem Dolnego Śląska, brawo. Bardzo się chwalę. No, chciałbym zasłużyć na taki tytuł, to daleka droga oczywiście do bycia ambasadorem tak niezwykłej prowincji w Polsce, ale drodzy Państwo, serdecznie już dzisiaj z Beatą zapraszamy, ale tym bardziej z Anną Gańczarek-Rau, która jest dzisiaj gdzieś w St. Moritz na kolejnych wydarzeniach. To niezwykła osoba, która była spiritus movens, no właśnie tych czterech filmów, które chcemy Państwu pokazać, a chcemy je pokazać w bardzo gościnnym miejscu. To jest właśnie do niedawna Kolegium Civitas. Jestem bardzo przyzwyczajony do tej nazwy. Ale to już jest Uniwersytet Civitas i zapraszam Państwa, zapraszamy wraz z Anią na takie cztery spotkania do szkoły. To jest 12 piętro w Pałacu Kultury, godzina 18 w 3 czwartki 2, 9 i 16 lipca. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli Państwo znajdą czas, a to spotkanie będzie dość racjonowane czasowo, dlatego że mam tylko pół godziny wprowadzenia do każdego filmu, później półgodzinny film, projekcja, no i krótkie resume. Więc jeśli Państwo mają czas i ochotę, to bardzo serdecznie zapraszam na takie połączenie słowa i ekranu. I to w bardzo ładnym miejscu, bo to jest 12 piętro, Aula A, gościnny Uniwersytet Civitas. Ponieważ prawie że wszędzie rok akademicki się kończy, podobno też i rok szkolny. Myślę, że
1: tak,
2: już
1: tak
2: dzieci
1: mówią.
2: Pojechały na wakacje.
1: Jeszcze jutro.
2: U nas jeszcze są obrony. Była wspaniała wystawa końcoworoczna naszych studentek i studentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Można zobaczyć bardzo dobrą wystawę, więc jeśli Państwo jesteście w Warszawie albo macie czas, to w rektoracie, czyli przy Krakowskim Przedmieściu, to jest przepiękne miejsce Pałac Czapskich, fantastyczna przestrzeń do prezentacji sztuki, można zobaczyć prace studentów nagrodzonych przez jury studenckie, przez różne organizacje, a przede wszystkim przez jego magnificencję, rektora naszej akademii. I no, myślę, że jest to dość zawsze, za każdym razem nie tylko dość, ale na pewno ciekawe takie spotkanie z młodą sztuką, tym, co sztuką jest, co sztuką chciałoby być, więc zapraszam, zapraszam bardzo. Ale to nie są wiadomości o co się dzieje w Warszawie, tylko mamy wybrać się, drodzy Państwo, do Wrocławia. I do Wrocławia już takiej odsłonie, mam nadzieję, nieprzegadanej. Ja dzisiaj pół dnia, no nie ukrywam, leżałem, bardziej jak Paulina, jak Paulina Borghese wśród książek. Trochę przysypiałem, ale nie z powodu tekstu, tylko upału. I było mi bardzo dobrze, ale za każdym razem zbierałem takie myśli w supełek i sobie myślałem, ojej, przecież dzisiaj najważniejszy dzień w tygodniu, no bo ja tylko żyję, drodzy Państwo, od czwartku do czwartku, a tak jestem kulturą leżącą albo upadłą. No, bez kawiarni nie da się żyć, no a kawa coraz droższa, natomiast no cóż, najważniejsze, że Państwo jesteście, nasi słuchacze. Stąd taka odsłona, mianowicie modernistyczny Wrocław. I tak jak dzisiaj czytałem i artykuły w internecie i książki o Wrocławiu modernistycznym, ja już mam, liczę na to, że świadomość ziem zachodnich, ziem odzyskanych, jak one są niezwykłe, jest coraz większa. Bardzo lubimy jeździć na Dolny Śląsk, bardzo lubimy odwiedzać te miejsca. No ale jeszcze kilka lat temu takie miejsca jak WWA, czyli bardzo ważna wystawa we Wrocławiu z 1929 roku, za chwilę będziemy obchodzić stulecie tej wystawy, czyli mieszkanie i miejsce pracy, poza specjalistami raczej nie była znana. No i tutaj właśnie, drodzy Państwo, mimo tego, że Wrocław jest w Polsce od 1945 roku, oczywiście miasto było bardzo zniszczone w czasie wojny, w czasie oblężenia, 70% tkanki miasta w centrum nie istniało, ale tereny wystawowe szczęśliwie się uratowały. To są tereny Parku Szczytnickiego albo Szczytniki. I tutaj no, rozmawialiśmy na temat tej protonowoczesności tydzień temu, a trzeba pamiętać, że na chwilę przed I wojną światową wydawało się już ludziom, a szczególnie w Paryżu, no, wystawa 1900 roku w Paryżu była obchodzona jako apogeum możliwości wynalazków technicznych świata, Europy. To są wystawy światowe. Zresztą to był taki fetysz, drodzy Państwo, całego XIX wieku, a szczególnie po właśnie Kongresie Wiedeńskim, fetysz wystaw. Wystaw krajowych, światowych, regionalnych, że musimy się zaprezentować. Ale nie, przypominam Państwu i sobie, że nie prezentowano sztuki. Od tego był salon, tylko prezentowano wynalazki, technikalia. No i tutaj rok 1900, to chcąc nie chcąc, jest to już 29 rok Kaiserowskiej Rzeszy. Niemcy jako zjednoczone państwo, proklamacja to jest styczeń 1871 roku, stary król pruski zostaje też cesarzem, pierwszym cesarzem Rzeszy. Po drodze mamy rok 1888 i tutaj mały przypis, taka mała szpileczka. W Szczecinie grupa amatorów, archeologów może odkryła albo wiedziała, postawiła na właściwe miejsce kamień z takim pięknym napisem, no oczywiście, no nie po polsku skarbeczki no. Spisu, nie po polsku, bo 1889 rok, no to wtedy tam były kaiserowskie Prusy. Niemcy, Prusy, że to jest kamień, który dedykują trzem cesarzom, dlatego że stary cesarz umiera w 1888 rok. Wielka nadzieja liberałów parlamentarnych Niemiec, nie ma jednych Niemiec do dzisiaj, jak Państwo widzą, to były państwa niemieckie. Żyje bardzo krótko cesarz Fryderyk III, bo taka jest jego liczba, taka jest jego cyfra królewska, cesarska, a po nim następuje Wilhelm II. No i tutaj właśnie w Szczecinie wielkie oburzenie. Proszę Państwa, że jak można? Już słyszę w Piastowskim Szczecinie, ja jeszcze w takich reklamach żyłem w tym mieście, to nigdy miasto nie było piastowskie. Mamy wielkie oburzenie partii populistycznych. Jak można było ten kamień na nowo postawić? Kamień jest w Puszczy Bukowej, nikomu nie przeszkadza. Wydaje mi się, że zakłamywanie historii nie ma zupełnie sensu. Na szczęście są ludzie, którzy mają pewne opanowanie w Szczecinie, we Wrocławiu i wiedzą, że historia tych ziem jest bardzo złożona. I jeśli chcemy dobrze się czuć tu, gdzie żyjemy, w Polsce, to nie możemy zakłamywać historii, budować jej właśnie na takim gruncie, który bardzo lubi ta zjawa z Żoliborza, czyli właśnie tylko propaganda i mity. Historia jest trudną nauczycielką, ale warto jej słuchać, bo właśnie ten rok Trzech Cesarzy to rok nowego otwarcia w kajzerowskich Niemczech, a pamiętajmy o tym, że Wrocław czuł się miastem bardzo dalekim i prowincjonalnym w stosunku nie do Berlina, ale przede wszystkim do zachodnich rubieży tego wielkiego państwa, jakim była Kajzerowska Rzesza. Czyli myślę tutaj o Renie. Ta druga rzeka, wielka rzeka Niemiec, wtedy Odra i nad nią Wrocław, czyli Breslau, odczuwał pewną prowincjonalność. No i to jest tak, że miasto w roku 1807 7 na 15, to jest zresztą miasto statystyki, Wrocław, liczyło 70 tysięcy ludzi, a w roku 1900 już 500 000, więc proszę zobaczyć, jaki się dokonuje skok. I jak Państwo pamiętają, mamy huczne obchody. No właśnie to jest tak, jak historia wpada w ręce osoby niepowołanej, a mianowicie Wilhelma II, który nie miał być cesarzem, tak szybko nie miał być cesarzem, i który bardziej ufał w armii, chciał być głównodowodzącym i chciał pokazać, że Niemcy pod jego koroną będą największym państwem nie tylko w Europie, ale też i na świecie. I dążył on do wojny. I tutaj, drodzy Państwo, no właśnie, to jest tak, że buduje ci chłopcy, którzy się urodzili w 1870 roku, albo w roku 1888 byli karmieni niestety takim bardzo niby oświeceniowym ideałem nowego obywatela, nowego poddanego czy poddanego obywatela, no, który bardzo chce iść na wojnę. I to jest głupota. To jest głupota totalna, kiedy wychowujemy chłopców na żołnierzy, a dziewczynki na opłakujące tych żołnierzy, sanitariuszki albo wdowy. I jak pamiętamy, sierpniowe salwy, które przyjdą za chwilę, no doprowadzą do największej katastrofy Niemiec, do tej pierwszej katastrofy, do Wielkiej Wojny, do pierwszej wojny światowej. Ale zanim to nastąpi, no to chciano pokazać cesarzowi, że można świętować w dwójnasób. Cóż takiego? Mianowicie pokonanie Napoleona I. Można pokazać, i to chciał pokazać Wrocław, wtedy Breslau, tą sławną odezwę. Już o tym Państwo wiedzą doskonale. Mianowicie odezwę pradziadka Wilhelma II, króla, który musiał zmagać się z wielkim wstydem, z upadkiem państwa pruskiego, czyli został pokonany przez Francuzów, był w izolacji w Królewcu. No i w 1813 roku napisał odezwę do mojego ludu. No i ta odezwa została wydrukowana w gazecie wrocławskiej. No i wrocławianie mówią, no to my mamy powód do świętowania, ponieważ Wilhelm II, no który nie uczestniczył w zwycięstwie nad Francją Napoleona III, bo nie mógł, 1870-71, bardzo, bardzo chciał mieć swoje obchody i on bardzo celebrował obchody Bitwy pod Lipskiem. Tam zresztą znajduje się niezwykły monument. I tutaj widzą Państwo to przypomnienie, ten zachwyt nad wystawami światowymi, nad wystawami regionalnymi. Oczywiście w wiele miast Rzeszy albo współczesnych Niemiec no szczyci się właśnie tym, że to było miasto targów, miasto wystaw. Lipsk to oczywiście książka, to są wielkie wystawy przemysłu stoczniowego. Hamburg, Brema, Lubeka, to są wielkie, wspaniałe wystawy przemysłu, oczywiście Zagłębie Rury. A co Wrocław? I tutaj na chwilę przed tymi obchodami, które no, hucznie są ogłoszone w Rzeszy Wilhelmiańskiej, w Poznaniu, no bo to były te rubieże wschodnie dołączone, czyli takie no, dawne państwo polskie, które się rozleciało niestety i wpadło w ręce zaborców. Nieudana wystawa, bardzo nieudana wystawa, którą zresztą tworzył jeden z najważniejszych dla Wrocławia architektów, to był Hans Pelcik i jego wieża górnośląska w Poznaniu, to była wystawa no, wschodnich terenów, pruskich wschodnich terenów, rolnicza, przemysłowa, ale i Niemcom się nie podobała, czy też Prusakom, ani też Poznaniakom, no tym bardziej oczywiście polskim mieszkańcom Poznania, ale gdzie to jest? W Poznaniu to są tereny, jak już Państwu wspominałem, po prostu późniejszej PWKi, czyli wystawy krajowej na rok 1928 i to są wystawy targów poznańskich. Po tej wieży zostały tylko wspomnienia, ona jest częściowo przebudowana. No jak się przypatrzeć, jak ktoś wie, jak wyglądała ta budowla, a można ją znaleźć w internecie, no to od razu ją odkryje. No i tutaj, jak Państwo pamiętają, ciągle się odwołuję do Państwa pamięci, też i swojej, mianowicie właśnie we Wrocławiu to pytanie takie retoryczne zadane przez prasę. Czy my chcemy mieć swoje targi? I jak Państwo pamiętają, tydzień temu rozmawialiśmy na ten temat, że we Wrocławiu były targi, ale za każdym razem koszt tych targów był bardzo wysoki, bo budowano budowle tymczasowe. Albo wypożyczano, albo je przystosowywano. A tutaj właśnie miasto Wrocław, które odzyskuje pewne tereny, i też ma to poczucie, że potrzebne są pieniądze dla rozwoju miasta. Część zysków miejskich umieszcza w tym pomyśle, który się rodzi w głowach rajców miejskich, ale też bardzo ważnej szkoły. Tutaj pamiętajmy o tym, że Hans Pelcik, który urodził się w Berlinie, no przez prawie od 1906 roku, 1903-1916 był jedną z najważniejszych osób we Wrocławiu, jeżeli chodzi o życie artystyczne. Był dyrektorem, rektorem Królewskiej Akademii Sztuk i Rzemiosł. I jak mówią badacze, to właśnie czas, kiedy we Wrocławiu działa, żyje, buduje, teoretyzuje Hans Pelcik, Max Berg, Heinrich Lauterbach, Adolf Reding, Erich Mendelssohn, to jest Bauhaus przed Bauhausem. Tak się to określa, że zanim powstanie niezwykła szkoła tego dzieła totalnego, czyli Bauhaus, ten Bauhaus książęcy, a tym bardziej Bauhaus republikański po I wojnie światowej. Mamy tutaj grono bardzo ciekawych architektów, urbanistów również. Pamiętajmy, że to jest właśnie czas marzeń o szklanych domach i o tym, by miasto było przestrzenią publiczną. To, co dzisiaj jest dla nas naturalne, normalne, że to nie jest tylko przestrzeń dla wybranych, że to nie jest tylko przestrzeń, tak jak w Lalce Prusa, jak czytamy, luksusowa ulica, kawałek dalej opuszczone domy, lepianki. Tak wyglądały miasta. W miastach był przemysł, w miastach były przestrzenie bardzo, bardzo industrialne, bo uważano, no, zgodnie z wystawami światowymi, że najważniejsze jest to, co porusza świat, czyli przemysł. Stąd wiele miast, to w ich obrazie, nawet Paryża, mogą Państwo zobaczyć obraz Serro, przecież wspaniały obraz wiszący w Muzeum d'Orsay, gdzie plaża nad Sekwaną, a w tle kominy Paryża. No ale dlaczego? No właśnie dlatego, że to nie, że tym się szczycono, tym się chwalono, że to jest wielka zmiana, że to jest to, co jest nowoczesne. I stąd ucieczka od tej nowoczesności, czyli nowoczesna urbanistyka włączająca, tak było też we Wrocławiu, dawne wsie, które no, były w pasie zafortecznym jako nowe dzielnice, a ponieważ były to wsie, no to po prostu tereny zielone. Można było tutaj inaczej gospodarować terenami zielonymi, planować dzielnice, nowe osiedla. I rzeczywiście te wystawy w takich praktycznych prusach to były też wystawy pokazowe, ale co prawda jednego, dwóch, trzech domów, jak mieszkamy. Pojawiają się oczywiście czasopisma, które bardzo szeroko omawiają temat zamieszkiwania, ale też pokazu siły. No właśnie kogo? Państwa, cesarza, elit, ale też artystów i jak najbardziej siły miasta. No i we Wrocławiu, tam gdzie był teren za Odrą, wielka wyspa, to między Odrze, postanowiono zainwestować pieniądze i w miejscu, gdzie był teren gonitw konnych i gdzie niejedne pieniądze stracono, było już wcześniej zoo, zresztą bardzo piękne, to jest też czas, dzisiaj mamy inny stosunek do myślenia o ogrodach zoologicznych, ale wtedy wiele miast chciało pokazać, że są światowe, czy też właśnie, że mają kontakt z koloniami. Pamiętajmy, że Niemcy miały kolonie od 1888 roku i to w dalekiej Afryce i na Dalekim Wschodzie. Mamy towarzystwa kolonialne działające w Prusach, bardzo wspierające kolonie, no i też zapraszające tych, którzy szukają szczęścia, by oni opuścili gościnne Niemcy. I mamy takie sytuacje przenoszenia całych wiosek. I dlatego do Kanady, do Stanów jest kilka miejscowości, Bismarck i Berlin przecież w Stanach Zjednoczonych. Są też takie miejscowości o, ta,

kompleks Niemiec, chyba całej Europy w tym czasie, to już jest kompleks Stanów Zjednoczonych, a przede wszystkim Nowego Jorku i marzenia o wieżowcach. No i tutaj mamy Hansa Pelciga, mamy oczywiście osobę, która, mamy pomysł na, no jest to rektor, dyrektor tej szkoły, jest już ktoś, kto się urodził, dzisiaj to jest Szczecin, a to wtedy był pruski Stettin, no i oczywiście kończą i Pelcig, i Max Berg, świetną szkołę, Politechnikę w Charlottenburgu w Berlinie, to jedna z kuźni architektury niemieckie, spokojnie można powiedzieć też i światowej, a więc i on, i tutaj pomysł pierwszy to zbudować halę, ponieważ Max Berg był bardzo, bardzo zapatrzony w tektonikę gotyku. Zresztą proszę zwrócić uwagę, ta tektoniczność gotyku, to chyba jeden z takich, na pewno jeden ze stylów, mówię tutaj o katedrze gotyckiej, że każda część jest ważna, a więc ponieważ jeszcze do tego Max Berg był socjalistą, no to ta architektura cząstek, ta architektura, która wspiera, każdy element wspiera, w budynku jest ważny, wspierający, wystarczy cokolwiek wyjąć z katedry gotyckiej, się po prostu zawali. To jest bardzo ważny element spojrzenia w gotyk w latach 10. XX wieku. Miała to być hala, zresztą we Wrocławiu jest taka wspaniała hala, nie projektu Berga, do dzisiaj zachowała się, jeden z piękniejszych budynków po prostu konsumpcyjnych. Jest to wielka hala z żelbetu, z użyciem cegły klinkierowej, lekko historyzująca, ale no, to jest taka moda na przestrzeń, na to, że mniej znaczy więcej. Bardziej monumentalność niż oczywiście walka z jednym, to znaczy z historyzującym ornamentem. No i tutaj o hali stulecia rozmawialiśmy kiedyś, ale warto o niej wspomnieć, ponieważ absolutnie wrocławianie i absolutnie wtedy Rada Miejska Wrocławia nie chciała upokorzyć Wilhelma II. Raczej chciała go bardzo zaprosić. I Max Berg był przekonany, że ten budynek, który Państwo doskonale znają, czyli Hala Stulecia, a jej nazwa, przypomnę, jest dlatego, że hucznie miano obchodzić stulecie wygranej nad Napoleonem pod Lipskiem, to jest pomysł Wilhelma II, ale wrocławianie mają stulecie listu króla pruskiego do poddanych i stąd ta odezwa do mojego ludu, to były ogólnoniemieckie obchody stulecia pokonania Napoleona I, czyli rok 1813, no ale wrocławianie chcieli pokazać też cesarzowi, że jego praprzodek związał się z Wrocławiem. Oczywiście nie był w tym czasie we Wrocławiu w 1813 roku król pruski, ale to we Wrocławiu wydano tę odezwę. I myślano, że to będzie bardzo miły gest w stronę dworu, w stronę zamku cesarskiego. Ale cesarz obruszył się, a nawet obraził. Powiedział, że on nie chce mieć nic wspólnego z takimi obchodami, tylko wszystkich zaprasza do Lipska i tam się wybierze. No ale pokazywano przede wszystkim to, zanim nastąpi ten projekt od hali do tego, co dzisiaj mówimy, od tego projektu halowego, dość oszczędnego, ponieważ tutaj koszty będą rosły, to pokazano cały teren nowej wystawy. Studenci, ponieważ dołączył do tej wystawy Hans Pelcig, studenci szkoły wykonali świetną makietę, można zobaczyć zdjęcia do dziś, a ponieważ monument tylko wtedy pokazuje, że jest monumentalne, no kiedy jest architektura, która jest mniejsza, że mamy stosunek, widzimy, co jest większe, co jest mniejsze. I stąd ta hala stulecia na kole, w której wpisany jest grecki krzyż. Jest to tetrakonchos, czyli tutaj mamy cztery apsydy i przede wszystkim koło jako figurę doskonałą. To jest bardzo historyczna architektura, nawiązująca jak najbardziej do myślenia o takim toposie supermonumentu, jakim były budynki przykrywane kopułami. Panteon rzymski, jak najbardziej Hagia Sophia i jeszcze jedno. Trzeba pamiętać o Bazylice Świętego Piotra, czyli kopuła Świętego Piotra. Tylko tutaj mamy olbrzymią

0: kopułę. I też myślenie o jednym. To miała być wystawa pokazu, no Niemcy mają kolonie, Niemcy mają świetnych historyków w tym czasie oczywiście. To jest świetna szkoła historyczna berlińska, doskonałych historyków, świetnych historyków sztuki, że myślimy o ziguratach, myślimy nawet o dalekiej architekturze, no tej prekolumbijskiej i jeszcze jedno, obraz Bruegla, no, wieża Babel. Niech Państwo popatrzą, taki topos renesansowy, malarski, jak on bardzo wpisuje się w tę architekturę. I nowy, choć nie nowy materiał, no, który został wymyślony, jak to bywa, przez przypadek. Żelbet, francuski ogrodnik, jeden z ważniejszych francuskich ogrodników, marzył o doniczkach, które nie pękają pod wpływem mrozu. Wziął po prostu taką siatkową, taką siatkę z drutu, zanurzył w betonie i tak powstał żelbet. No, trochę tutaj uprościłem, drodzy Państwo, żeby Państwa, bo martwię się, że Państwo w tym moim opowiadaniu zasnęli.
1: A coś ty.
0: Ale no, drodzy Państwo, cóż, to jest taka audycja z głowy, czyli z niczego. I stąd cieszę się, że mogę być z Państwem
1: z głowy,
0: i z Beatą.
1: Czyli z niczego, dlatego podpiera się o książki i o to, coś, co ma w komputerze
0: mam
1: zapisane.
0: Mam w komputerze, bo sobie popisałem, zapisałem.
1: Z
0: ale
1: głowy,
0: o czym
1: czyli z niczego.
0: Chcę Państwu powiedzieć o jednym, że
1: kokiet.
0: Że mamy tutaj, cóż, jest to konstrukcja jest dość konserwatywna, bo oparta na szalunku. Czyli mamy tutaj odlewane przęsła, jak najbardziej też, tak jak w katedrze gotyckiej, potężne filary wspierające, rozpierające, ale mamy też użycie po raz pierwszy łożysk, dlatego że ta beton, żelbet pod wpływem ciepła, no lato, I pod wpływem mrozu, no kurczy się i się też rozszerza. I oczywiście taki najważniejszy wolumen tej architektury to jest światło. Zewnętrznie, jak widzimy, to jest bardzo ciekawy obiekt, ale dopiero wchodząc do wnętrza, no uzyskujemy ten super efekt. Jeszcze jedno, w tym obiekcie znajdowały się największe w tym czasie organy w Niemczech, zbudowane przez firmę Sauer. Ta firma Sauer do dzisiaj istnieje z Frankfurtu nad Odrą. One miały najpierw 10 tysięcy piszczałek, a po I wojnie światowej prawie 17 tysięcy piszczałek. To był potężny instrument. Normalne, duże organy barokowe, duże zaznaczam, duże, mają 2 do 3 tysięcy piszczałek. Więc proszę sobie pomyśleć, no albo nawet 5. Tutaj mamy 3 razy większy obiekt, jeżeli chodzi o rejestr tego instrumentu. No niestety wszystko to przetrwało. Cały obiekt, tu od razu mówię jako przypis do 1945 roku, ale no, nikt nie miał czasu, by zabezpieczyć te organy. One zostały po prostu rozkradzione.
1: Kurczę, już niestety, się mam, że je przetopili
0: nie,
1: na
0: no i niestety mamy tutaj także część tych piszczałek, no na szczęście jest w katedrze wrocławskiej, część jest w Bazylice Jasnogórskiej, no ale ten super instrument niestety nie zaistniał. No i tutaj mamy jeszcze jedno. Często się pytamy, czy tak to miało wyglądać, to znaczy dokładnie mówiąc, czy wnętrze miało być kolorowe. I tutaj jak najbardziej tak. Mianowicie nie miał się pojawić tu ornament, ale na tym szalunku miały być polichromie, oczywiście tylko w tej części podniebia i działanie kolorem, witrażem. Z tego zrezygnowano ostatecznie, też miała być rzeźba wewnątrz, ponieważ no, Rada Miejska liczyła koszty, a te koszty były coraz większe. Opowieścią prawdziwą i nieprawdziwą jest to, że Max Berg no, miał wyciągnąć pierwszą tą belkę szalunkową. Nikt nie chciał być przy tym, no bo wszyscy myśleli, że właśnie ten obiekt się musi zawalić, więc on zaprosił przechodnia, dał mu 20-markową monetę złotą, więc ta osoba, to jest dużo pieniędzy wtedy, nawet dla takiego przechodnia. Wyciągnęli razem tę belkę, okazało się, że budynek świetnie się ma, świetnie się trzyma i postanowiono dość hucznie otworzyć obiekt. Skierowano kolejny raz prośbę do cesarza Wilhelma II, by jednak raczył przybyć. No ale, ale cóż, to było 20 maja 1913 roku. Cesarz nie przybył.
1: Nie znał przybył, się po prostu.
0: Przybył jego syn, który miał być jego następcą tronu. Jak wiemy, tronu nigdy, korony nigdy nie otrzyma, no bo cesarz abdykuje w 1918 roku. Ale nawet w prasie amerykańskiej i w prasie brytyjskiej przede wszystkim pisano, że na dalekich rubieżach państwa wilhelmińskiego powstał niezwykły budynek. I do tego pamiętajmy, że to jest nie tylko ten budynek, tylko jeszcze mamy świetny pawilon czterech kopuł. I tutaj Hans Pelcik, który był, no, jest ojcem tej wrocławskiej szkoły architektonicznej, czy jednym ze współtwórców tego myślenia, jesteśmy nowocześni, chcemy być nowocześni, to jego dzieło. Dwie kopuły są na rzucie koła, dwie są na rzucie elipsy. I te miejsca, które zostały zbudowane w cegle, on kazał tak otynkować, aby one imitowały beton, ten żelbet. I to jest bardzo, to jest lekko historyzująca celowo architektura. Tutaj Pelcik doskonale bawi się. No nie jest to tylko dla zabawy, bo to nie jest taka jakaś igraszka, tylko świetny budynek pokazujący możliwości materiału, ale też jednego, to znaczy tej szkoły funkcjonalistycznej we Wrocławiu, że to funkcja kreuje architekturę. Wiedziano, do czego ma służyć Hala Stulecia, że ma być to też miejsce prezentacji targowe, ale też miejsce związane z koncertami. I tutaj wykonano też utwór skomponowany dla uczczenia otwarcia hali, a też Hauptmann, noblista z 1912 roku, napisał dramat, który się nie podobał chyba nikomu, ani socjalistom niemieckim, ani liberałom, ani konserwatystom. Co prawda był on o tyle ważny, że pokazywał bezsens wojny. Może dobrze, że go cesarz nie obejrzał, a może szkoda tym bardziej. A Hans Pelcik został potraktowany jako ktoś w ogóle, kto zbudował jakiś budynek. No i tutaj Massner, to był dyrektor muzeum, uważał, że jemu się należy cześć i chwała. I bardzo zdenerwowany Max Berg powiedział, że to jest bardzo nieeleganckie, żeby nie zauważyć tutaj Hansa Pelciga. No i Hans Pelcik opuści za chwilę Wrocław, pojedzie do Berlina, będzie budował teatry berlińskie, ale jego obecność, jak już Państwu powiedziałem, przez kilka lat jest bardzo podkreślana przez już następne pokolenie, którym jest właśnie pokolenie Lauterbacha. I teraz niech Państwo spojrzą. Wchodzimy na teren targów, dzisiaj jest inne wejście. Planowano taki łuk triumfalny, który ostatecznie został zredukowany do takiego lekki łuk, nie tyle kolumnada, ile bardziej filary. Zresztą tam brakuje za chwilę budynku, który powstanie po I wojnie światowej. To taka konstrukcja bardzo ciekawa, pokazująca nie tyle siłę drewna, ale właśnie drewno i żelbeton. Ona niestety w czasie wojny, II wojny zostanie zniszczona. Nie mamy tego budynku, a to był jeden z ciekawszych budynków związanych właśnie z odrodzeniem też rzemiosł i takim pokazem kunsztu. To co dzisiaj właśnie mówimy, rzemiosło, kunszt, ale to co dzisiaj się opowiada, że to my odradzamy, drodzy Państwo, był Bauhaus. Także to tak jakby niektórzy nie odrobili tej lekcji w różnych akademiach, że już wszystko było, może być też nowe, nie znaczy, że wszystko było i się wszystko skończyło, ale właśnie ten kunsz, że niektórzy wypalają teraz garnki w takich dymiarkach, ręce można załamać, powrót do Polski słowiańskiej, to jest właśnie tak, że jako przypis proszę to potraktować, że nasze komórki współczesne mają zalety aparatu. 10 lat temu płacono by miliony, może nie miliony, ciężkie pieniądze, żeby mieć taką jakość zdjęcia.
1: Nie było
0: takiej matrycy, a teraz mamy taką jakość i teraz chcemy się cofnąć i najlepiej robić jakimś starym aparatem z NRD zdjęcie, jakieś krzywe, jeszcze jakieś byle jakiej taśmie, Orwo, to wtedy jest super. No wiem, ale to jest może i ładne, takie retro, ale to zostawmy. I tutaj jedno, wielka, monumentalna hala stulecia, przed nią pergola, I czy państwo widzą, że ta pergola to jest plac Świętego Piotra? Bo to tak. właśnie jest jak najbardziej na elipsie. Mamy tutaj, to jest też pomysł Maxa Berga i Hansa Pelciga jak najbardziej, żeby tutaj oddać chwałę jednemu i drugiemu. Płytki basen z fontannami, a przed tym świetna winiarnia Reinharda. Niestety budynek też zostanie zniszczony w czasie II wojny światowej, ale takie punkty, które pozostały po tej wystawie, to znaczy sama hala stulecia, ten tetrakonchos, która też była architekturą do oglądania nocą. Trzeba pamiętać o tym, że fascynacja światłem elektrycznym jest tą fascynacją od 1889 roku, od wystawy światowej w Paryżu. No jest obecna oczywiście we Wrocławiu. Podświetlenie zewnętrzne budynków jest tutaj bardzo ważne i to zestawienie monumentalności pawilonu Czterech Kopuł, wielkiej, wspaniałej hali stulecia, pergoli, teatru greckiego i terenów sportowych. Pamiętajmy tutaj jeszcze o jednym, że szczytniki to zoo i wspaniały park i wtedy też mamy tam prezentację ogrodów. Ogród japoński i to jest fascynacja jednego z ważniejszych ludzi w Niemczech, który był ambasadorem Prus w Japonii i stąd chciał prawdziwego, a nie jakiejś udawanej imitacji ogrodu japońskiego, tylko że to jest no, bardzo głęboka filozofia ogrodu, który jest tak naprawdę przedstawieniem naszego życia. Ta filozofia życia wpisana w ogród i jak najbardziej był tam ogród klasztorny, gotycki. Była też prezentacja jedno sztuki cmentarnej i wtedy nikomu niepotrzebny, a miał być on rozebrany kościół gotycki, drewniany, Jana Nepomucena z Beskidu, został przeniesiony i stoi do dzisiaj w parku. I niektórzy się dziwią, co robi ten kościół w tym parku. No, oczywiście to nie jest jego pierwotne miejsce, ale tutaj mamy też tą wysoką szkołę konserwatorską. Wszystko się pięknie układa. Wydawać by się mogło, że lepiej być nie może, ale jak to zwykle bywa w życiu, uważaj, jeśli nawet jest pięknie, to nie chwal dnia przed zachodem słońca, bo może przyjść burza. A tą burzą jest wielka wojna. No Wrocław oczywiście wychodzi obronną ręką, tu nie ma żadnych strat, zresztą w Niemczech nie ma żadnych, prawie że żadnych strat frontowych związanych z wojną, jest tylko wielka katastrofa. To jest katastrofa, która była katastrofą w każdym wymiarze. Pamiętajmy o straconym pokoleniu po dwóch stronach frontu, zarówno tych, którzy wygrali, jak i przegrali. Mamy szalone lata 20, mamy też kryzys i mamy pytanie, co dalej? To znaczy przede wszystkim, co dalej Europo, no bo wszystkie korony prawie pospadały z głów, nie ma państw zaborczych, powstają nowe państwa. I oto nagle Wrocław, który miał też naturalne połączenie z Górnym Śląskiem, bo pamiętajmy tutaj, że powstaje Polska, no ale ta zmiana, zanim jeszcze powstanie Polska, zanim wybuchnie wojna, to oczywiście kolej. To też kanały przemysłowe łączące Wrocław z innymi częściami Rzeszy. I Wrocław czuje się miastem tym bardziej prowincjonalnym. No oczywiście wielki kryzys i kontrybucja nałożona na Niemcy. Gigantyczna inflacja, niewidziana od stuleci nędza, bieda i jedno, upokorzenie. Nigdy nie powinniśmy nikogo upokarzać. Narody upokorzone bardzo chcą pokazać, że mają swoją siłę i jak wiemy trafią na kogoś, kto będzie chciał zdjąć to odium upokorzenia, to będzie Adolf Hitler. No ale Republika Weimarska to wielki problem podstawowy, mianowicie zmaganie się z brakiem mieszkań. To co, że w ogóle zmienia się cały styl życia ludzi. Pamiętajmy, że no, kto miał pieniądze, to może i ma pieniądze, miał wtedy pieniądze, ale mamy wielkie bankructwa. Po drugie, kobiety czują się bardziej wyzwolone, a to się stało przez wojnę, ponieważ one pracowały w fabrykach, kobiety. Ruch emancypacyjny jest bardzo mocno wspierany przez kobiety z wyższych klas, które chcą mieć swój głos w domu, a go nie miały w bardzo patriarchalnym społeczeństwie europejskim. No nie mają do dzisiaj w polskim, niestety. Natomiast mamy sytuację dość ważną, że wtedy, no w lata 20 późne, to sześć wystaw związanych z mieszkalnictwem, na każdą kieszeń, ponieważ są kobiety, które na przykład nie chcą wyjść za mąż, nie mają takiej potrzeby, chcą pracować i chcą żyć, mieć swoje własne mieszkanie. Są też tak samo nastawieni mężczyźni, którzy nie chcą się wiązać i nie chcą mieć rodziny. Po drugie, no, kobieta zarówno sama sprząta mieszkanie, jak i posiada mieszkanie, sprząta mieszkanie. W ogóle no, cały co prawda wymiar to jest dość idealistyczny, że to się tak pięknie mogło układać. Jak wiemy, to jest wielki kryzys społeczny związany z rewolucjami, które się przetaczają przez Europę. Od rewolucji październikowej, przez rewolucję berlińską, wiedeńską, po upadku monarchii, przez wielkie strajki we Francji, w Wielkiej Brytanii. Imperium brytyjskie ledwo trzyma fason tak naprawdę, też targane różnego rodzaju kryzysami. Obronną ręką no, wychodzą Stany Zjednoczone i tu najsilniejsza waluta dolar, ale za chwilę będziemy mieli wielki kryzys, który też dosięgnie i najmożniejsze państwa. I tu pytanie, no po co komu te wystawy? One są dość idealistyczne. Pierwszą to jest wystawa, która była w Stuttgarcie, czyli ten właśnie biały dom, zresztą biel jako barwa wprowadzona w mieszkalnictwie jest nowością. To znaczy ona się pojawiała, ale raczej nie była to tak eksponowana część, że fasada powinna być kolorowa, ornament. No były różnego rodzaju projekty, to właśnie tutaj z żelbetem, ale to wszystko traktowano jako dodatek do życia. Wszystko się zmieniło. I mamy wystawę w Stuttgarcie, w Wiedniu, w Brnie i oczywiście właśnie Wrocław 1929, ponieważ miasto zainwestowało przed I wojną światową, chce odzyskać pieniądze, no i zgadza się, i tutaj mamy znowu właśnie Lauterbacha, Heinrich Lauterbach, no który czapkuje, tutaj udaje właśnie takiego biednego artysta. Jest on z bardzo bogatej rodziny śląskiej, zresztą żyjącej od XII wieku na Śląsku, pochodzącej z Hesji. Wszyscy mieli w tej rodzinie na imię Heinrich, czyli Henryk.
1: Wygodnie.
0: I Lauterbach namawia Radę Miasta, żeby właśnie no, zorganizować na takiej fali targów mieszkalnictwa. To nie są tylko targi, bo to nie są tylko pokazy, jak mieszkać, ale wprowadzenie jest jednego takiego tematu: mieszkanie i miejsce pracy. Czyli to są dwa najważniejsze postulaty do dzisiaj. Posiadać mieszkanie i posiadać pracę. I stąd tereny leżące do miasta. Mianowicie, że tutaj no, miało być zaproszenie gwiazd, największych gwiazd, które związanych z ruchem nowoczesnym. Pamiętajmy, że wtedy mówimy o takiej międzynarodówce architektów. To jest co prawda ukute powiedzenie przez nazistów za chwilę właśnie, że to jest ta międzynarodówka architektów, która no, wręcz narzucała pewien styl życia, który jest sprzeczny z ideałami państwa, czyli właśnie z rodziną na przykład, albo proponowała jakieś związki, które się nie mieszczą w kategoriach państwa prawa. No i stąd
1: tak
0: bardzo,
1: to
0: zupełnie to samo. Krytykowano bardzo te wystawy, ale jedni krytykowali, drudzy byli entuzjastami. Lauterbach chciał zaprosić gwiazdy, ale tutaj mamy bardzo ważną organizację, to jest niemiecki Werkbund, to było stowarzyszenie, które powstało na początku XX wieku architektów, artystów, była też śląski oddział Werkbundu i w tym śląskim Werkbundzie zasiadają też już nowi przedstawiciele. Tutaj trzeba pamiętać o takich wizjonerach zupełnych, to właśnie osoby, o których się często nie pamięta, no bo Lauterbach to jest oczywiste, ale to jest przede wszystkim Adolf Reding, którego wszystkie projekty zrealizowane przetrwały we Wrocławiu, ale my o nim nie pamiętamy, a Niemcy zapomnieli. A to był świetny urbanista, to był świetny krytyk architektury. No i tutaj mamy pomysł, który jest pomysłem tego kolejnego pokolenia architektów wrocławskich, że jednak nie gwiazdy architektury i przywołanie Le Corbusier jako już wtedy papieża modernistów, ale własna śląskość. Bo tutaj argumentem było to, że Mają być też użyte materiały pochodzące ze Śląska, które się sprawdzą w klimacie bardzo kapryśnym, że mówiono, że Wrocław ma najdziwniejszy klimat, to znaczy bardzo ciekawy, ale bardzo trudny do zamieszkiwania i bardzo trudny dla budownictwa, dla mieszkalnictwa. No i stąd 1929 rok wystawa, która miała trwać 2,5 miesiąca, ale trwała prawie 3 miesiące. Zainwestowanie pieniędzy przez miasto, liczenie na to, że zostanie to wsparte przez władze centralne w Berlinie, ale jak wiemy, nie zostało wsparte przez władze centralne. I tutaj no, ta wystawa pod tą nazwą Mieszkanie i miejsce pracy, czyli po niemiecku jest to bardzo piękna nazwa, Wohnung und Werkraum Ausstellung, i to jest właśnie skrót WWA. I mamy świetne wydawnictwo, dzięki wydane przez Muzeum Architektury we Wrocławiu, pokazujące plakaty, pokazujące całą akcję propagandową. Co prawda też była wielka krytyka ze strony i socjalistów też, również i konserwatystów, że po co nam to znowu, już były te wystawy, po co nam to we Wrocławiu. No i mamy tutaj dwa budynki społeczne. Jeden, który za 3 lata będziemy mieli, drodzy Państwo, no stulecie tej wystawy. To jest Dom dla Dorosłych, to jest Hans Scharun, fenomenalny budynek, należący dzisiaj do Państwowej Inspekcji Pracy. Na szczęście jest tam ktoś, jest to kierownik tego miejsca, kto bardzo dba o to miejsce i to miejsce zaniedbane po 1945 roku, bo ta wystawa przetrwała, ale jak Państwu powiedziałem, te domy zostały no, obrane przez ludzi, którzy przychodzili do już polskiego Wrocławia. Było też zagęszczenie towarzyskie tych domów, willi między innymi, i tutaj w rękach PiP-u ten hotel był chyba zawsze. Może się mylę, mówię po 1945 roku, kiedy w ogóle powstaje ta organizacja. I to jest dom o tyle ciekawy, że mamy tutaj jednostkę mieszkalną wpisaną. Mianowicie to jest dom dla dorosłych i bezdzietnych małżeństw. Nie chodzi o to, że ktoś nie chciał, że ktoś uważa, że posiadanie dzieci jest złe. Absolutnie nie, tylko właśnie dorosłych, którzy stracili dzieci na wojnie i stąd są oni no, wdowcami po własnych dzieciach. Mamy też osoby samotne. I tutaj stąd mieszkania dla par, to jest 37 metrów kwadratowych.
1: Szału nie ma.
0: I mieszkania dla singli, ale świetnie rozwiązane. To jest 27 metrów kwadratowych. Te mieszkania dla par były z balkonem i właśnie jeżeli się zwiedza ten budynek, niekiedy można, jeżeli jest taka życzliwość pana kierownika. Ja ze studentami Kolegium Civitas byłem i mogliśmy raz, dwa razy, było świetnie. Za trzecim razem moja grupa, ja postawiłem podobno ślad na posprzątanym pokoju. Pani powiedziała, że przysięgłem jej, że nie wejdziemy do tego pokoju pokazowego, ale weszliśmy niestety, bo wszyscy jak zobaczyli, to chcieli zobaczyć dół i górę, przepraszam, bo to jest o tyle ciekawe, że właśnie ta część prywatna to są małe mieszkania. Natomiast jest część wspólna, to jest doskonale rozwiązana. Czyli jeżeli chcemy mieć święty spokój, to idziemy do własnego mieszkania i w tym mieszkaniu mamy też we wnęce za roletą kuchenkę i to dzięki pracy konserwatorów ten jeden apartament jest pokazowy. Oczywiście to nie jest muzeum, dlatego drodzy Państwo, tylko życzliwość kierownika tego miejsca może sprawić, że mogą Państwo to zobaczyć, jak wygląda jeden umeblowany od A do Z, ponieważ też ta wystawa Mieszkać i Pracować to było też wyposażenie, to były meble przygotowywane do wszystkich budynków, czyli właśnie mniej mebli oznacza więcej przestrzeni. Jak pamiętamy, mieszkania były strasznie zagracone przed I wojną światową, jak u cioci Feli na imieninach, czyli pączki i wołowina na stole, tak samo różnego rodzaju toaletki, duperele, abażury, wszystko to, albo się lubi, albo się nie lubi. I tutaj wiem, że musimy jeszcze chwilkę. I drodzy Państwo, ten dom jest o tyle ciekawy, bo on stoi do dziś, to jest hotel, to się nazywało dom hotelowy, czyli, ale no, w hotelu takim XIX-wiecznym, tak jak zwykle, wielki hall, no i później przestrzeń, małe pokoje. Tutaj mieszkania, bardziej mieszkanka, jak to nawet mówiono, a przy tym wszystkim wielka przestrzeń wspólna. Właśnie przestrzeń wspólna parterowa, bo to wszystko jest jak bungalow pomyślane. tylko z tą nastawą na piętro i na osi wschód-zachód ustawione są pokoje, mieszkania. Natomiast właśnie bawialnia, kręgielnia, piękna restauracja, to wszystko zostało teraz, to było po wojnie, no, doskonale przetrwało, łącznie z oknami przesuwnymi. To w ogóle rzecz później nie do wykonania w PRL-u w żadnym zakładzie stolarskim, a tutaj okna w metalowych ramach przesuwne. Dzięki nowym czasom, że mamy taki wielki skok cywilizacyjny, jak jesteśmy w Unii Europejskiej, to wszystko zostało zrekonstruowane. I do tego na dachach, na jednym z dachów, no świetny, doskonały, wypoczynkowy taras słoneczny, oczywiście FKK, czyli preferowanie na gości, i to umieszczone jest w przestrzeni pięknego ogrodu. Było to krytykowane, natomiast myślano, że, no, że to właśnie te za małe, tak jak ty sam powiedziałaś, te jednostki mieszkaniowe, ale bardziej, że to jednak nie ten typ zamieszkiwania. Ale uważam, że dzisiaj, kiedy szukamy wspólnego zamieszkiwania, bo z niedługo będziemy jak stare kobry po prostu mieszkać w naszych dużych domach, a lepiej się jednak wycofać z tych domów, sprzedać je i zacząć myśleć, żyć w takiej pozytywnej komunie. I mamy projekt we Wrocławiu, z którego będziemy mogli skorzystać, bo właśnie będzie mijało 100 lat. To jest doskonałym rozwiązaniem domu dla dorosłych i bezdzietnych. Mogą was odwiedzać w tym domu wasze dzieci, tylko że po prostu tutaj nie mieszkają już dzieci. I drugi dom właśnie zbudował Hans Pelcik. To jest dom, który miał być wieżowcem. To jest dzisiaj pancernik. Najgorzej zrekonstruowana część tej wystawy, bo dzięki funduszom w Nowej Polsce mamy tutaj domy, były to domy na każdą kieszeń, były tutaj galeriowce, były tutaj wille powyżej 150 metrów, to wtedy jest mała willa, 150 metrów, dom atrialny. Oczywiście jedno, bo to było krytykowane przez gospodynie miejskie i wiejskie, oczywiście niemieckie, że na tamtych wystawach nie było przedszkola. Tutaj piękny budynek przedszkola, taka bardzo lekka drewniana architektura i świetne miejsce, ponieważ no wtedy grasowała gruźlica. Miejsce dla dzieci dotkniętych tą chorobą do dzisiaj przetrwało. Przepiękny obiekt taki szpitalno-rekreacyjny, dziennego pobytu. Wspaniała dzielnica, wspaniałe miejsce właśnie od wystawy stulecia do WWA. Dzisiaj już coraz bardziej znane, które bardzo Państwu gorąco polecam. My jeszcze się z Wrocławiem nie rozstajemy, jeżeli Państwo pozwolą, ponieważ jest jeszcze druga odsłona lat 20. i lat 30. I zapraszam, przypominam, 2 lipca w Kolegium Civitas, 12 piętro, czyli Pałac Kultury i Nauki w Warszawie. Spotykamy się, jeśli Państwo mają czas i ochotę, Uniwersytet Civitas na wakacje. Najpierw krótkie wprowadzenie. Bardzo ciekawy film Spiritus Movens, Anna Gęczarek-Rau przy moim udziale. I zapraszam Państwa na 3-4 lipca, zawsze w czwartki o 18 do Pałacu Kultury. Może będzie też streaming, ale tego jeszcze nie wiem.
1: Nie jesteśmy w stanie
0: na razie obiecać. Tego nie wiemy. I drodzy Państwo, nie rozstajemy się ze Śląskiem, no bo trudno się z nim rozstać, ale Państwo się nie martwią, Państwo piszą do nas, czy będą następne regiony. No ja się na wszystkim nie znam, oczywiście na drugie mam skromność, ale postaram się, drodzy Państwo, jeszcze zawitać do różnych regionów z Beatą Polskiej, bo po prostu Polska jest piękna i na tyle, ile potrafię, to być z Państwem od 22 do 23. Pięknych wakacji i do usłyszenia w czwartek.
1: Tak jest, do usłyszenia w czwartek. Bardzo dziękuję. Dr Olaf Kwapis, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Uniwersytet Civitas. Przypominam, że pierwszy odcinek tego filmu, o którym mówił Olaf, mogą Państwo już też przy pomocy linku z naszego fanpage'a zobaczyć. No i żegnamy się, życząc Państwu, żeby ten weekend mimo zapowiedzi aż taki gorący i trudny nie był. Mam nadzieję, że będą Państwo wypoczywali, nawadniali się i uważali na siebie. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. I dziękuję Wojtkowi Ratasiewiczowi za zrealizowanie programu. Dzięki, Wojtku. I dziękuję Państwu.
2: Radio Nowy Świat.
3: Pion i poziom.
4: najbliższą sobotę zapraszamy na wyjątkowe wydanie Koncertu Życzeń. Wyjątkowe, bo po pierwsze, po raz pierwszy nadawać będziemy z Wrocławia. Tam odbędą się obchody 15-lecia Domu Europy we Wrocławiu, których Radio Nowy Świat jest partnerem. Po drugie, ten Koncert Życzeń poprowadzi niesłyszany dotąd duet muzyków i redaktorów Marek Napiórkowski i José Torres. Po trzecie, do zobaczenia we Wrocławiu w sobotę o godzinie 10.
5: Audycja powstaje we współpracy z instytucjami europejskimi w Polsce.

przedstawił nam się Moacir Santos, jeden z gigantów brazylijskiej muzyki popularnej, mentor takich postaci jak Bola Sete czy Baden Powell, a jednak znacznie mniej znany międzynarodowo niż młodsi od niego Sergio Mendes czy João Gilberto albo Antonio Carlos. Słuchamy wydanego w Blue Note w 72 roku albumu słusznie zatytułowanego Maestro, na którym grają mniej oczywiste rytmy brazylijskie, zamiast samby i bossanowy baião, maracatu. Przepięknie brzmiąca płyta. Skład średnio większy, czyli trochę dętych dmucha, blaszanych i drewnianych. Na gitarze Joe Pass, na garach Harvey Mason. Bruno Jasiński przy mikrofonie w powidokach. Zapraszam do kolejnych minut z płytą Maestro Moacira Santosa.

Moacir Santos, a po nim urodzony 3 lata później, czyli w 1929 roku, jeden z ojców bossanowy, Johnny Alf. Chyba brazylijskie upały nadchodzące ściągnęły mnie myślami w stronę lirycznej muzyki. Stamtąd album Rapaste Bem Johnny'ego Alfa i maestro Moacira Santosa na pewno się sprawdzą na te hardkorowe temperatury. Nie wiem, czy schłodzą, ale może jak sobie wyobrazimy spacer na Ipanemę czy Copacabanę, to się zrobi lepiej. Estoński cover amerykańskiego klasyka teraz, szlagiera. Na pewno Państwo rozpoznają, przynajmniej niektórzy z Państwa będą wiedzieli, co jest grane.

Feel Like Making Love, oryginalnie z albumu Roberty Flack, o tym samym tytule, wykonała to Feli Jonas. A jest też bardzo ładne wykonanie instrumentalne na legendarnym wśród samplujących i samplo świadomych albumie Boba Jamesa One. Damy sobie teraz.

Fade Out. Nie naszego autorstwa, tylko tak brzmi to na płycie. Nie wiadomo, ile minut trwało wykonanie, ani jak zakończyli ten utwór w studio. Bob James będzie łącznikiem do świata rapowego dzisiaj, bo to jeden z najczęściej samplowanych muzyków w historii. Ten utwór chociażby ponad 80 razy, ale rekordowy jest tego kompozytora Nautilus. My posłuchamy albumu zeszłorocznego, na który wpadłem w ostatnim tygodniu. Brooklijski raper Akai Solo, znany mi już chociażby z projektu Pink Sifu. No Control, No Glory. Tak się nazywa płyta, która zainteresowała mnie między innymi gęstą produkcją.

0: Wspomniałem o Pink Sifu, z którym rapujący przed chwilą Akai Solo ma płytę. Sifu pogada teraz u raperów, którzy byli niedawno u nas, w Warszawie. A ja nie wiedziałem. Nic państwo nie dali znać, nie pytali, czy się tam spotkamy i przeoczyłem koncert Arm & Hammer w Teatrze Komuna, Warszawa. Po widoki Małpa Nowy Świat online przypominam, że zawsze można dać znać, że się dzieje coś fajnego.
1: I know everybody in town. When you give me another case to work on?
2: Well, hey, you're out there, man. Give us one to work on.

Jak na to, jak często sam słucham Isaaca Hayesa, to bardzo dawno nie słyszeliśmy go wspólnie. Utwór, który zagram, jest przy okazji chyba jednym z 5 najczęściej słuchanych przeze mnie kompozycji zeszłego roku. Don't Let Go, płyta z 79 i lekko fusionowo-funkowy majstersztyk What Does It Take?

Znowu nie dowiemy się, jak brzmiało zakończenie utworu na sesji. Bardzo dziękuję za dziś i do usłyszenia w kolejny czwartek w Powidokach w Radio Nowy Świat. Bruno Jasiński. Spokojnej nocy.

szkoda, coś jej jest. Słona robi się od łez. A tam dalej, czy to ląd? Armat huk, prochu stąd. Chciałby człowiek złapać tu i pewnie w gardle zaschło mu, kiedy głos usłyszał swój. Ruski wojenny karabl, idi nachuj.

wreszcie światła, gospodarze, a ty staraj się, zegarze, by wybiła zła godzina dla Putina, sukinsyna.